0: To jest powtórka programu. Czas seniorów.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Dobiegają końca łódzkie senioralia. Mieszkańcy Łodzi mieli okazję wziąć udział w ponad 200 wydarzeniach przygotowanych przez miasto i 84 partnerów projektu. My dzisiaj przyjrzymy się niektórym inicjatywom. Zaprosimy też na wielki finał na stadionie Widzewa. Zapraszam do pozostania z nami.

0: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Sylwia Dobrzycka, prezeska Fundacji Widzewa Łódź. Pani Sylwia, spotykamy się, żeby porozmawiać o chyba teraz najważniejszym wydarzeniu, które będzie się działo w niedzielę i które jest związane z senioraliami. Dlaczego włączyliście się w senioralia?
1: Ponieważ dla nas bardzo ważna jest aktywność fizyczna. Jest to naszą misją fundacji. Natomiast ta aktywność fizyczna nie tylko dla dzieci, natomiast również dla dorosłych i seniorów. I stąd właśnie powstał pomysł, powstała ta inicjatywa. Chcieliśmy zachęcić seniorów do ćwiczeń, do aktywności fizycznej, do dbania o ciało, natomiast również do bycia razem, ponieważ seniorzy są jedną z najbardziej wykluczanych grup społecznych. Są niestety narażeni na samotność, właśnie na wykluczenie. 1 na 3 seniorów cierpi na chroniczną samotność. I właśnie z tego pomysłu powstała ta inicjatywa, aby połączyć aktywność fizyczną z profilaktyką zdrowotną, po to, żeby nasi seniorzy żyli dłużej, żeby żyli w takim zdrowiu, jak również z relacjami, żeby mogli się spotkać, pobyć razem, żeby pokazać im, jak ważni są dla nas.
0: Bo myślę, że to będzie też takie międzypokoleniowe spotkanie, bo pewnie będą seniorzy, ale będą też być może ze swoimi dziećmi, ze swoimi wnukami.
1: Zgadza się. Przygotowaliśmy też atrakcje dla dzieci. Będą dmuchańce, będą animacje, więc chcielibyśmy, aby seniorzy zaprosili swoich sąsiadów, żeby zaprosili swoje rodziny, swoich przyjaciół. Chcemy pokazać tą pokoleniowość, dlatego że właśnie Widzew jest pokoleniowy. Jest to taki klub, przy którym wychowywał się dziadek, przy którym wychowywał się ojciec, później syn, córka, bo też mamy bardzo dużo kibicek, więc tutaj też chciałam pokazać, że naprawdę bardzo dużo kobiet przychodzi na stadion. I wiele historii właśnie takich słyszałam, kiedy to kobiety opowiadały mi, że wiesz, ja kibicuję Widzewowi, bo na stadion przyprowadził mnie dziadek. Więc dlatego właśnie też to miejsce nie jest przypadkowe, bo chcielibyśmy podziękować tym dziadkom, tym babciom, którzy przekazywali historię Widzewa.
0: Czyli w pewnym stopniu za takie przywiązanie i za przekazywanie tradycji, prawda?
1: Zgadza się.
0: Powiedzmy, co będzie się działo. Oczywiście pewnie wszystkiego nie wymienimy, ale może zacznijmy od różnych ważnych osób, od gwiazd, gości, którzy pojawią się na stadionie. Będzie to miało związek z różnymi panelami dyskusyjnymi. Kto będzie?
1: Więc może zacznijmy od treningów, od tej części aktywności fizycznej. Będą to treningi, które poprowadzi Mariola Bojarska-Ferenc. Nasza taka pierwsza ikona w zasadzie zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Więc ona poprowadzi takie 3 bloki ćwiczeń dla seniorów. To też będą ćwiczenia oczywiście dostosowane do takiej grupy społecznej. Natomiast oprócz tego będą też inspirujące panele i rozmowy o zdrowiu, o relacjach, o stylu życia. Będą spotkania z gośćmi specjalnymi. Będzie pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, która od lat wspiera bardzo aktywnie seniorów. Będzie Omena Mensa, Zygmunt Heiser, będzie pan Paweł Delong. Będzie też taki specjalny panel o wolontariacie, ponieważ poprowadzany przeze mnie, ponieważ ja chciałabym też pokazać seniorom, jak bardzo wartościowy jest ich czas oraz jak bardzo wartościowe jest ich doświadczenie życiowe. I że to doświadczenie można przekuć na coś ważnego, na coś potrzebnego dla innych.
0: A ja podejrzewam, jeszcze pani Sylwio, zatrzymując się właśnie przy tym panelu, bo pani będzie prowadziła ten panel o wolontariacie seniorskim, między innymi z Albertem Kurkowskim, dyrektorem schroniska. Będzie też pani dyrektor Muzeum Włókiennictwa, Aneta Dalbiak. Wiem, że seniorzy właśnie są obecni w schronisku i to jest też niesamowita inicjatywa, bo kiedyś to schronisko było zamknięte, właściwie teraz jest otwarte na wszystkich, także na seniorów.
1: Zgadza się. Ja też bardzo cenię pana Alberta. To, co robi dla zwierząt, zwierzęta też są bardzo bliskie mojemu sercu, więc wspieramy się tutaj. Będzie też specjalny namiot przygotowany przez schronisko, ale również przez Centrum Centerko, gdzie można będzie podejść, zapytać, zapisać się na wolontariat. Będzie też specjalny namiot Fundacji Widzewa Łódź, ponieważ my też otwieramy Centrum Wolontariatu. Będzie można również tam dowiedzieć się szczegółów, od razu się zapisać, jeżeli ktoś będzie chętny. Natomiast wracając do tych zwierzaków, również będzie można przyprowadzić swojego zwierzaka i bezpłatnie go zaczipować.
0: To bardzo cenna informacja. Będę to także różne strefy regeneracji, czyli po prostu będzie można skorzystać na przykład z masażu.
1: Będzie można na przykład przebadać swoje znamiona. Będzie można zrobić badanie w kierunku jaskry, konsultacje okulistyczne, konsultacje z diabetologiem, ortopedą, ginekologiem, dietetykiem, protetykę słuchu. Więc będzie można nauczyć się, jak samemu badać piersi, zrobić testy przesiewowe. Będzie pokładowie smartfonowe, darmowe podręczniki, obsługi telefonu, więc myślę, że tych atrakcji będzie naprawdę dużo. Będzie taka strefa kreatywna, gdzie będzie można szyć takie poduszki, to się nazywa pieroguszek i to jest taka maskotka, która była podczas olimpiady, więc będą też różne animacje z seniorami i będą też atrakcje, bo o tym nie powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy, że będą panele, że będą dyskusje. Natomiast również będzie dużo atrakcji. Będzie chór harfa. Jest to taki chór z ponad 100-letnią tradycją. I na koniec potańcówka, dyskoteka z DJ Wiką.
0: Naprawdę będzie się działo bardzo dużo i myślę, że też warto wspomnieć, że, czy ja dobrze zrozumiałam, pani Sylwio, że to wszystko będzie się działo na murawie stadionu? Będzie można wejść na murawę?
1: Tak, będzie można wejść na murawę. Większość namiotów będzie właśnie na murawie. Będzie też kilka poza strefą murawy, gdzie będą właśnie dmuchańce, animacje dla dzieciaczków. Będzie też strefa cateringowa. To będzie już poza, natomiast większość będzie na murawie, więc to też będzie taka okazja, żeby poczuć się trochę jak nasi piłkarze.
0: No właśnie, bo myślę, że jednak stadion z perspektywy murawy to zupełnie inaczej wygląda.
1: Zupełnie i naprawdę robi wrażenie.
0: Będzie można również zajrzeć w miejsca na co dzień niedostępne.
1: To jeszcze musimy dokładnie uzgodnić z ochroną, natomiast na pewno tak.
0: Czyli po prostu to takie będzie troszeczkę zwiedzanie stadionu. Po prostu,
1: tak zwane od kuchni.
0: Od kuchni, dokładnie.
1: Natomiast również jeszcze dodam, że seniorzy będą mogli w naszym namiocie zapisać się właśnie na zwiedzanie stadionu. To będą takie grupowe zwiedzania, które będą przeprowadzone w czerwcu oraz w lipcu, gdzie będzie można właśnie zapisać się, przyjść i to już będą takie na spokojnie oprowadzanie po stadionie.
0: Ja bym też chciała przy okazji wspomnieć, że my też będziemy obecni od godziny 12 do 16 Radio Łódź na stadionie Widzewa. Będziemy stamtąd nadawać dla państwa program i też myślę, że za naszym pośrednictwem też będzie się można spotkać właśnie z wieloma uczestnikami tego wydarzenia. Mamy całe mnóstwo wydarzeń. O której godzinie już będzie stadion otwarty? O której godzinie?
1: O 11:30 otwieramy bramę. Chcielibyśmy właśnie, żeby seniorzy też przyszli troszeczkę wcześniej, żeby nie było tłumów. Natomiast o 12:00 jest inauguracja i oficjalne już powitanie.
0: I do której godziny?
1: Do 16:00 będą panele, występy artystyczne. O 16:00 zaczyna się potańcówka i tutaj już nie chcemy ograniczać seniorów, mogą bawić się do wieczora.
0: A jak z wejściem? Czy potrzebne są jakieś wejściówki?
1: Nie, wejście jest bezpłatne.
0: Wejście jest bezpłatne.
1: Wejście jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest obuwie odpowiednie, czyli nie szpilki, nie buty
0: właśnie
1: na obcasach. Natomiast obuwie sportowe. Rekomendowany jest też strój sportowy, ponieważ właśnie będą te bloki tematyczne, więc na pewno jakby strój sportowy dobrze, żeby był zebrany.
0: Teraz jak sobie tak właśnie rozmawiamy o tych wszystkich akcjach, imprezach, spotkaniach. Tak sobie myślę, że musi być jakaś taka wręcz magiczna energia stadionu, że można ją wykorzystywać na różne sposoby. Nie tylko w trakcie meczu i jak gdyby nie tylko wtedy, kiedy ten stadion właśnie jest dedykowany takiemu stricte sportowemu działaniu.
1: Zgadza się. Stadion co do zasady nam się kojarzy z tymi emocjami sportowymi.
0: No właśnie.
1: Natomiast naszym zadaniem, naszym też celem jest właśnie wykorzystywać go na cele takie społeczne. Żeby ten stadion też jednoczył naszą społeczność właśnie wokół tej marki Widzewa. Natomiast nie był tylko na kwestie sportowe. Natomiast żebyśmy łączyli się, żeby tworzył taką społeczność, która będzie wspierać się, działać też w różnych aspektach społecznych.
0: To bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w radiu. Też pierwsza wizyta, mam nadzieję, nie
1: ja
0: ostatnia.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję. Sylwia Dobrzycka, prezeska Fundacji Widzewa Łódź, była dzisiaj naszym gościem.

0: Pośród przebogatej oferty dla seniorów i ich bliskich znalazło się zwiedzanie zaplecza Teatru Pinokio. Zapraszam do wspólnego spaceru nie tylko z seniorami.
1: Państwo pierwszy raz byli teraz na takim zwiedzaniu tutaj w teatrze, tak?
2: Tak. Poprzednio byliśmy w Teatrze Nowym.
1: Lubicie oglądać tak od zaplecza teatr?
3: My generalnie chyba lubimy, żeby coś się działo w naszym życiu, więc jeżeli nie możemy spędzić czasu gdzieś w miejscach bardzo atrakcyjnych, to też warto

0: Możemy tych aktorów zobaczyć jakby bezpośrednio przy pracy. Mhm. No ale zaplecze jest tutaj nowoczesne i pracownia, zwłaszcza plastyczna i gdzie się szyje kostiumy, no to jest rewelacyjne.
1: Co musi być najbardziej? Chyba jednak takie wspomnienie jednak pracownie. Pracownia pana, który tworzy lalki, panie, które przygotowują artystycznie lalki. Myślę, że to jednak mimo wszystko najbardziej interesujące było.
2: A wy jesteście już na emeryturze?
1: No można tak powiedzieć. W wieku emerytalnym. O, może w ten sposób.
2: Okay. Czy w związku z tym macie trochę więcej czasu, czy wcale nie?
1: No ja to niekoniecznie, bo ja jednak ciągle pracuję, mimo że jestem na emeryturze, ale staramy się, jak mamy troszeczkę wolnego czasu, wykorzystywać to, żeby się nie nudzić po prostu.
0: Ale zrobiliśmy trzeba się ogólnie coś, teatralnie. Lubimy chodzić do teatru.
2: Czy skorzystaliście też z tego, nie wiem, że są teraz senioralia? Znacie ten program, nie wiem, będziecie coś jeszcze oglądać?
1: Interesuje nas, ogólnie nie patrzymy, nie szukamy czegoś, co jest skierowane dla nas, dla seniorów. Ja wiem, że jestem seniorem, ale ciągle się nim nie czuję.
3: Tu znajdują się też oryginalne drzwi fabryki Wigencja. Jak też będziecie mieć okazję zauważyć, w różnych miejscach znajdują się takie elementy, które nawiązują do tej historii i które są zachowanymi elementami, między innymi właśnie te drzwi, ale można też zerknąć na sufit. Tutaj też bardzo zależało dyrekcji na tym, żeby jak najwięcej elementów pozostawić, więc też to drewno, które tutaj się znajduje, to nie znajduje się bez powodu. I sobie też to będziecie mogli zaobserwować w różnych miejscach w trakcie tego zwiedzania. To jest jedna z naszych przestrzeni, w której odbywa się proces twórczy. Nasi aktorzy też, jeśli ktoś z Państwa był na naszych spektaklach, pewnie miał okazję zauważyć, że pojawia się dużo piosenek i utworów. Więc też ta muzyka jest ważnym elementem dla naszego miejsca, którym jest Teatr Pinokio w Łodzi. I tutaj też powstaje wiele z utworów, które pojawiają się później na scenie. Mamy też wydaną płytę z okazji 80-lecia teatru, więc jeśli ktoś ma swoje ulubione utwory, to zawsze ma też możliwość zabrania ich ze sobą do domu. I jest to miejsce, które nadal będzie tutaj doposażane, będzie rozwijane, bo też jest to ważny aspekt. Mamy też teraz zajęcia z chóru i chór właśnie też odbywa się w tej przestrzeni, więc osoby, które gdzieś tam chcą też obcować z dźwiękiem, to zawsze tutaj mają taką możliwość, żeby sobie te swoje umiejętności szlifować z naszą kadrą. Możemy sobie też przejść do tej przestrzeni tutaj. Oczywiście ona jest też otwarta, więc jeśli ktoś chce rzucić okiem, to można sobie podejść też w to miejsce. To zawsze też jest możliwość właśnie powiedzenia naszym animatorkom, które są na spektaklu, na przykład Ani. I dziewczyny zawsze tutaj, i nie tylko, bo też mamy Kubę, więc nasi animatorzy i animatorki zawsze mogą też do tego miejsca przyprowadzić i można sobie też tutaj odpocząć w trakcie spektaklu. I jeśli ktoś już też chciałby wrócić z tego miejsca, bo już czuje się też wyregulowany i ma chęć na powrót, to zawsze też taka opcja jest, że na spektaklu można po prostu z niego wyjść i można do niego wrócić w każdym momencie. No dobrze, to ja zapraszam może dalej, chociaż widzę, że tam jeszcze sesje zdjęciowe trwają. To ja zaproszę już tutaj tych, którzy są gotowi.
2: Jak pachnie karmem.
3: Tak. To można, jeśli ktoś ma ochotę, można zamknąć oczy i poczuć tutaj zapach. Można też właśnie... Tak, drewna. Bardzo intensywny jest.
4: Proszę? Oryginalne?
3: Tak, tak. Jeśli macie ochotę, możecie sobie usiąść na schodach, bo tu jest mało miejsca.
5: Chcecie usiąść?
3: Tak. Chociaż to z reguły, jak z dziećmi mamy oprowadzenie, to dzieci z reguły na tym etapie mówią, że okej, możemy zostać w pokoju, już więcej nie potrzebują oglądu. W tym miejscu, na naszej klatce schodowej, właśnie tej drewnianej, która jest oryginalną klatką schodową fabryki przędzalni Wigencja, znajduje się jedno oryginalne okno pofabryczne. Nie jest to ani to okno. Okno znajduje się na trzecim piętrze, więc jeszcze trochę do góry. I jest to okno, które jest drewniane. Wszystkie okna zostały tutaj zrobione na wzór tych oryginalnych okien pofabrycznych, a okna były nieotwierane, więc wszystkie okna, które zostały tutaj zrewitalizowane, też są oknami, które się nie otwierają. A na trzecim piętrze znajduje się właśnie drewniane okno, które no nie jest takie szczelne jak teraz okna, które są tworzone i dlatego też jest taka różnica temperatur, więc bardzo często jak ktoś przechodzi właśnie przez to miejsce, to może wyraźnie odczuć tą różnicę temperatur i myślę, że też to jest bardzo ciekawe w tym miejscu, że ono jest takim miejscem do doświadczania multisensorycznego. Można poczuć tutaj i właśnie tą różnicę temperatur, i zapach drewna, który jest tutaj bardzo wyraźny. Więc jest to też takie wyjątkowe miejsce i nie każdy ma okazję przez nie przejść, bo w zasadzie tylko osoby, które podróżują między pracowniami w tym segmencie,

0: No i czasami osoby, które odwiedzają teatr na oprowadzaniach, więc to też jest miejsce, do którego bardzo rzadko się zagląda.
1: Wiktoria Różycka, koordynatorka do spraw edukacji w Teatrze Pinokio w Łodzi.
2: Czy w Teatrze Pinokio jest przestrzeń dla seniorów?
1: Jak najbardziej. Teatr Pinokio w Łodzi jest przestrzenią międzypokoleniową. Może na początku kojarzy się stricte z młodym widzem, widzem dziecięcym, ale też jesteśmy teraz otwarci już na międzypokoleniowość, na osoby dorosłe, na osoby też seniorskie. Więc jak najbardziej seniorzy, seniorki też znajdą dla siebie taką przestrzeń tutaj w teatrze.
2: Pamiętam, że były jakieś warsztaty, które były dedykowane dla dziadków i dla wnuków.
1: Tak, mamy regularne zajęcia, dziadki i dziadki. I są to zajęcia właśnie dla seniorów, seniorek z wnuczętami. Są to regularne zajęcia tutaj w przestrzeni teatru, które pozwalają zbliżyć się też do siebie, pracować tak międzypokoleniowo, wymieniać się perspektywami. Są to zajęcia, które są zajęciami twórczymi, łączące elementy teatru, ale też takich działań plastycznych i kreatywnych.
2: Powiedziała Pani, że taki teatr kojarzy nam się właśnie z teatrem dla dzieci, ale tak myślę, że no właśnie chyba najczęściej z tymi dziećmi to przychodzą dziadkowie, nie rodzice, chociaż rodzice zapewne też, ale dziadkowie również.
1: Pojawiają się zarówno rodzice, jak i dziadkowie i babcie, więc bardzo często ta międzypokoleniowość się tutaj przejawia. Poza tym, że często dziadkowie, babcie zabierają swoje wnuczęta na spektakle, bardzo często wybierają się też na przykład koleżanki, seniorki, które chcą spędzić wspólnie czas, które lubią sztukę, lubią teatr, które chętnie wracają też do opowieści ze swojego dzieciństwa, więc bardzo często pojawiają się też tutaj takie grupy seniorskie, które przychodzą też po prostu w swoim towarzystwie, żeby spędzić miło czas.
2: Włączyliście się również w tym roku w Senioralia. Co się dzieje już teraz, a co jeszcze będzie się działo?
1: W tym roku w ramach Senioraliów jesteśmy na wydarzeniu, którym jest rozpoczęcie i zakończenie tego tygodnia, ale też mamy tutaj działania w trakcie tygodnia, mamy oprowadzanie, mamy też premiera w tym tygodniu. Jest to premiera spektaklu Mity, też będziemy grać w cały kolejny tydzień. Jest to spektakl, który jest bardzo uniwersalny, tematyka mitologii. Myślę, że pojawia się dla różnego grona odbiorcy, także seniorzy również znajdą coś dla siebie na pewno w tym spektaklu. To jest takie miejsce, które jest chyba jedną z naszych najmniejszych pracowni, ale też będzie można zobaczyć, że jest wyjątkowe. Z takich uwag bezpieczeństwa proszę uważać na ręce swoje i też najmłodszych naszych uczestników wydarzenia. Ponieważ znajdują się tam też maszyny, więc ogromna prośba, żeby uważać, dobra? Więc jak wchodzimy, to raczej z kimś dorosłym, dobra? Obok siebie, okej? Okay? Mogę przekazać drzwi? Dobra? Miejsce jest małe, więc się musimy trochę powymieniać.
3: Trzeba uważać.
1: Zabrałam takie elementy, które są elementami ze spektaklu Pergent. To jest spektakl, do którego lalki powstały właśnie z wykorzystaniem drukarki 3D i są stworzone z masy biodegradowalnej, więc te lalki też nie będą tutaj wiecznie, tylko mają jakiś swój limit czasowy. Można sobie zobaczyć, tylko trzeba bardzo ostrożnie, dobra? Jeśli ktoś ma ochotę. To są też lalki stolikowe, one mają właśnie taki drewniany kołek właśnie na głowie, ale też na nogach i na tułowiu. I to są lalki, które są animowane przez kilka osób. Czasami się właśnie zdarza, że proszę, można sobie zobaczyć, że właśnie jedna osoba porusza na przykład nogami, dzięki czemu ta lalka ma taki bardzo realistyczny chód, a ktoś na przykład tutaj animuje głowę tej lalki. Można też zauważyć, że znajduje się taki kolorowy mural. Jest to mural stworzony przez dzieci, które chodziły tutaj na zajęcia regularnie i od samego początku, od projektów po wykonanie była to właśnie ich praca. I to jest też, myślę, że całkiem nietypowa kwestia, ponieważ mural powstał w inspiracji standardami ochrony małoletnich. I może wydawać się, że to jest całkiem trudny temat do podejmowania przez dzieci, ale jak widać też sobie świetnie poradziły i cały ten proces twórczy właśnie zaowocował powstaniem tego muralu w tej przestrzeni. Też bardzo często jak dzieci tutaj przychodzą na zajęcia, to jest też pierwszy punkt, na który zwracają uwagę, więc też myślę, że to dzieło tutaj bardzo dodaje uroku też tej przestrzeni.
4: Zwiedzanie miało charakter wielopokoleniowy, a dorośli bawili się równie dobrze jak dzieci, a może nawet lepiej. Za chwilę porozmawiamy o dezinformacji.

0: Kolejna propozycja dla seniorów to warsztaty dotyczące dezinformacji. Takie spotkanie przygotowało Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Urszula Szelong ze Stowarzyszenia Demagog mówi, że dezinformacja to powszechny problem.
1: ONZ definiuje fałszywe informacje, dezinformacje jako jedno z poważnych zagrożeń dla ludzkości. Jest to na pewno taki problem, który jest w każdym aspekcie naszego życia i dotyczy każdej osoby.
2: Czy dezinformacja też jest takim elementem wojny hybrydowej?
1: Tak, to jest narzędzie chociażby w propagandzie rosyjskiej, która jest już instytucjonalna. To nie jest jakieś przypadkowe działania przypadkowych ludzi. Dezinformacja, fałszywe informacje, na przykład w kontekście właśnie jakiejś dezinformacji antyukraińskiej powielanej w Polsce, jest wykorzystywana też w wojnie, żeby chociażby na przykład zniechęcić Polaków do pomocy Ukrainie.
2: A czego najbardziej się obawiają i tutaj o co pytali seniorzy najczęściej?
1: To były takie przykłady z życia codziennego, właśnie jakieś podejrzane rozmowy telefoniczne, osoby, które podszywały się pod jakieś instytucje, czy pod jakieś znane im bliskie osoby, podejrzane wiadomości, SMS, mailowe z jakimiś dziwnymi linkami, więc też rozmawialiśmy o tej dezinformacji właśnie w takim kontekście życia codziennego. To nie jest dezinformacja, to nie jest coś, co się zamyka tylko w internecie czy w komputerze, ale też właśnie pojawia się w naszym życiu codziennym.
2: Czy w przypadku, no właśnie, tego telefonu, czyli czegoś, z czego korzystamy codziennie i chociażby w przypadku na przykład tych SMS-ów z linkami, to co pani doradza?
1: Pierwszą podstawową zasadą, której zawsze powinniśmy skorzystać, jest zachowanie spokoju, żeby nie dać się emocjom i później już będzie prościej też weryfikować te informacje. W przypadku telefonu, który dostajemy i nie jesteśmy pewni, z kim rozmawiamy, no to samodzielnie kontaktujemy się czy z daną instytucją, z bankiem, czy z tą osobą, która do nas dzwoniła, więc jakby rozłączamy się i odzwaniamy sami. W przypadku jakichś podejrzanych wiadomości, linków, no to weryfikujemy, dokładnie przyglądamy się temu linkowi, czy to nie ma tam żadnych literówek, czy jest tam w tej wiadomości to poprawna polszczyzna. Sami może wpisujemy w wyszukiwarkę internetową tę stronę internetową, żeby sprawdzić, czy ten link jest prawdziwy, więc po prostu sprawdzamy w innych źródłach to, co do nas przyszło.
2: Pani pytała o telefony niezidentyfikowane, których nie odbiera, które są obce. Co tutaj można w takiej sytuacji podpowiedzieć, bo no, dzwoni do nas bardzo dużo różnych osób, instytucji. To nie zawsze są telefony, które mamy zapisane w telefonie.
1: Tak, można na przykład wpisać w wyszukiwarkę internetową numer telefonu. Często inni użytkownicy internetu oznaczają, że to jest na przykład jakiś tak zwany spam, że dzwonią z jakichś ankiet, że nie warto tego odbierać. Często nam wyskoczy ten numer telefonu, że jest przypisany do jakiejś instytucji, bo ta informacja jako ten kontakt telefoniczny do danej instytucji banku czy jakiejś instytucji publicznej jest na ich stronach internetowych podane. No można też napisać SMS-a pod ten numer telefonu z prośbą o przedstawienie się i poinformowanie, z jaką sprawą się dzwoni i dopiero wtedy się skontaktować.
2: Ale dzwonią też czasami telefony stacjonarne, prawda? I tutaj no właśnie już SMS-a nie wyślemy, ale też można sprawdzić taki stacjonarny telefon?
1: Ja myślę, że wszystko możemy sprawdzić w wyszukiwarce internetowej, pisać i poszukać informacji na temat tego numeru telefonu.
2: Ewentualnie można doradzić seniorom skontaktowanie się na przykład z kimś z rodziny, nawet z młodym wnuczkiem czy z dzieckiem.
1: Tak, prośmy o pomoc naszych bliskich. To nie jest tak, że musimy się znać na wszystkim. To nie jest tak, że tylko ta grupa senioralna ma jakieś problemy z technologią czy właśnie z tymi różnymi sprzętami. Jakby w momencie, w którym zagrożone mogą być nasze bezpieczeństwo, nasze dane, oszczędności naszego życia, nie ma absolutnie nic złego w tym, żeby poprosić o pomoc. Tak jakby spokój i opanowanie emocji, jasne zweryfikowanie, skonsultowanie się z kimś, kto może lepiej zna, jest podstawą, żeby się zabezpieczyć.
2: Czy właśnie oszuści, którzy wykorzystują w ten sposób również starsze osoby, na to liczą, przysyłając, właśnie dzwoniąc, przysyłając te SMS-y z linkami, że my jesteśmy, no nie wiem, w jakimś tam ferworze i że nawet niechcący możemy przycisnąć albo wejść w taki link?
1: Tak, na pewno seniorzy wydają się oszustom, łatwymi ofiarami, bo takimi bardziej emocjonalnymi, ale też pierwszą podstawową zasadą czy cechą fałszywej informacji czy dezinformacji jest to, że wywołuje emocje i my w tych emocjach jesteśmy mniej skłonni do tego, żeby weryfikować informacje. Więc zawsze emocje, to, że się pojawią, powinno być dla nas sygnałem, że coś jest nie tak. Informacja nie powinna wywoływać emocji. Jeśli wywołuje te emocje, to raczej nieprzypadkowo, więc to powinien być dla nas pierwszy sygnał, żeby to zweryfikować.
2: A zdarzają się też takie telefony, gdzie w tej chwili nawet może być zmieniony głos i możemy usłyszeć kogoś ze swojej rodziny, na przykład, nie wiem, wnuczka proszącego o pieniądze, tak?
1: Tak, rozwój sztucznej inteligencji i tych narzędzi sztucznej inteligencji doprowadził do tego, że takie narzędzia, które generują wypowiedzi, mowę, są bardzo tanie i bardzo łatwo dostępne. Wystarczy jakaś próbka głosu i nawet w przypadku osób prywatnych te głosy mogą w internecie być dostępne na jakichś krótkich nagraniach, filmikach, które sami wrzucamy w media społecznościowe. Warto wtedy na przykład z bliskimi ustalić sobie jakieś hasło bezpieczeństwa, najpierw jakieś sformułowanie czy słowa, które nie są takie codziennego użytku, żeby mieć pewność po tym haśle, że rzeczywiście dzwoni do nas ta osoba, za którą się podaje.
2: I też chyba to wspomina Pani o tym, że najlepiej się ewentualnie jest rozłączyć i zweryfikować, czyli w takiej sytuacji też rozłączyć się i zweryfikować, tak?
1: Tak, samodzielnie właśnie możemy odzwonić do tej bliskiej osoby.
2: A jeśli by ona nie odbierała, to do innej bliskiej osoby, tak? Do skutku chyba, tak?
1: Tak, no na pewno tak, do skutku, bo pamiętajmy o tym, że chodzi właśnie o nasze bezpieczeństwo, czy danych osobowych, czy pieniędzy, więc te działania powinny być tutaj maksymalnie bezpieczne. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby rzeczywiście dojść i zweryfikować, kto do nas tak naprawdę dzwoni.
2: Wy prowadzicie na przykład takie szkolenia, opowiadacie o tych wszystkich zagrożeniach, my w radiu też opowiadamy, media opowiadają, piszą, a w dalszym ciągu seniorzy się nabierają i to czasami naprawdę w taki bardzo łatwowierny sposób. Z czego to wynika?
1: Po prostu z niewiedzy, z nieświadomości takich zagrożeń, z tego, że ta technologia się rozwija i może często w życiu nie nadążamy za tym rozwojem, zmieniającym się światem. No i myślę, że tutaj najlepszą metodą jest właśnie edukacja, udział w takich warsztatach, szkoleniach, zaciąganie kolejnej osoby na to i też rozmowa właśnie z bliskimi, żeby byli wyczuleni na te różne działania i żeby nam pomagali w razie problemów.
2: O co dzisiaj Panie pytały jeszcze? Bo wspomniała Pani o tych telefonach, o linkach, czy coś jeszcze, nie wiem, czy na przykład chociażby odbieranie zwykłych wiadomości w mediach społecznościowych, bo większość seniorów też już, myślę, korzysta z tych dobrodziejstw, tak?
1: Tak, rozmawiałyśmy też o korzystaniu z mediów społecznościowych, z internetu szerzej, ale z mediów społecznościowych szczególnie jako źródła informacji i o tym też, jak weryfikować te posty, które pojawiają się w mediach społecznościowych, żeby zwracać uwagę na cały kontekst, na nazwę konta, na nazwę profilu, właśnie co przedstawia zdjęcie czy grafika, jaki jest opis, więc żeby tak szeroko patrzeć na wiele elementów, a nie skupiać się tylko na tym jednym.
2: Chociażby rozpoznać te, które są wygenerowane przez sztuczną inteligencję, jest ich coraz więcej, prawda? W mediach społecznościowych również.
1: Tak, jest ta sztuczna inteligencja też coraz mądrzejsza, coraz lepiej generuje na przykład postaci ludzi. Kiedyś generowała ludzi, którzy na przykład mieli 6 palców u dłoni, było łatwiej zauważyć, że coś jest nie tak z tym zdjęciem. To rozmawialiśmy też o różnych narzędziach, które wspierają te weryfikacje, mogą nam pomóc w tej codziennej weryfikacji.
2: Czy są gdzieś jakieś strony, gdzie możemy właśnie znaleźć taką informację, jak weryfikować te fałszywe informacje?
1: Zapraszam oczywiście na stronę internetową Stowarzyszenia Demagog, demagog.org.pl, gdzie mamy wiele analiz też bardziej edukacyjnych, też skierowanych dla seniorów o tym, jak weryfikować treści w internecie, jak nie dać się oszustom, nie dać się oszukać, na co zwracać uwagę przy jakichś podejrzanych wiadomościach. Więc dużo tam jest takich też materiałów edukacyjnych.
2: Ja tutaj podsłuchałam, że panie już próbują się umawiać na kolejne spotkania i ściągnąć panią do Łodzi. To oznacza, że jest chyba bardzo duża potrzeba, prawda?
1: Tak i myślę, że to dobrze, że jakby same uczestniczki, uczestnicy takich warsztatów widzą, że jest potrzeba, że chcą propagować tę wiedzę czy organizować takie warsztaty w kolejnych grupach, w kolejnych jakichś swoich organizacjach, w których działają. Zdają sobie sprawę z zagrożenia, nie boją się go, tylko chcą mu się przeciwstawić, działać, edukować, rozpowszechniać tę wiedzę dalej, żeby być po prostu bezpieczniejszymi.
0: Warsztaty dla seniorów przygotowała Urszula Szeląg. ze stowarzyszenia Demagog. Seniorzy już przygotowują się do kolejnych zajęć dotyczących treści generowanych przez sztuczną inteligencję i do poznawania fake newsów.

0: w dzisiejszym programie to już wszystko. Chciałabym jeszcze zaprosić do udziału w dzisiejszym wielkim finale łódzkich senioraliów. A jeśli ktoś chciałby skorzystać jeszcze z dzisiejszej oferty w ramach senioraliów, to przypominam, że wszystkie informacje dostępne są na stronie www.uml.lots.pl/łódzkie senioralia bez polskich znaków. Za uwagę dziękuję dzisiaj. Agata Zielińska.
1: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Dzień dobry, słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trajanowski, kłaniam się nisko, a ze mną za pośrednictwem łącza internetowego jest politolog, publicysta, prezes Stowarzyszenia Liberté Błażej Lękowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słyszymy się doskonale. Porozmawiamy między innymi o referendach. No właśnie, czy będziemy mieli do czynienia teraz z falą referendów, z falą plebiscytów, które będą dążyły do tego, żeby odwołać włodarzy miast, miasteczek, ale także gmin?
2: Nie sądzę, choć też ja mam dość specyficzny stosunek do referendów odwołujących prezydentów miast. Pewnie, jeśli ktoś zna trochę moje poglądy, to nie podejrzewa mnie do ogromnej sympatii wobec prawicy. Natomiast wiele lat temu, można zajrzeć w archiwum, publikowałem wiele tekstów i w Dzienniku Łódzkim, i w Liberté, pokazujących, dlaczego referendum w sprawie odwołania Jerzego Kropiwnickiego to jest zły pomysł. I uważam, że te referendy są generalnie złym pomysłem. Dlaczego? Po pierwsze, jako wyborcy umawiamy się z określonym prezydentem, prezydentką miasta na jakiś kontrakt 4- czy 5-letni, w którym samorządowiec ma dowieść określone efekty i myślę, że takie referenda naprawdę powinny być rzeczą ekstraordynaryjną, jeśli usiłujemy odwołać władza miasta. Powinniśmy oceniać to po 4 czy 5 latach takiej kadencji. Po drugie, bardzo łatwo jest być negatywnie nastawionym do władz miasta, natomiast pytanie zawsze jest o alternatywę. W prawdziwych wyborach widzimy jakby tą alternatywę i wybieramy spośród realnych i konkretnych kandydatów i kandydatek i wybieramy, kto będzie rządził naszym miastem, widząc, że jeśli nie wybierzemy tej osoby, no to będzie rządził ten ktoś inny, bardzo konkretna osoba z określonymi poglądami, umiejętnościami i podejściem do zarządzania. W referendum po prostu mówimy nie, nie widząc tej alternatywy.
1: No dobrze, ale mówi pan, że nie będzie fali referendów. Oczywiście tutaj odwołujemy się do Krakowa, do tego, co wydarzyło się w Krakowie. Tam dość duży sukces inicjatorów referendum. Prezydent został odwołany. No ale widzimy przecież, że takie inicjatywy powstają jak grzyby po deszczu, wyrastają jak grzyby po deszczu. Wspomnę tylko tutaj Łęczycę i grupę mieszkańców, która ośmielona właśnie tym, co wydarzyło się w Krakowie, chce odwołać burmistrza Pawła Kulesze. No ale tu też Radom, szykuje się Rzeszów, być może nawet Wrocław, więc ta fala będzie. No pytanie, czy ona się rozbije na przykład o procedury formalne, czy też o to, czy mieszkańcy rzeczywiście będą chcieli odwołać włodarzy miast.
2: Nie, no tak, to znaczy jakby fala prób oczywiście, że będzie, natomiast pytanie o ich skuteczność. Po pierwsze trudno, to jest duże wyzwanie najpierw, żeby zebrać podpisy, a potem, żeby zdobyć odpowiednią frekwencję. I też pytanie o cel polityczny, ponieważ szczególnie w dużych miastach myślę, że poparcie dla kandydatów powiedzmy centrowo-liberalno-lewicowych jest wciąż większe niż dla kandydatów prawicowych. Więc nawet jeśli doszłoby, tak jak w Krakowie, do odwołania konkretnego prezydenta, to wydaje mi się, że jeśli dojdzie do prawdziwych wyborów, to zwycięstwo kandydatów skrajnej prawicy jest w takich wyborach mało prawdopodobne. Znaczy, to może dużo namieszać, może spowodować, że będzie jakiś kryzys w zarządzaniu miastem przez pół roku, jak w Krakowie. Natomiast mówiąc zupełnie szczerze, ja nie sądzę, żeby w Krakowie wygrał kandydatka bądź kandydat prawicy. Wydaje mi się, że jest dużo bardziej prawdopodobne, że będzie to kontynuacja albo rządów Koalicji Obywatelskiej, albo jakiegoś niezależnego kandydata, takiego jak Łukasz Gibała, który jest w stanie pozyskiwać głosy.
1: No i który bardzo, bardzo się zaangażował zresztą w to referendum. A przewiduje pan, że w województwie łódzkim poza Łęczycą będziemy mieli do czynienia z jakimś referendum? Ja widziałem w poniedziałek po referendum w Krakowie, w Łodzi było cały wysyp, można powiedzieć, wpisów w różnego rodzaju portalach internetowych, społecznościowych, które nawoływały do takiego referendum. To jest realne? Jak pan wspomniał, to jest ogromne wyzwanie logistyczne, polityczne, ale także finansowe. Czy na przykład w Łodzi jest na to szansa? Ja tylko przypomnę, że przecież Hanna Zdanowska w poprzedniej kadencji, czy jeszcze w poprzedniej, była taka próba odwołania pani prezydent. Była też próba na przykład odwołania prezydenta Piotrkowa. Tam się nie udało zebrać podpisów. To wszystko się gdzieś rozbija właśnie o te wyzwania logistyczne. Przewiduje pan, że w dużych miastach w województwie łódzkim dojdzie do takiej próby? Czy też po prostu nie ma na to szansy, bo opozycja jest za słaba?
2: Próby oczywiście mogą być. Wydaje mi się, że tak naprawdę kluczowym pytaniem jest to, czy znajdzie się w takich miastach ktoś, kto nie będzie wprost politykiem prawicy, tylko bardzo silnym kandydatem niezależnym, który jakby stworzy sojusz w celu odwołania prezydenta czy prezydentki miasta właśnie z ugrupowaniami prawicowymi. To jest bardzo trudne. Ja na dzisiaj nie widzę takiej osoby jak Łukasz Gibała w dużych miastach w województwie łódzkim. Jeśli taka osoba się nie pojawi, to myślę, że takie inicjatywy będą skazane na porażkę i też prawica będzie kalkulowała, że ten ogromny wysiłek organizacyjny, finansowy, jak pan mówi, po prostu nie będzie się opłacał. Ale próby oczywiście mogą być podejmowane.
1: No dobrze, to jeszcze zapytam, czy w takim razie referendum nie jest zorganizować być może za łatwo, albo inaczej, czy nie jest zbyt niski ten próg wyborców, który może odwołać prezydentów dużych miast, ale też no, mniejszych miejscowości. No bo tak, w Krakowie niecałe 30% wyborców odwołało prezydenta i teraz być może padnie na włodarzy innych miast blady strach i nie będą realizowali postulatów ludzi, którzy ich wybrali, ale będą zwracali większą uwagę na tą mniejszość, która może ich odwołać. No bo jakby się nad tym zastanowić, rzeczywiście niecałe 30% wyborców odwołało prezydenta, czyli wszędzie może się tak wydarzyć. Nie jest to zbyt niski procent?
2: Znaczy moim zdaniem coś z tymi przepisami jest nie do końca w porządku, ponieważ najpierw jakby większość bezwzględna wybiera prezydenta miasta, a potem mniejszość może go odwołać. Jest to dziwne. Tym bardziej, że teraz, jeśli dojdzie do wyborów w Krakowie na przełomie sierpnia i września prawdopodobnie, wydaje mi się, że oczywiście nie pan Miszalski, ale ktoś inny z podobnej opcji jakby wygra te wybory. Więc coś z tymi przepisami jest nie w porządku, a jednocześnie ma pan całkowitą rację, że to może oznaczać, że jakieś odważne polityki wspierane przez większość mieszkańców będą mrożone przez włodarzy miast, którzy będą bali się jakby zdenerwowania tych 20 czy 30% wyborców, którzy są temu przeciwni. No nie jest tak tajemnicą, że jak takim głównym postulatem, który przyczynił się do odwołania pana prezydenta Miszalskiego, była kwestia strefy czystego transportu.
1: No to już możemy się chyba pożegnać w dużych miastach ze strefami czystego transportu. Myślę, że ten efekt mrożący w dużych miastach będzie znaczący i takie projekty już się nie pojawią. O Łodzi już nie wspomnę.
2: No tak, to jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Ja zawsze uważam, że należy szukać rozwiązań, które będą godziły interesy i pieszych, i rowerzystów, i kierowców i nie należy tutaj budować jakby dużych sporów, ale z drugiej strony jakby wyzwania ekologiczne są istotne. Centra naszych miast są bardzo mocno zatłoczone i nie można po prostu wprost powiedzieć, że jakby nic nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić. To nie będzie dobre podejście, a jakby ten efekt mrożący może dotyczyć bardzo, bardzo wielu spraw w przyszłości. To nie jest dobry kierunek.
1: Politolog, publicysta, prezes Stowarzyszenia Liberté jest moim i państwa gościem, Błażej Lemkowski. Czy dojdzie do podziału na prawicy? To już kolejny temat. Czy to tylko polityczne mrzonki i pobożne życzenia koalicji rządzącej? A dlaczego o to pytam? Bo w ostatnim czasie mieliśmy no, całą telenowelę dotyczącą kłótni w Prawie i Sprawiedliwości pomiędzy dwoma frakcjami. W województwie łódzkim są wyrzucani radni, chociażby w Łodzi, ale też w Piotrkowie Trybunalskim. A ostatnio bardzo gorąco jest na linii Nowogrodzka, czyli siedziba Prawa i Sprawiedliwości, Pałac Prezydencki po powołaniu na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego. No i tak czytamy, słuchamy o tych kłótniach, awanturach, do podziału nie dochodzi. W takim razie to tylko pobożne życzenia koalicji, czy realne zagrożenie dla prawicy?
2: Patrząc na to racjonalnie z punktu widzenia interesów prawicy, to do tego podziału nie powinno dojść. w interesie Prawa i Sprawiedliwości i ich siły i możliwości osiągnięcia dobrego wyniku w wyborach jest jedność, ale czasem ludzkie emocje, antypatie, różnice programowe są tak silne, że nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować.
1: No, obserwujemy nawet, że jedna z telewizji sprzyjających ugrupowaniu Prawo i Sprawiedliwość atakuje prezydenta Karola Nawrockiego, co jeszcze niedawno wydawało się chyba jakimś political fiction.
2: Tak, tak, dokładnie. Więc obawiam się, że te emocje i antypatie wzajemne są tak silne, zapanowanie nad tym procesem przez coraz starszego prezesa Prawa i Sprawiedliwości będzie ogromnym wyzwaniem. Ja nadal obstawiam, że politycy prawicy zrobią wszystko, co jest możliwe, aby nie doszło do tego rozbicia i będą po prostu bardzo długo walczyć o swoje pozycje wewnątrz partii.
1: No ale gdyby miał pan na przykład obstawić, to przed wyborami dojdzie do takiego podziału, to mogłoby oznaczać katastrofę, bo pojawiłoby się dla prawicy oczywiście, pojawiłoby się ugrupowanie, które mogłoby zabrać te potrzebne głosy dla zwycięstwa właśnie obozu prawicowego. Podział zawsze był problemem polskiej prawicy, przynajmniej w latach 90. Po transformacji 89. roku. Powracamy do tej sytuacji?
2: Jeśli prawica pójdzie do kolejnych wyborów w czterech blokach startowych, czyli skrajna prawica Brauna, Konfederacja, obecne Prawo i Sprawiedliwość, partia Mateusza Morawieckiego, no to jest bardzo prawdopodobne, że te wybory przegra nie przez brak poparcia społecznego, ale przez wewnętrzne konflikty. Bardzo wiele wskazuje na to, że do tego dojść może, ale nadal będę bardzo ostrożny w wyrokowaniu, ponieważ politycy prawicy wielokrotnie udowadniali, że mimo ogromnych konfliktów, które przecież były też podczas tych 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, konflikty między Solidarną Polską a środowiskiem Mateusza Morawieckiego, oni mimo wszystko wytrzymali. Więc jakby ja byłbym ostrożny.
1: Czyli być może jakąś małą kwotę, małą stawkę by pan na to postawił, ale nie na pewno duże pieniądze.
2: Poczekajmy. Myślę, że dużo więcej będziemy widzieć na około rok przed wyborami. Myślę, że to będzie moment, w którym będą podejmowane kluczowe decyzje i zobaczymy, jak to się ułoży. Natomiast jeśli do tych podziałów dojdzie, to może to spowodować rewolucję na polskiej scenie politycznej, jakby takie zmiany tektoniczne, jeśli do tego dojdzie. Ale poczekajmy. Jeszcze parę miesięcy przed nami.
1: Wstrzymajmy się. Jeszcze też trochę czasu zostało do Igrzysk Wolności w Łodzi, ale na koniec chciałbym właśnie o te Igrzyska Wolności zapytać, bo właśnie Fundacja Liberté je organizuje. Ja tylko podpowiem słuchaczom, którzy nigdy na Igrzyskach w Łodzi nie byli, to jedno z miejsc, gdzie toczy się najważniejsza debata dotycząca polityki, ale także społeczeństwa. Przyjeżdżają do Łodzi bardzo znaczące postaci. No i pierwsi goście zostali już ogłoszeni. To pisarz Salman Rushdie. Można powiedzieć, że z wysokiego C zaczyna się program. Można się spodziewać, że będzie więcej tego typu nazwisk, aż tak znaczących i ważnych. To też tylko podpowiem, że to światowej sławy pisarz, jedna z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o walkę o wolność słowa. No ale także bardzo ważna postać światowej literatury. To tylko początek? Czy najlepsze na początek organizatorzy igrzysk ogłosili?
2: Jeśli chodzi o program literacki, nie wiem, czy jesteśmy w stanie przebić nazwisko Salmana Rushdiego, ale jak co roku staramy się iść za hasłem The Sky is the Limit i szukać gości, którzy są naprawdę najciekawsi i wprowadzać do Łodzi takie nazwiska, które bardzo rzadko mają okazję przyjechać do naszego miasta. Budujemy to forum idei jako coś niezwykłego, zderzenie bardzo różnych poglądów, jako wydarzenie interdyscyplinarne, gdzie występują obok siebie i pisarze, i politycy, i przedstawiciele świata biznesu i literatury. Więc myślę, że mogą się Państwo spodziewać niedługo kolejnych ciekawych ogłoszeń.
1: Ale nie da się pan namówić na uchylenie rąbka tajemnicy, jak rozumiem.
2: Nie, to jakby w kolejnych tygodniach będziemy pokazywać kolejne postaci, a też Salman Rushdie nie jest jedyną osobą, którą wczoraj ujawniliśmy. Będzie z nami też światowej klasy futurolog Gerd Leonhardt, będzie z nami jeden z najciekawszych politologów ze Stanów Zjednoczonych, profesor Michael Beckley, będzie Ann Applebaum. Więc naprawdę możecie się Państwo spodziewać jak co roku uczty intelektualnej. No i też myślę, że warto podkreślić ten temat przewodni naszej edycji, bo bardzo wiele dyskusji będzie ogniskowało się wokół tematu
1: Tech for Humanity, czyli technologia dla człowieka.
2: Tak, to jest z naszego punktu widzenia niezwykle istotne wyzwanie i dla Polski, i dla Europy, jak w obliczu tych geopolitycznych, tektonicznych napięć sprawić, żeby technologie, nowoczesne technologie rozwijały się zarówno w Polsce, jak i w Europie, tak, abyśmy nie stali się skansenem, tylko żebyśmy byli w stanie rywalizować z tymi największymi potęgami światowymi, z Chinami, czy w pewnej współpracy również ze Stanami Zjednoczonymi. To jest trudne. I jak to zrobić, aby to było w zgodzie z wartościami liberalnej demokracji, tak żebyśmy nie czuli, że te technologie naruszają zbyt mocno nasze prawa, naszą prywatność. To jest bardzo trudne. Nie ma na to oczywistych odpowiedzi, ale jeśli ich nie znajdziemy, no to możemy znaleźć się w potężnym niebezpieczeństwie w kolejnych latach. I dlatego chcemy zaprosić do Łodzi najtęższe umysły, aby nad tym wyzwaniem się pochylić.
1: A my będziemy oczywiście w Radiu Łódź relacjonować, no i oczekiwać na kolejne osoby, które pojawią się na Igrzyskach Wolności. Bardzo dziękuję. Dzisiaj rano moim i Państwa gościem był politolog, publicysta, prezes Stowarzyszenia Liberté Błażej Lenkowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym magazynie i witam naszego gościa, dr Joanna Skwarska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Dziś będziemy próbować rozpoznawać głosy ptaków i wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, że lubią koncertować bardzo wcześnie rano. Niektórzy zachwycają się tymi porannymi koncertami, inni są wściekli, że ptaki budzą ich przed budzikiem. Pani doktor, to kto nas tak o poranku, a nawet powiedziałabym w środku nocy budzi?
1: W środku nocy możemy usłyszeć latające jeżyki, już nawet 3:30.
0: Doświadczyłam tego dziś.
1: Tak, doświadczyłam tego może rok temu, jak pies mnie obudził i musiałam wyjść z psem na spacer. 3:30 już jeżyki latały, odzywały się. 2:30 w nocy również można usłyszeć pleszkę, więc też głos może się roznosić po osiedlu. Wzdłuż torowisk, wiadomo, są zadrzewienia, różne krzewy i tam też można usłyszeć słowika. Słowiki też się niosą po osiedlu, na przykład u mnie. Rano można usłyszeć już rudzika, strzyżyka, nawet już koniec marca strzyżyk się odzywał, gdzieś 5:30.
0: To niektórzy pewnie nie podejrzewali, że tyle gatunków ptaków żyje w miastach, a tak rzeczywiście jest. I tak jak mówiłam, niektórzy uważają, że to wspaniałe koncerty, inni są innego zdania. A dlaczego ptaki właśnie rano tak lubią koncertować?
1: Znaczą jakby swój teren.

0: mają też coś wspólnego z wabieniem partnerek?
1: Po części tak, wabią partnerki głosem, ale także też pokazują, tu jest nasze miejsce. Tutaj zbudujemy, można tak przerównać to do człowieka, zbudujemy tutaj
0: swój dom.
1: Tak, swój dom. I partnerka może zobaczyć, czy dane terytorium podoba się, czy dane cechy fizyczne, czyli ubarwienie, jak i głos podoba się, czy dany samiec ma dobre geny, żeby poświęcić się i, jak to fachowo u nas się mówi, wyprodukować potomstwo.
0: Już pani powiedziała o tym, że te pory nadawania, pory koncertów są różne dla różnych gatunków. Dlaczego tak się dzieje? Z czym to jest związane, że o różnych porach ptaki śpiewają?
1: Związane jest to z ich biologią, sposobem zachowania się. Wszystko jest jakby charakterystyczne dla danego gatunku. Wiadomo, drozd śpiewa, którego możemy usłyszeć na peryferiach miasta, odzywa się tuż przed zachodem słońca, jak i wcześnie rano. W Łagiewnikach też, jak przyjeżdżamy 8-9 rano, też usłyszymy drozda śpiewaka. Kosa.
0: Zwyczajnego?
1: Tak, kosa zwyczajnego, to myślę, że każdy z państwa słyszał, to możemy usłyszeć i rano, i pod wieczór. Jak jest zmierzch, początek nocy, kosy też jeszcze się odzywają, przynajmniej u mnie na osiedlu.
0: Wspominała pani też o słowikach, które przynajmniej tak wieść gminna niesie, najpiękniej potrafią śpiewać. To jest jakiś określony gatunek słowika, który bytuje w mieście?
1: Jest to słowik rdzawy, ale też równie pięknym głosem odznacza się kapturka. Tylko już kapturka nie śpiewa jak słowik w nocy, tylko od rana. Dzisiaj 7 rano już słyszałam kapturkę.
0: No, kapturka ma mniejszą promocję, tak, i siłę przebicia, bo słowik jednak jest tym ptakiem, o którym mówimy, że najpiękniej śpiewa. A potrafimy powiedzieć, dlaczego tak jest, że rzeczywiście ten słowiczy śpiew wyróżnia się?
1: Jest taka, można powiedzieć, zasada. Jeżeli ptak jest pięknie ubarwiony, to on pokazuje swoje jakby geny, reprezentuje jakby co on znaczy swoim ubarwieniem. A jeżeli ptak ma barwę taką nietypową, to wtedy ma bardzo piękny, odznaczający się różnymi cechami głos, czego na przykład nie mają ptaki pięknie ubarwione.
0: Czyli ten śpiew to jest taki sposób komunikacji.
1: Tak, sposób komunikacji, że ja tu jestem, zobacz, ja mam taki głos, mam mocny głos, tutaj zbudujemy sobie dom, zobacz, ja mam dobre geny, warto we mnie zainwestować.
0: Pięknie ułożony jest ten świat przyrody,
1: tak,
0: prawda?
1: Zgadza się.
0: A jakie jeszcze gatunki ptaków możemy usłyszeć w miastach?
1: Piegrze możemy usłyszeć, pleszkę, już nawet przy skrzyżowaniu marszałków dzisiaj słyszałam pleszkę. Wiadomo, jeżyki, oknówki już się też pojawiły, są jaskółki, oknówki, zakładające gniazda, gatunek na przykład na balkonach czy przy oknach. To jest to. Szczygły są też widoczne, pięknie ubarwione, szczególnie zimą widać i jesienią, jak nie ma liści. I one siadają na różnych krzakach, można powiedzieć, czy na łopianie, i wyjadają nasiona. I wtedy można wielkie stada zobaczyć.
0: Pani doktor, mówiłyśmy już o tym, że pora roku ma na pewno znaczenie, tak? Bo to wiosna i lato, i początek jesieni to są te okresy, kiedy ptaki najbardziej koncertują. A chciałam zapytać też o to, czy pogoda ma znaczenie. To, czy jest ciepło, czy jest słonecznie, czy deszczowo, to ma znaczenie dla aktywności ptaków?
1: Ma. I na przykład z 1 stycznia, chyba rok temu, czy 2 lata temu, już śpiewał pięknie szpak u mnie na osiedlu. Siedział wysoko na topoli i śpiewałby piękny, słoneczny dzień. Rok temu, czy nawet w tym roku, było szaro-buro, typowo jakby pogoda taka zimowa.
0: I już szpak ptaków, się nie odezwał.
1: Tak, nie odezwał się, nie było słychać tych szpaków. Jeżeli jest słoneczna, ładna pogoda i bezwieczna, słychać tych ptaków o wiele więcej niż tak, jak jest na przykład dzisiaj. Nie słychać jeżyków w ogóle. Możemy co najwyżej zobaczyć kawki odzywające się.
0: A ja powrócę na chwilę do tego szpaka, o którym pani wspomniała. To szpak zwyczajny, tak?
1: Tak.
0: Ja przeczytałam, że to są ptaki, które potrafią naśladować inne dźwięki, na przykład dźwięki alarmów. To prawda?
1: To prawda. I już w starożytnej Grecji, jak i w Rzymie, szpaki były trzymane, tak jak u nas kanarki czy papugi, jako ptak domowy, ponieważ

0: Tak, ma zdolności dźwiękonaśladowcze.
1: Mówiła już pani o tym, że w zgiełku miasta ptaki są mniej aktywne.
0: Tak.
1: Ten hałas przekłada się na życie ptaków, a oświetlenia, latarnie uliczne też mają znaczenie?
0: Mają znaczenie, ponieważ jeżeli jest widno, tak to powiedzmy, to ptaki mogą dłużej żerować i mają dłuższy okres czasu na zdobycie pokarmu dla piskląt. Wcześniej mogą zacząć jakby swoją aktywność dobową i zakończyć ją później. A jeszcze tylko przejdę do słowika, bo w kulturze ludowej to, co kiedyś uważano, że śpiew słowika pomaga jakby podczas śmierci, bo wtedy jest łagodna śmierć, tak kiedyś uważano. Stąd nawet i w lekturze szkolnej Janko Muzykant jest, że jak dziecko umierało, no to tam jest fragment, że a pięknie śpiewał słowik.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: To jest powtórka programu.
2: Nawiasem mówiąc. Profesor Joanna Satała-Staśkowiak nas odwiedziła. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Pani profesor, bardzo ciekawe określenie, oględnie mówiąc.
3: Aha.
2: Nie do końca dzisiaj jest chyba czytelne. Mhm. A czy ono w ogóle jest jeszcze używane?
3: Myślę, że jest używane. Może nie przez wszystkich, bo trudno mi tutaj wypowiadać się za wszystkich użytkowników języka. Ono bywa używane, z tym, że najczęściej nie w takim znaczeniu, w jakim ono powinno używane być. Już tutaj tłumaczę. Często mówimy oględnie mówiąc, kiedy mamy na myśli mówiąc ogólnie, prawda? Mówiąc tak z grubsza rzecz biorąc. Takie mamy wyobrażenie o tym sformułowaniu oględnie mówiąc, a ono nie oznacza właśnie tego, co sobie myślimy. Powinniśmy pomyśleć o tym, że oględnie mówiąc, to znaczy delikatnie mówiąc, bądź łagodnie mówiąc. To proszę zauważyć, że to zupełnie inna sytuacja.
2: Nie ogólnie, tylko tak. Delikatnie.
3: Nie z grubsza, ogólnie, nie mówiąc, nie wchodząc w szczegóły, tylko właśnie delikatnie, łagodnie, być może dobierając właściwy sposób słowa. Pomijając pewne kwestie, ale nie dlatego, żeby je uogólniać, ale żeby na przykład nie sprawić komuś problemu.
2: Żeby nie urazić.
3: Właśnie, żeby nie urazić, żeby było
2: miło.
3: Czyli
2: wiemy już, oględnie mówiąc, to mówiąc delikatnie. Często spotykamy się też z problemem dwiema rękami czy dwoma rękoma. Dwiema a dwoma. Mm-hmm. To oboczność, jedno jest prawidłowe, drugie nie. Jak to wygląda?
3: Czasem z tym problem jest, bo w ogóle ludzie zastanawiają się, czy dwoma i dwiema to są dwie formy poprawne. Tak, one są poprawne i dwiema, z tym, że dwiema to jest ta forma, która odwołuje się do rodzaju żeńskiego. Czyli jeżeli mamy rodzaj żeński, to mówimy dwiema, a dwoma dotyczy już wszystkich rodzajów. Więc to jest ta różnica, to jest to rozróżnienie, którego czasem nie czujemy, albo wydaje nam się, że któraś z tych form jest właściwa, a któraś niepoprawna. Dlaczego nam się tak wydaje? Bo być może w naszym otoczeniu ludzie tak mówią, używając jednej formy, a my nieosłuchani z tą drugą, co od razu ją klasyfikujemy jako formę błędną. Czasem słyszymy to samo. Zamiast dwiema butelkami słyszymy dwoma butelkami. Zamiast dwiema sarnami to dwoma sarnami. To wszystko jest w porządku, dlatego że ta forma dwoma to uwzględnia.
2: Ja bym tylko powiedziała, że ta forma dwiema jest ładniejsza. Mogę tak powiedzieć?
3: Można tak powiedzieć, bo to jest też kwestia osłuchania. Kojarzy nam się lepiej, bo kojarzy nam się z tym rodzajem żeńskim, prawda? Mhm. A tutaj czujemy, że może ktoś popełnia błąd i dlatego czasem ludzie myślą, że jedna forma jest w ogóle poprawna, a druga nie. I to jest kwestia też osłuchania, jak często o tym zresztą mówimy. Natomiast proszę się nie obawiać, obie formy są w porządku.
2: To zależy od tego, czy ktoś chce używać eleganckiej polszczyzny, czy nie za bardzo dba o takie szczegóły. Profesor Joanna Satała-Staśkowiak, bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Na zegarze jest 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: To dzień dobry, witamy w porannej audycji Radia Łódź. Zaczynamy program oczywiście od serwisu informacyjnego, który przekazuje Wiktoria Makowska.
2: Dzień dobry. Ogromny pożar lasu pod Warszawą, na miejscu ponad 500 strażaków. Łódź idzie na wojnę z budami handlowymi. Urzędnicy chcą usunąć szpecące blaszaki z centrum. ŁKS zostaje w pierwszej lidze. Piłkarze przegrali w rzutach karnych z Chorobrym Głogów. Dziś zachmurzenie umiarkowane i do 22 stopni. Strażacy walczą z pożarem lasu pod Warszawą. Pożar zaczął się wczoraj wczesnym popołudniem i około godziny 23 obejmował około 100 hektarów lasów prywatnych i państwowych. Z ogniem pod Wołominem walczy już ponad 500 strażaków. Pożar nie jest opanowany i nadal się rozprzestrzenia. Ewakuowano kilkudziesięciu mieszkańców, a szczegóły zna Dagmara Kędzior.
3: Służby sprowadzają tutaj specjalistyczny sprzęt, w tym różne koparki. Najprawdopodobniej po to, by utworzyć rowy przeciwpożarowe i ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Strażacy mają jednak problem dotrzeć do zarzewi ognia, o czym mówił wójt gminy Poświętne Sylwester Niźnik.
4: Mamy bardzo mało dróg dojazdowych, jest zarzewie w samym środku, jest duże zadrzewienie, więc nie ma bezpośrednio takiego dostępu do ognia.
3: Służby nie wykluczają, że mogło tutaj dojść do celowego podpalenia. Tak uważa m.in. nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk Piotr Sera.
5: Kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który pierwszy zrzut dokonał, to stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia.
3: Ostatnio w tym rejonie doszło też do kilku pożarów, które najprawdopodobniej były właśnie efektem celowego podpalenia. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Nie ma obecnie informacji o osobach poszkodowanych, ale sytuacja jest dynamiczna. Łódź idzie na wojnę z budami szpecącymi miasto. Urząd miasta chce zrobić porządek z blaszakami w centrum. Między innymi przy ulicy Piotrkowskiej w budach sprzedawane są najróżniejsze przedmioty i jedzenie. Blaszane obiekty często stoją na działkach prywatnych, ale sprzedaż prowadzona jest od strony Piotrkowskiej. Mówi Radiu Łódź prezydent miasta Hanna Zdanowska.
6: Zaczęłam walkę z budami w 16 prawie lat temu i wygrałam tą walkę. Skoro daliśmy sobie radę jako jedyne miasto w tamtych czasach z dopalaczami, to myślę, że tym razem też znajdziemy moi prawnicy sposób, żeby tych, którzy chcą w ten, a nie inny sposób zarabiać na mieście, w jakiś sposób subordynować.
2: Jednym z rozwiązań branych pod uwagę ma być ograniczenie dostępu do but. Problemy z dźwiękiem na przystankach w Łodzi. Niewidomi i słabowidzący mają problem z poruszaniem się, bo na przystankach MPK często nie działa nagłośnienie. Na tablicach z rozkładem jazdy zamontowany jest specjalny przycisk. Po jego wciśnięciu system powinien na głos przeczytać to, co wyświetla się na ekranie, czyli za ile minut przyjedzie tramwaj lub autobus i dokąd jedzie. Osoby z wadami wzroku zgłaszają, że ten dźwięk często nie działa i przez to trudno im podróżować. Tomasz Śliwiński z Zarządu Drogi Transportu zapewnia jednak, że miasto naprawia każdą usterkę, gdy tylko dostanie o niej informację. Osoby niewidome i słabowidzące mogą też dostać specjalnego pilota, który ułatwia jazdę autobusami i tramwajami. O tym, jak działa taki pilot, piszemy dokładniej na naszej stronie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Pierwsze takie juwenalia w historii Łodzi. Już dziś startuje wielkie studenckie święto organizowane wspólnie przez trzy największe łódzkie uczelnie: Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Medyczny. Po raz pierwszy juwenaliowe koncerty wyprowadzą się z miasteczek studenckich i przeniosą się na skwer przy Manufakturze między Drewnowską i Lutomierską. Między innymi o tym porozmawiamy z dzisiejszym gościem Radia Łódź, a będzie z nami profesor Mariusz Sokołowicz, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Michał Dąbrowski zaprasza po 8:00. I na koniec sport. W półfinale barażów o awans do ekstraklasy piłkarze ŁKS-u przegrali po serii rzutów karnych na wyjeździe z Chorobrym Głogów. W regulaminowym czasie gry i po dogrywce był remis 1-1. A szczegóły o tym spotkaniu Piotr Andrzejczak.
7: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego byli o krok od awansu do finału baraży o ekstraklasę. W półfinale łodzianie zmierzyli się z Chorobrym w Głogowie i po 90 minutach spotkania było 1-1. Doszło do dogrywki, która także nie przyniosła rozstrzygnięcia, ale mecz nie był wielkim widowiskiem. Emocji co prawda nie brakowało, ale jeszcze bardziej emocjonująca była seria rzutów karnych. Rozpoczęło się od świetnej interwencji bramkarza ŁKS-u Łukasza Bomby, potem piłkarze obu drużyn się nie mylili, aż do ostatnich dwóch strzałów ŁKS-iaków oba były niecelne. Tak więc do finału awansował Chorobry, a ŁKS-owi w przyszłym sezonie znowu pozostanie gra na zapleczu ekstraklasy.
2: W finałowym meczu barażu Ekstraklasy Chorobry zagra z Wieczystą Kraków. A o 6:30 skrót wiadomości w Radiu Łódź.
0: Na razie mamy rześki poranek, chociaż bardzo przyjemnie i słonecznie już jest od samego rana, ale tylko 4 stopnie na termometrze. Na barometrze około 1000 hektopaskali. W ciągu dnia dzisiaj będzie słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach, jak już temperatura pójdzie w górę, to w regionie do 22, no miejscami może nawet do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z zachodu.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: To jeszcze raz dzień dobry. Witamy w porannej audycji Radia Łódź. Kłaniają się Kuba Janik za konsoletą, Jarosław Turek przed mikrofonem. Zaczynamy, to zagrajmy na początek coś ładnego.

Mamy piątek, 29 maja, to już 149 dzień roku. Słońce zeszło dzisiaj o 4:33, zajdzie o 20:47. To fantastycznie, że tak dużo światła teraz mamy i to od samego rana do samego wieczora, a to i tak jeszcze nie koniec, bo dzień jest na razie jeszcze krótszy od najdłuższego dnia w roku o 24 minuty. Dzisiaj imieniny obchodzą Aleksander, Andrzej, Bogusław, Magdalena, Piotr, Rajmund, Rajmunda, Stefan, Urszula i Wilhelm. A Wilhelm to jest takie tradycyjne imię męskie, pochodzenia germańskiego, oznacza tego, który ma silną wolę i udziela schronienia innym. W Polsce jest to imię dosyć rzadkie, chociaż obecnie noszone przez prawie 2,5 tysiąca mężczyzn. Przysłowie ludowe na dzisiaj jest takie, gdy na Magdalenę pogoda, to wygoda. Gdy zaś słota, to lichota. Dzisiaj nie będzie padać. No to wygoda.

Już prawie 15 minut po godzinie 6. Jakby ktoś miał ochotę o tak wczesnej porze z nami się skontaktować, tak jak zawsze od samego rana zapraszamy. 606-78-78-78, nasz telefon bez zmian. Można też mailować na studio@radiołódź.pl. Ci, co tak wcześnie stają, to podobno skowronki. Późno nie siedzą, ale za to wcześnie wstają i tych serdecznie pozdrawiamy, a tak przy okazji to podobno właśnie teraz jest sezon też na słuchanie słowików, bo się uaktywniły i to jest ta pora roku, kiedy można usłyszeć ich piękny śpiew. W porannej audycji za chwilę zajrzymy do kalendarza.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To orkiestra Męskie Granie i utwór Nareszcie. Co tam kiedyś się wydarzyło 29 maja?
2: Powtórka z historii.
1: Otóż tego dnia w 1822 roku Adolf Harer podpisał kontrakt na budowę wielkiej manufaktury w Sieradzu. Sieradzkie sukno produkowane w tej manufakturze cieszyło się bardzo dużym uznaniem i trafiało m.in. do domów handlowych w Moskwie, Warszawie, Rydze i Petersburgu. No generalnie kierunek eksportu był wtedy na wschód. W 1935 roku został zastrzelony Ryszard Kannenberg, dyrektor pabieńskiej fabryki Krusze i Ender. Przed wejściem do biura spółki zwolniony wcześniej z pracy robotnik, niejaki Józef Tysiak, wpakował w dyrektora 5 kul. Pisano o tym w całej Polsce. Tysiak dostał za to dożywocie. A w 1941 roku w Małych Skotnikach koło Ozorkowa urodziła się wielka aktorka, można powiedzieć piękna Barbara Brylska. Już debiutując jako Kama w filmie Faraonu Kawalerowicza zaprezentowała swój wielki talent, no i przy okazji też powabne ciało. A potem była Krzysią w Panu Wołodyjowskim, ale to ciekawostka, status naprawdę mega gwiazdy zdobyła także w Związku Radzieckim, grając w komedii Szczęśliwego Nowego Roku. Chociaż ten akurat film w Polsce to mało kto oglądał.

0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatryjaracza.pl.
3: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty, chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
5: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
3: Ogłoszenie społeczne.
6: Na zegarze jest 6:30. To zapraszamy na wiadomości, które przekazuje Wiktoria Makowska.
7: Szykują się duże utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Łodzi. W poniedziałek rozpocznie się ponowny remont Placu Wolności. Z okolic torowiska usunięta zostanie granitowa kostka, w jej miejscu pojawi się beton, a w związku z pracami swoje trasy zmienią tramwaje linii 4, 5, 15, 17 i 45. Jak już informowaliśmy w Radiu Łódź, na betonie ma być odciśnięty ślad kostki, imitujący dawny bruk. Urzędnicy jednak cały czas prowadzą rozmowy z wojewódzkim konserwatorem zabytków, aby zrezygnować z imitacji bruku, bo uważają, że taka nawierzchnia będzie mniej trwała. Ogromny pożar lasu na Mazowszu. Z ogniem pod Wołominem, który wybuchł wczoraj, walczy już ponad 500 strażaków. Płonie ponad 100 hektarów. To może być efekt podpalenia, uważa nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin, ale zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Sławomir Sierpatowski na razie nie przesądza o przyczynach pożaru.
8: Nie mam pojęcia, tak, co było przyczyną tego pożaru. Było bardzo silne zadymienie, więc ciężko było w początkowej fazie nawet określić teren tego pożaru.
7: Dziś w akcję gaśniczą ponownie włączyły się samoloty gaśnicze Dromader i policyjny Black Hawk. Zostaną też zaangażowani żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Łódź idzie na wojnę z budami szpecącymi miasto. Urząd Miasta chce zrobić porządek z blaszakami w centrum. Między innymi przy ulicy Piotrkowskiej w budach sprzedawane są najróżniejsze przedmioty i jedzenie. Blaszane obiekty często stoją na działkach prywatnych, ale sprzedaż prowadzona jest od strony Piotrkowskiej. Jednym z rozwiązań branych pod uwagę ma być ograniczenie dostępu do but. Będą pracowite wakacje na łódzkich drogach i kłopotliwe objazdy. W Łodzi na lato zaplanowano wiele remontów w różnych częściach miasta. Lipiec i sierpień to czas mniejszego ruchu i idealny moment na przeprowadzenie wielu prac. W wakacje mają ruszyć także remonty Wróblewskiego i Placu Wolności, gdzie zostanie wymieniona nawierzchnia z kostki na beton, o czym przed chwilą wspominałam. A więcej o remontach w łódzkim piszemy na radiołódź.pl, a ja zapraszam na pełne wiadomości w Radiu Łódź o 7:00.
6: Mieliśmy bardzo rześki poranek, ale temperatura już wyraźnie podskoczyła. 8 stopni na termometrze w ciągu godziny plus 4 stopnie. Ciśnienie około 1000 hektopaskali, bardzo wysokie, ale teraz w najbliższych godzinach będzie powoli spadać. W ciągu dnia dzisiaj dużo słońca z niewielkim zachmurzeniem, na termometrach mniej więcej do 22 stopni, chociaż lokalnie może być nawet 1 czy 2 stopnie więcej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z zachodu.
9: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: Całkiem dobry początek tego dzisiejszego piątku. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania do 9:00.

tak, jeszcze zerkałem na komunikat, taką depeszę ze stacji Meteo na Lublinku, w której jest napisane wyraźnie brak istotnych chmur dzisiaj. Także jak ktoś jakieś chmury zauważy, to one są nieistotne. Proszę je zignorować. A za chwilę zajrzymy do prasy.

0: Tu poranna audycja Radia Łódź. Przed siódmą będziemy mieć magazyn samorządowy dzisiaj w poranku, więc już teraz zaglądamy do gazet.
1: Przegląd prasy.
0: Zbiórka Łatwo Ganga na terapię genową dla chłopców chorujących na DMD wywołała nie tylko falę euforii, ale też dyskusję, dlaczego lek nie jest refundowany w Polsce. Rodzice upatrują w nim jedynej szansy. Lekarze studzą jednak entuzjazm, a pisze o tym Rzeczpospolita. Eksperci medyczni, z którymi rozmawiał dziennik, wskazują na poważne wątpliwości dotyczące preparatu. Chociaż amerykańska FDA warunkowo zatwierdziła go dla chodzących dzieci od 4 roku życia, to specjaliści podkreślają brak jednoznacznych dowodów na jego skuteczność oraz wysokie ryzyko. Rozmówcy Rzeczpospolitej przypominają o odnotowanych przypadkach śmiertelnych. Wobec braku twardych danych o bezpieczeństwie Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych podjęło w zeszłym roku uchwałę rekomendującą niepodawanie w Polsce terapii genowych, które nie posiadają europejskiej rejestracji, a są finansowane ze źródeł prywatnych. O tym więcej można poczytać w dzisiejszej Rzeczpospolitej. A Gazeta Wyborcza, teraz tu zaglądamy. Trump może mówić różne rzeczy, ale koniec końców zapewniam, że Kongres będzie bronił naszej obecności w Europie. Tak przekonuje w opublikowanym dzisiaj w Gazecie Wyborczej wywiadzie Leon Panetta, były sekretarz obrony USA i były szef CIA. Były sekretarz obrony apeluje jednocześnie do Polski i innych sojuszników o budowanie silnych relacji wewnątrz NATO w celu dalszego wspierania Ukrainy w wojnie z Putinem. Zaznacza przy tym, że dalsze zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w tym procesie pozostaje kwestią otwartą. Zapytano o wiarygodność gwarancji bezpieczeństwa. Wyraża przekonanie, że w razie ataku na Polskę Stany Zjednoczone dotrzymałyby zobowiązań wynikających z artykułu 5 NATO. Swoje przekonanie opiera na silnym, ponadpartyjnym poparciu w Kongresie dla sojuszu oraz historycznej pamięci o solidarności partnerów, którzy, aby pomóc USA, uruchomili ten artykuł po zamachach z 11 września 2001 roku w Gazecie Wyborczej. Wywiad z byłym sekretarzem obrony Leonem Panettą. Zajrzyjmy do Dziennika Łódzkiego. Mówiliśmy w Radiu Łódź też oczywiście o tym, że otworzył się wielopoziomowy parking w Łodzi, pierwszy, a Dziennik Łódzki pisze tak. Jak wiadomo, w Łodzi przy Wschodniej powstał nowy parking wielopoziomowy, ale jak masz SUV-a, to lepiej zabierz ze sobą otwieracz do konserw. Radzi Gazeta. Kierowcy SUV-ów powinni dwa razy zastanowić się przed wjazdem. Na niektórych miejscach postojowych przestrzeń bowiem jest tak ograniczona, że otwarcie drzwi może być możliwe jedynie na kilkanaście centymetrów. Każde miejsce postojowe ma szerokość 2,5 metra, czyli zgodną z obowiązującymi normami. Problem w tym, że współczesne SUV-y i auta terenowe są coraz większe. W praktyce może się okazać, że chociaż samochód zmieści się na styk, to kierowca i pasażerowie będą mieli problem ze swobodnym wysiadaniem. I jeszcze krótko, Gazeta Wyborcza na łódzkich stronach pisze, a właściwie to zadaje takie pytanie, ile można remontować 400 metrów drogi? Łodzianie proszą o interwencję. Chociaż termin zakończenia inwestycji minął już kilka miesięcy temu, robotnicy nadal pracują na ulicy Łuczniczej. O tę ulicę chodzi. To niewielka ulica na łódzkim Złotnie, odchodząca od ulicy Podchorążych. Ma zaledwie 400 metrów długości, mimo to jej przebudowa stała się dla mieszkańców prawdziwym testem cierpliwości. Na początku lipca zeszłego roku zaczął się długo wyczekiwany remont. No i wszyscy liczyliśmy, że w końcu będzie normalna droga i koniec z dziurami, wspomina pan Marek, mieszkaniec tejże ulicy. Remont miał się skończyć w zeszłym roku, a ciągnie się do tej pory. Czyli niedługo będzie trwał dwa razy dłużej niż planowano. Podobno zaszkodziły mu wody gruntowe. Więcej o tym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej.

0: mówiłem, że wspaniale jest o tej porze roku mieć tyle światła przez cały dzień. To tak przy okazji jeszcze porannej kawy. Najwięcej kawy podobno na świecie piją Finowie, aż 13 kg rocznie na głowę jednego Fina. Pewnie dlatego, że mają w kraju takie właśnie długie zaciemnienie i trudno im się obudzić. U Polaków to jest zaledwie 3,5 kg. No ale to jest średnia, bo mi zdecydowanie bliżej do Finów. Dobrej kawy w piątkowy poranek Państwu życzę na zegarze za 12 minut, godzina 7.
1: Łódzkie dla Ciebie. Audycja samorządowa, na którą zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
2: Dzień dobry. Witamy w magazynie Łódzkie dla Ciebie, w którym prezentujemy zaangażowanie samorządu województwa w pomoc i rozwój lokalnej społeczności. W dzisiejszej audycji Łódzkie dla Ciebie powiemy o wsparciu psychologicznym dla studentów, inwestycjach w świetlice i miejsca spotkań na wsiach, działaniach na rzecz ograniczania bezdomności zwierząt oraz o budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Zapraszamy. Studenci z regionu łódzkiego mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej. Projekt Łódzkie dba o zdrowie psychiczne studentów skierowany jest do osób studiujących w województwie łódzkim do 25 roku życia. Wsparcie obejmuje indywidualne konsultacje psychologiczne prowadzone stacjonarnie, telefonicznie oraz online bez skierowań i bez limitu wizyt. O liczbie spotkań decyduje specjalista prowadzący. Jak podkreśla doktor nauk medycznych Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, jest to grupa szczególnie narażona na przeciążenie psychiczne.
3: Sami studenci mówią o tym, że my jesteśmy troszkę w takim etapie przejściowym, że wychodzimy z tego okresu nastolatniego, jesteśmy już traktowani jako dorośli, ale jeszcze potrzebujemy tego wsparcia. A to wsparcie, jeśli chodzi o kondycję psychiczną, zdrowie psychiczne jest niezwykle potrzebne.
2: Wsparcie w ramach programu zapewni 7 podmiotów wybranych w konkursie przez Samorząd Województwa Łódzkiego, w tym fundacje, poradnie i centra medyczne. Lista placówek dostępna jest na stronie lockie.pl. Program potrwa do listopada 2026 roku. Na jego realizację Samorząd Województwa Łódzkiego przeznaczył 250 tysięcy złotych. Nowe świetlice, miejsca spotkań i kolorowe murale mają ożywić życie na wsi w regionie łódzkim. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w całym regionie powstaną i zostaną zmodernizowane świetlice oraz miejsca spotkań w plenerze. To szeroki pakiet działań obejmujący ponad 1000 sołectw, który ma na celu uatrakcyjnienie życia na obszarach wiejskich i wzmocnienie więzi społecznych. Chodzi o to, żeby wsie w Łódzkiem zyskały nowe, bardziej nowoczesne i przyjazne przestrzenie do wspólnego spędzania czasu, mówi Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
4: Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w tym roku w całym regionie powstaną i zostaną zmodernizowane świetlice oraz miejsca spotkań w plenerze, gdzie będą organizowane spotkania integracyjne, warsztaty, pokazy teatralne oraz zajęcia. We wsiach przybędzie też murali.
2: W ramach programu powstaną m.in. tężnia w Rząśni, centrum sąsiedzkie w Gorzkowicach, rozbudowa zagrody ludowej w Lipcach Rejmontowskich oraz murale w Boczkach Chełmońskich, Starej i Cielcach. Na realizację tych inwestycji samorząd województwa przeznaczył 40 milionów złotych, a wsparcie trafi do 1030 sołectw w całym regionie. Więcej informacji na lockie.pl. Niemal 40 gmin z regionu łódzkiego otrzymało wsparcie na pomoc bezdomnym zwierzętom. W ramach programu Łódzkie dla Zwierząt samorządy dostaną pieniądze na działania, które mają ograniczyć liczbę bezpańskich psów i kotów oraz poprawić ich dobrostan. Dofinansowanie obejmuje m.in. bezpłatną sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich oraz kotów wolnożyjących, chipowanie czworonogów, a także działania edukacyjne dotyczące odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami i promowania adopcji. Umowy zostały już podpisane. Jak podkreśla marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, to kolejny krok w systemowym ograniczaniu problemu bezdomności zwierząt w regionie.
5: Skuteczne i aktywne przeciwdziałanie bezdomności zwierząt i ich cierpieniu jest priorytetem i istotą naszego funkcjonowania, bo chyba nie ma nic gorszego jak widok zwierzęcia, które cierpi, które jest przetrzymywane w niewłaściwy sposób. Tak samo jak nie ma nic gorszego jak bezdomny pies czy kot, który szuka swojego szczęśliwego domu.
2: Program Łódzkie dla Zwierząt realizowany jest przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Wsparcie trafiło do 37 gmin w regionie. Łączna pula środków tej edycji wynosi 650 tysięcy złotych, czyli o 150 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. To już druga edycja, a zainteresowanie programem było duże. Wpłynęło 118 wniosków. Każdy mieszkaniec regionu może zostać bohaterem swojej okolicy i zdecydować, na co przeznaczone zostaną miliony złotych z budżetu województwa. Już 1 czerwca rozpoczyna się głosowanie w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do tegorocznej edycji dopuszczono 339 projektów. Od wydarzeń sportowych i kulturalnych, przez warsztaty, pikniki i działania profilaktyczne, po inwestycje realizowane w różnych częściach regionu. Najwięcej projektów zgłoszono w subregionie piotrkowskim i w Łodzi. Mieszkańcy będą mogli zdecydować, na które inicjatywy trafi 8 milionów złotych z budżetu samorządu województwa. O szczegółach i zasadach głosowania mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
6: Każdy, niezależnie od wieku, ma aż 3 głosy. 2 na zadania subregionalne, obejmujące kilka powiatów i 1 na zadania o charakterze wojewódzkim. Już teraz warto zapamiętać adres bo.lockie.pl i wybrać najlepsze projekty przez internet. Od 1 do 31 czerwca dostępne będzie też głosowanie w tradycyjnej papierowej formie.
2: W poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego zrealizowano m.in. kina letnie, pikniki rodzinne, warsztaty dla dzieci i seniorów oraz wydarzenia sportowe w różnych częściach regionu. Szczegóły tegorocznego głosowania dostępne są na stronie bo.lockie.pl. Głosowanie potrwa do 13 lipca. To już wszystko w tym magazynie Łódzkie dla Ciebie. Do usłyszenia.
1: Była to audycja samorządowa Łódzkie dla Ciebie, na którą zaprosił marszałek województwa łódzkiego. Radio Łódź. Gramy jak z nut.

0: Autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały.
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość. Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
9: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
10: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
15: Nie mam w Radiu Łódź wiadomości, ale teraz najnowsze informacje o tym, jak się zaczyna dzień na drogach, czyli czy gdzieś są już jakieś kłopoty albo kłopotki, przynajmniej małe, informuje Seweryn Potentas.
16: Już pierwsze problemy się pojawiają, między innymi na łódzkiej trasie WZ. Gęściej jest na drodze od Andrespola, gdzie kilkuminutowy zator utworzył się przed skrzyżowaniem z Gajcego. Więcej aut pojawia się też na skrzyżowaniu Piłsudskiego z Przędzelnianą i na dojeździe do trasy WZ od ulicy Niczernianej. Poza tym blokować zaczęły się drogi wjazdowe do miasta, takie jak Brzezińska w Nowosolnej czy ulica Zgierska. Poranne utrudnienia pojawiają się też w Kutnie. Nieco dłużej poczekać trzeba na wyjazdach z centrum. Blokuje się m.in. skrzyżowanie z Klęczkowskiej z ulicą Bitwy pod Kutnem. A kolejny raport z dróg już za pół godziny.
15: Na zegarze już właściwie siódma. Piątkowa poranna audycja Radia Łódź. Przed nami teraz serwis informacyjny, przekazuje Wiktoria Makowska.
17: Łódzki magistrat chce odcinać dostęp do szpecących blaszaków w centrum. Za chwilę szczegóły. Potężny pożar lasów koło Wołomina. Służby od kilku godzin walczą z żywiołem. W wiadomościach powiemy też o nowych utrudnieniach dla kierowców i pasażerów MPK w Łodzi. Dziś zachmurzenie umiarkowane i do 22 stopni. Łódź idzie na wojnę z budami szpecącymi miasto. Magistrat chce zrobić porządek z obiektami niezgodnymi z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. O tych planach mówi Radio Łódź prezydent Hanna Zanowska, z którą rozmawiał nasz reporter Michał Dąbrowski.
5: Niedawno z centrum Łodzi zniknęły dwa stare, nieczynne i brzydkie kioski na rogu Pomorskiej i Kilińskiego. Takich but jest więcej, także tych czynnych, w których sprzedawane są m.in. lody, fast foody i przekąski. Obiekty te stoją niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jak mówi Radio Łódź prezydent Hanna Zdanowska, przyszła nowa fala.
18: Osób, które nie chcą skorzystać z przestrzeni, które są do najmu, stwierdziły, że łatwiej im będzie postawić barakowozy na kołach i to jest problem.
5: Miejscy prawnicy pracują nad rozwiązaniem problemu but w centrum stolicy województwa. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
17: Jednym z rozwiązań branych pod uwagę ma być to sprawdzone w czasach walki z dopalaczami, czyli utrudnienie dostępu do budek, w których prowadzona jest sprzedaż. Wielki pożar lasów pod Warszawą. W akcji strażacy, samoloty i śmigłowce. Koło Wołomina służby skupiają się na walce z ogniem, który teraz zbliża się do Krajowej 50. Chodzi o odcinek między Stanisławowem a Łochowem. Straż pożarna od kilku godzin gasi pożar, który wybuchł na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego. Teraz najtrudniejszy fragment obejmuje okolice Drogi Krajowej właśnie, mówi zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
19: Pożar jest w odległości około kilometra od tej drogi krajowej numer 50. Tam będziemy wykonywali taką prewencyjną wycinkę drzew, żeby poszerzyć ten pas bezpieczeństwa. Droga na pewno będzie zamknięta, ponieważ jest tam bardzo dużo naszych ratowników.
17: Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz dodaje, że dziś nad strażakom będą pomagać żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Do akcji gaśniczej włączyły się samoloty Dromader i śmigłowiec Black Hawk. Szykują się duże utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Łodzi. W poniedziałek rozpocznie się ponowny remont Placu Wolności. Z okolic torowiska usunięta zostanie granitowa kostka, a w jej miejscu pojawi się beton. A w związku z pracami swoje trasy zmienią tramwaje linii 4, 5, 15, 17 i 45. Jak już informowaliśmy w Radiu Łódź, na betonie ma być odciśnięty ślad kostki imitujący dawny bruk. Urzędnicy jednak cały czas prowadzą rozmowy z wojewódzkim konserwatorem zabytków, aby zrezygnować z imitacji bruku, bo uważają, że taka nawierzchnia będzie mniej trwała. Problemy z dźwiękiem na przystankach w Łodzi. Niewidomi i słabowidzący mają problem z poruszaniem się po Łodzi, bo na przystankach MPK często nie działa nagłośnienie. Na tablicach z rozkładem jazdy zamontowany jest specjalny przycisk. Po jego wciśnięciu system powinien na głos przeczytać to, co wyświetla się na ekranie, czyli za ile minut przyjedzie tramwaj lub autobus i dokąd jedzie. Osoby z wadami wzroku zgłaszają, że ten dźwięk często nie działa i przez to trudno im podróżować. Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu zapewnia jednak, że urzędnicy naprawiają każdą taką usterkę, gdy tylko dostaną o niej informacje.
20: Tablice informacji pasażerskich są przez nas regularnie sprawdzane i w przypadku stwierdzenia usterki na bieżąco zlecane do naprawy. Na terenie miasta mamy dostępnych ponad 280 takich tablic.
17: Osoby niewidome i słabowidzące mogą też dostać specjalnego pilota, który ułatwia jazdę autobusami i tramwajami. O tym, jak działa, piszemy na naszej stronie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
17: Pierwsze takie juwenalia w historii Łodzi. Już dziś startuje wielkie studenckie święto organizowane wspólnie przez trzy największe łódzkie uczelnie. Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Medyczny. Po raz pierwszy juwenaliowe koncerty wyprowadzą się z miasteczek studenckich i przeniosą się na skwer przy manufakturze między Drewnowską i Lutomierską. Między innymi o tym porozmawiamy z dzisiejszym gościem Radia Łódź. Będzie z nami profesor Mariusz Sokołowicz, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Michał Dąbrowski zaprasza po 8, a ja o 7.30 na same dobre wiadomości.
15: Teraz informacje sportowe przekazuje Robert Zwolniński, nie najlepszy dla kibiców ŁKS-u.
21: Tak, dzień dobry, to nie będą na pewno dobre wiadomości dla kibiców ŁKS-u, bo w półfinale barażów o awans do Ekstraklasy piłkarze ŁKS-u przegrali po serii rzutów karnych na wyjeździe z Chrobrym Głogów. ŁKS, choć nie grał dobrze, to po godzinie gry prowadził po golu Andrea Rasy. Zespół z Łodzi nie potrafił jednak utrzymać korzystnego wyniku i po 90 minutach był remis 1-1. Podobnie było po dogrywce. Ostatecznie losy spotkania rozstrzygnęły rzuty karne. Bardzo rozgoryczony był trener ŁKS-u Grzegorz Szoka.
22: Duże rozczarowania. Wydaje mi się, że nie zasłużyliśmy na ten awans i mimo tego, że dwa razy mieliśmy wszystko w naszych rękach, uprowadziliśmy 1-0 i w serii rzutów karnych też. Mieliśmy jedną bramkę przewagi i to się po prostu wymknęło. Niestety nie wszyscy w moim zespole udźwignęli ciężar tego spotkania.
21: A karnego, który mógł dać awans, nie wykorzystał Serhii Krykun. Później pomylił się jeszcze Maciej Wojciechowski. ŁKS pozostaje więc w pierwszej lidze. O awans do Ekstraklasy powalczą w decydującym meczu Wieczysta Kraków, która pokonała Polonię Warszawa 3-2 i właśnie Chrobry Głogów. Na drugiej rundzie skończyła się przygoda Huberta Hurkacza w tenisowym wielkoszlemowym French Open. Polak przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 2-3, a spotkanie trwało blisko 5 godzin. Z turniejem pożegnał się też główny faworyt do wygranej Włoch Jannik Sinner, a tymczasem w innym czwartkowym meczu drugiej rundy życiowy sukces odniosła Maja Chwalińska. Pokonała ona faworyzowaną Belgijkę Elise Mertens 2-0 i teraz Chwalińska może być już pewna, że po raz pierwszy w karierze awansuje do pierwszej setki rankingu WTA, a dzisiaj w Paryżu polskie spotkanie. Iga Świątek zagra z Magdą Linet na głównym korcie Filipa Chatrier o godzinie 12. Reprezentacja łódzkiego wywalczyła złoty medal w piłce ręcznej chłopców w ramach 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Łódzkie 2026. Więcej o tym sukcesie w serwisie sportowym po godzinie 9. Serdecznie zapraszam.
15: Temperatura zdecydowanie idzie w górę, już 11 stopni na termometrze. Mamy za sobą rześki, momentami nawet bardzo zimny poranek. Przed nami ciepły i przyjemny dzień. Wysokie ciśnienie 1000 hektopaskali, na razie jeszcze delikatnie w górę, a potem powoli zacznie spadać. W ciągu dnia będzie dzisiaj słonecznie z niewielkim zachmurzeniem, na termometrach do 22 stopni. Tak średnio wychodzi w regionie, mogą być cieplejsze miejsca. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z zachodu.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
15: To już prawie 8 minut po godzinie 7. Jarosław Turek, zapraszam w porannej audycji Radia Łódź do 9.

11 minut po godzinie 7. To może jakiś dobry żart na dobry dzień. Słyszałem taki w tym tygodniu, to proszę się częstować. A to było tak. Ktoś ogłosił, że sprzedaje psa, który mówi. To kupiec zjawił się u właściciela i poprosił, żeby zaprezentował tego niezwykłego psa i żeby ten pies coś powiedział. Pies został przywołany, no i rzeczywiście zaczął mówić. Opowiada, jak to był na misji w Afganistanie, gdzie przenosił broń i granaty, a potem był jeszcze w Iraku, gdzie pod ogniem wyprowadził cały oddział żołnierzy z okrążenia. No i ten kupujący jest w szoku. Ten pies rzeczywiście mówi. Toż to rewelacja. Tylko dopytuję, to dlaczego go pan sprzedaje i to tylko za 50 zł? Bo widzi pan, odpowiada właściciel, on co prawda mówi, ale kłamie.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: To poranna audycja Radia Łódź. Jak zawsze zapraszam do kontaktu 606-78-78-78 w sprawie dowcipów, ale nie tylko. Można też mailować na studio@radiolodz.pl. A teraz całkiem poważna sprawa, o której wspominaliśmy w serwisie, a dotycząca osób niewidomych podróżujących środkami komunikacji MPK w Łodzi. Niewidomych i słabowidzących, bo na wielu przystankach znajdują się tablice informacji pasażerów, które oprócz takiego elektronicznego wyświetlacza informującego o czasie przyjazdu danej linii i kierunku jazdy, są też wyposażone w przycisk umożliwiający odczytanie tych informacji na głos. I podobno to nie zawsze działa. Właśnie osoby niewidome i słabowidzące skarżą się, że ten dźwięk często nie działa, co bardzo utrudnia im poruszanie się. O tym teraz więcej.
2: W bardzo wielu przypadkach, pomimo że są te głośniki i system mówiący przystanki na zewnątrz nie działa. Ja nie wiem, dlaczego my idziemy utrudniając sobie sprawę. Są takie miasta typu niedaleki Tomaszów Mazowiecki, gdzie autobus podjeżdża na przystanek i z automatu jest informacja, jaki to jest numer linii, w jakim kierunku jedzie. Dlaczego to u nas w Łodzi nie może być? Kto nie musi mówić na 100 decybeli, nie musi mówić. Wystarczy, żeby było jeden poziom głośności i żeby mówiło to wyraźnie. A u nas w Łodzi albo za cicho mówi, albo są popsute.
3: Tomasz Śliwiński z zarządu drogi transportu zapewnia, że ZDIT reaguje na wszelkie zgłoszenia na bieżąco.
4: Tablice informacji pasażerskich są przez nas regularnie sprawdzane i w przypadku stwierdzenia usterki na bieżąco zlecane do naprawy. Na terenie miasta mamy dostępnych ponad 280 takich tablic.
3: Innym rozwiązaniem dla osób niewidomych lub słabowidzących, które chcą się dowiedzieć, która linia autobusu lub tramwaju przyjechała, jest specjalny pilot. W praktyce wystarczy nacisnąć przycisk na pilocie, aby z głośników autobusu lub tramwaju usłyszeć informacje o numerze linii i kierunku jazdy. Jak jednak zauważa Monika Zaręba z Blackword, która sama jest niewidoma, ten system również ma swoje wady.
5: Jeżeli chodzi o te piloty, problem polega, myślę, głównie na tym, że w Łodzi, szczególnie jeżeli chodzi o tramwaje, bo w autobusach rzeczywiście to działa dosyć dobrze, ten pilot. Ten tabor tych tramwaji nie jest zbyt nowy i nie wiem, czy nie działają po prostu te systemy, które tam są w środku, czy są niewłączane. Ja jeżdżę dosyć dużo, ja się przemieszczam dosyć dużo i śmiem twierdzić, że w większości to po prostu nie działa.
6: My zawsze staramy się tutaj wspólnie wypracowywać to rozwiązanie właśnie z instytucjami, które zrzeszają osoby niepełnosprawne, czy z rzecznikiem osób niepełnosprawnych, więc staramy się to tak dostosować, aby jednocześnie było dla tych osób słyszalne, ale jednocześnie nie przeszkadzało osobom, które mieszkają na przykład w pobliżu. Więc stąd rozwiązanie z pilotami, które jest stosowane tak naprawdę w wielu miastach. Jest to takie porozumienie z instytucjami zrzeszającymi te osoby niepełnosprawne, słabowidzące, aby to rozwiązanie wprowadzić.
5: Bardzo ważne jest też przeszkolenie kadry MPK, zarówno kierowców, jak i motorniczych, bo czynnik ludzki jest też, przynajmniej w przypadku osób niewidomych, dosyć ważny. Podjeżdża tramwaj czy autobus i na przystanku jest osoba z dysfunkcją ruchu, czyli poruszająca się na wózku, to motorniczy czy kierowca wychodzi, rozkłada tą platformę, tak, pomaga, wejść. O ile jak stoi osoba niewidoma, to już takich rzeczy nie ma. Czasem ja nie znajdę guzika na przykład do otwarcia drzwi i mi odjeżdża, bo mi nikt tych drzwi sam z siebie nie otworzy. Więc myślę, że taka uważność i szkolenie personelu też by była super.
1: Dodajmy, że specjalne piloty dla osób niewidomych można uzyskać u łódzkiego rzecznika osób z niepełnosprawnościami albo kupić na własną rękę, no byle działały. A sprawą interesował się nasz reporter Kacper Józefowicz.

to poranne audycje Radia Łódź, której za kilkanaście minut, czyli już po wpół do, przyjrzymy się bliżej walce władz miasta z budkami, które zdaniem obecnych władz szpecą piękny miejski krajobraz w Łodzi. No i trzeba jakiś sposób znaleźć, żeby z tego krajobrazu go je usunąć.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
6: Naprawdę? I co w nim jest?
5: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
7: 29 i 30 maja dołączcie do szkoły.

0: gratis.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Po reklamie.
3: No niebawem już godziny szczytu na drogach. Jaka jest teraz sytuacja, informuje Seweryn Potentas.
4: Na początek uwaga kierowcy jadący z Pabianic do Żgowa. Na krajowej 70C1 w miejscowości Gospodarz doszło do kolizji. Kierowcy stracą przez to w korku nawet do 10 minut. Coraz dłuższe postoje czekają też w Łodzi. Wydłuża się dojazd do Ronda Solidarności od Alei Palki. Utrudnienia sięgać mogą już skrzyżowania ze Smutną. Zapełniają się też ulice w sąsiedztwie Parku Śledzia. Dłużej poczekać trzeba na północ i na zachodniej, jadąc od Lutomierskiej do Ogrodowej. Poza tym blokuje się też dojazd od centrum ulicą Kilińskiego. Coraz gorzej jedzie się też trasą WZ. Na Bandurskiego korek do Estakady zaczyna się w okolicy Krzemienieckiej. Wolniej jedzie się już także Piłsudskiego na wysokości Palmiarni. A na drogi wracamy minutę przed ósmą.
3: Na zegarze jest 7:30.
5: Same dobre wiadomości.
3: Przekazuje Wiktoria Makowska.
6: Nad zbiornikiem Jeziorsko będzie bezpieczniej. To dzięki porozumieniu policji z województwem łódzkim i policją wielkopolską. Funkcjonariusze mają wspólnie kontrolować okolice zbiornika na terenie powiatów podnębickiego i tureckiego. Będą to patrole zarówno piesze, jak i wodne. A wspólne działania policjantów rozpoczną się od początku czerwca, czyli wraz z początkiem sezonu kąpielowego. Łódź jest najlepszym miastem na wakacyjny krótki wyjazd. Taką opinię wyraziła brytyjska gazeta The Independent, która sporządziła listę najciekawszych miejsc w Europie na samotne podróże. Autorka artykułu doceniła Łódź za jej murale i muzea. Łódź znalazła się na liście najciekawszych miejsc na krótki wyjazd przed takimi miastami jak Ateny, Neapol czy Walencja. Koniec z wielkimi billboardami reklamowymi pod Tatrami. Radni Zakopanego jednogłośnie przyjęli uchwałę krajobrazową, która ma uporządkować chaos reklamowy w mieście. To oznacza, że mają zniknąć wielkoformatowe reklamy zasłaniające widok na Tatry, a także banery na ogrodzeniach i dachach budynków. Wielka impreza Czas Start to będą pierwsze takie juwenalia w historii Łodzi. Już dziś studenci z trzech największych łódzkich uczelni będą wspólnie się bawić na bałutach na skwerze niedaleko manufaktury. Przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego o 14:00 wyruszą z pasażu Schillera i przejdą Piotrkowską na rynek Włókniarek Łódzkich, gdzie dostaną od władz klucze do miasta. Wszystkie informacje o harmonogramie imprezy można znaleźć na radiołódź.pl. A na koniec jeszcze jedna dobra wiadomość, tym razem prosto z codziennego życia. Naukowcy od lat podkreślają, że jednym z najprostszych sposobów na poprawę samopoczucia jest spędzanie czasu z bliskimi. Spacer, kawa z przyjaciółmi czy nawet zwykła rozmowa potrafią skutecznie obniżać poziom stresu i poprawiać nastrój. Przed nami weekend, a więc dobra okazja, żeby choć na chwilę odłożyć telefon i zamienić powiadomienia na prawdziwe spotkania. Efekt? Podobno więcej spokoju, lepsza koncentracja i poczucie, że czas płynie trochę wolniej, bo często to właśnie takie zwyczajne chwile mogą zostać z nami na dłużej. A skoro weekend już tuż, to życzymy, żeby znalazło się w nim trochę słońca, odpoczynku i czasu dla ludzi, których lubicie Państwo najbardziej.
3: Jeśli chodzi o juwenalia, to będziemy o nich rozmawiać w porannej audycji Radia Łódź po godzinie 8:00 z gościem, to tak na marginesie. Jeśli chodzi o pogodę, to wygląda coraz lepiej. Na pewno temperatura idzie w górę, już 11 stopni na termometrze, na barometrze 1000 hektopaskali. W ciągu dnia dzisiaj sporo słońca z niewielkim zachmurzeniem, do 22 stopni Celsjusza, wiatr będzie słaby i umiarkowany z zachodu.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania do godziny 9:00, a za chwilę trochę więcej o tym, jak miasto chce walczyć z budkami szpecącymi pejzaż.

0: to poranna audycja Radia Łódź. Może już państwo słyszeli, ale władze Łodzi idą na wojnę z budkami szpecącymi miasto. Chodzi o blaszaki, które stoją w centrum, między innymi przy Piotrkowskiej, i w których sprzedawane są najróżniejsze przedmioty, także jedzenie. Kojarzą się z takimi reliktami przeszłości, bo stoją od dawna, tylko jakby nie przystają teraz do współczesności, przynajmniej tego, jak miasto chciałoby wyglądać obecnie. Problem w tym, że te budki często znajdują się na działkach prywatnych. No i co z tym zrobić? Sprawie przygląda się Michał Dąbrowski.
1: Takie budy jak te blaszaki tutaj, one szpecą miasto?
2: Ja wiem, czy szpecą. To pewien wspomnieńczar jest. Nie przeszkadzają.
3: Ja mam wychowane w latach 80. To niech pan sobie wyobrazi, że jak najbardziej dla mnie to jest sentyment. Czy szpecą? Pewnie tak, ale sentyment. Może rzeczywiście powinny być wyautowane.
1: Powinno się coś z tym zrobić?
4: Myślę, że tak.
5: Zaczęłam walkę z budami w 16 prawie lat temu i wygrałam tą walkę.
6: Mówi Radio Łódź prezydent Hanna Zdanowska.
5: W tej chwili mam wrażenie, że nowa fala osób, które nie chcą skorzystać z przestrzeni, które są do najmu, bo przecież wszędzie, w każdym zakątku są przestrzenie w parterach, które można nająć, stwierdziły, że łatwiej im będzie postawić, przepraszam, budy, barakowozy na kołach, i to jest problem cały, że prawo nie nadąża. Oczywiście myślę, że damy sobie koniec końców radę, jeśli chodzi o te obiekty, które stoją w parku kulturowym, bo tu nic nie usprawiedliwia, nawet jeżeli jest na kołach. Niestety problemem jest poza parkiem kulturowym, gdzie obiekt na kołach nie jest traktowany jako budowla, więc my praktycznie nie mamy narzędzi, żeby go usunąć. Jeżeli jest na prywatnej działce, żadna z tych, w cudzysłowie, obiektów nie jest na działce miejskiej, bo takiej zgody nie dostanie nikt.
1: Czy powinniśmy dbać o Piotrkowską, żeby ona wyglądała jak najlepiej, jak najschludniej?
4: Powinniśmy o wszystkie ulice dbać, nie tylko o Piotrkowską.
7: Myślę, że idealnie wpasowują się w vibe Łodzi.
8: Czasami mogą faktycznie pasować, no tu może niekoniecznie. Jeśli nie powinny tu stać, to w sumie. Mogliby zagospodarować gdzieś miejsce, żeby takie blaszaczki gdzieś sobie stały, żeby ci ludzie, no bo jednak ludzie tu pracują i mają zatrudnienie dzięki blaszaczkom.
5: Jestem zdeterminowana. Skoro daliśmy sobie radę jako jedyne miasto w tamtych czasach z dopalaczami, stosując zasadę inmisji, to myślę, że tym razem też znajdziemy, moi prawnicy, sposób, żeby tych, którzy chcą w ten, a nie inny sposób zarabiać na mieście kosztem wizerunku miasta, w jakiś sposób subordynować.
9: Pomysł będzie podobny jak z dopalaczami?
5: Zobaczymy.
9: Poprzez bezpośrednie utrudnienie
5: zobaczymy
9: dostępu?
5: Zobaczymy. Moi prawnicy pracują w tej chwili nad tym, żeby znaleźć rozwiązanie. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo naprawdę poświęciłam ładne sporo czasu, żeby przekonać właścicieli tych obiektów, że są inne formy prowadzenia działalności gospodarczej, nie w postaci szpetnych but.
0: Jednym z rozwiązań branych pod uwagę ma być ograniczenie dostępu do tych but. Zobaczymy, jak to będzie działać. Temu tematowi przyglądał się nasz reporter Michał Dąbrowski, a mi się przypomniał tak na marginesie tego wóz Drzymały. Nie wiem, czy jeszcze wszyscy pamiętają z literatury czy historii. Drzymała w Wielkopolsce to było. Nie dostał pozwolenia na stałą budowę od Prusaków. Tu zamieszkał w wozie cyrkowym na kółkach i zagrał im na nosie.

0: Ignore Land R.E.M. w porannej audycji Radia Łódź. Dochodzą pewnie do Państwa sygnały, że szykuje się kolejny już ponowny remont Placu Wolności. Rozpocznie się w poniedziałek. To już będzie konkret. Niektórzy śledzą dokładnie to, co się dzieje wokół tego remontu i różnych koncepcji i patrzą na to okiem krytycznym, nawet bardzo, jak jeden z naszych słuchaczy.
1: Tytułem komentarza. Kolejny idiotyczny pomysł, zabetonować Plac Wolności. Chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, że w początku XX wieku to Piotrkowska była w kostce granitowej i poboczne ulice. Jakoś nie było technologii zagęszczarek i wytrzymało to prawie 100 lat. Teraz mamy technologię i okazuje się, że nikt nie potrafi porządnie położyć kostki granitowej, żeby ona nie klawiszowała. No, najaracza kostka klinkierowa wymieniana któryś raz. A jeśli chodzi o odciśnięcie wzoru kostki z betonu, no to na Piotrkowskiej mieliśmy już tego typu tam lata 90. zrobione. I jak to się skończyło? Wytrzymało kilkanaście lat i do wyrzucenia, do skucia. I tu będzie podobnie. To są pieniądze wyrzucone w błoto. Zabetonować i już. Kompletnie bezsensowny pomysł. To tyle. Miłego dnia słuchaczom Radia Łódź.
0: Bardzo dziękuję w imieniu słuchaczy. Bo prawdziwych cyganów już nie ma, śpiewała kiedyś Maryla Rodowicz. To parafrazując ten tytuł piosenki, może z Placem Wolności problem właśnie polega na tym, że prawdziwych brukarzy już nie ma.

0: 606-78-78-78, nasz telefon dla Państwa. Jakieś pomysły w sprawie układania bruku w Łodzi?
1: Odnośnie kostki brukowej na Piotrkowskiej, bardzo dużo firm z gór, górale potrafią układać granit. I to jest pomysł na to, żeby właśnie raz porządnie ułożyć, bo znam kilka takich firm, które korzystało z usług prawdziwych górali, którzy to potrafią robić i do dzisiaj te kostki granitowe stoją i się nic z tym nie dzieje. To jest tak samo jak z układaniem dachów bardzo strzelistych. No, tą technologię mają opracowaną dobrze właśnie górale.
0: No to nie ma wyjścia. Trzeba dzwonić do górali, przyszykować trochę dudków i może wreszcie będzie dobrze. Studio@radiolodz.pl, nasz adres mailowy. Też można na ten adres wysyłać propozycje i różne sugestie w różnych sprawach, o których mówimy w programie.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to zgłaszało.
5: No dobrze, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
7: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
7: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
8: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
9: W niedzielę 31 maja od godziny 12 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na jarmark wojewódzki na rynku manufaktury. Będą koła gospodyń wiejskich, rękodzielnicy, zespoły ludowe, warsztaty dla dorosłych, atrakcje dla dzieci i ekipa Radia Łódź. A o 19 na scenie wystąpi Wiktor Waligura. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatrjaracza.pl.
0: Po reklamie.
13: Za chwilę wiadomości, ale najpierw informacje o tym, jaka jest sytuacja na drogach, a śledzi ją Seweryn Potentas.
14: Zapełnić zaczęły się ulice na Górnej w Łodzi. Blokować może się m.in. Bednarska przed Pabianicką czy skrzyżowanie Żgowskiej z Paderewskiego. Większy ruch czeka też na dojazdach do Ronda Lotników, szczególnie od strony Alei Jana Pawła. Poza tym coraz więcej dzieje się przy Alei Włókniarzy. Najdłużej poczekają przy niej kierowcy włączający się od ulic Limanowskiego i Drewnowskiej. Coraz trudniejszy poranek jest już także na ulicach Zgierza. Blokują się dojazdy do centrum od Aleksandrowskiej, Długiej czy Łęczyckiej. Przypominam także o utrudnieniach pod Pabianicami. Na trasie w kierunku Żgowa we wsi Gospodarz doszło do kolizji. Przejazd blokuje się w obu kierunkach. A na drogi Łodzi i regionu wracamy za pół godziny.
13: Minęła godzina 8. Poranna audycja Radia Łódź, piątek 29 maja. Zapraszamy teraz na serwis informacyjny. Przekazuje Wiktoria Makowska.
15: Trwa walka z pożarem pod Warszawą. Sytuacja jest dynamiczna w akcji samoloty i śmigłowce. Mniejszy ruch na ulicach, ale większe utrudnienia. Łódź planuje wykorzystać wakacje na masowe naprawy dróg. Rosyjski dron w przestrzeni powietrznej jednego z krajów NATO spadł na dach bloku. Za chwilę szczegóły. Dziś zachmurzenie umiarkowane i do 22 stopni. Ogromny pożar lasu na Mazowszu z ogniem pod Wołominem, który wybuchł wczoraj, walczy już ponad 500 strażaków. Płonie ponad 100 hektarów lasu. Zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski na razie nie przesądza o przyczynach pożaru.
16: Nie mam pojęcia, tak, co było przyczyną tego pożaru. Było bardzo silne zadymienie, więc ciężko było w początkowej fazie nawet określić teren tego pożaru.
15: Dziś w akcję gaśniczą ponownie włączyły się samoloty gaśnicze Dromader i policyjny Black Hawk. Zostały też zaangażowani żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Sytuacja jest dynamiczna. Pracowite wakacje na łódzkich drogach i kłopotliwe objazdy. W Łodzi na lato zaplanowano wiele remontów w różnych częściach miasta. Lipiec i sierpień to czas mniejszego ruchu i idealny moment na przeprowadzenie wielu prac, przekonuje wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
17: Wymienimy asfalt na ulicy Pabianickiej, na odcinku od Jana Pawła II do ulicy Rudzkiej. Wymienimy asfalt na Okulnej od Krańcówki. Wejdziemy na ulicę Krótką, Dobrą, Złotą. Wejdziemy na najgorszy możliwy odcinek ulicy Łagiewnickiej od Wojska Polskiego, ten taki z kocimi ubami.
18: Torowcy MPK Łódź przygotowali również na tegoroczne wakacje swoje realizacje na rondzie lotniku lwowskich oraz na skrzyżowaniu Kościuszki Struga.
15: Dodaje Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. W wakacje mają także ruszyć remonty Wróblewskiego i Placu Wolności, gdzie zostanie wymieniona nawierzchnia z kostki na beton. Gdzie jeszcze spodziewać się utrudnień? O tym piszemy na naszej stronie.
19: Więcej na radiołódź.pl.
15: Łódź idzie na wojnę z budami szpecącymi miasto. Magistrat chce zrobić porządek z blaszakami. Między innymi przy ulicy Piotrkowskiej w budach sprzedawane są najróżniejsze przedmioty i jedzenie. Blaszane obiekty często stoją na działkach prywatnych, ale sprzedaż prowadzona jest od strony Piotrkowskiej.
20: Czy szpecą pewnie tak?
21: Ja wiem, czy szpecą. Wspomnień czar jest. Nie przeszkadzają.
22: Idealnie wpasowują się w vibe Łodzi.
23: Powinno się coś z tym zrobić?
20: Myślę, że tak.
15: Jednym z rozwiązań branych pod uwagę ma być to sprawdzone w czasach walki z dopalaczami, czyli utrudnienie dostępu do budek, w których prowadzona jest sprzedaż. Rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu, zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. Po uderzeniu doszło do eksplozji i pożaru mieszkania na ostatnim piętrze budynku. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia, a około 70 mieszkańców zostało ewakuowanych.
24: Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że dron naruszył przestrzeń powietrzną kraju podczas kolejnego rosyjskiego ataku na cele w ukraińskim regionie Odessy. Maszyna była śledzona przez radary, a do akcji podrwano dwa myśliwce F-16 oraz śmigłowiec wojskowy. Załogi otrzymały zgodę na zastrzelenie celu, jednak dron rozbił się zanim doszło do interwencji w bezpiecznym miejscu. Według służb cała głowica bojowa drona eksplodowała po uderzeniu w budynek. Uszkodzone zostały także klatki schodowe i kilka samochodów zaparkowanych w pobliżu. Rumuńskie władze wszczęły dochodzenie w sprawie incydentu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
15: To pierwszy taki przypadek w Rumunii od czasu początku wojny w Ukrainie. Komunikaty w pojazdach łódzkiego MPK są zbyt ciche, skarżą się osoby niewidome i słabowidzące. W Łodzi od lat funkcjonuje specjalny system pilotów, który został stworzony z myślą o osobach z problemami ze wzrokiem. Wystarczy nacisnąć guzik na pilocie, aby z głośników autobusu lub tramwaju usłyszeć informacje o numerze linii i kierunku jazdy. Osoby niewidome i słabowidzące skarżą się jednak, że komunikaty są zbyt ciche, co utrudnia im poruszanie się. Zgłoszenia dotyczące głośności komunikatów z pojazdów MPK można kierować bezpośrednio do przewoźnika. Pierwsze takie juwenalia w historii Łodzi. Już dziś startuje wielkie studenckie święto organizowane wspólnie przez trzy największe łódzkie uczelnie. Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Medyczny. Po raz pierwszy juwenaliowe koncerty wyprowadzą się z miasteczek studenckich i przeniosą się na skwer przy manufakturze między Drewnowską i Lutomierską. Między innymi o tym porozmawiamy z dzisiejszym gościem Radia Łódź. Będzie z nami profesor Mariusz Sokołowicz, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Michał Dąbrowski zaprasza po 8, a ja o 8.30 na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
13: A pogoda coraz bardziej zaprasza dzisiaj na spacery chyba, bo już 15 stopni na termometrze. Temperatura idzie w górę, chociaż wcześniej mieliśmy bardzo rześki poranek, tak to możemy określić. Około 1000 hektopaskali na barometrze, 1002 nawet w tej chwili. Bardzo wysokie ciśnienie, ale w najbliższych godzinach będzie już powoli konsekwentnie spadać. W ciągu dnia dużo słońca z niewielkim zachmurzeniem, do 22 stopni Celsjusza, wiatr będzie słaby i umiarkowany z zachodu.
25: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do godziny 9, a za chwilę rozmowa z profesorem Sokołowiczem o juwenaliach w Łodzi, jakich jeszcze nie było.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem na koniec tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami profesor Mariusz Sokołowicz, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry wszystkim państwu.
1: Panie profesorze, zwyczajny, bo niedawno pan odebrał tytuł profesorski z rąk prezydenta Karola Nawrockiego. Gratulacje.
2: Potwierdzam. Bardzo dziękuję.
1: Przed nami pierwsze takie w historii Łodzi juwenalia, trzech największych uczelni. Już w ten piątek studenci będą wspólnie świętować i bawić się na bałutach na skwerze niedaleko manufaktury od Karskiego między Drewnowską a Lutomierską. Także odbędzie się piękny, kolorowy pochód studencki. Pierwsze juwenalia, które trochę wydaje się, że wyprowadzają się z tych miasteczek studenckich. Czy to mówimy o Politechnice Łódzkiej, czy to mówimy o Uniwersytecie Łódzkim. Będzie sukces frekwencyjny, pomimo tego, że jednak jest trochę dalej od tego centrum życia studenckiego?
2: Myślę, że będzie sukces frekwencyjny spowodowany tym, że zrobiła się z tego, czy zrobi się z tego duża kolejna miejska impreza, a dzięki temu po prostu będą inne środki na jej promocję. I będzie to miało charakter takiego, powiedzmy, studenckiego płatnego festiwalu, który przyciągnie, zakładam, i studentów, i nie tylko studentów z tych wszystkich uczelni. W związku z tym frekwencyjnie myślę, że będzie sukces. Natomiast chciałbym sprostować, że to chyba nie jest tak do końca, że to jest totalna wyprowadzka wszystkiego, wszystkich imprez studenckich z osiedli, bo na osiedlach, z tego co wiem, w mniejszej skali będą organizowane inne wydarzenia i wiem, że są też organizowane, czy nawet już w zeszłym tygodniu były pierwsze takie wydarzenia, rzekłbym o charakterze offowym, oddolnym, bezpłatnym.
1: Tak, ale koncerty to jest zawsze to, co najbardziej elektryzuje studentów i nie tylko. I też to będą pierwsze w pełni płatne koncerty w ramach juwenaliów w Łodzi.
2: To prawda, więc być może będzie to jakiś czynnik odstraszający i tak jak powiedziałem, ta płatność powoduje, że z tego się zrobi po prostu kolejna miejska impreza. Czy dobrze, czy źle, trudno mi to ocenić. Potraktujmy to jako eksperyment. Mam nadzieję, że się uda w tym sensie, że zintegruje studentów innych uczelni. Natomiast myślę, że te takie mniejsze, offowe, niszowe wydarzenia też już organizowane przez samych studentów już nieodpłatnie też niech się dzieją. Niech po prostu będzie różnorodnie.
1: Rzeczywiście te inicjatywy zaczynają wyrastać jak grzyby po deszczu i część studentów mówi wprost, że to jest kontraalternatywa dla właśnie tego wydarzenia na skwerze niedaleko manufaktury.
2: To prawda, ja dlatego chciałbym bardzo serdecznie też zareklamować i pogratulować tego, co było w zeszłym tygodniu, bo studenci Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uczelni Artystycznych, zresztą część studentów było z mojego macierzystego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, serdecznie pozdrawiam, zorganizowało coś, co nazwali zerówką tydzień wcześniej, czyli takim pre, można powiedzieć, prejuwenaliami i to było na OFF Piotrkowska gościnnie i to było totalnie oddolną inicjatywą studentów, którzy są zaangażowani w różne inicjatywy artystyczne. No i oczywiście nie da się tego porównać z tym, co się zadzieje w ten weekend, natomiast to, że to się dzieje jako taka alternatywa, jeszcze raz powtórzę, bardzo dobrze, ja kibicuję takim małym imprezom, bo wiedzą Państwo, na dużych imprezach to są duże nazwiska, ale nie nowe nazwiska. A na tych małych często wyrośnie coś nowego i być może za 10 lat usłyszymy, że ktoś, kto zagrał na czymś mniejszym, to potem będzie na tyle znane, że będzie grał na tych dużych juwenaliach w całej Polsce i na innych festiwalach.
1: To może w przyszłym roku powinno się rozszerzyć zakres tych koncertów. Czy to będzie na skwerze niedaleko manufaktury, czy to wróci jednak na miasteczka studenckie, żeby na tej dużej scenie też się pojawiały te mniejsze, dzisiaj jeszcze nieznane te nazwiska?
2: Jeśli będę miał jakikolwiek na to wpływ i będę mógł namawiać do tego rektorów łódzkich uczelni, to będę wspierał w tym studentów.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest profesor Mariusz Sokołowicz z Uniwersytetu Łódzkiego. Za nami jeden z największych, jeśli nie największy po 89. protest środowiska naukowego. Prestiżem się nie najemy. To jedno z haseł, pod którym akademicy protestowali, domagając się zwiększenia nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. Przypomnę, że dzisiaj te nakłady wynoszą nieco powyżej 1% produktu krajowego brutto. Pan profesor, jako profesor zwyczajny już, podpisuje się pod tymi hasłami?
2: Tak, podpisuję się, dlatego że tutaj są dwie rzeczy bardzo istotne. Pierwsza kwestia to jest taka, że jak się pracuje w tej branży, tak to kolokwialnie sobie określmy, no to po prostu chce się zarabiać godnie, bo skoro stanowisko profesora, czy szerzej nauczyciela akademickiego cały czas w rankingu zawodów, a takie rankingi są co roku organizowane, zawsze jest w pierwszej dziesiątce, a nawet w pierwszej piątce, no to chciałoby się mieć z tego tytułu również pewną gratyfikację finansową. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że myślę, że prestiż też zależy od porównywania się między zawodami. W związku z tym, jeśli widzimy, że jakiś zawód jest relatywnie dobrze płatny, no to dzięki temu młodzi ludzie w przyszłości też będą chcieli na uczelni zostawać i robić kariery naukowe, a to myślę dla przyszłości Polski, skoro tak dużo mówimy o nowych technologiach, o AI, no to wszystko potrzebuje nowych mózgów, nowych umysłów, ale żeby one w środowisku zostawały, czyli żeby w uczelniach, w ośrodkach naukowo-badawczych zostawały, no to po prostu muszą być atrakcyjne finansowo również.
1: Minister Marcin Kulasek z Nowej Lewicy zapowiedział dążenie do 2% PKB na naukę i szkolnictwo wyższe. W ciągu 5 lat czuje się pan uspokojony albo daje wiarę tym zapowiedziom?
2: Myślę, jestem bardzo sceptyczny. Przejrzałem statystyki mniej więcej od roku 2000, 2003, plus minus. Wtedy ten udział dofinansowania szkolnictwa wyższego i szerzej może nauki w ogóle w Polsce w stosunku do PKB to było nieco ponad 0,5%. No to można powiedzieć, dzisiaj jest no prawie 2 razy więcej, ale proszę zobaczyć, no po ponad 20 latach, więc jeśli trzymać się tego trendu, no to niestety ten 2% temu osiągniemy dopiero za dekadę, więc jestem sceptyczny co do tego, bardzo bym chciał i kibicuję, żeby to się udało, ale no wszystkie znaki na niebie i ziemi na razie pokazują, że jeśli nie będzie jakiejś radykalnej zmiany w finansowaniu, zarówno z budżetu państwa, jak i tak naprawdę również ze środków firm, bo firmy również przecież mogą finansować badania i rozwój, no to tutaj rewolucji nie zrobimy i po prostu będziemy zostawać w tyle z polskim szkolnictwem wyższym i z polskimi uczelniami i z polskimi instytutami naukowo-badawczymi.
1: Niedawno minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek był gościem Radia Łódź. Pytaliśmy go między innymi o najniższe wynagrodzenie na uczelni, bo dziś minimalna pensja asystenta wynosi prawie tyle, co minimalna krajowa. Pan minister powiedział, że to nie minister ustala pensje poszczególnych pracowników na uczelni. Pracujemy nad zmianami przy nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, nad tym, żeby urealnić te pensje, żeby one może w inny sposób były wyliczane. Tutaj też pan jest sceptyczny, czy może jednak wieje trochę optymizmem?
2: Potwierdzam to, co powiedział pan minister, że rzeczywiście to nie minister ustala pensje na poszczególnych stanowiskach, czy to asystenta, czy profesora, czy adiunkta i tak dalej. Natomiast to jednak minister daje na to pieniądze. Albo inaczej, znakomita większość, niemal 400, może ich jest za dużo, ale znakomita większość z niemal 400 uczelni w Polsce to są uczelnie finansowane publicznie, bo to są uczelnie publiczne. W związku z tym są one finansowane z budżetu państwa i to jest decyzja Rady Ministrów, a następnie ministra odpowiedzialnego za naukę, jakie pieniądze dostaną uczelnie. I potem oczywiście to rektorzy decydują, jak poszczególnych pracowników wynagrodzą. To się mogę pochwalić, że jeśli chodzi o wynagrodzenie asystenta, to ono jest trochę wyższe niż ta minimalna krajowa i profesora też jest nieco wyższe niż ta krajowa profesorska, ale to cały czas jest w ramach tego, co otrzymuje Uniwersytet Łódzki od ministerstwa. W związku z tym, jeszcze raz powtórzę, to nie minister w szczegółach ustala wynagrodzenia poszczególnych osób, ale pulę środków, z których te wynagrodzenia są płacone, przekazuje właśnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
1: Ale ktoś może zadać pytanie, skoro mamy w Polsce tylko dwie uczelnie, które znalazły się w rankingu szanghajskim i to nie w pierwszej czy drugiej setce, tylko dopiero za tym 300. miejscem, to z drugiej strony za co mamy płacić? Te dwie uczelnie to Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.
2: No tak, tylko to jest, nigdzie nie jest powiedziane, że jeśli tyle osób wyszło protestować za tymi przysłowiowymi 3% PKB na naukę, że to ma być rozsmarowane jak masło porówno między wszystkimi uczelniami. Pieniądze mogą przecież jednocześnie, możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że zwiększamy środki na naukę, ale też przyjmujemy jakąś strategię, czy też mapę drogową działań, mówiącą, które uczelnie powinny tych środków dostać więcej, które mniej, jak to podzielić między dyscypliny, bo zakładam, że są bardziej i mniej strategiczne, na przykład więcej być może powinno się dawać na te dyscypliny naukowe, które będą wspierać obronność i bezpieczeństwo państwa, albo rozwój systemów sztucznej inteligencji, albo na przykład polską humanistykę, a może trochę mniej dać na przysłowiowe zarządzanie, czy nawet ekonomię, którą reprezentuję, bo ona oczywiście również powinna dostać, ale w relacji do innych dyscyplin mniej. Nie ma w ogóle takiej dyskusji, żeby to w jakiejś perspektywie kilku czy kilkunastu lat powiedzieć, zwiększymy środki na uczelnie według jakiejś rozsądnej zasady, że te uczelnie dostaną w pierwszej kolejności, następne dyscypliny naukowe w dalszej i tak dalej. To jest moim zdaniem bardzo potrzebne. Tej dyskusji nawet moim zdaniem nie ma i to jest duży problem szkolnictwa wyższego i badań w Polsce.
1: A może rzeczywiście jest też tak, że niemal 400 uczelni to być może jest rzeczywiście za dużo i powinno się rozważyć fuzję niektórych ośrodków akademickich. Był swego czasu w Krakowie taki pomysł, aby doprowadzić do połączenia Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponieważ wtedy taka duża, gigantyczna wręcz uczelnia w tym rankingu szanghajskim by wystrzeliła. To już nie byłoby 300 któreś miejsce, tylko już nawet bliżej setki według niektórych prognoz.
2: Tak, być może tak do takiej sytuacji mogłoby dojść, ale proszę pamiętać, że włączenie uczelni czy ich dzielenie to są takie ruchy, rzekłbym, trochę maskujące. One w krótkim okresie, one nawet mogą sprawiać wrażenie, że coś się poprawiło. Gdyby na przykład w Łodzi połączyć Uniwersytet Łódzki z Uniwersytetem Medycznym, no to ze względu na to, że nasze koleżanki i koledzy medycy publikują w bardzo dobrych czasopismach naukowych i prowadzą dobre badania, wystrzelimy w rankingach. Ale proszę zwrócić uwagę, wystrzelimy po prostu w rankingach. Statystycznie wypadniemy lepiej, ale pieniędzy w systemie nie przybędzie, prawda? Więc jeszcze raz powtórzę, to muszą być dwa ruchy jednocześnie. Z jednej strony zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce, a z drugiej strony zastanowienie się, jak w ramach tego zwiększonego finansowania rozsądniej wydawać te pieniądze i to być może o jakichś formach również łączenia uczelni, być może likwidacji niektórych, a być może dzielenia niektórych rozmawiać. To powinno się dziać równolegle.
1: Jeżeli już jesteśmy przy protestach środowisk naukowych, to niedawno też był bardzo głośny protest studentów w związku z otwarciem kantyny, restauracji, konceptu, niepotrzebne skreślić, w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ceny odbiegają od tych, do których studenci na pewno by chcieli dążyć. Czy to też jest problem, który mają studenci przychodzący na uczelnie, często z mniejszych miejscowości, że po pierwsze rosną im te koszty życia stołówek studenckich, takich stricte jak na przykład we Francji, gdzie, o ile dobrze pamiętam, można zjeść pełnowartościowy posiłek za 3 euro, nie ma?
2: Jest ten w Polsce problem z tak zwanymi tanimi posiłkami, ale znowu muszę powiedzieć, że tutaj powinniśmy wymagać pewnych rozwiązań systemowych. Do czego zmierzam? Słuchacze i słuchaczki mogą się zastanawiać, czy to rzeczywiście tak dużo studenci wydają na jedzenie. No może w swoim budżecie miesięcznym nie aż tak dużo, ale za to wydają dużo na mieszkanie. W związku z tym, jeśli muszą wydawać dużo na mieszkanie, to chociaż spróbujmy im ulżyć, jeśli chodzi o wyżywienie. I tutaj te stołówki studenckie są bardzo dobrym rozwiązaniem i ja bardzo optowałbym za tym, żeby wspierać polskie uczelnie, żeby one takie stołówki otwierały. Ale uwaga, dzisiaj w Polsce ta dyskusja znowu, to tak jak z tym panem ministrem mówiącym, że to uczelnie decydują o wysokości wynagrodzenia, ale pomija się to, że pieniądze na wynagrodzenia daje ministerstwo. To tak samo. Ministerstwo mówi, przecież rektor może za 1 czy 2 miliony złotych otworzyć stołówkę z tańszym jedzeniem. Tak, może, ale minister mówi, że nie ma pieniędzy i nie dosypie do tych stołówek. No więc w związku z tym, jeśli rektor danej uczelni, czy to Uniwersytetu Warszawskiego, czy Łódzkiego miałby otworzyć, a to są tego rzędu środki, od 1 do 2, a nawet 3.
1: Bo te posiłki we Francji między innymi są tańsze, dlatego właśnie, że są dotowane, żeby każdy student mógł sobie na nie pozwolić.
2: I właśnie o to chodzi. Ten system dotacji, on najczęściej jest też takim systemem, że to nie jest taka dotacja, powiedział, pusta, że po prostu dosypuje się pieniądze wszystkim uczelniom. Najczęściej wygląda to tak, że w większości krajów, tu dobrym wzorcem są kraje skandynawskie, jest takie ogólnokrajowe stowarzyszenie spółdzielni studenckich i to te spółdzielnie studenckie są odpowiedzialne za otwieranie tego typu stołówek i to te spółdzielnie studenckie otrzymują w odpowiednim systemie budżetowym dofinansowanie i ponieważ to trafia do konkretnego typu organizacji, które muszą się z tego rozliczać, to to jest transparentne i też efektywne, bo to jest takie quasi przedsiębiorstwo, które wie, jak tymi stołówkami zarządza. Czyli nie wrzuca się na głowę rektorom kolejnej rzeczy, czyli nie robi się z rektorów restauratorów, ale powołuje się i dofinansowuje z budżetu państwa czy z budżetów samorządowych, a czasami również z budżetów prywatnych, po prostu spółdzielnie, czyli takie przedsiębiorstwa, które zajmują się wyżywieniem w szkołach wyższych i tak tym zarządzają, że to jedzenie może być tańsze.
1: Profesor Mariusz Sokołowicz, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję i życzę Państwu miłego dnia.
1: I weekendu. Do usłyszenia.
3: A z naszym gościem rozmawiał Michał Dąbrowski.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

0: Autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
1: Dobrze mówimy?
3: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19:00 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
6: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
7: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
8: Naprawdę? I co w nim jest?
7: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
9: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej.

0: tej palki, a nieco dłużej poczekać trzeba na dojeździe od Źródłowej. Nie zmniejsza się ruch także na drogach wjazdowych do Łodzi. Blokuje się przede wszystkim Brzezińska przed skrzyżowaniem w Nowosolnej, ale też Aleksandrowska na wysokości Szczecińskiej. Cały czas uwaga także na trasie WZ. Co najmniej 5 minut zostawić trzeba na skrzyżowaniach z Niciarnianą i Przędzalnianą. Gęsto jest także cały czas na Bandurskiego przy Estakadzie. Poranne godziny szczytu są także w Wieluniu. Korkuje się centrum, w tym ulicę Piłsudskiego i 18 stycznia. Poza tym uwaga też na Sieradzkiej przy skrzyżowaniu z Głowackiego. A kolejny raport z dróg minutę przed 9.
1: Na zegarze jest 8:30. To teraz zapraszamy na serwis informacyjny, który przekazuje Wiktoria Makowska.
2: Od cyberbezpieczeństwa w Legionowie, przez drony w Ożarowie Mazowieckim, aż po okręty w Gdańsku. Za nami ekspresowy, bezprecedensowy dzień dla modernizacji polskiego wojska. W ramach unijnego programu SAFE resort obrony podpisał wczoraj pierwsze pakiety kontraktów, których wartość w sumie ma osiągnąć 100 miliardów złotych. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk powiedział, że w sumie na unijnym programie SAFE zyska około 11 tysięcy polskich firm. Łódź idzie na wojnę z budami szpecącymi miasto. Magistrat chce zrobić porządek z blaszakami w centrum. Między innymi przy ulicy Piotrkowskiej w budach sprzedawane są najróżniejsze przedmioty i jedzenie. Blaszane obiekty często stoją na działkach prywatnych, ale sprzedaż prowadzona jest od strony Piotrkowskiej.
3: Czy szpecą pewnie tak?
4: Ja wiem, czy szpecą. Wspomnieńczar jest. Nie przeszkadzają.
5: Idealnie wpasowują się w vibe Łodzi.
6: Powinno się coś z tym zrobić?
3: Myślę, że tak.
2: Jednym z rozwiązań branych pod uwagę ma być to sprawdzone w czasach walki z dopalaczami, czyli utrudnienie dostępu do budek, w których prowadzona jest sprzedaż. Rosjanie uderzyli w nocy w turecki statek. Jednostka handlowa znajdowała się na Morzu Czarnym. W wyniku ataku wybuchł pożar. O zdarzeniu poinformowała ukraińska marynarka wojenna. Jak czytamy w komunikacie, Rosjanie zaatakowali statek za pomocą bezzałogowców. Masowiec zmierzał z jednego z portów do Odessy do Turcji z ładunkiem na pokładzie. Drony trafiły w nadbudowę statku. Wybuchł pożar. Są doniesienia o rannych członkach załogi. To kolejny podobny incydent w ostatnim czasie. 18 maja Rosjanie uderzyli w 3 statki handlowe płynące do Odessy, w tym jednostkę będącą własnością Chin. Pracowite wakacje na łódzkich drogach i kłopotliwe objazdy. W Łodzi na lato zaplanowano wiele remontów w różnych częściach miasta. Lipiec i sierpień to czas mniejszego ruchu i idealny moment na przeprowadzenie wielu prac. W wakacje mają także ruszyć remonty Wróblewskiego i Placu Wolności, gdzie zostanie wymieniona nawierzchnia z kostki na beton. Gdzie jeszcze spodziewać się utrudnień? O tym piszemy na naszej stronie radiołódź.pl. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 9:00.
1: Zapowiada się słoneczny i całkiem przyjemny piątek. Na termometrze już 15 stopni, na barometrze 1002 hektopaskale. Wysokie ciśnienie będzie powoli spadać, a w ciągu dnia sporo słońca z niewielkim zachmurzeniem, na termometrach do 22 stopni. Umiarkowanie ciepło, ale wystarczająco, można powiedzieć. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z zachodu.
7: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania jeszcze do godziny 9:00, a za kilka minut poświęcimy trochę uwagi kleszczom. Bardzo ich nie lubimy, a jest ich pełno dookoła. Jak się przed nimi ochronić?

0: No i z tymi kleszczami to jest tak, że kilkadziesiąt lat temu, nawet 20 czy może 30, jak ktoś złapał kleszcza w lesie, to był ewenement i wyjątkowa sytuacja. A teraz są wszędzie i atakują. W województwie łódzkim pojawia się coraz więcej zgłoszeń dotyczących miejsc, gdzie można natknąć się na te krwiopijcze pajęczaki. Nawet jest taka internetowa mapa, na której wskazywane są okolice lasów, parki, łąki, ścieżki spacerowe i tereny przy zbiornikach wodnych. A nasza reporterka Weronika Skibińska w takim razie postanowiła zapytać ekspertów, jak oceniają sytuację.
1: Kleszcze to odwieczny problem dla ludzi i zwierząt. Są małe i niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale ich ugryzienie może nieść za sobą poważne konsekwencje dla zdrowia. Po internecie krąży mapa, w której anonimowi użytkownicy mogą wpisać miejsce znalezienia kleszcza. Przez to liczba w regionie łódzkim ciągle wzrasta.
2: Oczywistym jest, że w takim mieście jak Łódź, które no jest jednym z największych miast w Polsce, no bo mamy ponad 600 tysięcy mieszkańców.
1: Mówi Radomir Jaskuła, zoolog z Uniwersytetu Łódzkiego.
2: To tych obserwacji będzie więcej, chociażby z uwagi na liczbę mieszkańców. No to jakby miejsc do tego, żeby teoretycznie spotkać się z kleszczem, jest całkiem sporo.
3: Jeżeli chodzi o kleszcze, to my mamy z nimi do czynienia w lesie co roku.
1: Wyjaśnia Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
3: I one pojawiają się coraz wcześniej, ponieważ te zimy są bardzo ciepłe. To jest owad, który jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, ponieważ on przenosi dwie bardzo groźne choroby. Jedna to jest odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, a druga to jest borelioza. Z tym, że na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych mamy szczepionkę, a na boreliozę nie.
4: Choroby są różne i dolegliwości też mogą być różne.
1: Wyjaśnia Paweł Lewek, lekarz rodzinny.
4: No taką najbardziej popularną chorobą jest borelioza, o której wiemy całkiem dużo. Natomiast najważniejsze jest to, żeby obserwować okolice ukąszenia kleszcza już po usunięciu go przez miesiąc, ponieważ jeżeli tylko pojawi się rumień w okolicach tego ukąszenia, do tego ten rumień się rozchodzi i blednie w środku, to jest to dosyć charakterystyczne i koniecznie z tym trzeba zwrócić się do lekarza.
1: Dla zwierząt ugryzienie przez zakażonego kleszcza może powodować babeziozę, która jest poważna w skutkach. Stąd pojawia się pytanie, czy istnieją możliwości na profilaktyczne zapobieganie kleszczom. Poza tymi tradycyjnymi, jak odpowiedni ubiór lub specjalne aerozole.
2: Więc tak, no po pierwsze takim bardzo rozsądnym sposobem jest niespecjalnie częste koszenie trawników, bo wbrew pozorom wysokość trawy wcale nie wpływa znacząco na to, czy tych kleszczy jest więcej czy mniej, natomiast wyższa trawa zabezpiecza cały szereg różnych innych bezkręgowców, w tym owadów, w tym innych pajęczaków, które na kleszcze mogą polować.
1: Eksperci proszą o niepanikowanie, gdyż interaktywne mapy nie oddają faktycznej ilości kleszczy w danym miejscu.
2: Po pierwsze dlatego, że to są gatunki wszędobylskie, więc wszędzie tam, gdzie po prostu mają szansę znaleźć żywiciela, czyli jakiegoś ssaka, nie ma tu specjalnie powodów do siania paniki, moim zdaniem. Liczba obserwacji, która jest rzeczywiście na tym portalu podana całkiem niemała, no raczej pewnie wynika z faktu, że no jest taka koncentracja, jeżeli chodzi o mieszkańców i zainteresowanie. Tak po prostu duża liczba osób potencjalnie ma szansę zaobserwować więcej obserwacji niż mała liczba osób. Taka zwykła matematyka.
0: No i lekarze i eksperci przypominają, że po spacerze warto zawsze dokładnie obejrzeć skórę, zwłaszcza okolice zgięć rąk i nóg. Dobrze jest też wytrzepać ubrania i oczywiście sprawdzić sierść zwierząt, bo jak się ma psa, to taki kleszcz może na niego wsiąść i wjechać do domu, a tego byśmy nie chcieli.

0: Radio Łódź. Łączymy.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the ball girl one time.
1: Jeszcze a propos kleszczy, to zadałem sztucznej inteligencji pytanie, dlaczego w ogóle piją krew. No i odpowiedziała, że ponieważ jest ona dla nich jedynym źródłem składników odżywczych i energii niezbędnych do przeżycia i przejścia w kolejne stadia rozwojowe. No i co ciekawe, tylko samice piją obficie, samce w ogóle nie żerują albo robią to bardzo krótko. Może warto wiedzieć, chociaż akurat nastroju to nam specjalnie nie poprawia. Dzisiaj w porannej audycji Radia Łódź przewijał się wątek ponownego remontu kostki na Placu Wolności w Łodzi. Były różne sugestie, między innymi, żeby zadzwonić po górali, bo to dobrzy brukarze i może rozwiązaliby w Łodzi ten problem. Pan Karol napisał na studio @radiołódź.pl, a może kocie łby by tam położyć. Na Kozinach, na ulicy Bardowskiego trzymają się świetnie od wielu lat. No niekoniecznie to są kocie łby, bo zajrzałem na tę ulicę. To jest bardzo równo położona, przyjemna do jazdy kostka. Kocie łby takie prawdziwe, no to mamy na przykład na uliczkach na osiedlu Montfiła Mireckiego w Łodzi. To jest zabytkowe kocie łby, po których niespecjalnie przyjemnie i komfortowo się jeździ. To jeszcze a propos tego tematu.
2: Chciałem zabrać głos a propos rozpadającej się kostki na Placu Wolności. Dopóki miastem będzie zarządzała, kontrolowała Rada Miejska, która jest powiązana z opcją rządzącą, to będzie tak dalej to wyglądało, jak w obecnym stanie, jak nawet mostku nie można zrobić przez krótki okres czasu. Miasto jest w rozsypce generalnie przez takie zarządzanie.
1: A jakiego mostku?
2: Przy Werze, przy Siewnej ulicy, po roztopach.
1: To oni jeszcze nie zreperowali tego mostku?
2: Zreperowali, ale po półtora roku. Od uszkodzenia.
1: No ale sukces jest w końcu.
2: Sukces jest, tylko proszę zobaczyć, jak to się robi w innych krajach, w innych miastach nawet w Polsce.
1: No tak. Tylko, że trzeba dodać, że sukcesu z mostkiem na Siewnej by nie było, gdyby wcześniej ten mostek, zgodnie z zaleceniami, został wzmocniony i nic by mu nie zrobiła żadna ulewa. W każdym razie to była najpierw porażka, ale ostatecznie przekuta w sukces.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Już w ten weekend odbędzie się czwarta wystawa makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna. Setki metrów makiet, zabytkowe składy i atrakcje dla całych rodzin. A w niedzielę koniecznie odwiedźcie stoisko Szlaku Industrialne Łódzkie, gdzie poznacie szczegóły specjalnego tramwajowego kursu na radiostację i wyjątkowego zwiedzania Radia Łódź. Poznajcie radio od środka i przekonajcie się, jak wygląda praca radiowców oraz miejsce, z którego codziennie płyną informacje i muzyka dla mieszkańców regionu.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraźcie sobie, jak stadion zmienia się w krainę piany, klocków i uśmiechów. Niemożliwe, a jednak. 30 maja Widzewski Dzień Dziecka. Od 11 dmuchańce, piana party, malowanie buziek, tatuaże, zabawy sportowe i plastyczne. A w naszym radiowym studiu konkursy, łamigłówki i nagrody. ZKS Włókniarz, ulica Musierowicza 3 w Zgierzu. Bądźcie z nami. Sponsorem plenerowego studia Radia Łódź jest indywidualny transport osobowy Sławek Sky Transfer. Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
4: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
5: Czy gęś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie. Pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie. Już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Przed wiadomościami jeszcze sprawdzamy, jaka teraz jest sytuacja na drogach, gdzie się można ewentualnie zakorkować, informuje Seweryn Potentas.
10: Łódzcy kierowcy natkną się na utrudnienia na Alei Włókniarzy. Ruch w kierunku Radogoszcza może blokować się przy skrzyżowaniach z Legionów i Srebrzyńską. Więcej czasu przydaje się też cały czas przy Parku Śledzia. Najwięcej aut jest na zachodniej, na trasie od Limanowskiego do Ogrodowej, ale kilka minut zabiera także przejazd ulicą Północną. Utrudnienia utrzymują się też na Alei Palki czy na Zdrowiu, gdzie blokuje się ulica Krzemieniecka. Przypominam także o utrudnieniach na drodze numer 71-1 pod Pabianicami. W miejscowości Gospodarz doszło do kolizji, przez to blokuje się trasa w kierunku Żgowa, dlatego warto mieć w zapasie kilka minut więcej. Dziękuję i do usłyszenia.
9: Na zegarze jest 9:00. To jest poranna audycja Radia Łódź, w której teraz zapraszamy na serwis informacyjny. Przekazuje Wiktoria Makowska.
0: Dramatyczna walka z ogniem pod Warszawą. Dogaszanie gigantycznego pożaru lasu może potrwać nawet 3 dni. Wielkie zmiany na Placu Wolności już od poniedziałku. Rusza remont, który zmieni trasę aż 5 linii tramwajowych. Historyczna Juwenalia w Łodzi, czas start. 3 największe uczelnie łączą siły na skwerze przy Manufakturze. Dziś zachmurzenie umiarkowane i do 22 stopni. Nawet 3 dni może potrwać dogaszanie lasu pod Warszawą w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Od wczoraj prowadzona jest tam intensywna akcja gaśnicza. Poranne pomiary z dronów wykazały, że obszar objęty działaniami służb wzrósł 3-krotnie w porównaniu do nocy. Na miejscu z żywiołem walczy ponad 800 strażaków i 225 wozów, a z powietrza pogorzelisko zalewają samoloty oraz policyjny Black Hawk. Ratownicy spieszą się, by maksymalnie przygasić ogień, zanim zerwie się zapowiadany porywisty wiatr, mówi nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
11: Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w sile 100 są teraz rozdysponowywani na poszczególne odcinki bojowe. Będą pomagali w dogaszaniu pogorzeliska grupą GFFF. Myślę, że 2-3 dni kwestia dogaszania, tak? Bo to dogaszanie będzie bardzo długo trwało.
0: Wokół pogorzeliska wyłączona z ruchu pozostaje droga krajowa numer 50, gdzie ruchem kieruje policja. Strażacy uspokajają, że wiatr rozgonił już duszący dym, który wczoraj wieczorem wymusił prewencyjną ewakuację 42 mieszkańców.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Plac Wolności w Łodzi jednak bez imitacji brukowej kostki, a taki plan mieli łódcy urzędnicy. Kostkę ma zastąpić beton, ale według wymagań wojewódzkiego konserwatora zabytków jego struktura miałaby przypominać bruk. To może jednak źle wpłynąć na trwałość podłoża, mówią urzędnicy, którzy kontynuują rozmowy z konserwatorem i chcą zmiany decyzji, mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
13: Złożyliśmy oficjalny wniosek, żeby tego nie robić, ponieważ martwimy się, że to będzie wyłącznie elementem takim estetycznym, który jednak osłabi nam trwałość tego materiału.
0: Remont Placu Wolności ruszy już w poniedziałek. Wtedy też zmieni się organizacja ruchu i trasy tramwajów. Problemów nie odczują za to piesi. W związku z remontem od poniedziałku trasy zmienią tramwaje linii 4, 5, 15, 17 i 45. Prace na Placu Wolności mają zakończyć się do końca wakacji. Podpisano pierwsze umowy dotyczące wykorzystania środków z programu SAFE. Pieniądze z unijnych pożyczek zostaną przeznaczone m.in. na rozwój nowoczesnych systemów cyberbezpieczeństwa, szyfrowania i bezpiecznej komunikacji dla wojska. Z programu SAFE korzystać będą również Straż Graniczna, Policja i Służba Ochrony Państwa. Uroczystość odbyła się wczoraj w siedzibie dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie. Premier Donald Tusk podkreślił, że Polska jest największym beneficjentem programu SAFE, a z europejskich pieniędzy skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm.
14: Na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko to jest coś absolutnie bez precedensu i że możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj. Te pierwsze, powiedziałbym, nie symboliczne, bo prawdziwe podpisy pod prawdziwymi umowami, ale to jest właśnie ten start, ten moment, kiedy to wszystko rusza.
0: Do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach programu SAFE. Polska otrzyma z unijnego mechanizmu ponad 180 miliardów złotych. Pierwsze takie juwenalia w historii Łodzi. Od dziś przez cały weekend studenci 3 największych łódzkich uczelni będą wspólnie świętować na skwerze przy Manufakturze. Po raz pierwszy koncerty wyprowadzono z miasteczek studenckich i przeniesiono właśnie na bałuty. Wstęp będzie płatny. O wielkie akademickie święto pytaliśmy naszego porannego gościa, którym był profesor Mariusz Sokołowicz z Uniwersytetu Łódzkiego, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski. Michale, tegoroczne juwenalia będą sukcesem?
15: Według naszego rozmówcy tak, bo staną się kolejną wielką miejską imprezą.
16: Dzięki temu po prostu będą inne środki na jej promocję i będzie to miało charakter takiego, powiedzmy, studenckiego płatnego festiwalu, który przyciągnie, zakładam, i studentów, i nie tylko studentów. Frekwencyjnie myślę, że będzie sukces.
15: Mówi profesor Mariusz Sokołowicz, z którym rozmawialiśmy też o największym po 1989 roku proteście środowiska naukowego. Całej rozmowy z profesorem Sokołowiczem można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
0: Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 10.
9: To jeszcze informacje sportowe przekazuje Robert Zwoliński.
17: Piłkarze UKS Łódź przegrali półfinał barażów o awans do PKO Ekstraklasy. Podopieczni Grzegorza Szoki ulegli na wyjeździe Chrobremu Głogów po rzutach karnych. Karne UKS-iacy rozpoczęli jednak lepiej. Już pierwszy strzał rywali obronił Łukasz Bomba. Później nikt się nie mylił aż do 10 karnego. Do piłki wtedy podszedł Serhii Krykun. Jeśli by trafił, UKS by awansował, ale Ukrainiec trafił, ale tylko w poprzeczkę. Chwilę później pomylił się Maciej Wojciechowski i Łodzianie zakończyli ten sezon. Chrobry w finale barażów zmierzy się w niedzielę na wyjeździe z wieczystą Kraków, która pokonała Polonię Warszawa. Reprezentacja Łódzkiego wywalczyła złoty medal w piłce ręcznej chłopców w ramach 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Łódzkie 2026. W finałowym pojedynku po dramatycznym boju drużyna Krystiana Wędraka pokonała zespół Pomorskiego.
18: Cieszę się, że mogłem być, że tak powiem, głową tego sukcesu jako trener, ale dziękuję przede wszystkim tutaj Przemkowi Jankowskiemu, Konradowi Witczakowi i wszystkim chłopakom.
19: Szaleństwo to było po prostu, nie wiedziałem, trzęsły mi się ręce, no i rzuciłem przed siebie, no i trafiłem.
17: Dodał Dawid Wojnowski, który rzucił decydującą bramkę na 4 sekundy przed końcem meczu i to piąty złoty medal sportowców z Łódzkiego podczas olimpiady, ale pierwszy w grach zespołowych. San Antonio Spurs pewnie pokonali Oklahoma City Thunder w 6. meczu finału konferencji zachodniej koszykarskiej ligi NBA. Tym samym doprowadzili do decydującego 7. starcia, a na zwycięzcę tej serii czekają już triumfatorzy konferencji wschodniej New York Knicks. Dzisiaj w Paryżu polski pojedynek w wielkoszlemowym tenisowym French Open. W samo południe na głównym korcie Philippe Chatrier rozpocznie się mecz 3. rundy pomiędzy Igą Świątek a Magdą Linet. Po więcej sportu zapraszam na radioloc.pl.
9: Już 17 stopni na termometrze, temperatura powoli idzie w góry. Na barometrze 1002 hektopaskale, bardzo wysokie ciśnienie w ciągu dnia powinno pójść nieco w dół. W ciągu dnia dzisiaj dużo słońca z niewielkim zachmurzeniem, z temperaturą do 22 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z zachodu. Siedem minut po godzinie 9. Jarosław Turek, bardzo dziękuję za poranny program, bo już jest Paulina Klimas-Stasiak. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
9: Która teraz z Państwem będzie przez najbliższe godziny. Linet czy Świątek? No jak tu kibicować? Komu? Nie wiem. To jest
20: nie
9: kłopot.
20: Zadawaj mi sportowych pytań. Robert był przed chwilą, mogłeś go pytać.
9: Jakieś maile już dostajesz, tak?
20: Tak, tak. Dostaję maile, bo już ogłosiłam na naszym kanale nadawczym na Facebooku. Dzisiaj rozmawiamy o weekendowych imprezach, a w Łodzi dużo się dzieje, ale na razie jeszcze nie zdradzam. Opowiem za chwilę.
9: To tym, że słuchacze domagają się koncertu i w troje. No dobrze, to na razie do usłyszenia.
21: W środku dnia z Radiem Łódź.

No, intensywny weekend w Łodzi przed nami, w EC1 festiwal Sea Bloggers, no i juwenalia, o których sporo już opowiadaliśmy. No i o te juwenalia właśnie Państwa zapytałam, generalnie o cały weekend. Jestem ciekawa, na jaki koncert czekacie, na jakie spotkanie być może w ramach festiwalu Sea Bloggers. Takie pytanie zadałam już dzisiaj na kanale nadawczym na Facebooku i jak tutaj słusznie zauważył Jarek Turek, pierwsze maile wpadły na naszą skrzynkę, maile dotyczące właśnie tego tematu i rzeczywiście w większości tych maili póki co pojawia się hasło ich troje. Ja sobie zaraz przejrzę line-up tegorocznych juwenaliów, bo prawdę mówiąc jeszcze nie sprawdzałam, jakie koncerty się szykują. No i czekam tutaj na Państwa podpowiedzi, polecajki, na jaki koncert chcecie pójść, a pytam nie bez powodu. Przygotowałam dzisiaj dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń na łódzkie juwenalia, także jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na weekend i faktycznie chciałby wybrać się na jakiś wymarzony koncert, no to jest taka okazja. studio@radiołódź.pl. Pod ten adres mailowy proszę wysyłać wiadomości do mnie. Ja będę dzisiaj z Państwem do godziny 12, także jest czas, żeby się zastanowić, żeby przejrzeć jeszcze, jakie koncerty szykują się podczas tego nadchodzącego weekendu i żeby do mnie napisać. studio@radiołódź.pl. Zapraszam.

To był Coldplay w Radiu Łódź. No niestety Coldplay na Juwenaliach w Łodzi nie zagra, ale line-up prezentuje się całkiem ciekawie. Po raz pierwszy w ogóle w historii miasta trzy największe uczelnie, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny łączą siły, żeby razem zorganizować jedno wielkie wspólne święto studentów. Wydarzenie ma zgromadzić społeczność akademicką, ale też wszystkich fanów dobrej muzyki. No to będzie naprawdę poważna impreza. Ja pamiętam Juwenalia sprzed lat. No takiego rozmachu to na pewno nie było. Juwenalia zaczynają się już dzisiaj pochodem juwenaliowym o godzinie 14 w pasażu Schillera. Studenci barwną paradą przejdą ulicą Piotrkowską do Manufaktury, gdzie nastąpi symboliczne przekazanie kluczy do miasta, a o godzinie 18 wystartują koncerty. No i dzisiaj w planie Kizo, Beata i Kamp, Sentino i Soku, a w sobotę Fukaj, ich troje, zespół, na który Państwo czekacie, z tego co czytam w mailach, Koma i Bambi. Wydarzenie odbędzie się na Zielonym Skwerze przy ulicy Lutomierskiej. A ja mam dla Państwa dzisiaj podwójne zaproszenie na tę juwenalię. studio@radiołódź.pl. Wystarczy napisać, na jaki koncert najchętniej byście się wybrali. Ja już wiem. Ja najchętniej poszłabym na koncert zespołu Koma. Proszę pisać studio@radiołódź.pl.

0: promocja.
1: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
2: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
3: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
4: Na śniadanie angielka albo żulik.
5: No i chodzimy na Pietrynę.
6: No, to jest Galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
7: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
8: Egzotycznie świeże.
7: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
8: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
7: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
9: W niedzielę 31 maja od godziny 12 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na jarmark wojewódzki na rynku manufaktury. Będą koła gospodyń wiejskich, rękodzielnicy, zespoły ludowe, warsztaty dla dorosłych, atrakcje dla dzieci i ekipa Radia Łódź. A o 19 na scenie wystąpi Wiktor Waligura. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
10: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
12: Zaprawy?
11: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
12: No, dobrej jakości.
11: A jaka?
12: No, niedroga.
11: I dokąd po nią pojedziemy?
12: Do Bricomana.
13: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega

0: Zapraszam teraz na stały punkt naszego piątkowego programu, magazyn Taki jest świat.
1: Taki jest świat.
2: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Dziś u nas dość nietypowo, bo nie o Trumpie, nie o Putinie, nie o wojnie w Iranie czy tej za naszą wschodnią granicą. Sprawdzimy, co ciekawego dzieje się na północ od Polski, a konkretnie w Szwecji. A

0: tam rewolucja, a jeśli nie rewolucja, to na pewno spora zmiana. Przez dekady Szwecja uchodziła za jedno z najbardziej otwartych państw w Europie. Wizerunek humanitarnej superpotęgi Sztokholm konsekwentnie budował od lat 70. ubiegłego wieku, angażując się w pomoc rozwojową czy zachowując chociażby neutralność w czasie zimnej wojny. W latach 90. Szwedzi z otwartymi ramionami przyjęli uchodźców uciekających przed wojną na Bałkanach. Podobnie zachowali się w czasie wielkiego kryzysu migracyjnego, a więc w roku 2015. I wtedy do kraju, liczącego dodajmy niespełna 10 milionów mieszkańców, trafiło ponad 160 tysięcy migrantów. I było to najwięcej per capita w Europie. To już jednak przeszłość. Ostatnio minister do spraw migracji, Johan Forssell, ogłosił kolejną rundę zaostrzania prawa deportacyjnego. Według szacunków ministra liczba osób deportowanych ma wzrosnąć do 3 tysięcy rocznie. Władze oferują także 34 tysiące dolarów każdemu imigrantowi, który dobrowolnie wyjedzie ze Szwecji. A więc czy to koniec szwedzkiej gościnności? O to pytałem dziennikarkę, pisarkę i tłumaczkę mieszkającą w Szwecji, Katarzynę Tubylewicz.
1: W tej chwili w ogóle bardzo ruszyły w Szwecji deportacje i rzeczywiście między innymi jeszcze do niedawna w Szwecji funkcjonowało takie prawo, które pozwalało ludziom, którzy ubiegali się tutaj o azyl i nie dostali pozwolenia na pobyt jako uchodźcy, aby oni jednak mogli zostać w Szwecji, jeżeli znaleźli sobie jakąś pracę. I teraz zniesiono to pozwolenie i to zniesienie działa też retroaktywnie. Także w tej chwili w szwedzkiej prasie jest bardzo dużo naprawdę wstrząsających doniesień o ludziach, którzy przykładowo znają dobrze szwedzki, pracują, nie wiem, jako pielęgniarze w szwedzkim szpitalu. Była niedawno głośna sprawa pary takich imigrantów i nagle okazuje się, że oni mają zostać deportowani. Czyli to jest w ogóle całkowicie bezsensowne, bo wysyła się nagle ze Szwecji także tych ludzi, którzy tutaj właśnie mają pracę i znają też język. Czyli nie rozwiązuje się w ten sposób tego problemu, który Szwecja rzeczywiście ma, bo Szwecja jest obecnie jednym z najbardziej wielokulturowych państw Europy. Jest krajem, w którym 22%, a może już nawet więcej ludzi ma pochodzenie imigranckie i to w takim znaczeniu dosłownym, że to są osoby, które albo się w Szwecji nie urodziły, albo mają oboje rodziców, którzy nie są Szwedami. I Szwecja jest też jednym z tych krajów i w Unii, i w krajach wśród krajów zaawansowanych, który najgorzej radzi sobie z asymilowaniem imigrantów na rynku pracy. Co doprowadziło do tego, że Szwecja ma też bardzo dużą grupę ludzi, bo mówimy o około milionie osób na kraj, który liczy sobie dzisiaj 10 milionów ludzi, którzy są w jakiś sposób, nie są do końca częścią społeczeństwa, ponieważ nie są osobami na rynku pracy, nie są w stanie się utrzymać, często mieszkają w takich dzielnicach, które nazywane są czasami dzielnicami wykluczenia, ponieważ są to dzielnice tylko imigranckie, w których w ogóle nie ma Szwedów. Także Szwecja, która z jednej strony została w dużej mierze, współczesna Szwecja została zbudowana też przez imigrantów.
0: Pani Katarzyno, co poszło nie tak? Bo Szwecja, jak się okazuje, ma jeden z najwyższych wskaźników przemocy z użyciem broni palnej w Europie, zamachy bombowe, porwania są niepokojąco częste.
1: Tak, ale jednocześnie, wie pan, to jest bardzo wykorzystywane przez prawicową prasę, a to jest tak. Po pierwsze warto wspomnieć, że Szwecja ma duże problemy z przestępczością zorganizowaną, to prawda. Ja sama swego czasu zostałam poproszona przez prasę szwedzką, żeby napisać duży reportaż o tym, jak Polska poradziła sobie z przestępczością zorganizowaną w latach 90., bo być może Szwecja mogłaby się czegoś z tego nauczyć. Ale Szwecja bardzo dużo ostatnio zrobiła w walce z przestępczością zorganizowaną i tych strzelanin na przykład w tej chwili jest mniej. Styczeń był miesiącem, kiedy w ogóle nie było żadnych strzelanin. Po raz pierwszy od wielu lat, co jednocześnie pokazuje, że problem naprawdę był bardzo silnie obecny i nadal jest obecny. I jest prawdą, że gangi, które w Szwecji działają, mają często charakter etniczny. To znaczy, zwłaszcza wśród ich no, takiej góry gangsterskiej, ale też wśród tych, którzy zabijają, którzy są tak zwanymi torpedami. To są często zresztą nastolatkowie, wcale nie dorośli ludzie, ale to z reguły są ludzie, którzy nie są rodowitymi Szwedami. Ale jednocześnie to absolutnie nie są ci uchodźcy, którzy przyjechali w 2015 roku.
0: Cała nasza rozmowa na radiouć.pl. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
2: A ja tylko dodam, że naszych podcastów możecie Państwo również słuchać w aplikacji mobilnej Radia Łódź.

Przygotowujemy się do imprezowego weekendu w Łodzi, ale jeżeli ktoś z Państwa nie planuje imprez w plenerze, to ja przypominam, że u nas dzisiaj transmisja po godzinie 22. Kamil Ginglas przejmie stery i na pewno zaserwuje sporo ciekawych setów muzycznych. Będzie można pobawić się po prostu w domu.

To był Mrozu i Pół na Pół. Nie tylko juwenalia dzisiaj w Łodzi. Jutro rozpoczyna się festiwal Sea Bloggers, czyli święto wszystkich influencerów. Do Łodzi przyjedzie sporo znanych z internetu osób. O tym między innymi opowiem po godzinie 10. My również na ten festiwal się wybieramy i w naszych mediach społecznościowych będą pojawiać się relacje z tego festiwalu, więc jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, no to serdecznie zapraszamy, żeby te social media Radia Łódź śledzić. Zbliżamy się właśnie do godziny 10:00. O pełnej oczywiście wybrzmią najnowsze wiadomości.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Już w ten weekend odbędzie się czwarta wystawa makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna. Setki metrów makiet, zabytkowe składy i atrakcje dla całych rodzin. A w niedzielę koniecznie odwiedźcie stoisko Szlaku Industrialne Łódzkie, gdzie poznacie szczegóły specjalnego tramwajowego kursu na radiostację i wyjątkowego zwiedzania Radia Łódź. Poznajcie radio od środka i przekonajcie się, jak wygląda praca radiowców oraz miejsce, z którego codziennie płyną informacje i muzyka dla mieszkańców regionu.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
12: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
0: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
13: To jest teatr komedii i improw Łodzi. Z trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi.
14: Mm-hmm. Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
1: Po reklamie.
15: Tu Radio Łódź na zegarze 10:00. Zapraszamy na najnowsze wiadomości. Wiktoria Makowska.
16: 800 strażaków i wojsko walczą z pożarem. Pod Wołominem płoną setki hektarów lasów i nieużytków. Drożyzna uderza w studentów. Akademicka społeczność domaga się tanich posiłków wzorem rozwiązań z Francji. Łódź pokonała Ateny, Neapol i Walencję w rankingu na wakacyjny wypad singli. Dziś zachmurzenie umiarkowane i do 22 stopni. Potężny pożar na Mazowszu, 300 hektarów w ogniu. Około 300 hektarów terenu w okolicach Wołomina aktualnie jest objętych pożarem, a on obejmuje las, ale też trzcinowiska i nieużytki. W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, a na miejscu jest Arkadiusz Augustyniak.
17: Dobra wiadomość jest taka, że pożar się nie rozprzestrzenia. Choć jestem teraz blisko pożaru, dymu stąd nie widać. Strażakom nie przeszkadza też wiatr, który wczoraj utrudniał akcję. Jestem na Leśnej Polanie, gdzie w czerwonym strażackim namiocie zorganizowano sztab kryzysowy. Czasem przyjeżdżają tu strażacy, którzy mają przerwę w akcji. Widać, że są zmęczeni. Przyjeżdżają, żeby odpocząć, wypić kawę, po czym wracają do akcji. Jest tu dużo strażackiego sprzętu. Od czasu do czasu nad nami przelatuje policyjny Black Hawk, który też pomaga w akcji. Strażacy mówią, że w tych warunkach dogaszanie pożaru zajmie 2, może 3 dni. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
16: Nie ma obecnie informacji o osobach poszkodowanych, ale sytuacja jest dynamiczna. Największy protest naukowców po 1989 roku. Niedawno środowisko naukowe protestowało w Warszawie, żądając zwiększenia nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. Dziś wsparcie tego sektora z budżetu państwa wynosi nieco powyżej 1% PKB. Niedawno minister Marcin Kulasek zapowiedział dwukrotny wzrost w ciągu 5 lat. Jestem sceptyczny, bo na początku lat 2000 te nakłady wynosiły 0,5%, mówi gość Radia Łódź, profesor Mariusz Sokołowicz z Uniwersytetu Łódzkiego.
18: To można powiedzieć, dzisiaj jest prawie 2 razy więcej, ale proszę zobaczyć, no po ponad 20 latach, więc jeśli trzymać się tego trendu, to niestety ten 2% temu osiągniemy dopiero za dekadę.
16: Studenci także głośno protestowali w sprawie restauracji otwartej w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w której ceny posiłków znacząco odbiegają od studenckiej kieszeni. Niedawno Francja wprowadziła posiłki za 1 euro dla wszystkich studentów, aby każdy z żaków w przystępnej cenie mógł mieć pełnowartościowe wyżywienie. Całej rozmowy z profesorem Sokołowiczem można posłuchać na naszej stronie.
0: Więcej na radiołódź.pl.
16: Rosyjski dron spadł w nocy na blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu. Dwie osoby zostały lekko ranne. To nie pierwszy taki incydent z rosyjskimi maszynami w krajach NATO. Szczegóły zna Wojciech Cegielski.
19: Do najpoważniejszego jak dotąd incydentu doszło jesienią ubiegłego roku w Polsce. 10 września 2025 roku polskie władze zgłosiły naruszenie przestrzeni powietrznej przez co najmniej 19 rosyjskich dronów. Rosyjskie drony spadały też na Litwie, Łotwie i Estonii, ale to Rumunia jest jak dotąd najbardziej poszkodowana. Maszyny i ich szczątki pojawiają się tam regularnie od czasu ataków Rosji na ukraińskie porty nad Dunajem. Rumunia odnotowała ponad 20 takich naruszeń w ciągu 2 lat. Bukareszt i Warszawa uznają te incydenty za zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i całego NATO. Rumuński MON mówi o naruszeniu prawa międzynarodowego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
16: NATO ma obecnie 8 wielonarodowych grup bojowych we wschodniej flance. Są one rozmieszczone m.in. w Polsce, Rumunii i państwach bałtyckich. Sojusz traktuje naruszenia przestrzeni powietrznej jako problem bezpieczeństwa całego bloku. Według brytyjskiej gazety Łódź jest najlepszym w Europie miejscem na krótki wakacyjny wypad. Taką opinię wyraził The Independent. Internetowy dziennik opublikował listę najciekawszych miejsc na krótkie wakacyjne podróże w pojedynkę. Łódź zdobyła pierwsze miejsce, wyróżniając się m.in. muralami i muzeami. Łódzka przewodniczka Elżbieta Pędziwiatr, oprowadzająca turystów od ponad 20 lat, zauważa, że miasto staje się coraz popularniejsze.
20: Miasta nie odwiedzali turyści. Od kilku lat to się zmieniło. Widzimy te tłumy ludzi, które ściągają miejskie imprezy, orientarium, które wyróżnia nas, ale zawsze wszyscy ciągną na Piotrkowską, na Księży Młyn i do manufaktury.
16: W rankingu Łódź wyprzedziła m.in. Neapol, Atenę czy Walencję. W tej godzinie to wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 11.
15: W ciągu dnia zachmurzenie na ogół umiarkowane, temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni, wiatr słaby, ale chwilami może być porywisty. No i weekend przed nami, weekend ze zmienną pogodą, ciepło, bo jutro 21, w niedzielę 23 stopnie, ale jutro może trochę popadać w Łodzi i regionie.
0: W środku dnia z Radiem Łódź.
15: A my żyjemy imprezami weekendowymi, między innymi juwenaliami. Mam dzisiaj dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń. W tym roku te juwenalia w Łodzi z dużym rozmachem. studio@radiołódź.pl. Proszę przejrzeć program i napisać, na który koncert najchętniej byście się wybrali. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak, za sterami Kuba Janik.

0: Obiecywałam przed godziną 10, że opowiem o jeszcze jednym wydarzeniu, które w weekend zagości w Łodzi, w EC1 konkretnie. Pojawi się cała plejada influencerów, a wszystko dzięki festiwalowi SeaBloggers.
1: SeaBloggers Łódź to szereg kreatywnych warsztatów, paneli dyskusyjnych, prelekcji, przestrzeni otwartych. Wszystko jest podzielone na kilka stref tematycznych. Prelegentami wydarzenia są zawsze najpopularniejsze osoby ze świata show biznesu, internetu, mediów, kultury, sportu. Co roku podczas festiwalu SeaBloggers poruszane są tematy ważne i aktualne wśród społeczności internetowej. W tym roku zaszczycą nas swoją obecnością największe gwiazdy w Polsce – Doda, Martyna Wojciechowska, Magda Mołek, Małgorzata Tomaszewska, Sylwia Bomba, Lexi Chaplin, Kacper Błoński, Mandaryna oraz wielu, wielu, wielu innych. Cała agenda i gwiazdy dostępni są już na stronie www.seabloggers.pl. Tam można dowiedzieć się, jak wygląda tegoroczny festiwal dokładnie.
0: O festiwalu opowiedziała nam Aleksandra Skwarek, rzeczniczka prasowa festiwalu. Zachęcam, żeby przejrzeć program, bo naprawdę zapowiada się ciekawie. No i przypominam, że nasza radiowa ekipa na pewno na tej imprezie się pojawi. Będziemy relacjonować się dla Państwa to wydarzenie w naszych mediach społecznościowych. No i warto też zaznaczyć, że podczas tegorocznej edycji SeaBloggers, jak i w przypadku każdej innej edycji, zostaną przyznane hasztagi roku. Jest to taki plebiscyt dla twórców internetowych, którzy wyróżniają się swoją działalnością, kreują oryginalne treści, a ich odbiorcy tworzą aktywną społeczność. No ciekawe, do kogo w tym roku trafi statuetka. W poprzednich edycjach nagrody odebrali m.in. Doda, Wersow czy Blanka, a ja dodam, że Doda również będzie gwiazdą tegorocznej edycji. Odbędzie się spotkanie z nią. Także, tak jak wspominałam, sporo znanych twarzy w Łodzi się pojawi.

Pan Mikołaj właśnie napisał do nas: kochane radyjko, chętnie wybrałbym się z żoną na Komę. No właśnie, nie zapominamy o juwenaliach. Po raz pierwszy trzyłódzkie uczelnie łączą siły z miastem i wspólnie organizują naprawdę dużą imprezę. Czekam na Państwa wiadomości, na który koncert najchętniej byście się wybrali. studio@radiołódź.pl, a ja w zamian będę rozdawać podwójne zaproszenia na całą imprezę, czyli będzie można wybrać się na wszystkie koncerty, które są w programie, a trochę ich jest. Przypomnę, impreza rusza dzisiaj. No naprawdę intensywnie ten weekend się zapowiada. Dodam jeszcze, że nasza radiowa ekipa nie będzie próżnować. W niedzielę spotkacie nas między innymi na jarmarku wojewódzkim w manufakturze.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później, może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
9: Naprawdę? I co w nim jest?
8: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
10: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
11: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatryjaracza.pl.
12: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdorskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
13: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
14: Ja tradycyjnie czekam na cokolwiek, byle dobrze się bawić ze znajomymi i nieznajomymi, z którymi można się zaznajomić. Pisze pan Marcel w odpowiedzi na moje pytanie, na który koncert najchętniej byście się państwo wybrali w ten weekend w Juvenalia. Proszę pisać na studio@radiołódź.pl, a ja w zamian wręczam zaproszenia na te właśnie Juvenalia.

0: No to odrywamy się na chwilę od weekendowych imprez. Zapraszam na magazyn Tak to czuję.
1: Tak to czuję.
2: Beata Tomczyk, dzień dobry. Razem ze mną w studiu gość. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry, witam.
2: Izabela Pietrus, psycholog, pedagog, specjalny mediator, od lat pracująca z dziećmi i z rodzinami. Dzień dobry jeszcze raz. Dziś zajmiemy się zdrowym egoizmem, ale zacznę od dość takiej może nienazwanej rzeczy, tak powszechnie, a mianowicie od tego, że wiecznie słychać pretensje ludzi do innych ludzi, że tak bardzo z siebie dużo dają, że tak się poświęcają, a nic z tego nie mają. I właśnie sobie pomyślałam, że to jest chyba kłopot tutaj z tym zarządzaniem zdrowym egoizmem, czyli tak naprawdę nie mają siebie na uwadze jako priorytet w ciągu dnia, tylko się spalają dla innych, no a potem oczywiście są te pretensje do siebie. I tak jest, bywa w relacjach partnerskich, małżeńskich, rodzicielskich. Pani tutaj przytakuje już mi, więc myślę, że będziemy miały temat do rozmowy. I teraz jak dobrze, jak zdrowo zarządzać tym egoizmem zdrowym? W ogóle czy ludzie już się zapoznali właściwie z tym sformułowaniem? Czy nadal słowo egoizm straszy? I jak sobie zapewnić spokój w ciągu dnia, innym dać spokój, święty spokój? O tym właśnie porozmawiam z naszym ekspertem dzisiaj. No więc najpierw panią spytam, dlaczego tak wielu ludzi łapie się na tym, że ich dzień jest wypełniony cudzymi sprawami, a na swoje już nie starsze miejsce?
3: Aby odpowiedzieć na to pytanie, zrobimy tutaj ukłon w stronę psychologii społecznej, a mówiąc dokładniej, motywów społecznych. Motywy to są takie powody, dlaczego coś robimy. Głównymi motywami społecznymi, czyli tymi właśnie powodami, są potrzeba przynależności, potrzeba sprawczości, potrzeba poznania i potrzeba utrzymania wysokiej samooceny. I proszę zauważyć, że pomagając, spełniamy praktycznie je wszystkie. Tylko, że ta pomoc powinna być dobrze przemyślana, jakościowa, na miarę naszych możliwości i bez uszczerbku dla naszych własnych zasobów. Niestety niektórzy ludzie mają wręcz taką patologiczną skłonność do wchodzenia w rolę ratownika i to jest absolutnie dla nich dewastujące. Coś, co dezorganizuje całkowicie ich życie, ponieważ oni całą swoją energię życiową przesuwają na zajmowanie się sprawami innych ludzi. Proszę zwrócić uwagę, że ta chęć rozwiązywania czyichś problemów i dawania rad jest niesamowicie pociągająca i uzależniająca.
2: Nawet ci, którzy przyjmują tę pomoc, te rady, mogą czuć się niewygodnie, jeżeli nie usłyszą po tej drugiej stronie, że ktoś jest za nami, że ktoś mówi naszym językiem, że na przykład powie, tak, tak, widzę, czuję, że jesteś w takiej trudnej sytuacji, ale tak naprawdę nic więcej od tej osoby nie wyciągnie. No tak, no ale mogłabyś mi coś poradzić, mógłbyś mi coś doradzić. Także tutaj jest, widzę, niedosyt od drugiej strony, jeżeli coś idzie nie po myśli. Tak jakbyśmy weszli sobie w ogóle w ten ciąg takich właśnie patologicznych wymian pomocowych i jak jedna strona czuje niedosyt, bo czuje się niespełniona, bo na przykład nie wysłuchana do końca, bo ktoś nie spełnił jej oczekiwań, bo ona radziła, a ten ktoś poszedł inną drogą, a druga strona tak naprawdę czuje się niedosyt, ponieważ nie usłyszała, że powinna zrobić to i to, nie usłyszała tej takiego zarządzania sobą.
3: Tego, co chciała.
2: Tak.
3: Po prostu.
2: Tak, ale to, co chcemy, to też jest patologiczne. Może być.
3: Tak, oczywiście. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że osoba, która potrzebuje pomocy, ona jest w jakimś kryzysie, tak? Kryzysie na przykład psychicznym. I musimy się zastanowić, czego tak naprawdę ta osoba potrzebuje. Tak szczerze, naprawdę, tak na serio. Bo jeżeli my przekroczymy w jakiś sposób granicę tej osoby, tak, to tak naprawdę robimy jej krzywdę. każdy człowiek ma swoje granice, których powinien się uczyć, które powinien rozumieć i które powinien zauważać.
2: Swoje granice.
3: Swoje granice, tak. Każdy człowiek, każda struktura, każda rodzina, każdy podzespół w rodzinie, czyli na przykład relacja matka z dzieckiem czy matka z ojcem, każdy taki twór ma swoje granice i te granice powinny być półprzepuszczalne. Nie powinniśmy ich otwierać dla wszystkich. Czyli na przykład taka koleżanka, która do nas dzwoni i mówi na przykład: małżeństwo mi się wali, muszę wziąć rozwód już, najlepiej dziś. Ona niebezpiecznie otwiera przed nami własne granice, wpuszcza nas do swojego życia, przekracza swoją granicę intymności, w jakiś sposób obnaża się przed nami ze swoimi bardzo osobistymi sprawami. No i teraz jest sytuacja, jak powinniśmy się zachować.
2: Ale jesteśmy przyjacielsko nastawieni, to znaczy jesteśmy przyjaciółką, jesteśmy przyjacielem, więc faktycznie tutaj jest otwieranie się aż nad to?
3: W mojej ocenie jest to duże otwarcie względem tak naprawdę obcej dla nas osoby.
2: Ale
3: tak?
2: Przecież przyjaciółmi znamy się jak łyse konie.
3: Tak, rozumiem to, natomiast nie powinniśmy w zasadzie żadnemu człowiekowi dawać przestrzeni do tego, żeby w jakiś sposób menadżerował naszym życiem. Bo oczywiście możemy się z kimś czymś podzielić, chociaż no tutaj też uważałabym na to, co komu mówimy, bo jak gdyby węzeł przyjacielski nie zobowiązuje nas do całkowitej tajemnicy. I na pewno zna Pani sytuację, kiedy na przykład
2: oczywiście
3: komuś powierzyła Pani jakąś tajemnicę, a nie została ona między tymi osobami. Mhm. Natomiast tutaj kwestia dotyczy tego, jak my zareagujemy na taką sytuację. No bo jeżeli ktoś przed nami obnaża swoje granice, powinniśmy to zauważyć. Powinniśmy odpowiednio zareagować tak, żeby tej osobie nie zrobić krzywdy.
2: Mhm. Warto zapytać Panią, cały czas poruszamy się w kręgu zdrowego egoizmu, bo to są rzeczy należące właśnie do zdrowego egoizmu.
3: Oczywiście tak. Czyli obserwacja granic własnych i obserwacja granic innych osób, tak? Mm-hmm. Jeżeli zabieramy się za kogoś życie, jeżeli dajemy mu gotowe rady, gotowe rozwiązania, to tak naprawdę próbujemy rozwiązać za niego problem. A ja tutaj w swojej pracy stosuję na przykład zasady wprowadzone przez pana Thomasa Gordona, wybitnego amerykańskiego psychologa, który stosował również w swojej pracy zasadę problemu. I zasada problemu polega na tym, że kto ma problem, ten problem rozwiązuje. I proszę zauważyć, jakie to jest niesamowicie edukacyjne. Dlatego, że jeżeli my za kogoś rozwiązujemy jego problem, to znaczy dajemy mu takie dwa komunikaty. Pierwszy komunikat to jest taki: słuchaj, ja jestem mądrzejszy. Ja jestem mądrzejszy od ciebie, ty jesteś głupszy, ja lepiej rozwiążę twój problem. Drugi komunikat to jest komunikat mówiący o tym, że ty nie masz zasobów do poradzenia sobie ze swoim problemem. Ty jesteś w jakiś sposób ułomny, biedny w tą wiedzę, dlatego musisz ją pozyskać ode mnie. I co? Oczywiście w takiej sytuacji no, dajemy rybę zamiast wędki. Nie uczymy tej osoby niczego. Dajemy rozwiązania typowe dla naszego życia, dla naszego sposobu rozwiązywania problemów, a nie dlatego, jak ta osoba powinna sobie to życie układać po swojemu. Więc w mojej ocenie jest to w jakimś stopniu brak szacunku wobec tej drugiej osoby.
2: Ludzie lubią się realizować przy tej osobie właśnie.
3: Oczywiście, że tak.
2: Od
3: tak.
2: Najbardziej niechlubnej strony. Można by było tak powiedzieć.
3: No niestety tak, dlatego ta pomoc to jest w zasadzie taka antypomoc dla tej osoby. Proszę zauważyć, ile takich patologicznych mechanizmów jest związanych właśnie z tym pseudopomaganiem.
2: To tutaj postawimy kropkę i przejdziemy do części internetowej. Zachęcam Państwa do tego, żebyście nam towarzyszyli. Moją rozmówczynią jest dzisiaj pani Izabela Pietrus. Rozmawiamy o tym, jak właściwie zarządzać Słowo zarządzać jest takie nieładne, ale użyję go, no bo ja nie znajduję sposobu na to, żeby jak można byłoby słowo zarządzać, czym można byłoby, droga pani ekspert, zastąpić słowo zarządzać.
3: Ćwiczyć zdrowy egoizm, bo to jest taka umiejętność, którą można ćwiczyć i należy ćwiczyć.
2: Dobrze, to w części internetowej powiemy o relacjach rodzicielskich, partnerskich, małżeńskich. No tutaj się to zawiera w relacji partnerskiej. I jak właściwie uczyć się zdrowego egoizmu, żeby sobie odpuścić, ludziom odpuścić, żeby się łatwiej żyło. I jeszcze w części internetowej powiemy, jak rozwiązać sytuację z przyjaciółką, bo przecież możemy w trójnasób z tą sytuacją sobie poradzić, kiedy przyjaciółka do nas dzwoni z problemem. Zapraszam, Tak to czuję, Beata Tomczyk.

Ja tak o juwenaliach dzisiaj opowiadam, rozdaję zaproszenia, ale przypominam, że to wydarzenie wiąże się też z pewnymi utrudnieniami w ruchu w związku z organizacją łódzkiego pochodu juwenaliowego od pasażu Schillera ulicą Piotrkowską, Nowomiejską, Ogrodową do Manufaktury od godziny 14 dzisiaj do mniej więcej 15:30 w trybie awaryjnym wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, informuje MPK Łódź, a z tymi zmianami można się oczywiście zapoznać na naszej stronie radiołódź.pl, także proszę tam zajrzeć, a przy okazji polecam, żeby wejść w zakładkę jubileuszowy bieg Radia Łódź z okazji 95-lecia. Taki bieg organizujemy 21 czerwca. No coraz bliżej. Mam nadzieję, że ci, co się zapisali, już trenują i można nadal się zapisywać jeszcze do 7 czerwca. Trwają te zapisy. Trzeba tylko zebrać 5-osobową drużynę, a do pokonania dla jednej osoby jest około 1 kilometra, także to jest dystans dla każdego. Można nawet przespacerować. Radiołódź.pl, proszę zapoznać się ze szczegółami, jeszcze wykorzystać ten ostatni moment na zapisy. A my zbliżamy się do godziny 11:00.

0: Reklama. Wyobraźcie sobie, jak stadion zmienia się w krainę piany klocków i uśmiechów. Niemożliwe, a jednak. 30 maja Widzewski Dzień Dziecka. Od 11 dmuchańce, piana party, malowanie buziek, tatuaże, zabawy sportowe i plastyczne. A w naszym radiowym studiu konkursy, łamigłówki i nagrody. ZKS Włókniarz, ulica Musierowicza 3 w Zgierzu. Bądźcie z nami. Sponsorem plenerowego studia Radia Uciest indywidualny transport osobowy Sławek Sky Transfer.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
5: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
4: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
6: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo. Nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne.
7: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 11. Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
8: Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Polska czeka na dodatkowe informacje w sprawie tego ataku. Miejskie tężnie pod lupą sanepidu, będą częstsze wymiany solanki. A łódzcy studenci walczą o tanie obiady na uczelniach. Za chwilę szczegóły. Dziś zachmurzenie umiarkowane i do 22 stopni. Rosyjski dron spadł w nocy na blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu. Dwie osoby zostały lekko ranne. Rosja jest permanentnym i największym zagrożeniem dla Europy. Tak te doniesienia skomentował wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk. Wiceminister był też pytany, czy w związku z zaistniałą sytuacją powinien zostać uruchomiony artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Przewiduje on przeprowadzenie konsultacji sojuszniczych, gdy zagrożone jest m.in. bezpieczeństwo któregokolwiek z członków NATO. Cezary Tomczyk powiedział, że Polska czeka na dodatkowe informacje.
9: Zarówno artykuł 4, jak i 5 traktatu waszyngtońskiego wymaga intencji ze strony kraju, który został zaatakowany. Więc wszystko dzisiaj w rękach Rumunii. Rada Północnoatlantycka może się zebrać w każdej chwili i pewnie powinna, bo sprawa jest rzeczywiście bardzo poważna.
8: A ja przypomnę, że artykuł 5 NATO stanowi, że zbrojny atak na jednego lub więcej członków sojuszu w Europie lub Ameryce Północnej jest traktowany jako atak przeciwko nim wszystkim.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Potężny pożar pod Warszawą. Strażacy od wczoraj walczą z ogniem, który po południu wybuchł w powiecie wołomińskim. Pożar obejmuje teren o powierzchni około 300 hektarów. To nie tylko las, ale też trzcinowiska i nieużytki. Na miejscu jest już około 800 strażaków, a szczegóły zna Arkadiusz Augustyniak.
11: Każda godzina bezsilnego wiatru jest na wagę złota. złota, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Do 14 bardzo ważny czas, bo do 14 ten wiatr ma być jeszcze na takim poziomie akceptowalnym, więc wszelkie środki i zasoby muszą pracować bez wytchnienia, żeby wykonać najwięcej tej roboty.
11: Z pożarem walczą strażacy, żołnierze, leśnicy i siły policyjne. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek powiedział, że ważnym elementem akcji jest wsparcie z powietrza.
13: Od samego rana działa nam jeden śmigłowiec policji Black Hawk oraz 3 śmigłowce Lasów Państwowych. Dodatkowo działania prowadzą również 4 dromadery, realizując zrzuty.
11: Nadal zablokowana jest droga krajowa nr 50 od miejscowości Łochów do Stanisławowa. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
8: Nie ma obecnie informacji o osobach poszkodowanych, ale sytuacja jest dynamiczna. Bakterie coli i gronkowce w miejskich tężniach są nowe wytyczne. Przygotował je Główny Inspektorat Sanitarny. Zalecenia nakazują kontrolę czystości, czyszczenie instalacji i wymianę solanki. Przeprowadzane w kraju badania wykazały, że w solance i w powietrzu wokół miejskich tężni mogą znajdować się bakterie coli czy gronkowce. Marek Waszczewski, rzecznik prasowy GIS-u, powiedział Radiu Łódź, że miejskie tężnie nie pełnią takiej samej funkcji jak te znajdujące się w ośrodkach uzdrowiskowych.
14: Urządzenia takie nie są obiektami lecznictwa uzdrowiskowego, natomiast pełnią funkcję dekoracyjną oraz rekreacyjną. Można porównać je chociażby do fontan.
15: Zapisy rozporządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie były dla nas szczególnym zaskoczeniem. My po prostu stosujemy się ściśle do zaleceń producenta, które pokrywają się z tym rozporządzeniem. Staramy się minimalizować wszelkie czynniki, które mogłyby doprowadzić do jakichś działań szkodliwych.
8: Dodaje Maciej Kutyła z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie, gdzie funkcjonuje jedna tężnia. Solanka w instalacji piotrkowskiej tężni jest całkowicie wymieniana co 6 tygodni. Studenci w Łodzi chcą tanich posiłków w uczelnianych stołówkach. Niedawno głośno było o restauracji w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, w której ceny przez większość dnia są zbliżone do komercyjnych, a nie studenckich. We Francji studenci mogą zjeść pełnowartościowy posiłek już za 1 euro. Jak mówią nam młodcy żacy, takie rozwiązanie przydałoby się też w Polsce, bo dużą część ich budżetu pochłania najem mieszkania.
16: 1,5 tysiąca.
17: 2 tysiące.
18: Ile dzisiaj płacisz? Na przykład jeżeli chcesz kupić kanapkę w restauracji, kantynie na uczelni.
17: To jest takie 10-15 zł u nas. 20 zł chyba za taki porządny posiłek.
19: Te stołówki studenckie są bardzo dobrym rozwiązaniem. Ministerstwo mówi, przecież rektor może za 1 czy 2 miliony złotych otworzyć stołówkę z tańszym jedzeniem. Tak, może, ale minister mówi, że nie ma pieniędzy i nie dosypie do tych stołówek.
8: Komentuje dla Radia Łódź dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego profesor Mariusz Sokołowicz. W Polsce system dopłat do studenckich stołówek zlikwidowano w latach 2000. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź w samą południe.
20: +22 stopnie dzisiaj maksymalnie w Łodzi i regionie. Słońce towarzyszy nam od rana i potowarzyszy do końca dnia. Korzystajmy, bo weekend raczej pochmurny, jutro nawet deszczowy, ale ciepły. Taka zmienna aura zapowiada się w najbliższych dniach, także musimy się przyzwyczaić.
21: W środku dnia z Radiem Łódź.
20: Może i aura zmienna, ale w Łodzi będzie gorąco. Intensywny weekend przed nami. Pewnie i sporo kulturalnych wydarzeń się szykuje. O tym dowiemy się już za chwilę.

0: No to sprawdźmy, jakie wydarzenia kulturalne szykują się dzisiaj w Łodzi i regionie. Ania Groblińska w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień
0: Zapraszamy.
2: Dobry. Czas na kulturę.
1: 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Pewnie Państwo już słyszeli o tej wystawie, bo rzecz jest medialna i sporo się o tym mówi, że na 40-lecie Muzeum przy Placu Zwycięstwa 1 w Łodzi poproszono 40 wybitnych przedstawicieli świata filmu, nauki i kultury o to, żeby każdy z nich wskazał jeden eksponat ze zbiorów muzeum. I właśnie dlatego 40 skarbów, jeszcze wystawa zaaranżowana jest na Skarbiec Królewski, a te osoby, ci wybitni przedstawiciele wspomnianych przeze mnie światów to m.in. Jerzy Hoffman, Ewa Puszczyńska, Daniel Olbrychski, Jacek Bławut czy Anna Nechrebecka. A w Muzeum Miasta Łodzi dzisiaj benefis Janiny Niesobskiej, czyli legendy łódzkiego tańca i choreografii. To jest nowy pomysł Muzeum Miasta Łodzi, żeby honorować wybitnych łodzian, szczególnie tych zasłużonych dla kultury, a taką postacią bez wątpienia jest Janina Niesobska, czyli tancerka baletowa, choreografka, reżyserka ruchu scenicznego, wykładowczyni akademicka i mistrzyni kilku pokoleń artystów związanych z operą i baletem, ale także i z teatrem dramatycznym. Dzisiaj o godzinie 18 takie spotkanie w muzeum przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. Natomiast w Domu Literatury spotkanie autorskie z Magdaleną Kujdowicz, która napisała bardzo osobistą książkę zatytułowaną Między snami. Zapowiada się bardzo miły wieczór, bo ta teatrolożka, dziennikarka i pisarka potrafi bardzo dobrze, ale też ciepło mówić. No a mówić będziemy, mówię, ponieważ ja również tam będę obecna i mówić będziemy o książce, która jest takim literackim sposobem na przeniesienie sobie pomocy i ulgi. To jest i trochę pożegnanie z tatą, który zmarł. To jest i trochę też i radzenie sobie poprzez takie krótkie prozy, takie bardzo wrażliwe podejście prezentujące, radzenie sobie z tym, że nie zawsze czujemy się dopasowani do świata. Polecam serdecznie dzisiaj o godzinie 18 i książkę i spotkanie z Magdaleną Kujdowicz w Domu Literatury w Łodzi przy ulicy Roosevelta 17. A w Łódzkiej Filharmonii dobiega końca rezydencja artystyczna Jakuba Jakowicza. I to będzie dzisiaj, ten dzisiejszy koncert, to będzie ostatni z czterech. Artysta wykona koncert skrzypcowy Amol Antonina Dworzaka. I to jest utwór, który jest jedną z najważniejszych kompozycji tak zwanego okresu słowiańskiego w twórczości czeskiego kompozytora. Ale także życie bohatera Ryszarda Strausa dzisiaj zabrzmi w Łódzkiej Filharmonii. Koncert o 19:00. Jak zwykle jest spotkanie przed koncertem. Koncertowe o godzinie 18:15. Trwa festiwal Kropka plus Kreska, czyli festiwal książki obrazkowej w Łodzi, który, przypomnijmy, w tym roku po raz pierwszy odbywa się w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Tam ciekawe spotkania, warsztaty, dyskusje, a dzisiaj będą między innymi warsztaty Nie znajdziesz mnie po śladach stóp, prowadzone przez Sylwię Błach. To jest pisarka, programistka i twórczyni internetowa, autorka 5 książek, a to będzie się odbywało wokół jej książki tak właśnie zatytułowanej Nie znajdziesz mnie po śladach stóp. To historia napisana prostym, lekkim językiem, a dotycząca tematu niepełnosprawności. O godzinie 17:00 te warsztaty. Natomiast jutro polecam Państwa uwadze piknik, kropki i kreski właśnie w Centrum Dialogu, ale także w przylegającym do centrum Parku Ocalałych, a tam od 10 do 18 przeróżne atrakcje, głównie festiwalowe, ale związane bardzo, na bardzo różne sposoby z tematem książki. Polecamy serdecznie.
0: Polecamy i zapraszamy.

Mamy piątek, także przed godziną 12 zrobimy sobie podsumowanie tego, co w tym tygodniu rozgrzewało użytkowników internetu. Tradycyjnie zaprosiłam Daniela Markiewicza z Nowych Mediów do naszego studia. Daniel opowie o tym, co na stronie radio.łódź.pl najlepiej się klikało, a ja przejrzałam nasze media społecznościowe i też opowiem o tematach, które najbardziej poruszyły. Państwa też zachęcam do tego, można się włączyć do naszego podsumowania. studio@radio.łódź.pl. To po godzinie 11.30, a teraz wyłonię zwycięzców naszej dzisiejszej zabawy. Zachęcałam do tego, żeby dzielić się ze mną informacją, na jaki koncert juvenaliowy najchętniej byście się Państwo wybrali. No i zdecydowanie królują trzy koncerty w Państwa mailach. Ich troje, Koma i Beata z Kampem. No ciekawe zestawienie, przyznam. I obiecałam, że rozdam 5 podwójnych zaproszeń na całą imprezę, a zatem rozdaję. A zaproszenia otrzymują Pani Agnieszka, Pan Dominik, Pani Ewelina, Pan Mikołaj i Pan Michał. Mailem te bilety będziemy Państwu wysyłać, także proszę sprawdzać skrzynki.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
7: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
8: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
6: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
9: Zabetonowali cały...
10: Czego tu brakuje?
9: Rozumu. Tylko rozumu.
11: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
12: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie na porządku.
6: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
14: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
15: Naprawdę? I co w nim jest?
14: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
16: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
17: Czy gejś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie. Pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie. Już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
0: Po reklamie.
4: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
18: 11.30 dokładnie na zegarze. Już za chwilę zajrzymy do internetu, ale najpierw jeszcze trochę muzyki.

0: Ależ nastrojowo się zrobiło. Świetny wstęp do naszej rozmowy o internecie. A ze mną w studiu Daniel Markiewicz z Nowych Mediów. Cześć, Danielu.
1: Ona jest jak wiatr, a ja jestem głupcem, że jej wierzę. Cześć.
0: Tak czułam, że zrobisz jakieś nawiązanie do tego utworu.
1: No muszę, dobrze. Tak pięknie zaczęło się grać.
0: No tak pięknie, naprawdę. No dobrze, a my przechodzimy do konkretów i powiedz, co tam rozgrzewało użytkowników na naszym portalu radio.łódź.pl w tym tygodniu.
1: No w internecie już tak pięknie i romantycznie nie było, no ale romanse to wiadomo, w książkach bardziej. No ale jeśli w internecie nie było romantycznie, no to znaczy, że na żywo też nie było romantycznie. No bo rusza nam kolejny remont Placu Wolności, o którym już trąbiliśmy wielokrotnie. No bo kostka się sypie.
0: Tak.
1: Jak się sypie kostka, powinno się kostkę naprawiać. Ja powiem tak, że jeżdżę po tej kostce rowerem, jeżdżę, przynajmniej próbuję jeździć też po Legionów przy Placu Wolności. No i nie jest łatwo.
0: Mm-hmm. Gdyby to Czyli ten remont potrzebny.
1: No bardzo potrzebny. Ja sobie nawet tak pomyślałem, że jeżeli by to była taka zwykła ziemia, to można by zwalić te pagórki doliny na krety, ale w tym wypadku chyba jednak by się nie przebiły przez kostkę.
0: No, ten temat rzeczywiście też poruszył użytkowników w mediach społecznościowych. Burza w komentarzach, a przede wszystkim piszą o tym, że kolejny remont to marnotrawstwo pieniędzy. Być może nie jeżdżą tam rowerami.
1: Pewnie nie, ale jeśli mówisz o komentarzach pod tym postem, to ja też je przejrzałem, żeby się przygotować na bój z tobą. I pan Marcin napisał super komentarz, żeby tylko ten beton się nie skruszył za 6 miesięcy, bo wtedy będzie remont remontowanego remontu. To piękne ćwiczenie na literkę R.
0: Tak, piękne. Dobrze, co tam mamy dalej?
1: No dalej mamy nadal rzeczy, które się albo opóźniają, albo psują. Tunel pod Łodzią, 10 lat opóźnienia. To rozmawialiśmy przed anteną, że chyba w każdym medium społecznościowym i nie tylko, i na stronie radiołódź.pl podbiło statystyki tak, że już bardziej chyba nie można. No, pytanie, czy podbiło też serca łodzian? Chyba nie.
0: Ja z tego, co widziałam w komentarzach, to raczej nie wierzą w ten nowy termin, mimo że odległy dość.
1: Tak, no rośnie nam to opóźnienie. 10 lat, no to sporo. Gdyby było dzieckiem to opóźnienie, no to w przyszłym roku szłoby do zerówki. Za 2 lata miałoby pierwszą komunię.
0: No, ładne
1: no i możemy mieć tylko nadzieję, że nie będziemy mu wyprawiać 18.
0: No czekamy, zobaczymy.
1: Ale to też był super komentarz, jeśli mogę zacytować. Pani Agnieszka napisała, że władze Łodzi chyba opacznie zrozumiały piękną myśl noblisty, że ten, kto sadzi drzewa, widząc, że nigdy nie usiądzie w ich cieniu, przynajmniej zaczął rozumieć sens życia.
0: Widzisz.
1: Jedna moja uwaga, no rzeczywiście nie jest to urząd miasta, po prostu tylko no, inwestor, czyli nie miasto. To ja chciałbym podkreślić, bo nie chciałbym też robić takiej propagandy negatywnej w tym mieście.
0: Oczywiście.
1: Nie za wszystko odpowiadamy przecież.
0: Bardzo dobrze, że to podkreśliłeś. I wrócimy za moment do naszej rozmowy.

0: No to wracamy do internetu razem z Danielem Markiewiczem, który obok mnie. Opowiedzieliśmy już o dwóch tematach. Teraz czas na tematy, które poruszyły społeczność w mediach społecznościowych. Po pierwsze, temat o tym, że Łódź idzie na wojnę z Budami szpecącymi miasto. Tutaj zdania w komentarzach są podzielone. Jedni się z tym zgadzają, a inni twierdzą, że takich rzeczy, powiem ogólnie, do usunięcia w Łodzi jest znacznie więcej.
1: Ja się nie dziwię. W nas jest chyba duża nostalgia za takimi czasami, gdzie w tej przysłowiowej Hani czy Zosi można było kupić burgera za 3 złote. No i w tym burgerze mięsa nie było, ale było dużo wspomnień teraz dzięki temu.
0: Tak, to może taka nostalgia faktycznie. Bo aż mnie to zaskoczyło. Wydawało mi się, że łodzianie będą za tym pomysłem, tak, żeby walczyć z tymi Budami. A tu jednak nie wszyscy tego chcą. Dzisiaj jeszcze tylko dodam, zajmujemy się kolejnym tematem. Potykacze szpecjalne ulicę Piotrkowską, także proszę śledzić nasze media społecznościowe.
1: Ale nie chodzi o słupki.
0: Nie chodzi o słupki. Chociaż słupki w komentarzach też się pojawiają. Kolejny temat, który rozgrzał i ciekawy myślę, okazuje się, że Łódź jest najlepszym miastem na wakacyjny wypad, ale uwaga, dla singli. I pierwszy komentarz, bo na dłuższą metę żyć tu się nie da. Trochę smutne.
1: Trochę smutne, ale to mi rozjaśnia właściwie moje życie. No, przyjechałem tu 20 lat temu do tej Łodzi i to tłumaczy mój stan cywilny, bo to jest dla singli super miejsce.
0: Ciekawi mnie to rozróżnienie właśnie w rankingu, że akurat Łódź najlepszym jest miastem na wakacyjny wypad dla singli. Muszę któryś z programów chyba wokół tego tematu sobie zbudować, bo jestem ciekawa, co też nasi słuchacze o tym sądzą.
1: To ja to mogę zostać w tym programie wtedy.
0: Tak, to ja ciebie wtedy zaproszę. A dzisiaj bardzo dziękuję za to, że zajrzałeś, że podsumowałeś razem ze mną ten internetowy świat. No i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia zapraszamy na stronę radiołódź.pl nieustannie.
0: Zapraszamy.

To Barbara Wrońska z utworem Prosta Droga, a my zbliżamy się pomału do godziny 12:00, o pełnej tradycyjnie najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, a po godzinie 12:00 oczywiście magazyn To Jest Temat. Zapraszam w imieniu Izy Berkowskiej. No i dzisiaj przypada Europejski Dzień Sąsiada i z tej okazji Iza zapyta Państwa o to, jak dzisiaj wyglądają te relacje sąsiedzkie. Czy na sąsiada możemy liczyć w każdej sprawie, czy jest dla nas obcą osobą? No trochę się to zmienia, mam wrażenie. Kiedyś te relacje sąsiedzkie były znacznie bliższe. Teraz troszeczkę się przed sobą zamykamy. No ciekawa jestem Państwa zdania. Można już pisać na studio@radiołódź.pl, a po godzinie 12:00 będzie można do nas zadzwonić.

0: Autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
3: Dobrze mówimy?
4: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
7: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
8: Hej IKEA! Super znów Cię odwiedzić!
9: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
8: O, muszę mieć ten stolik!
9: A na koniec wege klopsiki.
8: Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24,30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To jest teatr komedii i improw Łodzi. Z trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi.
16: Mm-hmm.
17: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
0: Po reklamie
18: wybiła godzina 12:00.
19: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
18: Zapraszamy na najnowsze wiadomości. Wiktoria Makowska.
20: Ponad 800 strażaków dogasza pożar pod Warszawą. Wśród nich są mundurowi z Łódzkiego. Dramat mieszkańców wysiedlonych kamienic w Łodzi potrwa dłużej. Wiemy, kiedy mogą mniej więcej dostać odszkodowanie. W wiadomościach powiemy też o ćwiczeniach służb na dworcu Łódź Fabryczna. Na miejscu jest nasz reporter. Dziś zachmurzenie umiarkowane i do 22 stopni. Gigantyczny pożar na Mazowszu, na miejscu ponad 800 strażaków, także z Łódzkiego. W miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim ogień objął około 300 hektarów lasu. Płoną także okoliczne trzcinowiska i nieużytki, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
21: Dzisiejszej nocy 18 strażaków z województwa łódzkiego wchodzących w skład modułu GFFF wyjechało do pożaru na terenie powiatu wołomińskiego. Tam pomagać w gaszeniu tego pożaru, jak i dogaszaniu pogorzeliska.
20: W akcji bierze udział także samolot gaśniczy Dromader z Piotrkowa Trybunalskiego. Na Mazowszu w akcji strażakom pomagają policjanci oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Do końca czerwca mają zapaść kluczowe decyzje dla mieszkańców kamienic na trasie tunelu średnicowego w Łodzi. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, od września 2024 roku około 250 osób nie może wrócić do swoich domów. Mieszkają w hotelach lub lokalach zastępczych, a prace przy drążeniu tunelu, który ma połączyć trzy łódzkie dworce, są wstrzymane po zawaleniu się jednej z kamienic i problemach z osiadaniem gruntu. Jak mówi dyrektor regionu zachodniego PKP PLK Piotr Brus, koniec czerwca to teraz najważniejszy termin. Wtedy rozpoczną się m.in. wyceny wypłat odszkodowań, które mają odpowiadać wartości mieszkań i nie będą pomniejszane o zniszczenia powstałe w trakcie przerwy w budowie.
3: Później będzie okres około 2-3 miesięcy, w okresie, w którym przede wszystkim Urząd Wojewódzki wyda decyzje odszkodowawcze, na podstawie których Polskie Linie będą mogły dokonać płatności. Zakładamy sierpień, wrzesień, że w tym okresie pierwsze odszkodowania zostaną wypłacone. Tutaj została przyjęta metoda odtworzeniowa bez stopnia zużycia.
13: Wszystko jest ok, pod warunkiem, że ktoś nam powie, co to znaczy w realnych pieniądzach. Bo ja nie wiem, czy wartość odtworzeniowa to będzie 7 tysięcy, czy to będzie 9 tysięcy.
20: Dodaje jeden z mieszkańców kamienicy przy Alei 1 Maja w Łodzi. Budowa tunelu ma zakończyć się 10 lat później niż początkowo zakładano.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
20: Prezydent uważa, że po serii fałszywych alarmów minister sprawiedliwości i szef MSWiA powinni podać się do dymisji. Przypomnijmy, od połowy maja ratownicy, policjanci i strażacy byli wzywani do zdarzeń, które okazywały się nieprawdziwe. Między innymi w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Karol Nawrocki zapewnił w rozmowie z dziennikarzami, że czuje się bezpiecznie, bo ma przy sobie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.
16: Musimy też mieć świadomość, już przyglądając się sytuacji z poziomu państwa, że w każdym normalnym państwie, po tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, ministrowie, czy taki minister sprawiedliwości, czy minister spraw wewnętrznych, po prostu podaliby się do dymisji. No, tego wymaga pewna etyka pracy w polityce.
20: Wczoraj zatrzymano czwartą osobę z grupy zgłaszającej służbom fałszywe alarmy. Dziesiątki poszkodowanych i akcja służb na łódzkim dworcu. To scenariusz ćwiczeń, które właśnie trwają w Łodzi Fabrycznej. W działaniach udział bierze kilkaset osób, w tym Polski Czerwony Krzyż czy służby mundurowe. Ćwiczeniom przygląda się nasz reporter Seweryn Potentas. Sewerynie, powiedz, na czym one polegają?
22: Działania mają symulować sytuację zagrożenia i reakcję służb. O godzinie 11 na jeden z peronów dworca przyjechał pociąg, którym jechało blisko 250 osób, w tym wiele osób poszkodowanych. Wtedy rozpoczęła się akcja ratunkowa. Najpierw ratownicy Polskiego Czerwonego Krzyża rozmawiali z pasażerami i weryfikowali ich stan zdrowia. Dalej rozpoczęła się akcja ewakuacyjna i przeniesienie poszkodowanych w bezpieczne miejsce. Poza PCK w działania zaangażowani są także policjanci, strażacy i służby kolejowe. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
20: Głównym celem wojewódzkich ćwiczeń ochrony ludności i obrony cywilnej jest sprawdzenie współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności. A te dzisiejsze ćwiczenia na dworcu Łódź Fabryczna potrwają do godziny 14. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź za godzinę. Ciepły majowy piątek z temperaturą do 22 stopni. Podobne wskazania w weekend, ale jutro, z tego co widzę, może trochę popadać. Dzisiaj opadów się nie spodziewamy, dużo słońca, wiatr umiarkowany, chwilami może być porywisty. Pięć minut po godzinie 12. Ja już się z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję za te trzy wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Kuba Janik, a już za chwilę magazyn To jest temat i Iza Berkowska.

0: To jest temat.
1: Dzisiaj w kalendarzu mamy Europejski Dzień Sąsiada i to jest dobry moment, żeby się przyjrzeć naszym relacjom z sąsiadami, spytać, czy w ogóle znamy naszych sąsiadów, co nas łączy poza wspólnym adresem, czy chcemy się ze sobą spotykać, także na gruncie towarzyskim, czy potrafimy się zintegrować, żeby coś wspólnie zmienić, coś zrobić. Czy możemy na siebie liczyć też tak przy okazji? 606-787-8778, 42-678-7878 to telefony do Radio Łódź. Można też napisać maila na adres studio@radioloc.pl. Iza Berkowska, ja zapraszam Państwa do rozmowy wraz z naszymi gośćmi. Są z nami Iza Maciejak. Iza jest mieszkanką Łodzi, a właściwie konkretnie Bałut. Witaj, Izo.
2: Witaj.
1: Łukasz Zbałut, artysta i społecznik.
3: Dzień dobry.
1: I będzie też organizator pikniku sąsiedzkiego w Wiączyniu, Jacek Kunka. To już niebawem. Jak wyglądają wasze relacje z sąsiadami, Izo? Dobre masz relacje?
2: Szczerze mówiąc, miałam bardzo ograniczone relacje z sąsiadami, ale to do ubiegłej soboty, bo już są zdecydowanie lepsze. Natomiast niewątpliwie patrzę na ludzi, widzę ich i mijam na ulicach i rozpoznaję mieszkańców swojej okolicy.
1: Mhm. Łukaszu?
3: No ja znam sporo ludzi, ale na przykład teraz mieszkam w bloku i nie znam wszystkich, ale większość i myślę, że w końcu wszystkich też poznam.
1: Wszystkich poznasz, no to jest odważne. 606-787-8778, 42-678-7878. Ja przypominam numery telefonu. Gdyby Państwo chcieli się podzielić informacjami o tym, jak u Państwa wyglądają te relacje sąsiedzkie. Ja myślę, że w ogóle widać taką wyraźną zmianę. Pamiętam swoich rodziców, do których przychodzili sąsiedzi no niemal codziennie, w różnych sprawach, również tak po prostu, żeby pogadać. Do mojej mamy przychodziły sąsiadki na tak zwane pogaduchy. To było normalne, że to są koleżanki mojej mamy. No nie tylko sąsiadki, ale po prostu koleżanki, że się spotykały, że rozmawiały, że sąsiedzi nam pomagali. Na przykład pamiętam, że pomagali nam przy okazji remontów, czyli my mieliśmy remont w domu. Jakiś sąsiad mówił, że on potrafi coś tam, więc wtedy przychodził. Pamiętam też takie sytuacje, kiedy na przykład trzeba było coś wnieść. I tutaj też nie było problemu, że nie wiem, że nie będzie miał kto pomóc, tylko wiadomo było, że jeśli zadzwonię do któregokolwiek z sąsiadów, to on po prostu pomoże. No nie wiem, jak to było u was, czy też pamiętacie, że kiedyś te relacje były po prostu bliższe. Izo?
2: Ja jestem pewnie z tego pokolenia, które jeszcze miało szczęście przebywać na trzepakach, na przykład na podwórku. Mhm. Więc już pierwsza rzecz, że znaliśmy się nawzajem, mówię o rówieśnikach. Czyli mieliśmy swoje relacje. Mieliśmy mnóstwo adoptowanych mam i babć, bo mieliśmy wspólne mamy i wspólne babcie. Jak jakieś dziecko było głodne po piątym fikołku, to leciało do takiej zastępczej babci i ta babcia nam zapewniała wszystkie niezbędne minerały i wodę, a więc chociażby z tego powodu znaliśmy się lepiej i wiadomo było, do kogo pójść po szklankę cukru, a to już taka metaforyczna niemalże
1: szklanka cukru jest, prawda? Taką metaforą.
2: Ale jednak to były fakty. Przychodziło się na urodziny i imieniny do sąsiadów czy do znajomych bez zapowiedzi, bo nie było telefonów. Wiadomo, że i tak przyjdą wszyscy, a spało się na na kocach nawet, na podłodze, gdziekolwiek, bo nie było żadnych oczekiwań i wszyscy uznawali to za oczywiste i za bezproblemowe. Po prostu mieliśmy te relacje, bo nie mieliśmy też wielu innych zachęt do tego, żeby się na przykład izolować albo zajmować tylko i wyłącznie swoimi sprawami. Po prostu to było ważne. Mieliśmy sieć wsparcia, bo bardzo wielu rzeczy nie było, ale mieliśmy siebie.
1: Mhm. Łukaszu?
3: Jejku, jak ty ładnie mówisz. No to tak mnie pięknie, tak rozanieliło. No,
1: ty też
3: po prostu
1: możesz tak pięknie
3: przypomniało.
1: Opowiedzieć. No.
3: Nie wiem, czy mój aparat wymowy
1: dasz radę,
3: to dźwignie.
1: Dasz radę.
3: Pamiętam, że rzeczywiście było bliżej. Mnie się też wydaje, że kiedyś było biedniej, ale biedniej nie do końca znaczy gorzej, bo to właśnie wymuszało
1: pewnego rodzaju... Ale porówno mieliśmy biedniej też, mniej więcej porówno, bo wszyscy mniej więcej to samo mieli.
3: Tak. Tak, ale ogólnie było też mniej różnych takich rzeczy, które odciągały nas od tego życia społecznego. Żyło się w jakichś takich stadach, w kamienicy też. Często się mówiło do sąsiadki, nawet ciocia,
2: tak,
3: wujek.
2: Tak,
3: tak jak też wspominałaś, Iza, było tak, że na przykład węgiel wnieść, no nie było jakimś problemem, bo po prostu jak przyjechała wywrotka, zrzuciła na podwórko 3 tony węgla i trzeba było wnieść do komórki, to po prostu zawsze sąsiad zszedł z wiaderkiem, z szuflą i się...
1: I pomógł.
3: Tak, tak.
1: To było normalne. No tak, tak. Ja pamiętam, że też u mnie w bloku na przykład jak ludzie kiedyś zamawiali ziemniaki na przykład i to takie całe worki i też było tak, że jak ktoś nie miał miejsca w swojej piwnicy, no to tam bez problemu można było kogoś w jego piwnicy na przykład coś przetrzymać albo coś większego po prostu zostawić, to też nie był problem. To znaczy, zdawałoby się taka banalna rzecz, ale ja sobie tego dzisiaj mało wyobrażam, że ludzie tak przychodzą i mówią, słuchaj, no przepraszam panią, prawda, tutaj ja mam coś dużego takiego, co się u mnie w piwnicy nie mieści, czy ja mogę u pani w piwnicy to zostawić? Ja myślę, że nie, że to dzisiaj to już by w ogóle nie przeszło, a nawet głupio by było chyba takie pytanie zadać. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie?
2: Ja chyba nie, ale to znowu muszę właśnie powiedzieć, że to jest dla mnie odkrycie ostatnich 2 tygodni. Ponieważ, może nakreślę kontekst, w jakim doznałam cudownego rozczarowania, w dobrą stronę. Mianowicie organizowałam sąsiedzkie nasadzenia w ramach zielonych mikrograntów. To są pieniądze, które miasto przeznaczyło dla lokalnych społeczności, o które trzeba się było ubiegać. No i udało nam się zdobyć taki zielony mikrogrant. I jednym z warunków tej akcji była działalność społeczna. I ja miałam nadzieję, że uda nam się zgromadzić przynajmniej 15 sąsiadów, którzy nam pomogą zrobić nasadzenia wokół bloku. I o ile nie bałam się tworzenia tej aplikacji i ubiegania się o pieniądze i wyboru roślin, najbardziej bałam się o to, że po prostu nikt nie przyjdzie, nikt nie pomoże, nikt nie będzie zainteresowany jakąkolwiek działalnością. No i się okazało, że się bardzo przeliczyłam, ponieważ stawiło się mnóstwo osób, które się nie znały kompletnie. Ja ich sama nie znałam, chociaż w tym bloku, w którym mieszkam od... Dobra, może nie będę konkretnie mówiła od ilu, ale naprawdę od 4 roku życia w każdym razie. I podchodzili do mnie ludzie i pytali, czy na przykład będzie trzeba podlewać rośliny. Ja ich nie znałam w ogóle, a oni mnie pytali, czy będą mogli zrobić coś więcej, czy w czymś będą mi mogli pomóc, czy będą mogli pomóc w aspektach prawnych, w dokumentach, w rozliczeniu. Czyli to, o czym ty mówiłaś, tutaj nagle po prostu się zniknęło. Nie było żadnych barier, była chęć i dobra wola.
1: 42 678 78 78. Pan Leszek jest z nami. Witamy, panie Leszku.
4: Witam serdecznie, dołożę swoje 3 grosze.
1: Bardzo proszę. No,
4: te czasy już nie wrócą. Moje dzieciństwo to bieganie po podwórku, ta woda tam z tego wyniku, który był i kijem do domu nie można było zagonić. I to tak było. I wszyscy sąsiedzi znali, kto jest czyim dzieckiem i my znaliśmy wszystkich sąsiadów. I dzień dobry, do widzenia i normalna sprawa, to tak było. Ja teraz współczuję dzieciom, ponieważ porobiły się zamknięte osiedla, zamknięte enklawy. To jest trochę tak, że to też niektórzy, mam takie wrażenie, że jest taki podział klasowy, że ci, którzy na tych zamkniętych osiedlach, to są trochę lepsi od tych, którzy żyją na tych blokowiskach. Takie to jest to. To jest takie smutne niestety i to jak naprawdę współczuję, bo te właściwie dzieciaki tam na tych zamkniętych osiedlach to nie mają dzieciństwa. O ile jeszcze stare osiedla, jakiś tam Teofilów, Rytkinia, prawda, Chojny, Górna, to jeszcze te dzieciaki tam widać, jak one biegają i są. I te sąsiedzkie, powiedzmy, relacje jakieś są. Ja pamiętam, się przeprowadzałem kilkakrotnie i zawsze z sąsiadami z tej samej klatki to się po prostu znało, prawda? Widziało się, że to i to i to. I nawet jak już się przeprowadziłem kawałek poza Łódź, to z tymi bliższymi sąsiadami starałem się zawsze utrzymywać kontakt. Dzień dobry, cześć, pomóc. Jak ja byłem pierwszy, się wybudowałem, to tym, którzy następni. Natomiast no, z sąsiadami to jest tak, że nie wybieramy ich sobie, to niejako dostajemy ich w pakiecie. I tak naprawdę to dużo zależy od tego, no, kim ci ludzie są, bo jak ktoś chce utrzymywać kontakt z tą drugą osobą, z tym sąsiadem na klatce czy tam przy ulicy, no to zawsze znajdzie okazję, żeby zatrzymać się, porozmawiać, pogadać, prawda, pomóc w jakimś tam sensie i tak. A jak ktoś po prostu nie chce i się zamknie, no to nie. Natomiast niestety odnoszę takie wrażenie, że ludzie coraz bardziej się ze sobą zamykają. Jak jadą do siebie do domu, to czy do pracy, to w samochód, do pracy, z pracy samochodem do domu. Otwierają bramę, wchodzą, zamykają, dziękuję, nie ma ich i nie wyściubiają nosa. I niestety mam też takie wrażenie, że na osiedlach to też tak się odbywa, że przychodzą i właściwie nie ma takiego życia sąsiedzkiego. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, jak mieszkałem na Filowie, tam okolicy Rojnej, ja to naprawdę wspominam z takim sentymentem, bo tamto sąsiedztwo było takie, że sąsiedzi się zebrali i na tym podwórku wybudowali taką ala fontannę i tam to wszystko było zagospodarowane. My tam biegaliśmy, tam się ci wszyscy sąsiedzi spotykali i właściwie popołudnie, wieczory, no to te spotkania się odbywały i to życie się toczyło tak, jak ono się toczy, mam wrażenie, w takich typowych jeszcze wiejskich enklawach, które jeszcze są, gdzie ci ludzie się znają. No to tak. I to tyle mojego trzy grosze.
1: Dziękujemy, panie Leszku. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego dla pana. To jeszcze zajrzymy do maila. Nie będzie to specjalne odkrycie, ale rozpoznawalność sąsiedzka spada wyraźnie od lat. Jeszcze 20-40 lat temu sąsiedzi się odwiedzali na co dzień. Dzisiaj raczej zamykamy się w swoich czterech ścianach albo wręcz po prostu w mediach społecznościowych. To z jednej strony jest kwestia zmiany czasu, wieku, o czym mówiły panie w studiu. Z drugiej strony z pewnością w mieście, w blokach takich znajomości można zauważyć więcej, w zasadzie niemal wyłącznie pomiędzy starszymi sąsiadami mieszkającymi w tym samym miejscu od dekad. Ci młodsi ludzie nie tylko mieszkają krócej i częściej zmieniają miejsce zamieszkania, na przykład przez fakt wynajmu, ale też raczej wolą swoich znajomych niekoniecznie z tego samego bloku. Kontrastowo ciągle na wsiach te relacje są lepsze i zwyczajnie ludzie lepiej się znają. Pan Konrad jest z nami, witamy.
5: Witam serdecznie, witam panie w radiu oraz słuchaczy przed odbiornikami. Też chciałem się odnieść do tematu. Znaczy, bardzo mnie cieszy, jeśli chodzi o pani gościa, ten optymizm, z tym, że wydaje mi się, że on wynikał z tego, że jednak była to taka akcja społeczna i wydaje mi się, że co innego akcja społeczna, a co innego przechowanie komuś worka ziemniaków, czyli tutaj nie mówimy już o akcji społecznej, tylko o
1: takiej życzliwości wzajemnej.
5: Życzliwości. Tak. I ona faktycznie zanikła moim zdaniem. Ja jestem rocznik 72. Wychowałem się na blokowisku i faktycznie pamiętam czasy, gdzie po prostu tak znałem wszystkich w klatce, moi rodzice znali wszystkich w klatce, była nas chmara dzieciaków i faktycznie były podobne akcje, że się korzystało ze wspólnych piwnic, zrobiło się kluby w pralniach, w piwnicach, takie młodzieżowe, dużo się działo. A co do powodów, oczywiście proszę też tego nie brać do siebie, ale wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc, w tamtych czasach to ludzie nie byli tak podzieleni i spolaryzowani, również jeśli chodzi o tematy polityczne. I tu niestety mam duży żal do mediów, ponieważ media w dzisiejszych czasach, znaczy to nie winie też polskich mediów, to jest w ogóle jakby globalna sytuacja, że no, sprzedają się dobrze newsy, które są sprzedawane, że tak powiem, skrajnie. W związku z tym wydaje mi się, że to ma duży wpływ społeczny i że właśnie ludzie się polaryzują. W związku z tym jest coraz więcej takiej nieufności w stosunku do otoczenia, do najbliższych, takiej właśnie polaryzacji, niechęci. To nie tylko jest polskie podwórko, bo mieszkałem też 12 lat w Wielkiej Brytanii i miałem tam dobry kontakt z Brytyjczykami i pamiętam, jak oni wspominali, że były modne takie herbatki, które się robiły na ulicach. Tam są takie traced house, takie ciągi domów jakby robotniczych, jeszcze starych, angielskich. Kiedyś była taka tradycja, że w takiej ulicy, gdzie na przykład było 30 takich domków, był letni piękny wieczór, wszyscy wynosili stoły na ulicę i na ulicy było coś w rodzaju takiej herbatki, takiego party. To też tam zanikło. Także to jest w ogóle może jeszcze południe Europy się trochę bardziej trzyma tak razem, ale no to jest jakiś globalny trend społeczny i wydaje mi się, że on jest...
1: On trochę wynika też pewnie z jakiejś nierówności, boimy się pewnie jakichś porównań, boimy się ocen. Nie wydaje się panu, że kiedyś...
5: Możliwe, że tak.
1: Że kiedyś było trochę inaczej, no mniej więcej, tak jak mówiliśmy, wszystko było porówno, prawda? A w tej chwili,
5: tak.
1: Ja wiem, no wpuszczę sąsiada, on zobaczy, że ja mam jakieś niemodne krzesła, niemodne kanapy. No nie wiem, z drugiej strony może ja się poczuję też gorzej przez to, że on ma po prostu lepiej niż ja?
5: Tak, to też tak może być, aczkolwiek powiedzmy, że mamy takie sąsiedztwo, no takich domków jednorodzinnych, typowych w Polsce, gdzie mniej więcej wszyscy mają podobny standard, tak, podobne raty w banku, więc podejrzewam, że podobną zdolność kredytową, a mimo to też no nie ma tego zaufania, prawda, więc sam już nie wiem skąd to wynika do końca, znak czasów po prostu, ale tak, ale wydaje mi się, że media plus ta elektronika wszechobecna, to, że mamy nos cały czas w telefonie, no to chyba nie pomaga po prostu.
1: No właśnie, i ten towarem deficytowym staje się też czas. Bardzo dziękujemy panu za ten głos.
5: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy, zachęcamy do kontaktu 606-787-7878 studio@radiolot.pl i 42-678-78-78. A jak się zintegrować sąsiedzko? Może metodą na dzieci? Z taką propozycją pojawia się u nas Jacek Kunka, prezes OSP Łódź Wiączyń, organizujący ze Strażą Sąsiedzką Dzień Dziecka.
6: Tak, ja reprezentuję Łódź Wiączyń, OSP Łódź Wiączyń i razem z taką salą zabaw na terenie sołectwa tamtejszego, czyli Wiączyń, organizujemy 6 czerwca Dzień Dziecka, na który byśmy chcieli zaprosić wszystkich mieszkańców. Okolicznych
1: wszystkich.
6: Dzieci, no dzieci okoliczne.
1: Czyli nie tylko sąsiadów.
6: Nie tylko sąsiadów, no.
1: Rozszerzamy temat sąsiedztwa, zaczynamy mówić o sąsiedztwie takim szerokim już w tym momencie.
6: Będziemy na pewno, my jako z własnej inicjatywy, czyli Straży Pożarnej, będziemy organizować pokaz gaszenia dla dzieci. Potem oczywiście dzieci będą mogły sobie do tego wozu naszego bojowego zajrzeć. Mamy taki tor przeszkód dla dzieci, żeby się poczuły, jak to strażak powinien gasić. Mamy takie fajne hydronetki. No i będziemy robić dla nich takie zawody, kto szybciej na przykład, bo mamy tą hydronetką, musimy napełnić zbiornik z wodą. No i zobaczymy, kto będzie szybszy, ten ma jakieś atrakcyjne, powiedzmy, nagrody będzie miał.
1: Mm-hmm. Czyli tak, musimy trochę skusić, rozumiem, jakimiś atrakcjami, jakimiś nagrodami. A myśli pan, że tak by ludzie nie przyszli i tak po prostu się zintegrować?
6: No, dzisiejsze czasy mamy takie, jakie mamy. Czyli tak naprawdę są to czasy internetu, telefonów, zapracowani jesteśmy, zabiegani. No więc takie inicjatywy, takie dni na pewno pomagają tych ludzi troszkę związać ze sobą. No, jestem z tego już też pokolenia, gdzie pamiętam, nas nie trzeba było namawiać. To nas mamy musiały wołać do domu, żebyśmy przyszli.
1: I nie było telefonów komórkowych.
6: Więc całe dnie się zaraz po szkole rzucało plecak czy tornister i się na dwór leciało i człowiek sobie zawsze coś znalazł. No teraz wiadomo, że są takie czasy, jakie ani inne. Mówię, no jednak jest te telefony, internety, gry i w ogóle mówię, rodzice bardziej zapracowani. Więc takie chyba imprezy, takie, które są organizowane, czy to przez sołectwa, czy takie jak my chcemy jako Straż OSP z tamtego terenu zintegrować to społeczeństwo, pokazać im niejako inne jakieś zajęcia, które mogą dla nich być fajne, ciekawe. No, ten Dzień Dziecka jest naprawdę taki fajny, bo no, dzieci jednak trochę od tych rodziców troszkę ich tak wyciągną z tego domu, tak?
1: Jasne. A czemu nie 1 czerwca?
6: No podjęliśmy taką decyzję, bo no, ten 1 czerwiec no, mamy te jednak jakby nie było miejskie. Więc mamy tutaj wrażenie, że no, te miejskie mogą troszeczkę nam tutaj
1: kolidować
6: bo to no, nie czarujmy się, to jest tak jak mieliśmy taką kiedyś akcję, Wielką Orkiestrę Pomocy Świątecznej i też no, próbowaliśmy coś zrobić. No i to wszystko jednak, to osoby wszystkie raczej tutaj do miasta ciągły. Bo więcej atrakcji, więcej pokazów, fajniejsze jakieś może rzeczy. No, a my jesteśmy tak troszkę na uboczu, no nie czarujmy się.
1: No, także spotkanie dla rodziców z dziećmi w Wiączyniu 6 czerwca. Jeszcze pewnie wspomnimy o tym wydarzeniu. A tymczasem jest z nami pani Agnieszka. Witamy, pani Agnieszko.
7: Dzień dobry. A ja chciałam się pochwalić swoimi sąsiadami.
1: Proszę bardzo.
7: Mieszkam w centrum, w kamienicy. Mhm. I powiem szczerze, że przeprowadziłam się tutaj 12 lat temu z Warszawy, gdzie mieszkałam na zamkniętym osiedlu, gdzie nikt nikogo nie znał, wszyscy przechodzili obojętnie obok siebie. I kiedy się przeprowadziłam tutaj do Łodzi, do tej kamienicy, przeżyłam prawdziwy szok, ponieważ jestem osobą dosyć towarzyską. Mhm. I od pierwszego dnia praktycznie no takie bardzo koleżeńskie układy zapanowały między mną a sąsiadami. Wszyscy mówimy sobie na ty, pomagamy sobie, spotykamy się.
1: No ale pani musiała wyjść z inicjatywą? Czy to sąsiedzi do pani przyszli, może zaprosili na jakieś ciasto, na kawę? Jak to wyglądało? No jakoś trzeba zacząć w końcu te kontakty.
7: Zaczęło się tak prozaicznie, ponieważ przyjechałam z jakimiś tam meblami, miałam dużo rzeczy do wnoszenia i sąsiad pierwszy wyszedł z inicjatywą, że pomoże. Mhm. I tak to się zaczęło, a później no rzeczywiście ja jestem taka, że mój dom jest zawsze otwarty, więc sąsiadki przychodzą na kawę.
1: Mhm. Czyli musiała pani zaprosić za pierwszym razem na tą kawę, podejrzewam. Tak. I tak już po prostu się zaczęło. I tak trwa.
7: Tak się zaczęło, a w tej chwili to są takie układy,

0: również. Wszystkiego dobrego od Radia Łódź.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo za spotkanie z panią Agnieszką. Pan Przemek czeka już przy telefonie. Witamy, panie Przemku.
2: Tak jest, dzień dobry. Ja powiem, że jestem rozdarty no, i to na cztery części, bo ja jestem z rocznika, który pamięta jeszcze, jak rzucali do sklepu masło solone z rezerw wojskowych w beczkach. I na Teofilowie mieszkałem no, prawie 25 lat w Wieżowcu.
0: Ja to mam wrażenie, że wszyscy nasi słuchacze mieszkali na Teofilowie.
2: No, nie było to małe osiedle, jedno z największych Łodzi kiedyś. Także. I powiem szczerze, tam był, mieszkałem w Wieżowcu, 64 mieszkania, wszyscy się znali, wszystkie dzieciaki się znały, wychodziło się od rana do wieczora, wiadomo, na podwórko, tam piaskownica i tak dalej, nie było, życie nie było wtedy takie szybkie, jak jest dzisiaj. I to na pewno, to działa, ale teraz z drugiej strony, jak wyprowadziłem się na wieś, jak jeżdżę do mamy, moja mama nie narzeka na sąsiadów, choć no, jest 43 rocznik, więc wymiana tych wszystkich ludzi, którzy tam mieszkali, nastąpiła praktycznie w 90%. No i następuje z racji wieku cały czas. Ale jak wchodzę do bloku, ludzie nawet, którzy mnie mijają, każdy mówi dzień dobry. Wchodzi się do windy, każdy mówi dzień dobry. Czyli to nie jest tak, że jest jakaś taka izolacja. Być może w Łodzi jest troszeczkę to życie wolniejsze niż jak moja poprzedniczka mówiła w Warszawie. I teraz druga strona medalu. Przeprowadziłem się na wieś i po pierwsze, wchodząc do sklepu od samego początku, wszyscy mówią dzień dobry, podjeżdża jakiś samochód do sklepu z innego województwa, każdy mówi każdemu dzień dobry. Ja przeprowadzając się nie znałem nikogo. Wiadomo, że po 5 minutach wszyscy wiedzieli, kim ja jestem. No bo to ja jeden się sprowadziłem, a nie ci wszyscy. I na wsi jest jakby ta więź jakaś między tymi ludźmi większa niż w mieście, ale no nie powiem, że w mieście przynajmniej no tak na Teofilowie jest to takie jakby zamknięcie się na siebie. Nie powiem tego. Nie ma tej tragedii, bym powiedział. O, być może
0: no bo na Bałutach to wszystko jest inaczej jeszcze. Ja się zastanawiam, jak w innych częściach Łodzi, bo wszyscy tu jakoś z Bałut. Bardzo dziękujemy, panie Przemku, za pana głos. Pozdrawiamy również. Oczywiście zachęcamy państwa do kontaktu. Zajrzymy do maila, także studio@radiorocy.pl. Słuchaczka napisała, moim zdaniem pierwszą podstawową różnicą kiedyś, a dziś było to, że nowo powstałe bloki od samego początku zamieszkali nowi mieszkańcy, którzy się poznawali od początku, zżywali się ze sobą. Teraz w nowych blokach ludzie mieszkają chwilę, wynajmują, sprzedają lokale. Oczywiście nie wszyscy, ale swoje robi powszechna izolacja. No tak. I chyba trudno się z tym nie zgodzić, że właściwie takie dobre, trwałe relacje to są budowane latami, że one wymagają czasu. To, że my dzisiaj wynajmujemy, sprzedajemy, zmieniamy te miejsca zamieszkania, no powiedzmy, że być może nie mamy też potrzeby, żeby jakoś się zżyć ze społecznością, jak myślicie? I co?
3: Potrzeba chyba jest zawsze. Ja myślę, że jesteśmy bardzo społecznymi istotami i...
0: Nawet jeśli wiesz, że będziesz krótko, tak? Nawet jeśli myślisz sobie, a za 2 lata to ja się przeprowadzę, nie, do Gdańska, bo tam jest lepsza praca na przykład.
3: Tak, rozumiem tylko, że relacje z ludźmi to jest pewna inwestycja, na przykład inwestycje czasu, dobre chęci i to jest też konieczność na przykład uśmiechania się wtedy, kiedy nie jest nam najlepiej. A niemniej jednak myślę, że to, co jest bardzo istotne, to, że należy tworzyć okazję do tego, żeby móc się z kimś poznać. Nawet prosta rzecz jak to, żeby postawić ławkę przed blokiem albo na tych osiedlach, które są tak bardzo ogrodzone.
0: Ale wiesz, ktoś musi wyjść z inicjatywą, zazwyczaj jest taka osoba. Później się okazuje, że ludzie są solidarni, że oni naprawdę mają ochotę coś wspólnie zrobić, ale zazwyczaj potrzebny jest ktoś taki jak ty. Ktoś, kto powie, warto by to zrobić. Nawet jeśli ty na początku nie masz przekonania, że ci ludzie ci pomogą, że oni też będą chcieli, ale potrzebny jest czasem ktoś, kto pokaże palcem, ja wiem.
3: Pozytywny wariat?
0: Pozytywny wariat, no nie chciałam użyć tego słowa.
3: Dobrze, jeżeli mówimy w ten sposób, to ja przyjmę tę etykietę na siebie, ale to chyba wynika właśnie z faktu, że jeżeli nie

0: wierzymy w to, że możemy liczyć na innych, to może musimy liczyć na siebie, nawet jeśli mówimy o sytuacji społecznej, czyli zacznijmy od siebie. I ja bardzo bym chciała jednak tchnąć w państwa trochę optymizmu i tej wiary, której sama nie miałam, a teraz przekonałam się, że jednak to nie warto nie wierzyć po prostu. Ten optymizm niewiele nas kosztuje, być może trochę wysiłku, owszem, ale efekt i to, z jaką eksplozją energii, dobrych uczuć kończymy, nawet jeśli to będzie akcja, ale też czy tkwimy w tych relacjach, to potem one dają nam tak niesamowity zasób energii, że to jest coś, z czego potem my sami czerpiemy przez bardzo długi czas. I kiedy wiemy, że już nie tylko musimy liczyć na siebie, ale możemy też liczyć na innych, nawet jeśli to jest też kolejny
1: skrzydeł.
0: Tak, to jest coś, co nam pomaga funkcjonować i co sprawia, że po pierwsze mamy
1: bardzo
0: poczucie sensu.
1: Bardzo dużo rzeczy staje się możliwych. Tak,
0: tak, i świat nie jest taki czarny. Po prostu. Jasne. Zupełnie inaczej patrzymy na innych, a na szczęście na Bałtach pozytywnych wariatów nie brakuje.
1: No właśnie. No to będzie więcej pozytywnych wariatów. Żeby stworzyć takie bliskie relacje wśród lokalsów, to potrzebny jest ktoś, kto troszeczkę nakręci, kto pokieruje, kto zachęci. Ja tutaj patrzę oczywiście na Łukasza, bo Łukasz jest taką osobą, która na przykład organizuje urodziny Konia Bałutka, to są pikniki sąsiedzkie i no właśnie, ty rzucasz takie hasło i natychmiast jest odzew i przychodzi naprawdę bardzo dużo ludzi, jak dla mnie to można powiedzieć tłumy, byłam, widziałam, to mogę potwierdzić. Ludzie chcą przyjść, chcą pobyć razem, chcą się pobawić przy lokalnej jakiejś muzyce, chcą usiąść przy swoim koniu Bałutku, który jest przecież tworem też dosyć absurdalnym, chcą pograć w kapsle. Ktoś może spytać, jak to jest w ogóle możliwe, że w dzisiejszych czasach że można kogoś zachęcić grą w kapsle. To jest pytanie do ciebie. Jak to w ogóle jest możliwe?
2: No nie wiem, no jest. Ja się tak szczerze nie zastanawiam jakoś bardzo, bo też jest tak, że oprócz
1: robisz,
2: tego...
1: Robisz, ty się nie zastanawiasz, tylko robisz.
2: Tak, żyłem dosyć intensywnie na tych Bałutach, dużo ludzi znałem z różnych środowisk, no i troszkę z harcerstwa, i troszkę z boksu, i po prostu z dzielnicy, ze stadionu i tak dalej, więc może jest tak, że już po prostu po latach mam to we krwi. Teraz odcinam takie kupony. To znaczy, że w jakiś sposób... Okazuje się, że to ma jakąś nazwę. To się na przykład nazywa sieciowanie.
1: Sieciowanie to się nazywa.
2: Tak, tak. Ale ludzie potrzebują tej bliskości. To się przede wszystkim...
1: Może nie mają gdzie wyjść, wiesz. Kiedyś było dużo różnych takich miejsc, w których się spotykaliśmy. Jakby się tak zastanowić. Zresztą słuchacze o tym mówili. Były, nie wiem, jakieś pralnie, suszarnie na przykład w blokach. Możemy powiedzieć, no to nie są może miejsca towarzyskich spotkań, ale jednak ludzie gdzieś tam się spotykali. Mieli możliwość tam się na chwilę zatrzymać i pogadać. A teraz, no w zasadzie to być może potrzeba jest dopiero stworzyć przestrzeń, w której my się możemy spotkać. Dlatego potrzebny jesteś na przykład ty albo Iza.
2: Były trzepaki, były ławki. Tam się to życie towarzyskie toczyło, tak jak tutaj też słuchacze wspomnieli. No, dziś żyjemy dużo bardziej indywidualnie. I też w zasadzie tak, no mało ludzi mieszka w tym samym miejscu przez całe życie. Ale myślę, że ludzie potrzebują tego. I tutaj jeszcze wróciłbym do tego, na przykład gdybyśmy chcieli przechować no ten worek ziemniaków gdzieś przykładowo, no, to tak mówimy sobie, że to jest no niewyobrażalne, ale może warto zapytać.
1: Tak. To znaczy, ja nie wiem, czy ktoś dzisiaj jeszcze kupuje ziemniaki w workach, ale jeśli kupuje, to być może wtedy warto zapytać. Ale jeszcze wracając do organizacji tych pikników sąsiedzkich na Bałutach. Pamiętam, że ty mi kiedyś powiedziałaś, że to jest trochę takie pospolite ruszenie. To znaczy, że nagle się okazuje, że ktoś chce przygotować przekąski, że ktoś przyniesie krzesła, że ktoś myśli o tym, żeby przynieść, nie wiem, kocyki, tak? Że właściwie ludzie chcą się zaangażować. Oni chcą być częścią tego, prawda? tego działania.
2: Tak, ale to też często oni potrzebują
1: to
2: najpierw
1: takiej...
2: To nie
1: jest tak, że ty im mówisz, wiesz, ty zrób to, ty zrób tamto. To nie jest tak.
2: Ale potrzebują takiej zachęty. Mhm. Potrzebują takiej zachęty, kto by zechciał pomóc i nagle się okazuje, że ktoś się zgłasza i chce pomóc i takie osoby dołączają do tej ekipy, w zasadzie naszej organizacyjnej i już w następnym roku to ja w zasadzie, no przykładowo wspomnę takiego Marcina, który właśnie zajmuje się krzesełkami. Mhm. Dzwoni, on mówi, tak, krzesełka na Bałutka, dobrze, kiedy i gdzie?
1: No, i możemy wszystko, wspomnieć i, też Mateusza, który organizuje przekąski.
2: I tutaj chciałem też powiedzieć o czymś takim, to też się dzisiaj jakoś tak nazywa jakaś społeczna odpowiedzialność biznesu czy coś takiego, ale to nie tylko to, że mamy takiego Mateusza w takim jednym lokalu, obok którego stoi Bałutek, bo myślę, że też mamy takie szczęście, bo przy Wojska Polskiego jest też drugi lokal, który prowadzi Tomasz z Ewą już grubo ponad ćwierć wieku, gdzie na przykład koncerty jazzowe są organizowane. Bardzo dużo ludzi tam się pojawia. I to jest też tak, że jak na przykład są jakieś lokale, to fajnie, jak one też tworzą jakąś swoją społeczność. Ja bardzo nie lubię tego, jak ktoś otwiera lokal, nazywa go szczególnie bałucki, nie wiem, że to się będzie nazywać bałucka stylistka paznokci, bałucki manikir, czy coś takiego, ale nic dla społeczności nie robi.
1: No właśnie.
2: Ale właściwie mnie się wydaje, że trochę jest tak, że ludzie czekają na to, żeby ich tak troszkę
1: czekają
2: tylko o coś
1: poprosić.
2: Tak. I wtedy często się zjawiają osoby jakieś, które nawet zdarzają się nieśmiałe, a potrafią zrobić rewelacyjne rzeczy właśnie.
1: Właśnie. A ja sobie tak pomyślałam trochę odnośnie tych krzeseł. Pomyślałam sobie, że na przykład w firmach czasem organizowane są jakieś tam spotkania czy coś i ludzie są proszeni o przyniesienie krzeseł na przykład. I to jest ogromny problem. To jest z taką niechęcią robione. No bo to robisz tego nie robisz, wiesz, dla siebie. Nie jesteś gospodarzem tego. Więc to nie sprawia ci przyjemności, że to jest... Inne działanie, kiedy my to robimy, no właśnie, stajemy się jakby gospodarzami też tego wydarzenia. Czujemy się w to zaangażowani. Wiesz, o co chodzi.
2: Tak.
1: No, bardzo się cieszę. Przeczytamy maila w takim razie od pani Anny. Oczywiście widać zmianę w relacjach sąsiedzkich. Zmienił się świat, zmienia się życie. Mimo to moja wiadomość będzie z tych optymistycznych. Osobiście żyje mi się bardzo przyjemnie wśród moich sąsiadów. Widzimy się z daleka na ogrodach, machamy do siebie. Przechodząc obok, nie sposób nie porozmawiać przy przysłowiowym płocie. Chwalimy się swoimi nasadzeniami, doradzamy, częstujemy się swoimi daniami, pomagamy sobie wzajemnie, jak trzeba coś przynieść, wypchnąć z zaspy na przykład. Zdarza mi się nawet telefon, czy wszystko w porządku, bo mnie dawno sąsiadka nie widziała. Myślę, że to zależy wyłącznie od tego, czy mamy do czynienia z życzliwymi osobami, czy nie. Jeżeli los sprawił, że trafimy na tych pierwszych, naturalnie relacje układają się przyjaźnie. Pani Anna z Pabianic to napisała. Może Pabianice to też nie będzie, to też jest trochę mniejsze miasto od Łodzi. I ja myślę, że tam też już będą te relacje być może troszeczkę inne, ale mogę się mylić. To znaczy pytanie do państwa otwarte, bo jesteśmy ciekawi, jak u państwa te relacje sąsiedzkie wyglądają. Czy też wyobrażają sobie państwo, nie wiem, spotkać się z sąsiadami, pograć w kapsle na przykład, czy też to jest możliwe tylko na Bałutach, bo czasem można odnieść wrażenie, że pewne rzeczy są możliwe tylko na Bałutach. A u was, kiedy mowa jest o jakichś grantach, też o wspólnym działaniu, to pewnie też zależy nam na tym, jakie będą efekty, co my jesteśmy w stanie uzyskać, prawda? Tu też jesteśmy uczestnikami właściwie tego, co się dzieje.
0: Często jest tak, że warunkiem uzyskania grantu jest zdobycie też pewnego grona ludzi, którzy są w to zaangażowani. Więc dla nas to była być może bariera mentalna nie do przeskoczenia w pewnym momencie, ale się okazało, że tak jak mówiłam, nieprawdziwa. Natomiast też proszę zobaczyć, że to, że coś jest w skali mikro bywa czasami bardzo istotne właśnie dlatego, że jest łatwiej do tego się dołączyć i jest się bardziej częścią społeczności w skali mikro niż w skali makro. Mhm. u nas, przepraszam bardzo, ale znowu na Bałutach powstała na przykład strefa aktywności lokalnej, która ma bardzo wąski zakres działania, jeśli chodzi o terytorium. Czyli dotyczy tylko naprawdę dzielnicy i to takiej najbliższych ulic. A jednak myślę, że właśnie dlatego, że dotyczy tych kilku ulic, kilku domów, przesadzam może z tymi domami, to jest bliższa sąsiadom. Tam jest na przykład, są zajęcia, które się nazywają poranna kawka, jeśli dobrze pamiętam. No w każdym razie chodzi o to, żeby się spotkać po sąsiedzku i pogadać. I to nie jest nic, co jest wielkie, napuszone, co ma za sobą jakąś ogromną ideę. To jest właśnie to tworzenie okazji do tego, żeby się spotkać, żeby się poznać. I żeby zgromadzić grono osób wokół...
1: To, co się zmieniło, Izo, to ja mam wrażenie, że to, że my musimy tworzyć te okazje troszeczkę jakby z zewnątrz, że tych okazji po prostu nie ma tak w sposób naturalny, spontaniczny, jak były kiedyś. Pani Anna jest z nami. Witamy, pani Anno.
3: Witam serdecznie. Jak zwykle moja maleńka cegiełka do tej audycji. Mamy Dzień Sąsiada chyba 31 maja.
1: Tak, właśnie z okazji Dnia Sąsiada rozmawiamy.
3: Więc kiedyś to relacje sąsiedzkie były takie, że ludzie wiedzieli i to nie miało, gdzie ktoś jedzie. Może czasami były za dużo komentarzy co do życia osobistego, ale to miało również swoją pozytywną stronę, że mieszkanie na przykład nie było pozostawione bez opieki. Teraz na przykład sąsiad jest idealną osobą, którą można poprosić, że jak mnie nie ma, żeby wiadomo było, żeby spojrzał, żeby podlał kwiatki, etc. Uważam, że tutaj ta forma pomocy sąsiedzkiej jest niczym innym nie można zastąpić. Natomiast jeśli chodzi o pozyskiwanie grantów, to wydaje mi się, że w osiedlu ogólnie Retkinia, o tym fragmencie, na którym mieszkam, chyba by coś takiego jak próba pozyskania grantów w moim przypadku, czy pozyskania chętnych osób, zakończyłaby się chyba niepowodzeniem. Ludzie, jeżeli w bloku, w którym mieszkam, jest to mały blok Amolog, mówią sobie dzień dobry, wymieniają sobą ukłony, sprzątną po swoim psie i wyniosą śmieci do kubła i czasami zamienią dwa słowa, to wydaje mi się, że to jest wszystko. Osobiście pozdrawiam wszystkich pozytywnie zakręconych, bo to jest świetna rzecz. A, jeszcze jedna. Powstała taka inicjatywa Lodówki Społeczne tutaj przy Kościele Najświętszego Serca Jezusowego i to jest świetna rzecz, bo ludzie przynoszą ciuchy. Prośba tylko, żeby te rzeczy były przynoszone w dobrym stanie. Zawsze te ciuchy znajdują nabywcę. Przynoszą żywność, oby tylko nieprzeterminowaną i korzyść jest obopólna. Czyli chronimy przyrodę i jednocześnie dajemy komuś możliwość skorzystania z czegoś po prostu nowego. Więc
1: te lodówki społeczne to są w wielu miejscach, pani Anno, też przy okazji.
3: Tak, oczywiście, ale ja mówię o tej mojej najbliższej. Natomiast dlaczego o tym wspomniałam? Bo zaczęłam zauważać, że są osoby, które przynoszą te rzeczy i zostawiają i rzucają. Natomiast są osoby, które przychodzą, selekcjonują, te ładniejsze wieszają na wieszakach, te lepsze zostawiają. Są osoby, które sprawdzają, czy żywność jest przeterminowana. Żywność zawsze znika. Są osoby, które usiłują porozmawiać. Na przykład ludzie, którzy są, że tak powiem, mieszkają, znaczy nocują, przepraszam, w noclegowni na Przybyszewskiego. Tam jest taka strategia, że w określonym czasie trzeba wyjść i czasem ten czas zorganizować. Więc przychodzą do parku i siedzą i rozmawiają, bo w tym momencie uczucie samotności czy izolacji, nieważne czy ktoś czy tak książkę, czy tylko siedzi, jest mniejsze. Bliższy kontakt, nie wszystko przez internet i przez smartfon i online. To tyle mojego komentarza. Uwielbiam wszystkich pozytywnie zakręconych.
1: Również pozdrawiamy pani Anno. Bardzo dziękujemy. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o telefony, bo program dobiega końca. Ja sobie tak pomyślałam, jeszcze tutaj sporo maili jeszcze przyszło, nie zdążymy odczytać tak hasłowo tylko. Przede wszystkim to ludzie tworzą klimat, relacje zależą od zaangażowania i chęci, żeby się dogadać. Po pierwsze trzeba gadać. Ja tak hasłowo już wyszukuję tylko to, o czym państwo napisali. No myślę, że taka ta spontaniczność, o której mówiliśmy, to już chyba gdzieś nam się skończyła, bo my chyba nie mamy już gdzie tak się z sąsiadami po prostu spotkać spontanicznie. Natomiast dlatego potrzebni są ci pozytywnie zakręceni ludzie, którzy nam zafundują takie miejsce i czas, żeby no, nie zastępować tych relacji, powiedzmy, takimi płatnymi usługami przez aplikacje. Tak by mogło. Można było to podsumować. No, muszę podsumować w telegraficznym skrócie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie pozytywnie zakręconym i za Maciejak. Łukasz z Bałut, dziękuję bardzo. I Jacek Kunka był z nami. Iza Berkowska, ja też dziękuję za spotkanie. Zapraszamy na ten piknik sąsiedzki. Wiączyń Dolny 32A. Integrujemy się w takim szerokim gronie w następną sobotę, czyli 6 czerwca od godziny 14. I słuchamy jeszcze zespołu Elsztat i Oczy Kamienic.

0: Reklama.
1: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
0: Naprawdę? I co w nim jest?
1: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
2: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
3: W niedzielę 31 maja od godziny 12 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na jarmark wojewódzki na rynku manufaktury. Będą koła gospodyń wiejskich, rękodzielnicy, zespoły ludowe, warsztaty dla dorosłych, atrakcje dla dzieci i ekipa Radia Łódź. A o 19 na scenie wystąpi Wiktor Waligura. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Czy gęś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie. Pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie. Już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
10: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
9: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
10: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
9: I tych, którzy działają razem dla Polski.
10: Więcej na funduszobywatelski.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 13. Wiktoria Makowska przygotowała dla nas wiadomości.
12: Uwaga, kierowcy, będą zmiany w strefie płatnego parkowania w Łodzi. Trwa dogaszanie wielkiego pożaru na Mazowszu. Na miejscu pracują też strażacy z Łódzkiego. Reklamowe potykacze szpecą i blokują ulicę Piotrkowską. Łodzianie i społecznicy domagają się zmian. Dziś zachmurzenie umiarkowane i do 22 stopni. Zmiany w strefie płatnego parkowania w Łodzi. Chodzi o sposób parkowania na jednej z ulic w centrum. Zarząd Dróg i Transportu zmienił oznakowanie na ulicy Tuwima, na odcinku między ulicami Sienkiewicza i Piotrkowską. Teraz kierowcy zamiast równolegle zaparkują tam na skos, mówi Wiktor Stańczyk z łódzkiego ZDIT-u.
13: Dzięki temu zyskaliśmy dodatkowe 23 miejsca do parkowania. Jest to jeden z elementów zmian w centrum Łodzi zaplanowanych przez Zarząd Dróg i Transportu. Kolejne dodatkowe miejsca parkingowe pojawią się także na Alei Kościuszki, gdzie również dzięki zmianom w organizacji ruchu powstanie kilka nowych miejsc dla kierowców.
12: Zmiany mają pojawić się też na Placu Komuny Paryskiej, na odcinku ulicy między ulicą Tuwima a Urzędem Miasta. Mają pojawić się tam dodatkowe miejsca parkingowe. Od niedawna w centrum miasta działa także pierwszy parking wielopoziomowy. W budynku przy ulicy Wschodniej dostępnych jest ponad 250 miejsc. Parking do 8 czerwca jest bezpłatny, a jego ceny po tym terminie podajemy na naszej stronie.
14: Więcej na radiołódź.pl.
12: Ponad 800 strażaków dogasza pożar w okolicach podwarszawskiego Wołomina. Pomagają też strażacy z województwa łódzkiego. Mundurowi podają wodę w miejscach, gdzie ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru jest największe. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek poinformował, że na miejscu jest również 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
15: realizują zadania na 5 odcinkach bojowych, właśnie dogaszając te zarzewia pożaru oraz realizując zadania związane z zaopatrzeniem wodnym, budując magistrale wodne, tak by poza ten obszar pożar się już nie rozprzestrzenił. Dodatkowo na miejscu akcji są pracownicy leśnictwa.
12: Pożarem objętych jest około 300 hektarów terenu w okolicach Wołomina. Las, ale też trzcinowiska i nieużytki, a w akcji wzięło udział również ponad 400 policjantów. Kutno zakazuje elektrycznych hulajnóg w części miasta. To reakcja na tragiczny wypadek. Przypomnijmy, w środę na zielonej osi miasta w Kutnie na ścieżce rowerowej doszło do wypadku z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. W jego wyniku zmarł 52-latek. Władze Kutna reagują zmianą przepisów. W parku nad Ochnią wprowadzony zostanie zakaz ruchu dla hulajnóg elektrycznych. Dodatkowo dyrektorzy i nauczyciele szkół są zobowiązani do przeprowadzania specjalnych lekcji dotyczących bezpieczeństwa poruszania się na tego typu pojazdach. Prezydent Kutna poinformował, że w parku nad Ochnią będą też zwiększone patrole piesze Policji i Straży Miejskiej. Nowe przepisy mają egzekwować służby. Na początek pouczeniem, a w kolejnych dniach już będą wystawiane mandaty. Procedury niezbędne dla wprowadzenia zakazu już ruszyły. Trwają prace nad zaktualizowaniem organizacji ruchu dla parku nad Ochnią, informuje Urząd Miasta w Kutnie. Potykacze szpecą ulicę Piotrkowską w Łodzi. Mieszkańcy oraz społecznicy, którzy zwracają na to uwagę, podkreślają, że ten typ reklamy, czyli stojącej tablicy reklamowej, nie pasuje estetycznie do reprezentacyjnej ulicy miasta. A więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
16: Większość potykaczy stoi najczęściej przy bramach lub bardzo blisko ścian. Mimo to łodzianie zaznaczają, że przeszkadzają one nie tylko ze względów estetycznych, ale również utrudniają spacery.
17: Faktycznie może to przeszkadzać, zwłaszcza jak tam się gdzieś chodzi, czy ktoś przyjeżdża właśnie zobaczyć, pozwiedzać, to wydaje mi się, że może być to problem.
18: A estetycznie to pasuje do ulicy?
17: Nie, uważam, że nie.
19: One są nieestetyczne, przeszkadzają w przechodzeniu.
20: No nie wyglądają dobrze, no za dużo.
16: Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu, każda taka reklama wymaga odpowiedniej zgody.
13: Jeśli jej nie ma, nakładana jest kara finansowa, a taką reklamę należy usunąć, aby dbać o estetykę naszych ulic i całego miasta.
16: Postawienie takiej reklamy jest możliwe, ale musi spełniać wytyczne plastyka miasta.
12: Mieszkańcy Łodzi uważają, że zamiast stawiać na chodnikach potykacze, lepiej wieszać małe tabliczki na ścianach przy bramach. Dzięki temu na chodnikach byłoby luźniej, a z tabliczek i tak można się dowiedzieć, jakie firmy lub sklepy znajdują się w podwórku. W tej godzinie to wszystko. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
21: Mamy dziś dość przyjemny dzień, choć nie bardzo gorący. Zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna w naszym regionie to 19-22 stopnie. W Łodzi w tej chwili 20 stopni. Pokazują termometry, wiatr słaby i umiarkowany, ale chwilami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W nocy, a właściwie nad ranem, mogą rozpocząć się przelotne opady deszczu, zwłaszcza na zachodzie regionu. Możliwe także burze. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni. No i jutro zachmurzenie już duże, ale z większymi przejaśnieniami. Natomiast mogą pojawić się również przelotne opady deszczu, a także burze. No i na jutro synoptycy zapowiadają maksymalnie 18-21 stopni.
14: W środku dnia z Radiem Łódź.
21: Sprawdzam, czy już jakieś rekomendacje w naszej skrzynce są, bo tak to się w piątki zdarza. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ale już mamy pierwsze rekomendacje. Na pewno będą spływać kolejne. Jest piątek, czyli w Radiu Łódź słuchacze mogą brać czynny udział właśnie w tworzeniu naszej audycji i polecać nam wydarzenia, książki, płyty, przeróżne dzieła kultury. Można korzystać z adresu studio@radiolódź.pl. Można też nagrywać głosówki na naszej stronie. Bardzo prosta jest to rzecz do zrobienia. A dzisiaj wśród nagród zaproszenia na dwa juwenaliowe dni. Sporo o juwenaliach dzisiaj w Radiu Łódź już mówiliśmy i to są zaproszenia na 29 i 30 maja, na rozliczne w tych dniach koncerty i inne atrakcje będzie można sobie wybrać i dzięki radiu właśnie odwiedzić tę zabawę. Nie tylko studentów, jak się okazuje. Bardzo proszę korzystać z takich różnych możliwości. Co jeszcze do wygrania? No o tym już niedługo powiemy. Czy ja mówiłam, że nazywam się Anna Groblińska? Czy ja mówiłam, że razem ze mną tutaj dyżuruje Tomasz Ferliński? Jeśli nie, to teraz mówię. Bardzo serdecznie witamy.

A dzisiaj bardzo ciekawa rzecz się stała, bo pierwsza recenzja do naszego trwającego teraz programu przyszło o godzinie 9.50. Teraz ją odnalazłam. Raczej ślemy w trakcie trwania programu taki apel ode mnie, bo ja mogę nie prześledzić całego dnia mailowego. A że słuchacze piszą do nas często w różnych sprawach, to taka polecajka może się gdzieś zagubić. A zatem raczej po 13.00 te przesyłki albo tuż przed 13.00 niechaj trafiają do naszej skrzynki. Przypomnę adres, bo może ktoś się chce przyłączyć do tego naszego polecania piątkowego. studio@radiouc.pl. A pani Angelika pisze o tym, że miała i okazję, i chęć pojawić się na festiwalu. To jest festiwal translatorski, którego przewodnim tematem był, no właśnie, przekład. No, stąd i ta nazwa translatorski, prawda? Z przyjemnością porozmawiałam z Agnieszką Erdogan, pisze pani Angelika, która przybliżyła tematykę przekładu literackiego oraz audiowizualnego z języka tureckiego. Podjęliśmy nawet próbę tłumaczenia na żywo. To było prawdziwe wyzwanie. Ale po raz kolejny przekonaliśmy się też, że język polski jest naprawdę bardzo, bardzo trudny. A nie wszyscy się z tym zgadzają, że to jest jeden z najtrudniejszych języków, ale wracam do maila. I kolejne spotkanie z Norą Bosong, jedną z najbardziej znanych współczesnych niemieckich poetek i reportażystek. I ciekawy wniosek ze spotkania, że język może zarówno budować wspólnotę, jak i być źródłem manipulacji. Bardzo ciekawe rozważania o Europie, o ludziach. Warto było wybrać się do niedocenionego według pani Angeliki domu literatury, co niestety widać było po frekwencji. No cóż, to musimy tę frekwencję, drodzy słuchacze, zwiększyć w przyszłym roku, bo będą kolejne edycje festiwalu Za Słowo. Dobrze, że i mieliśmy tam na widowni dobrą reprezentację w postaci naszej słuchaczki. Pani Angeliko, bardzo dziękujemy. Jak mówiłam, dzisiaj na pierwszy ogień pójdą zaproszenia na Juvenalia. Ja już zaraz przekazuję szczegóły odbioru nagrody i serdecznie gratuluję. No i myślę, że ten weekend 29-30 maja dzięki łódzkim Juvenaliom będzie bardzo, bardzo ciekawy.

Mamy w tym programie także do przeprowadzenia bardzo ciekawy konkurs z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Do wygrania rodzinne bilety kolejowe, ale jako, że to jest konkurs dla dzieci i młodzieży, to może poczekajmy, aż wrócą ze szkół i umówmy się, że taki konkurs urządzimy sobie po godzinie 15:00.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Po reklamie.
6: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
7: A w Radiu Łódź dzisiaj rekomendacje od naszych słuchaczy, ale także i od nas dla słuchaczy. Będziemy zapraszać w niejedno miejsce, na przykład do Pabianic, bo Dzień Dziecka to jest powód, aby organizować mnóstwo atrakcji. W Łodzi także bardzo bogato się ten Dzień Dziecka zapowiada, natomiast w Pabianicach będzie hawajski. I o tym już niedługo.

0: Dzień Dziecka w tym roku wypada nam w poniedziałek i dlatego to w niedzielę mnóstwo atrakcji w wielu miastach, miejscowościach naszego regionu. Ze mną teraz Mariusz Poluchowicz z Zespołu Promocji Miasta Urzędu Miasta Pabianic. Dzień dobry znowu, panie Mariuszu.
1: Dzień dobry, witam ponownie.
0: No, bo jest o czym opowiadać naszym słuchaczom. Na hawajską nutę będzie grane i hawajskie przeróżne koncerty, inne hawajskie atrakcje w tym roku zaplanowano.
1: W tym roku pan prezydent Grzegorz Mackiewicz wyjątkowo na Dzień Dziecka pod nazwą właśnie Hawaje w Lewitynie zaprosił również te niegrzeczne dzieci. Jak sama nazwa mówi, w Lewitynie, czyli zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Lewityn, ulica Bugaj 110 w Pabianicach.
0: I tam między 14 a 19 przeróżne wydarzenia, na które wstęp jest bezpłatny, a z kolei na Starym Rynku wystartuje rajd rowerowy o Puchar Prezydenta Pabianic i Starosty Pabianickiego.
1: Tak, stamtąd startuje rajd o Puchar Prezydenta. Organizatorem tego rajdu jest Towarzystwo Przyjaciół Pabianic, a dokładnie jest to już 23 rajd rowerowy imieniem profesora Jana Bernera.
0: Natomiast podczas właśnie Dnia Dziecka w Lewitynie, na przykład hawajskie szaleństwo w pianie, naprawdę?
1: Tak, hawajskie szaleństwo w pianie już o godzinie 15, później czeka nas kultowa już bitwa wodna o 16. No, mamy dużo atrakcji, będą gry, zabawy, konkursy, w tym konkurs najfajniejszy strój hawajski, to około godziny 18. Czy będzie też do nas bajkowa Wajana, a po terenie emocji będzie woziła dzieciaczki taka ciuchcia elektryczna. Po stawach będą pływały łódki harcerzy, żeglarzy oraz, uwaga, wojskowa amfibia. Czekają nas też występy lokalnych artystów, takie wokalno-taneczne, zarówno tych mniejszych, jak i większych, starszych. Przyjadą też do nas alpaki. No, ze względu na ich komfort będą one u nas tylko między 18 a 19 do obejrzenia, ewentualnie pogłaskania. No i zatańczymy sobie hawajską zumbę z wujkiem Pawłem, a w miasteczku pozarządowym nasze stowarzyszenia i fundacje zaprezentują nam przygotowane przez nich atrakcje. Będzie naprawdę fantastycznie.
0: I można oczywiście założyć strój hawajski, ale jeśli się takiego nie ma, to co nieco będzie i na miejscu można przygotować. Naszyjniki, maski?
1: Tak, będą przygotowywane naszyjniki, będą różne elementy hawajskie. Jeżeli chodzi o strój, no na bitwę wodną proponowałbym jakieś plażowe spodenki, jeśli nie ma się stroju hawajskiego, bo będzie naprawdę mokro i myślę, że jak co roku tradycyjnie już wesprze nas w tym nasza ochotnicza straż pożarna z Pabianic i trochę swoją sikawką z góry, z wielkiego wozu bojowego będzie podlewała dzieciaczki, żeby było jeszcze weselej i jeszcze fajniej.
0: Wspomniał pan o tym, że ta bitwa wodna w Pabianicach to jest kultowa, czyli ona cieszy się dużym powodzeniem.
1: Tak, dzieci ją uwielbiają, ale nie tylko dzieci, również dorośli. Od pewnego czasu ta bitwa wygląda w ten sposób, że pan prezydent dzieli nasze miasto na dwie dzielnice, to są Piaski i Bugaj, i zaczynają się tutaj walki na wodę pomiędzy dziećmi, które zamieszkują w tej części miasta zwanej Bugajem i tymi, które są na Piaskach.
0: Ale tam chyba nie ma wygranych i przegranych. Wszyscy są wygrani.
1: Oczywiście wszyscy, a jeżeli ktoś by poczuł się, że wygrał i pokonał pozostałych, to zadba o to straż pożarna, żeby ich z góry zlać równie mocno jak tamci przeciwników. Także wszyscy są na równi i myślę, że tego dnia wszyscy będziemy wygrani. Tym bardziej, że będzie bardzo dużo konkursów i będzie można naprawdę wygrać bardzo fajne nagrody.
0: Oby pogoda nam sprzyjała. Jak tam zapowiada się ta najbliższa niedziela? Sprawdzał pan?
1: No ja dzwoniłem do kierownika od pogody i obiecałem,

0: obiecał mi, że pogoda będzie przecudna tego dnia, także wszystkich zapraszamy. No, tak jak mówiłem, niech przybywają do nas wszystkie grzeczne i niegrzeczne dzieci, czekamy na nie, a o słoneczko już tutaj zadbaliśmy.
1: Tak, oczywiście, że Dzień Dziecka także w Łodzi i o tym Radio Łódź także będzie dużo mówić, natomiast w Pabianicach hawajski Dzień Dziecka, a opowiadał nam o tym pomyśle Mariusz Poluchowicz. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam raz jeszcze. Do usłyszenia.

Skoro mowa o weekendowych atrakcjach, to ja koniecznie muszę powiedzieć, albo niektórym przypomnieć, że odwiedzając dworzec Łódź Fabryczna w sobotę lub w niedzielę, będzie można zdobyć specjalny bilet, który uprawnia do przejazdu zabytkowym tramwajem wprost do Radia Łódź na wycieczkę. A to dlatego, że Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Łódzki Klub Modelarzy Kolejowych przygotowują już czwartą wystawę makiet kolejowych. Będzie wśród nich imponująca makieta modułowa, przygotowana wspólnie przez kluby modelarskie i indywidualnych twórców z całej Polski. W tym roku została wydłużona do 235 metrów. Niebywałe są wrażenia z odwiedzania takiej makiety klimatycznego szlaku Wiosna i innych atrakcji usytuowanych na dworcu Łódź Fabryczna. No i ta dodatkowa atrakcja w postaci wycieczki do Radia Łódź.

Już niedługo wiadomości Radia Łódź, a potem nasze pasmo Więcej Kultury. W nim dzisiaj m.in. o wspaniałym widowisku w Teatrze Wielkim w Łodzi.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu. Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
12: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
13: Naprawdę? I co w nim jest?
12: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
13: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
14: To jest teatr komedii i impro w Łodzi. Z trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi. Mm-hmm.
15: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
0: Po reklamie.
16: Tu Radio Łódź, jest 14:00. Swój dyżur serwisowy rozpoczęła Beata Janowska. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Posłuchajmy wiadomości.
17: A w nich ważna dla nieformalnych związków decyzja Sejmu. Posłowie przyjęli ustawę o statusie osoby najbliższej. Wyrzucona do śmieci bateria była prawdopodobną przyczyną pożaru w zakładzie utylizacji odpadów pod Radomskiem. Łódzka policja rozbiła szkołę Widmo i biznes na fałszywych legitymacjach. Straty ponieśli ZUS i Fiskus. Popołudnie w regionie będzie pogodne z umiarkowanym zachmurzeniem. Przełomowa decyzja Sejmu. Większość posłów zagłosowała za przyjęciem ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa umożliwi dwóm dorosłym osobom żyjącym w nieformalnym związku zawarcie umowy przed notariuszem. Dokument można będzie potem zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu partnerzy lub partnerki wspólnie rozliczą się z podatków, będą dziedziczyć po sobie i uzyskają dostęp do informacji medycznej. Ustawa trafi teraz do Senatu, a jeżeli Izba ją przyjmie, na biurko prezydenta. O szczegółach Sylwia Białek.
18: W Senacie na żadne przeszkody ustawa raczej nie trafi. Trafi za to później na biurko prezydenta. A dwa dni temu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker mówił, że nie ma i nie będzie zgody Karola Nawrockiego na legalizację związków partnerskich. A procedowana obecnie ustawa wprowadzająca instytucję związku partnerskiego zrównuje te związki z małżeństwem. Sylwia Białek, Polskie Radio.
17: Ustawę poparły wszystkie kluby koalicji rządowej. Przeciw były Prawo i Sprawiedliwość, obie Konfederacje oraz 5 posłów klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Prawdopodobną przyczyną pożaru w zakładzie utylizującym odpady było zapalenie się wyrzuconej baterii. Pożar w zakładzie w miejscowości Marianka w powiecie radomszczańskim wybuchł wczoraj po południu. Paliły się rozdrobnione odpady gumowe i plastikowe oraz maszyny przemysłowe. Strażacy przypuszczają, że początkiem wszystkiego było zapalenie się baterii. Brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przypomina, że baterii nie można wyrzucać do zwykłych śmieci.
8: Jest to szczególnie ważne, ponieważ może właśnie dojść do takich sytuacji, gdzie śmieci zapalają się właśnie od takich urządzeń, a one powinny być utylizowane.
17: Gaszenie pożaru w Mariance trwało kilka godzin. W akcji brało udział ponad 60 strażaków. Łódzka policja rozbiła grupę przestępczą zarabiającą na podrabianych legitymacjach szkolnych i studenckich. Sprawcy założyli fikcyjną szkołę dla dorosłych, aby wyłudzać dotacje oświatowe od samorządu za pomocą sfałszowanych dokumentów. Z czasem rozwinęli swoją działalność. Między innymi otworzyli dwie również fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Szkoły nikogo nie kształciły, ale wydawały fałszywe zaświadczenia o pobieraniu nauki. Dzięki nim obywatele polscy i cudzoziemcy przed 26 rokiem życia mogli korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego i nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, mówi komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
19: Policjanci zatrzymali 6 osób w wieku od 24 do 59 lat. Decyzją sądu 3 z nich zostało aresztowanych. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.
17: Przestępcy mogli wydać około 2,5 tysiąca fałszywych zaświadczeń o pobieraniu nauki. Straty fiskusa z tytułu niezapłaconych podatków i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z powodu nieopłacania składek szacuje się na 5,5 miliona złotych. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
17: Ewakuacja 500 mieszkańców województwa, pomocy udzielono im w Łodzi. Taki był scenariusz wielkich ćwiczeń przeprowadzonych dzisiaj na dworcu Łódź Fabryczna. W działaniach wzięło udział kilkaset osób, rzekomi poszkodowani, służby mundurowe czy ratownicy Polskiego Czerwonego Krzyża, mówi dyrektor PCK w Łodzi Michał Siemiński.
20: Mamy ewakuację około 250 osób. Wymagają wsparcia i członkowie grupy pomocy humanitarnej PCK zajmują się, przeprowadzają ich do bezpiecznych stref.
21: Zaangażowaliśmy Polski Czerwony Krzyż, który dysponuje kilkunastoma grupami humanitarnymi w całym kraju. I dzisiaj 8 takich grup trenowało swoje procedury, a my również z nimi trenowaliśmy współgranie pomiędzy administracją rządową a organizacjami właśnie pozarządowymi.
17: Dodaje Błażej Krawczyk z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewódzkie ćwiczenia ochrony ludności i obrony cywilnej na dworcu Łódź Fabryczna były pierwszymi takimi ćwiczeniami w regionie. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
16: –21 stopni teraz pokazują termometry w Łodzi na barometrach. Bezwzględna wartość ciśnienia to 1000 hektopaskali. Maksimum dla regionu to 20-22 stopnie przy zachmurzeniu małym i umiarkowanym. Wiatr słaby i umiarkowany chwilami staje się porywisty. W nocy, właściwie nad ranem, na zachodzie regionu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 10-12 stopni, a jutro, no właśnie, deszcz przelotny, burze mogą być, ale zachmurzenie duże mają przerywać większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Maksimum na jutro, jeśli chodzi o temperaturę, to 20-22 stopnie.
4: W środku dnia z Radiem Łódź.
16: A w tej godzinie naszego spotkania między innymi rozmowa o turkusowym potworze. To jest opera familijna, którą można będzie zobaczyć w Teatrze Wielkim w Łodzi, o czym za chwilę rozmowa w naszym cyklu Więcej Kultury, a poza tym też i rekomendacje od słuchaczy znów się pojawią. Tomasz Ferliński, Anna Groblińska, dzień dobry. Mówimy tym, którzy niedawno do nas dołączyli.

Kolejne bilety na wydarzenia tegorocznych Juvenaliów szukają swoich właścicieli, a właściwie już znalazły właścicielkę, to pani Ewa, która przysłała nam swoją rekomendację. To są bilety na wydarzenia dzisiejsze i jutrzejsze na skwerze przy ulicy Lutomierskiej, a tam znakomici polscy artyści, a pani Ewa pisze, że piękna wiosenna pogoda sprzyja rodzinnym spacerom i poleca nam gorąco spacer do Muzeum Sztuki, tym bardziej, że tam niedawno została otwarta wystawa Dary Przyjaźni i to jest prezentacja blisko 150 dzieł, 80 artystów z całego świata, którzy w ostatnich latach podarowali swoje prace właśnie łódzkiemu muzeum, mając słuszne przekonanie, że będą tam godnie prezentowane i przechowywane dla przyszłych pokoleń. Agata Ingarden, Wiktor Timofiejew, Ryszard DeMarco to niektóre spośród tych znakomitych osób. Bardzo dziękujemy pani Ewo i ja już melduję, jakie są szczegóły odbioru nagrody.

0: A teraz w Radiu Łódź zajmiemy się turkusowym potworem.
1: Więcej kultury.
0: Tak właśnie, turkusowy potwór, zatytułowana jest opera familijna, którą prapremierowo pokaże w swojej malarni Teatr Wielki w Łodzi 30 i 31 maja, czyli jutro i pojutrze o godzinie 11. Z twórcami spektaklu rozmawia Małgorzata Warzecha.
2: Pani Maria Peryt, libretto, pan Tomasz Jakub Opałka, muzyka. Odniosłam wrażenie, że ta współpraca była praktycznie od początku, u korzeni tego potwora turkusowego.
3: Tak, rzeczywiście, kiedy dyrektor Janiak wymyślił pomysł na to, żeby zamówić operę, pytał o tematykę. I Gocji mi towarzyszył naprawdę od wczesnego dzieciństwa, to znaczy i Ptak Zielonopióry, i Miłość do Trzech Pomarańczy, i właśnie też Turkusowy Potwór. I jakoś w zasadzie nie wiem, dlaczego zostałam z Turkusowym Potworem jako taką opowieścią, którą można najbardziej przeformułować też dla dzieci, dla tej współczesnej widowni, bo też Gocji w takim tradycyjnym ujęciu jest tak naprawdę bardzo dla dorosłych.
2: Powiada pan, panie Tomaszu, że panu przyjemność sprawiało pisanie, komponowanie tej muzyki.
4: Tak, może nie powinienem był tak mówić, ale pisanie dla takiej publiczności, dla młodej publiczności, nie będącej publicznością, można by powiedzieć, nie chcę użyć jakiegoś brzydkiego słowa, ale zblazowaną, tylko właśnie chłonną, pozwala na dużą otwartość, szerokie pole do działań. I ten świat turkusowego potwora, który zaczął się tworzyć muzyczny, w tej takiej też trochę intymności, bo mamy w sumie niewielu śpiewaków, niewielki zespół instrumentalny. W związku z tym mogłem sobie pozwolić na to, żeby ten zespół był bliżej śpiewaków, ale też bliżej widowni. I to właściwie determinowało też mój sposób myślenia o muzyce, o tym, kto będzie miał solówki, jak ta faktura całej kompozycji będzie wyglądała, jak to będzie korespondowało z partiami wokalnymi i tak dalej. Także harmonicznie, pod względem melodyki też, te wszystkie elementy, które na początku już powstały, cały ten materiał muzyczny był takim moim światem tego potwora i moim właśnie. I to był świat, w którym mi było dobrze. Pracowałem bardzo intensywnie i dla mnie komponowanie turkusowego potwora również było takim doświadczeniem. Po prostu zanurzałem się w tym świecie, w tekstach, w tym materiale muzycznym i czerpałem z tego jakąś energię i przyjemność. I właściwie nie miałem momentu, w którym bym przestał pisać, że zabrakło inspiracji, z czegoś takiego. Nie miałem, to po prostu się toczyło, biegło i jakoś dojechałem do końca.
2: A gdyby pan miał ulokować brzmienie tej muzyki, to w jakich rejonach?
4: To jest dobre pytanie, ale też trochę, wydaje mi się, niełatwe do odpowiedzi, bo z jednej strony starałem się, by ten utwór był bardzo jednorodny w brzmieniu, żeby nie był eklektyczny, ale jednocześnie, jeżeli byśmy chcieli wydestylować różne elementy tej muzyki, to na pewno tam znajdziemy elementy... Maria, pomóż mi.
3: Właśnie chciałam powiedzieć, że ja jako muzykolog może lepiej, szybciej uchwycę to z lotu ptaka. Wydaje mi się, że jest dużo filmowości w tej muzyce, w brzmieniu, ale takiej filmowości wysmakowanej, to znaczy ona jest doprawiona w takiej odpowiedniej dawce dla młodego odbiorcy, też współczesnymi technikami wydobycia dźwięku, harmoniką, która jest nieoczywista, to nie jest harmonika tonalna, ale ona też nie jest trudna do odbioru, ona nas gdzieś prowadzi. Jest na pewno niezwykle narracyjna ta muzyka, bardzo rytmiczna. Widziałam, że wiele osób, które uczestniczą w próbach, gdzieś nawet tak troszeczkę noga chodzi.
2: Choreograficznie.
3: Absolutnie jest tak. Jest też niezwykle barwna. Myślę, że pobrzmiewa tradycja polskiej kompozycji na pewno, ale też chyba tak coś pomiędzy brytyjską, też estońską.
4: Tak to czułem zupełnie. Zresztą te rzeczy mnie chyba gdzieś bardzo interesują na tym etapie twórczości. Gdzieś poszukuję połączenia brzmieni eufonicznych z jakąś mikrotonowością. Chociaż tutaj akurat mikrotonowości praktycznie nie ma, ale szukam takich idiomów nieoczywistych bardzo. I harmonicznie też w tym utworze jest dużo takich elementów, które mam nadzieję są nieoczywiste, przynajmniej dla mnie są nieoczywiste. Założeniem moim było, żeby też słuchacz, widz nie poczuł, że dokładnie wie, co się stanie w następnym takcie czy w następnej scenie, żeby było to takie lekkie poczucie ciekawości i odkrywania świata i tego świata w tej operze też.
2: Pani Mario, jak powstaje takie libretto? To nie jest taka zwykła narracja od początku do końca.
3: Tak, ja pracuję w bardzo, wydaje mi się, specyficzny sposób, dlatego że, tak jak wspominałam, wychowywałam się w operze, więc wydaje mi się, że gdzieś ta forma, pewne gesty operowe bardzo specyficzne weszły mi po prostu pod skórę i starałam się do nich również całkiem świadomie odwoływać. Chciałam, żeby niektóre arie czy niektóre gesty właśnie były takie bardzo operowe w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Jednocześnie jestem muzykiem i muzykologiem. W związku z tym myślę formą muzyczną, myślę narracją emocjonalną, myślę tym nie tylko słowem. Dla mnie bardzo istotne jest to, jak tworzę sobie opowieść, tworzę tak naprawdę konstrukcję i zastanawiam się, gdzie ma przebiegać klimaks, w jaki sposób chcemy do tego momentu dojść. To nie jest tylko historia, tak, jeżeli mamy wejść jak gdyby za kulisy tego warsztatu tworzenia właśnie tej opowieści, to jest też od razu pewnego rodzaju forma. Ja zresztą pisząc też sugerowałam, że tu chciałabym mieć i taką arię, tu chciałabym mieć i tego rodzaju ensemble. Też pisząc libretto, bardzo zależało mi na tym, żebyśmy mieli dużą rolę choreografii, więc starałam się w taki sposób jak gdyby pleść tę formę, żeby te fragmenty choreograficzne, te, które pozwalają na taki, na tyle, na ile można, trochę taki popis tancerzy, żeby one też miały swoje dobre miejsce w tej strukturze. Także mniej więcej w taki sposób.
2: No i to, co Państwo również podkreślali, czyli pewna magia tego świata, magiczność tej przestrzeni, która ma młodego widza, bo mówimy o młodym widzu, przekonać zarówno do formuły tego typu teatru, jak i jednak, żeby wyszedł z czymś, z jakimiś emocjami z tego spektaklu.
3: Dla mnie doświadczenie, dziecięce doświadczenie opery, pomimo tego, jak ono jest oderwane od świata, było czymś najbardziej realnym z możliwych. Ja nie pamiętam, nie przypominam sobie, żebym czuła się gdziekolwiek tak bardzo realnie, jak właśnie w świecie opery. Być może dlatego, że te emocje są wtedy takie bardziej, być może dlatego, że te gesty są takie wyraziste. Wszystko to wydawało mi się niezwykle ciekawe, czytelne, takie przemawiające bezpośrednio do serca. I czasami, mówiąc szczerze, na co dzień mi tego brakuje. Brakuje mi też tego w świecie dzieci, które w tej chwili jest często światem online'owym, nierzeczywistym, ale w tym niekoniecznie dobrym sensie. Jest światem też oderwanym od relacji też z samym sobą, właśnie od emocji, więc chcemy przez taką magiczność i przesadę troszeczkę opery wciągnąć dzieci w interakcję, zaciekawić, jak gdyby zostać z nimi na dłużej, jako coś takiego, czego może nie mogą doświadczyć na co dzień.
4: Tak, znaczy chyba najfajniejszym elementem opery jest właśnie to, że ona jest o emocjach. I absolutnie nie mamy w tej operze elementów jakiejś takiej bardzo prostej ilustracyjności. My się naprawdę koncentrujemy na wnętrzu naszych bohaterów. Skupienie się na emocjach, co oczywiście odczytujemy jako przerysowanie pewne i opera jest pewnym przerysowaniem, ale nasze emocje takie są, przecież targają nami różne emocje i potrafimy w tych emocjach bardzo różne rzeczy zrobić. Zupełnie ratio wtedy nie działa. I w ten sposób chyba myśleliśmy o tej operze, żeby uwypuklić te emocje, położyć na to nacisk, podkreślić je i pokazać, jakie one potrafią być i co potrafią czynić.
0: Więcej kultury. A zatem turkusowy potwór zagości na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi przy placu Dąbrowskiego. Pierwsze pokazy już jutro i pojutrze. A Małgorzata Warzecha rozmawiała z Marią Peryt, autorką libretta, i Tomaszem Jakubem Opełką, kompozytorem.

0: Autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
3: Dobrze mówimy?
4: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
5: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
6: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
7: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
8: Na śniadanie angielka albo żulik.
9: No i chodzimy na Pietrynę.
10: No, to jest galanta ulica.
5: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
11: Wyobraźcie sobie, jak stadion zmienia się w krainę piany, klocków i uśmiechów. Niemożliwe, a jednak. 30 maja Widzewski Dzień Dziecka. Od 11:00 dmuchańce, piana party, malowanie buziek, tatuaże, zabawy sportowe i plastyczne. A w naszym radiowym studiu konkursy, łamigłówki i nagrody. ZKS Włókniarz, ulica Musierowicza 3 w Zgierzu. Bądźcie z nami. Sponsorem plenerowego studia Radia Łódź jest indywidualny transport osobowy Sławek Sky Transfer.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
13: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdorskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
5: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
14: Rekomendacji kulturalnych naszych słuchaczy ciąg dalszy u nas już niebawem, a teraz robi Williams w Radiu Łódź.

To była Kasia Sienkiewicz, a teraz będzie pani Wiesława, a tak naprawdę mailowa przesyłka od naszej słuchaczki, która cieszy się bardzo, że Filharmonia Łódzka jest według jej oceny w coraz lepszej kondycji artystycznej. Czytamy. Mam okazję dość często uczestniczyć w koncertach, ale dawno już nie słyszałam tak dobrego brzmienia jak ostatnio. Naprawdę mamy z czego jako łodzianie być dumni. Warto to docenić, bo w Polsce funkcjonuje około 30 podobnych instytucji na różnym poziomie, a nasza należy do czołówki. Dzisiaj można się samemu o tym przekonać, bo wystąpi jeden z najlepszych skrzypków w Polsce, Jakub Jakowicz, który na zakończenie swojej rezydencji zagra koncert skrzypcowy Antonina Dworzaka. Utwór niezbyt często grany, a przecież bardzo piękny, dający skrzypkowi wiele okazji do pokazania wirtuozerii, a dodatkowo jeszcze orkiestra pod dyrekcją Pawła Przytockiego wykona poemat symfoniczny Żywot bohatera Ryszarda Strausa. Bardzo dziękujemy, kłaniamy się pani Wiesławo i odwdzięczamy się tym razem.

zatem zaproszeniem do Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie 7 czerwca można obejrzeć spektakl baletowy Romeo i Julia. Już piszę w tej sprawie.

To czarno-czarni nas zachęcali do zamykania deprechy na klucz. Nie przejmuj się, taki tytuł nosi ten utwór. A gdybyż to było takie proste, jak nam źle, to ciach i gdzieś zamykamy głęboko tę deprechę. A ja teraz czytam przesyłkę od pana Wiesława, który przypomina, że zbliża się przerwa w działalności większości teatrów, ale zanim to nastąpi, to mamy premierę w Teatrze Jaracza, na którą nasz słuchacz się wybiera. Arkadiusz is dead. Czytamy. Spektakl Michała Kmiecika oraz Marcina Libera inspirowany jest życiem znanego projektanta mody Arkadiusza. Arkadiusz wspiął się na sam szczyt. Jego kreacje nosiły choćby Björk, Brad Pitt czy Kate Blanchett. Następnie jednak został oszukany przez wspólników, po czym ogłosił śmierć i odrodzenie. Nie ma się co dziwić, że na scenie mają pojawić się modele i modelki, bo przecież wybieg to żywioł Arkadiusza. Spodziewam się prawdziwego show, bo tak wspominam właśnie pokazy tego projektanta. I jeszcze przypomnę, przypomina nam nasz słuchacz, że w jednym z wywiadów Arkadiusz mówił, że jest nikim i jest szczęśliwy. Warto się zastanowić, czy lepsza wielka sława, czy jednak spokojne życie. Panie Wiesławie, bardzo dziękujemy. Odwdzięczamy się zaproszeniem do Teatru Wielkiego w Łodzi. 7 czerwca, spektakl baletowy Romeo i Julia. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Już w ten weekend odbędzie się 4. wystawa makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna. Setki metrów makiet, zabytkowe składy i atrakcje dla całych rodzin. A w niedzielę koniecznie odwiedźcie stoisko Szlaku Industrialne Łódzkie, gdzie poznacie szczegóły specjalnego tramwajowego kursu na radiostację i wyjątkowego zwiedzania Radia Łódź. Poznajcie radio od środka i przekonajcie się, jak wygląda praca radiowców oraz miejsce, z którego codziennie płyną informacje i muzyka dla mieszkańców regionu.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Wyobraźcie sobie, jak stadion zmienia się w krainę piany, klocków i uśmiechów. Niemożliwe, a jednak. 30 maja Widzewski Dzień Dziecka. Od 11 dmuchańce, piana party, malowanie buziek, tatuaże, zabawy sportowe i plastyczne. A w naszym radiowym studiu konkursy, łamigłówki i nagrody. ZKS Włókniarz, ulica Musierowicza 3 w Zgierzu. Bądźcie z nami. Sponsorem plenerowego studia Radia Łódź jest indywidualny transport osobowy Sławek Sky Transfer.
8: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
9: Naprawdę? I co w nim jest?
8: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
10: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 15. Beata Janowska przygotowała dla nas i przedstawi wiadomości.
14: Zakaz ruchu dla hulajnóg elektrycznych w Kutnowskim Parku po śmiertelnym wypadku. Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Władze wydalają rosyjskiego konsula. Miejskie tężnie solankowe pod kontrolą. Główny inspektor sanitarny wprowadza nowe zasady. Do wieczora w regionie będzie pogodnie, pogodna także większa część nocy. Kutno reaguje po tragicznym wypadku z udziałem hulajnóg. W środę na terenie Zielonej Osi Miasta zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. We wypadku zginął 52-letni mężczyzna. Prezydent Kutna Mariusz Sikora ogłosił, że w parku nad Ochnią wprowadzony zostanie zakaz ruchu dla hulajnóg elektrycznych.
15: W najbliższym czasie bezwzględny zakaz ruchu hulajnogami elektrycznymi. Od ulicy Troczewskiego do ulicy Sienkiewicza nie będzie można tutaj w całym tym parku poruszać się elektrycznymi hulajnogami.
14: Zastępca komendanta powiatowego policji w Kutnie, podinspektor Rafał Towalski, dodaje, że w miejscach szczególnie niebezpiecznych uruchomiono dodatkowe patrole piesze.
16: Piątki, soboty, niedziele lub też inne dni, które będą wynikały z analizy zagrożeń. W tych patrolach też dodatkowo uczestniczy Straż Miejska. Będziemy dalej prowadzić akcje profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży, aby edukować, aby to bezpieczeństwo poprawiać.
14: A od przyszłej środy w całej Polsce zacznie obowiązywać nakaz noszenia kasku na hulajnogach elektrycznych dla dzieci do 16 roku życia. Policja podkreśla jednak, że o bezpieczeństwie trzeba pamiętać w każdym wieku i nie czekać na wprowadzenie takich regulacji. Po eksplozji rosyjskiego drona w Rumunii władze tego kraju uznały konsula generalnego Rosji w Konstancy za persona non grata. Nad ranem rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu, kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. Po uderzeniu doszło do eksplozji i pożaru mieszkania na ostatnim piętrze. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia, a około 70 mieszkańców ewakuowano. Władze Rumunii zdecydowały o wydaleniu rosyjskiego konsula z kraju, a placówka dyplomatyczna w Konstancy ma być zlikwidowana. Zachodnie media zwracają uwagę, że był to pierwszy od początku wojny przypadek, gdy rosyjski dron uderzył w gęsto zaludniony obszar państwa NATO i ranił dwóch cywilów. Nowe wytyczne dotyczące miejskich tężni przygotował je Główny Inspektorat Sanitarny. Od teraz miejskie tężnie to elementy małej architektury, które nie pełnią funkcji uzdrowiskowej. Nowe zalecenia nakazują kontrolę czystości, czyszczenie instalacji i wymianę solanki. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
17: Marek Waszczewski, rzecznik prasowy GIS-u, tłumaczy, że miejskie tężnie nie pełnią takiej samej funkcji jak te znajdujące się w ośrodkach uzdrowiskowych.
18: Natomiast pełnią funkcję dekoracyjną oraz rekreacyjną. Można porównać je chociażby do fontan.
17: Przeprowadzone w kraju badania wykazały, że w solance i w powietrzu wokół tężni mogą znajdować się bakterie.
19: Mówimy tu o Escherichia coli, Enterococcus fecalis. Wdychanie takiego aerozolu z zanieczyszczonych źródeł może negatywnie wpływać na nasze zdrowie.
17: Wyjaśnia Agnieszka Skoczylas z piotrkowskiego sanepidu. Z kolei Maciej Kutyła z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie przyznaje, że nowe zalecenia nie są zaskakujące.
20: My po prostu stosujemy się ściśle do zaleceń producenta, które pokrywają się z tym rozporządzeniem.
17: Solanka w instalacji piotrkowskiej tężni jest całkowicie wymieniana co 6 tygodni. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
14: Tężnie ustawiono w ostatnich latach w wielu miastach naszego województwa. Ich okolice są popularnymi miejscami odpoczynku.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
14: Zaczynają się łódzkie juwenalia. W tym roku studenckie święto po raz pierwszy wspólnie organizują trzy największe uczelnie. Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny. Studenci teraz idą w juwenaliowym pochodzie ulicą Piotrkowską. Łączymy się z naszym reporterem Sebastianem Dziudą.
21: Dzień dobry. Studenci oficjalnie przejęli Łódź. Juwenaliowy pochód ulicą Piotrkowską trwa w najlepsze. Jest jeżdżąca platforma z animatorami i muzyką. Jest wiele pomysłowych konstrukcji, jak chociażby jeżdżąca kanapa. No i oczywiście są studenci, którzy celebrują w najlepsze swoje święto. Niektórzy są przebrani w oryginalne stroje. Widzę ludzi przebranych chociażby za ziemniaka. Inni wymachują flagami swoich uczelni, jednak wszyscy zdają się być w naprawdę świetnych nastrojach. Pochód zakończy się na rynku Włókniarek Łódzkich, gdzie nastąpi symboliczne przekazanie żakom kluczy do miasta, a wieczorem, dziś i jutro odbędą się największe wydarzenia juwenaliów, czyli koncerty polskich gwiazd. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
14: Na skwerze przy Lutomierskiej wystąpią dziś raperzy Kizo, Sentino i Sokół, a także Beata Kozidrak z zespołem Camp. Bramy festiwalu otwierają się o 17:00. Wstęp jest płatny. Kolejne wiadomości w skrócie o 15:30.
13: Ładne mamy teraz słońce za radiowym oknem. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, że po południu i wieczorem będzie nam towarzyszyć zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni. Mamy w tej chwili w Łodzi 21 stopni na termometrach, a ciśnienie nam delikatnie spada. 999 hektopaskali, wcale nie złe, ale było 1001. To znak, że powolutku nam się może pogoda zmienić, bo rzeczywiście, tak jak Beata mówiła, większa część nocy pogodna, ale później zachmurzenie od zachodu będzie się zwiększać i nad ranem właśnie w tym miejscu województwa przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 10-12 stopni, a jutro ma być już zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami miejscami. Przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna to 20-22 stopnie.
4: W środku dnia z Radiem Łódź.
13: Dla nas też ważne, aby w niedzielę pogoda się poprawiła i tak ma się zdarzyć, bo będzie plenerowe studio Radia Łódź na Jarmarku Wojewódzkim w Łódzkiej Manufakturze. Będziemy tam, także zapraszamy serdecznie, ale oczywiście zapraszamy do słuchania nas nadal. Już niedługo konkurs, w którym do wygrania bilety rodzinne, kolejowe. No i jeszcze mamy kilka tutaj do przeczytania ważnych i ciekawych informacji dla naszych słuchaczy.

0: A teraz już dziecko albo przedstawiciel młodzieży może wygrać dla rodziny bilety kolejowe, weekendowe, rodzinne właśnie oraz gadżety od sponsora naszego konkursu.
1: Sponsorem konkursu jest przewoźnik kolejowy Polregio.
0: Trzeba zadzwonić do Radia Łódź. Bliscy mogą pomagać, jak najbardziej. Nie obrażę się, kiedy będę słyszała podpowiedzi. Numer telefonu do nas to 606 78 78 78. Jeszcze raz. 606 78 78 78. Były tutaj różne pytania losowane w studiu. Zostało ostatnie na dzisiaj. To nie jest trudne pytanie. Nie wiem, czy dziecko będzie wiedziało, ale dorośli na pewno będą wiedzieli. A zatem już teraz możliwość wygrania rodzinnych biletów weekendowych. Jeszcze raz 606 78 78 78. Pod tym numerem będę czekała na osobę chętną, by wziąć udział w naszym konkursie.

0: To Igor Herbut nam towarzyszył, a teraz Przemek przy telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja już wiem, że Przemek jest uczniem szkoły podstawowej i koleje może nie są jego główną pasją, bo czym ty się głównie interesujesz, Przemku?
1: Lotnictwem.
0: No właśnie. Ale chyba o pociągach wiesz co nieco.
1: No coś tam wiem.
0: Coś tam wiesz. A już jakieś plany są na najbliższe dni, może na wakacje, jakieś zaplanowane są wyjazdy?
1: No nie wiem, wiem, że jadę nad morze, ale chciałabym jechać do Piotrkowa Trybunalskiego tam w któryś dzień na taką właśnie pokazę lotniczą, bo tam chyba coś takiego jest, bo mama mi mówiła.
0: No to świetna okazja, żeby zdobyć bilety rodzinne od Radia Łódź, tylko trzeba odpowiedzieć na konkursowe pytanie. Przemku, proszę cię teraz o uwagę. Ja mam tutaj, znaczy już nie udaję, że losuję, bo to jest ostatni taki symboliczny bilet. I na tym bilecie jest taka oto podpowiedź. Ten bilet prowadzi do niewielkiego miasta, które jest jednym z najważniejszych punktów przesiadkowych w centralnej Polsce. W centralnej Polsce, w środku Polski niemalże. Co to jest za miejsce, wiesz?
1: No wydaje mi się, w mojej opinii, że to jest Kutno, bo tam jest dużo pociągów Intercity.
0: Wiesz co? Podpowiem ci coś. Podpowiem ci. To jest też miejscowość na K, ale akurat nie Kutno. To jest inna stacja, bardzo często używana stacja przesiadkowa. I początek tej nazwy tej miejscowości rozpoczyna się tak samo jak wyraz kolega. No to teraz trochę skupienia. Kolega zaczyna się na trzy jakie głoski?
1: Kol.
0: Tak, dobrze. Też się ucieszyło. Bardzo dobrze.
1: Ale tak myślałem, że Kutno, bo Kutno jest, tak mi się wydawało, że jest bardziej w środku. Do tego strzeliłem, że Kutno, ale no później już Koluszki pomyślałem, więc no.
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Przemku. Jesteś już laureatem naszego konkursu. Nie rozłączaj się ze mną, bo jeszcze wszystko ci opowiem o tych biletach rodzinnych. No i cieszę się, że pomyślnie skończyła się dzisiejsza odsłona konkursowa. Mam nadzieję, że w dobrym humorze będziesz teraz, tak?
1: No raczej tak.
0: Dobra. No i jeszcze przypominam ci, że bardzo dużo atrakcji w ten weekend i to nie tylko w niedzielę, ale też w sobotę z okazji Dnia Dziecka zbliżającego się. W tym w Łodzi też i w regionie też. A zatem warto się zainteresować. Możesz też w niedzielę wpaść do naszego studia plenerowego, wiesz? Będziemy w manufakturze, bo tam piknik wojewódzki i też będzie Radio Łódź, także możemy się spotkać. Ale już wszystko teraz przekazuję o tych biletach kolejowych i wszystkiego dobrego ci życzę. Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Sponsorem konkursu był przewoźnik kolejowy Polregio.

O, dobrze, dobrze. Już przekazałam też i naszemu działowi promocji wszystkie szczegóły dotyczące konkursu, ale powiedziałam, że dzisiaj pierwsza rekomendacja, która dotarła do radia, to już dotarła o godzinie 9:50. Tak, i już mam tę rekomendację, bardzo długą zresztą, od pana Michała. Proszę pozwolić, że ja nie będę czytała jej w całości, chociaż z przyjemnością sobie ją przeczytałam tak dla siebie. Ale troszeczkę skrócimy ten arcyciekawy komunikat. Otóż wczoraj pan Michał miał okazję obejrzeć wraz z żoną spektakl Seks dla opornych w Teatrze Nowym w Łodzi. Wchodząc na widownię Teatru Nowego, ma się lekkie wrażenie, że zaraz ktoś zamknie drzwi hotelowego pokoju od środka i nie będzie już odwrotu. I dokładnie o to chodzi w Seksie dla opornych. To komedia, która zaczyna się niewinnie, a kończy jak emocjonalny roller coaster w kapciach. No jak... Ładnie powiedziane. A spektakl mówi o małżeństwie z wieloletnim stażem, który wyjeżdża do eleganckiego hotelu, żeby naprawić relacje według poradnika. Brzmi jak plan na romantyczny weekend. No właśnie brzmi, bo praktyka szybko zamienia się w serię nieporozumień, drobnych złośliwości i momentów, w których widz zaczyna podejrzewać, że miłość to jednak sport kontaktowy bez zasad. Humor, który trafia w czułe miejsca, dialogi szybkie, błyskotliwe i to inteligentna, lekko gorzka komedia, która przywodzi nam na myśl, że aha, aha, to o nas. Panie Michale, no to gratulujemy serdecznie, już wybieramy dla pana nagrodę.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały...
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu. Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
14: W niedzielę 31 maja od godziny 12 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na jarmark wojewódzki na rynku manufaktury. Będą koła gospodyń wiejskich, rękodzielnicy, zespoły ludowe, warsztaty dla dorosłych, atrakcje dla dzieci i ekipa Radia Łódź. A o 19 na scenie wystąpi Wiktor Waligura. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
15: Egzotycznie świeże.
7: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
15: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
7: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadius is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadius is Dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatrjaracza.pl.
0: Po reklamie.
20: Sebastian Dziuda ma dla nas wiadomości z dróg.
21: Dzień dobry. Zaczynamy od utrudnień w Sulejowie. O tej porze jak zwykle korkuje się Konecka, Dworcowa i Klasztorna. Warto w tym miejscu uzbroić się w cierpliwość. Przenosimy się na ulicę Łodzi, gdzie popołudniowe utrudnienia już dają się we znaki. Trzeba uważać przed estakadą. Tam zapełnia się Bandurskiego na wysokości Dworca Łódź Kaliska i Atlas Areny. Coraz wolniej jedzie się też przez Rondo Solidarności. Stoi szczególnie dojazd od strony Kopcińskiego i Alei Palki. Zaglądamy jeszcze na Górną, gdzie zapełniają się okolice Ronda Lotników. Największe utrudnienia w tych okolicach są na Pabienickiej, zator napotkamy też na skrzyżowaniu z Jana Pawła. A za pół godziny ponownie sprawdzimy, co się dzieje na drogach.
20: Tu Radio Łódź, jest godzina 15.30. I czas na wiadomości w skrócie. Beata Janowska.
22: Kutno reaguje po tragicznym wypadku z udziałem hulajnóg. W środę na terenie Zielonej Osi Miasta zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. W wypadku zginął 52-letni mężczyzna. Prezydent Kutna Mariusz Sikora ogłosił, że w parku nad Ochnią wkrótce zostanie wprowadzony zakaz ruchu dla hulajnóg elektrycznych, a kutnowska policja w weekendy uruchamia dodatkowe patrole piesze w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Ważne decyzje w Sejmie. Posłowie przyjęli ustawę o statusie osoby najbliższej. Umożliwi ona partnerom niezależnie od płci zawarcie projekcie umowy przed notariuszem. Po zarejestrowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego partnerzy wspólnie rozliczą się z podatków, będą po sobie dziedziczyć i uzyskają dostęp do informacji medycznej. Jednak prezydent Karol Nawrocki już zadeklarował, że nie podpisze żadnej ustawy tworzącej alternatywę dla małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Poza tym Sejm uchwalił tzw. ustawę łańcuchową zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. Zrezygnowano ze sztywnego określenia wielkości kojca, w którym będzie trzymany pies. Obie ustawy trafią teraz do Senatu, a jeśli Izba je przyjmie, do podpisu prezydenta. 800 strażaków dogasza pożar lasów na Mazowszu. Wczoraj po południu ogień zaczął się rozprzestrzeniać na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego, objął około 300 hektarów. Strażacy szukają nowych zarzewi ognia i dogaszają pogorzelisko. Może im to zająć jeszcze kilka dni. Łódzcy studenci chcą tanich posiłków w uczelnianych stołówkach. Na polskich uczelniach działały jadłodajnie dotowane przez państwo, ale to rozwiązanie zlikwidowano na początku wieku. Tymczasem we Francji każdy student ma prawo do pełnowartościowego posiłku za 1 euro. Posiłki na razie dużo droższe niż we Francji, ale za to na czas rozpoczętych dziś w Łodzi juwenaliów studenci z ważną legitymacją mogą bezpłatnie korzystać z przejazdów niektórymi tramwajami i autobusami. Ułatwi to dojazd z akademików na koncerty i z powrotem. O które linie chodzi, pisze na radio.łódź.pl. Pełne wydanie wiadomości o 16.
2: Bardzo ładna w tej chwili aura i pięknie słońce świeci, ale ciśnienie nam odrobinkę spadło, to znak, że coś się może zmienić. Dziś jeszcze zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach w Łodzi 21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, tylko chwilami porywisty, a w nocy małe zachmurzenie, ale w drugiej połowie będzie wzrastać od zachodu do umiarkowanego i dużego i właśnie nad ranem na zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu, temperatura minimalna 10-12 stopni, a jutro w dzień już zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, ale miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Mam wrażenie, że tak głównie w pierwszej części dnia i potem po południu, a właściwie pod wieczór znowu powinno zrobić się pogodnie.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.
2: Oczywiście, o ile sprawdzą się te wszystkie prognozy, a wiadomo, że z tą sprawdzalnością to różnie bywa, oby w niedzielę było ciepło, bo jak mówiłam, plenerowe studio Radia Łódź na rynku manufaktury jarmarkowo będzie, gości mnóstwo u nas, także polecamy się do słuchania dziś i każdego innego dnia.

Zapowiadając atrakcje na rozpoczęty już dziś właściwie weekend, koniecznie trzeba wspomnieć o Miejskim Dniu Dziecka, bo atrakcje z okazji Dnia Dziecka w różnych miejscach, ale ten Miejski Dzień Dziecka będzie na Starym Rynku i w Parku Staromiejskim o godzinie 12 się rozpocznie koncertem Czesława Mozilla, który wystąpi z wyjątkowym programem Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości. To jest projekt skierowany do młodych i tworzony z najmłodszymi, także na ten koncert od kilkudziesięciu tygodni, nie, od kilkunastu. Żeby nie przesadzić, chór dziecięcy z Łodzi przygotowuje ustalony repertuar. No i tam również inne atrakcje, jak wspomniałam, także w parku, a o godzinie 17 spektakl Teatru Powszechnego, a niech to gęś kopnie, niedawno była premiera, a właśnie w najbliższą niedzielę z okazji Dnia Dziecka ten spektakl o 17 na Starym Rynku.

Olivia Rodrigo, amerykańska aktorka, piosenkarka, autorka tekstów nam towarzyszyła, a już niebawem w Radiu Łódź Wiadomości. W nich między innymi wrócimy do problemu potykaczy na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Mieszkańcy zwracają uwagę, że takie reklamy szpecą reprezentacyjną ulicę, a w niektórych miejscach utrudniają spacery. A zatem już niedługo wiadomości, ale wcześniej jeszcze Bluszcz, a potem Miley Cyrus.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Wiadomości z dróg Łodzi i regionu przynosi nam Sebastian Dziuda.
14: Nie nikną popołudniowe utrudnienia na łódzkich ulicach. Na Polesiu dłużej zajmuje przeprawa konstantynowską przez Park na Zdrowiu. Nieco dalej na północ dużo dzieje się na ulicach Solec, Wieczność i Biegunowej. Uwaga też na zator na obrzeżach Łasku. Na drodze wojewódzkiej numer 473 w pobliżu zjazdu na S8 trwają roboty, przez co ruch w tym miejscu jest utrudniony. Warto uzbroić się w cierpliwość. I jeszcze ważna informacja dla podróżujących MPK. W związku z juwenaliami właśnie teraz zaczął obowiązywać zmieniony rozkład jazdy linii 59, która będzie dojeżdżać do kampusu Politechniki Łódzkiej. Poza tym linie 87A i 87B są zawieszone, a w zamian uruchomiona zostanie linia 87C, która połączy Żubarcie z radiostacją. Kolejny raport z dróg za pół godziny.
13: Tu Radio Łódź, jest 16. I już słuchamy wiadomości przygotowanych przez Beatę Janowską.
15: Brutalne zabójstwo seniorki w Łodzi. Podejrzany usłyszał zarzuty. Prezydent chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Łódzcy studenci apelują o tanie posiłki na uczelniach. Powołują się na przykład Francji. Wieczorem i w pierwszej części nocy będzie pogodnie. Później zacznie się chmurzyć. Nad ranem może popadać. Są zarzuty dla podejrzanego o zabójstwo 88-letniej łodzianki. Ciało seniorki znaleziono w mieszkaniu w Łodzi przedwczoraj. Sekcja zwłok wykazała 6 ran ciętych twarzy i szyi zadanych ostrym narzędziem. Te rany doprowadziły do wykrwawienia ofiary. W związku ze sprawą zatrzymano 36-letniego mężczyznę, mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
16: W zakresie motywacji podejrzanego przy zabójstwie ustalono, że w przeszłości był on w związku z wnuczką zabitej 88-latki, a samo zabójstwo stanowiło akt zemsty za rozstanie. W związku z tym prokurator zdecydował o przyjęciu w zażycie motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
15: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień, grozi mu dożywotnie więzienie. Prezydent Karol Nawrocki złoży wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Powód to nadanie przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii. W Polsce gloryfikacja ukraińskich nacjonalistów budzi sprzeciw. Jednocześnie pojawia się obawa, że spór może wykorzystać Rosja. O szczegółach Paweł Buszko.
17: Odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego to zdaniem polskiego prezydenta naturalna konsekwencja gloryfikacji UPA.
18: Bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci.
17: Głos w sprawie zabrał też premier Donald Tusk.
19: Ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA.
17: Szef rządu zaapelował też do obu prezydentów o to, by wznieśli się ponad historyczne emocje w imię dobrosąsiedzkich relacji. Na razie oficjalna strona ukraińska nie odniosła się do sprawy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
15: Order Orła Białego nadał Wołodymyrowi Zełenskiemu prezydent Andrzej Duda, jak uzasadniał za jego postawę, która w połączeniu z bohaterstwem ukraińskich żołnierzy uratowała Ukrainę w obliczu rosyjskiej agresji. Łódzcy studenci chcą tanich posiłków w uczelnianych stołówkach, popiera ich dziekan największego wydziału Uniwersytetu Łódzkiego, ekonomiczno-socjologicznego. Na polskich uczelniach działały jadłodajnie dotowane przez państwo, ale to rozwiązanie zlikwidowano na początku XXI wieku. Więcej na ten temat w relacji reportera Radia Łódź Michała Dąbrowskiego.
20: Dla wielu studentów Łódź nie jest rodzinnym miastem, a przyjazd do stolicy regionu na kilka lat to konieczność najmu mieszkania, co pochłania nawet połowę studenckiego budżetu.
21: 1,5 tysiąca?
22: 2 tysiące?
21: Wybór między jedzeniem a edukacją.
20: We Francji każdy student ma prawo do pełnowartościowego posiłku za 1 euro. Dotowane uczelniane stołówki powinny wrócić, ale to wymaga rozwiązań systemowych, mówi profesor Mariusz Sokołowicz z Uniwersytetu Łódzkiego.
23: Studenci wydają dużo na mieszkanie, chociaż spróbujmy im ulżyć, jeśli chodzi o wyżywienie.
20: A dziś nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe w Polsce wynoszą nieco powyżej 1% PKB. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
15: Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek zapowiedział 2-krotny wzrost wydatków na naukę w ciągu 5 lat.
24: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
15: Problem z potykaczami na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Społecznicy i wielu mieszkańców zwracają uwagę, że tego rodzaju reklamy szpecą reprezentacyjną ulicę. Utrudniają też spacery, mówi Oskar Kowalczyk z Fundacji Normalne Miasto Fenomen.
25: Minimalna przestrzeń, jaka jest pomiędzy budynkami a ogródkami, to 2 metry. Wynika ona z przepisów parku kulturowego. Często w tych 2 metrach pojawiają się odsunięte krzesła od stolików. W tej przestrzeni często lokale gastronomiczne wystawiają swoje potykacze, co dodatkowo ogranicza tą przestrzeń.
15: Problem dostrzegają też miejscy radni. Marcin Hench opublikował wczoraj na swoim profilu zdjęcie potykacza przymocowanego do słupa na Piotrkowskiej przy ulicy 6 sierpnia, zaznaczając, że nie prezentuje się to estetycznie. Potem w PiS-ie restauracja, której dotyczył wpis, usunęła potykacz. Jej współwłaściciel Piotr Bielewicz za pośrednictwem Radia Łódź przeprasza.
26: Ta reklama jest trochę ostatnią próbą zwrócenia na siebie uwagi pieszych, którzy rozglądają się tylko przed siebie. W uliczkach, które są przy Piotrkowskiej, jest pełno restauracji, które tylko czekają na odkrycie.
15: Potykacze mogą być na Piotrkowskiej stawiane, ale wymaga to zezwoleń. Poza tym reklama musi spełniać wytyczne plastyka miasta. Kolejne wiadomości w skrócie o 16.30.
13: I już 22 stopnie na termometrach w Łodzi, a to jest zapowiadane na dzisiaj maksimum właśnie od 20 do 22 stopni i sprawdzają się zapowiedzi o zachmurzeniu małym i umiarkowanym i o wietrze słabym i umiarkowanym, tylko chwilami porywistym. Natomiast ciśnienie jest niższe niż kiedy rozpoczynaliśmy nasze spotkanie, bo to 999 hektopaskali, wartość bezwzględna, minimalnie niższa, ale to dlatego, że no właśnie zmiany pewne się pojawią. Nad ranem możliwe deszcze na zachodzie regionu, a w ciągu dnia, jutro już nie tylko na zachodzie regionu, bo mogą pojawić się deszcze oraz burze. Natomiast jutro temperatura maksymalna podobna do dzisiejszej, 20-22 stopnie. A jeszcze o nocy nie powiedziałam, minimum 10-12 stopni. Piotr Andrzejczak poprowadzi dzisiejsze wydanie programu Słuchasz i Wiesz. Jest już obok mnie. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
13: Nie będzie chyba jeszcze dzisiaj o Dniu Dziecka, bo to właściwie w poniedziałek, choć tak naprawdę w sobotę i w niedzielę bardzo dużo atrakcji.
27: Nie, dzisiaj o Dniu Dziecka nie będzie, ale myślę, że
1: rodzice, dziadkowie to pamiętają, prawda? O dniu dziecka.
13: No, na pewno.
1: No,
13: na pewno.
1: Podejrzewam.
13: Radio Łódź nie musi przypominać. Za to Radio Łódź dobrze, żeby informowało o tym, jak dużo jest bardzo różnych atrakcji właśnie z tym świętem związanych. Zatem Piotr Andrzejczak pozostaje ze słuchaczami. Dzisiaj wydawcą programu jest Agata Zielińska, wydawczynią, przepraszam, lubię wtedy, kiedy można żeńskich form używać. A Tomasz Ferliński pozostaje, nadal będzie program realizował. Ja nazywam się Anna Groblińska i już dziękuję, żeby czasu nie zabierać.
2: Słuchasz i wiesz.
1: A my już za kilka minut zastanowimy się nad losem studentów. Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego uważa, że na uczelniach powinny działać studenckie stołówki z tanimi posiłkami. Niedawno głośno było o restauracji w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, w której ceny przez większość dnia są zbliżone do tych komercyjnych, a nie do tych na studencką kieszeń. Bowiem studenci w Łodzi chcą tanich posiłków w uczelnianych stołówkach, choćby dlatego, że dużą część z ich budżetu pochłania wynajem mieszkania.
21: 1,5-2,5 tysiąca.
3: 2 tysiące.
4: A jaka to jest część twojego budżetu?
3: Nie mam budżetu.
4: Ile dzisiaj płacisz? Na przykład jeżeli chcesz kupić kanapkę w restauracji, kantynie na uczelni.
3: To jest takie 10-15 zł u nas. 20 zł chyba za taki porządny posiłek.
21: Wybór między jedzeniem a edukacją.
1: No a się okazuje na przykład, że we Francji studenci mogą zjeść pełnowartościowy posiłek już za 1 euro. Zwolennikiem pomysłu, jak wspominałem, jest dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Mariusz Sokołowicz. A ja dodam jeszcze, że w Polsce dopłaty do studenckich stołówek zlikwidowano 20 lat temu. W wielu miastach ostatnio zbudowano tężnie solankowe, a Główny Inspektorat Sanitarny przygotował teraz nowe wytyczne dotyczące funkcjonowania tychże obiektów. Tężnie przestają pełnić bowiem funkcje uzdrowiskowe, bo solanka, która w nich krąży, zawiera drobnoustroje chorobotwórcze czy bakterie kałowe.
5: Urządzenia takie nie są obiektami lecznictwa uzdrowiskowego.
6: Wdychanie takiego aerozolu z zanieczyszczonych źródeł może negatywnie wpływać na nasze zdrowie.
22: My po prostu stosujemy się ściśle do zaleceń producenta, które pokrywają się z tym rozporządzeniem.
1: A nowe wytyczne mają ujednolicić zasady funkcjonowania miejskich tężni i zwiększyć bezpieczeństwo osób korzystających z tych popularnych miejsc rekreacyjnych. Potykacze szpecą ulicę Piotrkowską w Łodzi. Łodzianie oraz społecznicy zwracają na to uwagę, podkreślają, że ten typ reklamy nie pasuje estetycznie do reprezentacyjnej ulicy miasta. Większość potykaczy stoi najczęściej przy bramach, bardzo blisko ścian, a mimo to łodzianie zaznaczają, że przeszkadzają nie tylko pod względem estetycznym, ale także utrudniają spacery.
27: Jak jest problem z dzieckiem w Łodzi, on wszystko rusza wszędzie, w Łodzi też nie jest to wygodne.
28: One są nieestetyczne, przeszkadzają w przechodzeniu.
29: Faktycznie może to przeszkadzać, zwłaszcza jak tam się gdzieś chodzi, czy ktoś przyjeżdża właśnie zobaczyć, pozwiedzać, to wydaje mi się, że może być to problem.
1: Na zdaniem łodzian lepszym rozwiązaniem byłoby montowanie na ścianach przy bramach tabliczek z informacjami o lokalach znajdujących się w budynku albo w okolicy. No jak twierdzą jednak przedstawiciele zarządu dróg transportu, postawienie takiej stojącej reklamy jest możliwe, musi ona jednak spełniać wytyczne plastyka miasta. No i zajrzymy także na dworzec Łódź Fabryczna, bo tam dzisiaj odbyły się ćwiczenia, które miały sprawdzić działanie i współpracę instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. To była symulacja awarii przemysłowej. W ćwiczeniach brało udział kilkaset osób, w tym przedstawiciele służb mundurowych czy Polskiego Czerwonego Krzyża. No ale o tym opowiemy Państwu przed godziną 17:00.

0: Muzycznie nasz program rozpoczął zespół The Cranberries, a my teraz o głodnych i biednych studentach porozmawiamy.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Jak sobie pozwoliłem powiedzieć, bo będziemy rozmawiać o tym, że łódzcy studenci chcą tanich posiłkach w uczelnianych stołówkach. Rozwiązanie popiera m.in. dziekan największego wydziału Uniwersytetu Łódzkiego. Na polskich uczelniach działały jadłodajnie dotowane przez państwo. To rozwiązanie zlikwidowano, jak sprawdziłem, ponad 20 lat temu, ale już w XXI wieku. No ale o szczegółach opowie nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: Dziś w Łodzi startują juwenalia i po raz pierwszy imprezę organizują trzy największe uczelnie i miasto. Nie na terenie miasteczek studenckich, ale na bałutach na skwerze przy manufakturze. Od Karskiego i Drewnowskiej w kierunku Lutomierskiej. Wstęp na koncerty będzie płatny, a dla wielu studentów Łódź nie jest rodzinnym miastem, a przyjazd do stolicy regionu na kilka lat to konieczność najmu mieszkania, co pochłania nawet połowę studenckiego budżetu.
3: 1,5 tysiąca.
4: 2 tysiące.
2: Jaka to jest część twojego budżetu?
4: Nie mam budżetu.
2: Ile dzisiaj płacisz? Na przykład jeżeli chcesz kupić kanapkę w restauracji, kantynie na uczelni.
4: To jest takie 10-15 zł u nas.
5: 20 zł chyba za taki porządny posiłek.
3: Wybór między jedzeniem a edukacją.
2: We Francji każdy student ma prawo do pełnowartościowego posiłku za 1 euro. W Polsce dotowane uczelniane stołówki powinny wrócić, ale to wymaga rozwiązań systemowych, mówi dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Mariusz Sokołowicz.
6: Te stołówki studenckie są bardzo dobrym rozwiązaniem i ja bardzo optowałbym za tym, żeby wspierać polskie uczelnie, żeby one takie stołówki otwierały. Ale uwaga, dzisiaj w Polsce ta dyskusja znowu, to tak jak z tym panem ministrem mówiącym, że to uczelnie decydują o wysokości wynagrodzenia, ale pomija się to, że pieniądze na wynagrodzenia daje ministerstwo. Tu tak samo. Ministerstwo mówi, przecież rektor może za 1 czy 2 miliony złotych otworzyć stołówkę z tańszym jedzeniem. Tak, może, ale minister mówi, że nie ma pieniędzy i nie dosypie.
2: A praca naukowa wcale nie oznacza wielkich pieniędzy, bo dziś minimalne wynagrodzenie dla asystenta na uczelni wynosi nieco powyżej płacy minimalnej, o czym rozmawiałem ze studentem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego Jarosławem Brodeckim.
7: Utrzymanie się faktycznie przy tej wielkiej pasji, bo zazwyczaj jeżeli ktoś już w czasie studiów, czy chce iść na doktorat, chce się zajmować nauką, to jest zazwyczaj wielkim pasjonatem i faktycznie ta pasja czasami daje taką dodatkową energię, żeby tym przeciwnościom stawać, no ale jednak one występują. Często też się mówi o tym, że można iść do pracy i dorabiać, ale na przykład jeżeli ktoś faktycznie działa naukowo jeszcze w okresie studiów, to proszę mi uwierzyć, że zazwyczaj ani nie imprezuje, ani nie robi takich rzeczy, tylko faktycznie intensywnie działa i pracuje naukowo, co pochłania często dużo większą część doby, niż mogą państwo się spodziewać.
2: Niedawno w Warszawie środowisko naukowe protestowało m.in. pod hasłem "Prestiżem się nie najemy". Akademicy domagali się zwiększenia nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe do 3% PKB, bo dziś kwota ta wynosi nieco powyżej 1%. Minister Marcin Kulasek zapowiedział dwukrotny wzrost nakładów w tym sektorze w ciągu 5 najbliższych lat, choć jak zauważa profesor Mariusz Sokołowicz, przy utrzymaniu obecnego trendu wzrostu byłoby to osiągalne dopiero za 10 lat.
0: Michał Dąbrowski zajmował się dzisiaj studentami, młodymi pracownikami naukowymi, nie tylko pod kątem konsumpcji w stołówkach studenckich.

0: dni, które przed nami śpiewał Wiraszko, a już za chwilę o tym, że każde miasto ostatnio chciało być Ciechocinkiem ze względu na tężnie i okazuje się, że chyba raczej nie będzie.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo okazuje się, że nowe wytyczne dotyczące miejskich tężni przygotował Główny Inspektorat Sanitarny. Od teraz miejskie tężnie to element małej architektury, które nie pełnią funkcji uzdrowiskowej. Nowe zalecenia nakazują kontrolę czystości, czyszczenie instalacji i wymianę solanki. A o szczegółach opowie reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
2: Nowe zalecenia nakazują kontrolę czystości, czyszczenie instalacji i wymianę solanki. Marek Waszczewski, rzecznik prasowy GIS-u, tłumaczy, że miejskie tężnie nie pełnią takiej samej funkcji jak te znajdujące się w ośrodkach uzdrowiskowych.
3: Natomiast pełnią funkcję dekoracyjną oraz rekreacyjną. Można porównać je chociażby do fontan. W związku z tym obiekty takie nie podlegają takiemu samemu nadzorowi jak obiekty uzdrowiskowe. Najważniejsze jest to, żeby były utrzymywane w należytym stanie higienicznym oraz to, żeby nie dopuszczać do ich zanieczyszczenia, na przykład odchodami zwierząt.
2: Przeprowadzane w kraju badania wykazały, że w solance i w powietrzu wokół miejskich tężni mogą znajdować się bakterie.
4: Solanka krążąca w systemie zamkniętym obiektu małej architektury jest narażona na zanieczyszczenia mikrobiologiczne przede wszystkim. Agnieszka Skoczyla, zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim. Aerozol przyjmuje mikroorganizmy obecne w wodzie, w bezpośrednim otoczeniu, a czynniki ryzyka to czynniki środowiskowe, czyli tak obecność ptaków, zwierząt domowych czy warunki atmosferyczne, które wpływają na mikrobiologiczny skład aerozolu. Woda solankowa w urządzeniu w obiegu zamkniętym może zawierać bakterie, tak? Mówimy tu o Escherichia coli, Enterococcus fecalis. Wdychanie takiego aerozolu z zanieczyszczonych źródeł może negatywnie wpływać na nasze zdrowie.
2: Maciej Kutyła z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie przyznaje, że nowe zalecenia nie są zaskakujące.
5: My po prostu stosujemy się ściśle do zaleceń producenta, które pokrywają się z tym rozporządzeniem. Staramy się minimalizować wszelkie czynniki, które mogłyby doprowadzić do jakichś działań szkodliwych. Ta solanka jest wymieniana średnio co 6 tygodni. Głównym czynnikiem, który ogranicza występowanie niepożądanych elementów w solance, jest odpowiednie zasolenie. I to zasolenie akurat według producenta nie może spaść poniżej 4% i tego się trzymamy.
2: Zapytałem także, co o nowych wytycznych uważają mieszkańcy Piotrkowa.
6: Moim zdaniem nie jest to słuszna decyzja. Absolutnie nie. Fontanna to jest fontanna, tężnia to jest tężnia. To tak, wszystkie te miejscowości uzdrowiskowe należałoby pozamykać według mnie. Mnie się wydaje, że to się niczym nie różni. Tężnie solankowe są w tych miejscowościach też na świeżym powietrzu z dostępem ogólnym.
7: Jeżeli się o nią dba, na bieżąco się filtruje tam to, co potrzeba, to jest w porządku, ale podobno był tutaj taki moment, że no, nie było to ciekawe.
2: Czy odczuwane są jakieś walory zdrowotne, korzystając z takich tutaj inhalacji?
8: Dużo ludzi mówi, że nie, ale mnie to pomaga na kaszel, w ogóle na te reumatyzm.
9: Ja wiem, no w zeszłym roku cały czas chodziłam tutaj, no i gdzieś nie przeziębiałam się w ogóle, no bardzo dobrze się czułam.
2: Mieszkańcy Piotrkowa uważają, że takich obiektów powinno być w mieście więcej, bo cieszą się dużym zainteresowaniem.
9: Po południu to i pod wieczór to tu jest galancie, ludzie siedzi na tych ławkach i ciężko się tak gdzieś wcisnąć.
8: Panie i panowie, którzy byli w Ciechocinku, to nie są zachwyceni, a jak myśmy nie byli, dobre i to.
0: A w ostatnich latach tężnie licznie powstawały w polskich miastach, gdzie stały się popularnymi miejscami wypoczynku. Oprócz Piotrkowa, gdzie byliśmy przed chwilą, tężnie działają także w Bełchatowie czy Kamieńsku. Tężnie stoją także w Łęczycy i w paru jeszcze innych miastach województwa łódzkiego. Paweł Kwiatkowski zajmował się sprawami, czy tężnie są tężniami, czy może już za jakiś czas staną się tylko zwykłymi fontannami.

0: Zbliża się 16.30, pora, abyśmy zajrzeli na łódzkie ulice, a dzisiaj ruch obserwuje Sebastian Dziuta.
1: Zaczynamy od utrudnień w okolicach Bełchatowa. Spory zator tworzy się tam na drodze wojewódzkiej 484 między Bełchatowem a Zalowem. Warto w tym miejscu uzbroić się w cierpliwość. Zaglądamy teraz do Łodzi. Dużo aut jest na Pabianickiej. Korek ciągnie się od ronda lotników do skrzyżowania z Rudzką. Trochę czasu stracimy też na Rokiciu, przejeżdżając skrzyżowaniem Obywatelskiej z Jana Pawła. Z kolei na Bałutach trzeba uważać u zbiegu z Gierskiej, Pojezierskiej i Julianowskiej. W tych okolicach do 5 minut poczekamy jeszcze na światłach na Rondzie Powstańców. Kolejne informacje z dróg minutę przed 17.
0: Patrzę na nasz zegar. Słuchają Państwo oczywiście Radia Łódź. Zbliża się 16.30. A teraz nawet jest punktualnie 16.30, więc pora na skrót najważniejszych informacji. W studiu jest Beata Janowska.
2: PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają ważne decyzje dla mieszkańców kamienic na trasie tunelu średnicowego w Łodzi. Mają zapaść do końca czerwca. Od ponad półtora roku około 250 osób nie może wrócić do swoich domów, mieszkają w hotelach lub lokalach zastępczych, a prace przy drążeniu tunelu zostały wstrzymane. W końcu czerwca ma się zakończyć procedura dotycząca przejęcia nieruchomości przez inwestora, czyli PKP PLK, i rozpoczną się wyceny, które pozwolą wypłacić mieszkańcom odszkodowania. Pierwsze mają być wypłacone w sierpniu lub wrześniu. Zmiany w strefie płatnego parkowania w Łodzi. Chodzi o sposób parkowania na Tuwima. Zmieniono oznakowanie na odcinku między ulicami Sienkiewicza i Piotrkowską. Teraz kierowcy zamiast równolegle zaparkują tam na skos, co daje ponad 20 dodatkowych miejsc do parkowania. Dodatkowe miejsca mają też pojawić się na placu Komuny Paryskiej między ulicą Tuwima a Urzędem Miasta. Pracownik zakładu Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Polska Grupa Zbrojeniowa zrzesza dziesiątki spółek z sektora obronnego, stoczniowego i nowych technologii. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Umożliwi ona partnerom, niezależnie od płci, po spełnieniu pewnych formalności, wspólne rozliczenie z podatków, dziedziczenie i dostęp do informacji medycznej. Ustawa trafiła już do Senatu. Aby weszła w życie po zaakceptowaniu przez senatorów, potrzebny będzie podpis prezydenta. Karol Nawrocki mówi jednak, że nie podpisze ustawy, która tworzy alternatywę dla małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17.00.
0: No teraz rzut oka na prognozę pogody, ale najpierw na realnie sprawdźmy, co się dzieje. No w Łodzi zachmurzenie niewielkie, właśnie w tej chwili jest bezchmurnie, temperatura 22 stopnie, cieplej już raczej być nie powinno. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Także słaby i umiarkowany wiatr będzie nam towarzyszył, ale momentami mogą być porywy. Wiatr północno-zachodni i zachodni.
3: Słuchasz i wiesz.

0: A co naszych słuchaczy czeka do godziny 17, no to odwiedziny dworca Łódź Fabryczna, ale nie będziemy dzisiaj mówić o problemach pasażerów czy o problemach kolei, bo tam dzisiaj, no myślę, że pasażerowie byli zaskoczeni tym, że pojawili się przedstawiciele służb, byli także ranni, a to były tylko na szczęście ćwiczenia, które miały sprawdzić działanie, współpracę instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. To była symulacja awarii przemysłowej. Brało w niej udział kilkaset osób, także przedstawiciele służb mundurowych i Polskiego Czerwonego Krzyża.
1: Mamy do czynienia z przyjęciem na dworcu Łódź Fabryczna dużej grupy osób ewakuowanych.
2: Wymagają wsparcia i członkowie grupy pomocy humanitarnej PCK przeprowadzają ich do bezpiecznych stref.
3: Ta symulacja pozwoli nam oszacować, gdzie mamy słabe punkty, co możemy jeszcze poprawić.
0: No ale już od kilku godzin dworzec jest tylko i wyłącznie dostępny dla pasażerów. Zajrzymy także na ulicę Piotrkowską w Łodzi, bo tam i łodzianie, i społecznicy, i przyjezdni zwracają uwagę, że potykacze szpecą główną ulicę Łodzi. Ten typ reklamy nie pasuje estetycznie do najważniejszej ulicy Łodzi. Większość potykaczy stoi najczęściej przy bramach lub bardzo blisko bram, przeszkadza w spacerach. No i zdaniem łodzian lepszym rozwiązaniem byłoby montowanie tabliczek z informacjami na ścianach budynku. A jak to wygląda w rzeczywistości w naszym programie już za kilka minut.

0: W naszym programie teraz zajrzymy na ulicę Piotrkowską, ale nie będziemy podziwiać architektury i detali kamienic na głównej ulicy miasta, tylko raczej będziemy patrzeć pod nogi.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Właśnie na posadzce piotrkowskiej stoją potykacze i szpecą ulicę Piotrkowską. Mieszkańcy oraz społecznicy, którzy zwracają na to uwagę, podkreślają, że ten rodzaj reklamy nie pasuje estetycznie do najważniejszej, do charakteru reprezentacyjnego ulicy Piotrkowskiej. Większość potykaczy znajduje się najczęściej przy bramach lub bardzo blisko ścian budynków. Mimo to łodzianie zaznaczają, że przeszkadzają one nie tylko w oglądaniu Piotrkowskiej pod względem estetycznym, ale także utrudniają spacery.
2: Faktycznie może to przeszkadzać, zwłaszcza jak tam się gdzieś chodzi, czy ktoś przyjeżdża właśnie zobaczyć, pozwiedzać, to wydaje mi się, że może być to problem.
3: A estetycznie to pasuje do ulicy?
2: Nie, uważam, że nie.
4: Nieraz i dziecko moje tam coś tam przewracało przez to, ale wszędzie można się przewrócić.
5: I osobiście nie przeszkadzają, ale wiem, że na przykład osobom z niepełnosprawnością może to utrudniać poruszanie się po drogach, więc... Ale raczej wizualnie mi to nie przeszkadza.
6: Jak jest problem z dzieckiem, właśnie on wszystko rusza, wszędzie władzi, też nie jest to wygodne. Czasami człowiek sam idzie i może, że nie zauważyć, już jest wtedy mała kraksa.
7: One są nieestetyczne, przeszkadzają w przechodzeniu.
3: Czyli rozumiem, nie powinno ich być.
7: Nie.
3: A co z tymi restauracjami, które na przykład są w bramach, jak one mają tak do tych klientów wyjść, żeby było wiadomo, że to gdzieś jest?
7: No nie wiem, może coś na jakiejś takiej murze, na czymś jakiejś zrobić.
3: No na niektórych bramach jest faktycznie
7: no
3: coś
7: właśnie.
3: Takiego.
7: No właśnie. Może by wtedy jakoś rozwiązało problem.
8: Oskar Kowalczyk, Fundacja Normalne Miasto Fenomen, inicjatywa Przestrzeń do Łodzi. Potykacze, jak sama nazwa wskazuje, głównym problemem, które powodują, łodzianie się po prostu o nie potykają. Minimalna przestrzeń, jaka jest pomiędzy budynkami a ogródkami, to 2 metry. Wynika ona z przepisów parku kulturowego. Często w tych 2 metrach pojawiają się odsunięte krzesła od stolików, co dodatkowo zawęża. W tej przestrzeni często właśnie lokale gastronomiczne wystawiają swoje potykacze, co dodatkowo ogranicza tą przestrzeń i sprawia, że ciężko jest najzwyczajniej przejść. Oczywiście uważam, że potykacze jak najbardziej mają prawo funkcjonować w przestrzeni ulicy Piotrkowskej, ale musi to być robione z głową. Park kulturowy dopuszcza lokalizowanie potykaczy w przestrzeniach ogródków gastronomicznych. One nie powinny po prostu stać w nieprzeznaczonych do tego przejściach.
9: Jak informuje Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w rozmowie z Radiem Łódź, potykacze mogą być legalnie wystawiane na ulicy Piotrkowskiej, jednak należy pamiętać o konieczności uzyskania odpowiednich zezwoleń.
10: W tym przypadku zasada jest bardzo prosta. Każda reklama, czy też każde urządzenie na drodze wymaga wydania zgody. Jeśli jej nie ma, nakładana jest kara finansowa, a taką reklamę należy usunąć, aby dbać o estetykę naszych ulic i całego miasta. Co do zasady, postawienie takiej reklamy jest możliwe, ale musi być ona zgodna z wytycznymi Plastyka Miasta oraz musi otrzymać niezbędne pozwolenie.
9: Radni miejscy również zwracają uwagę na problemy z potykaczami. Wczoraj na swoim profilu radny Marcin Chęcz opublikował zdjęcie potykacza przymocowanego do słupa na Piotrkowskiej przy ulicy 6 sierpnia, podkreślając, że nie prezentuje się to estetycznie. Po tym wpisie restauracja Limonka, o której mowa, zreflektowała się i usunęła potykacz. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź współwłaściciel lokalu Piotr Bielewicz, rzeczywiście nie powinniśmy umieszczać takiej reklamy.
11: Przeprosiliśmy za to, rzeczywiście nie powinniśmy tej reklamy tam umieszczać, za co serdecznie przepraszamy jeszcze raz. Natomiast wydaje nam się, że ta reklama, którą wcześniej umieściliśmy na ulicy Piotrkowskiej, jest trochę ostatnią próbą zwrócenia na siebie uwagi pieszych, którzy rozglądają się tylko przed siebie, patrząc na te najbardziej popularne restauracje. W uliczkach, które są przy Piotrkowskiej, w różnych bocznych drogach, w kamienicach, jest pełno restauracji, które tylko czekają na odkrycie. I wydaje mi się, że ten znak, który postawiliśmy, nieszczęsny znak, który postawiliśmy, rozpoczął wczoraj trochę dyskusję na temat tego, że fajnie byłoby zwrócić uwagę na inne restauracje niż tylko te na Piotrkowskiej.
0: A łodzianie, a także społecznicy zaznaczają, że gdyby potykacze były podobne wizualnie, nie kłułyby tak w oczy. A Piotrkowską odwiedził dzisiaj reporter Radia Łódź Kasper Józefowicz.

0: To zespół Tears for Fears, a my już za chwilę zajrzymy na dworzec Łódź Fabryczna.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A tam podróżni mogli zobaczyć dziesiątki poszkodowanych i wielogodzinną akcję służb na łódzkim dworcu, ale na szczęście to były tylko ćwiczenia zorganizowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki i Polski Czerwony Krzyż. To pierwsza taka współpraca, która pomóc ma w skoordynowaniu działań w przypadku sytuacji kryzysowych. Pociąg z poszkodowanymi pasażerami przyjechał przed południem na dworzec Łódź Fabryczna.
2: Będziemy ewakuować każdego z Was po kolei, jednocześnie zajmując się nim, jeżeli jest taka potrzeba. Dobrze?
3: Jesteśmy uczestnikami, świadkami pierwszego wojewódzkiego ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Błażej Krawczyk, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. I dzisiaj mamy do czynienia z przyjęciem na dworcu Łódź Fabryczna dużej grupy osób ewakuowanych.
4: Polski Czerwony Krzyż wspólnie z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim ćwiczy na wypadek wystąpienia zagrożenia. Michał Siemiński, dyrektor PCK w Łodzi. Mamy ewakuację około 250 osób, które przyjechały do nas z Koluszek. Wymagają wsparcia i członkowie grup pomocy humanitarnej PCK w tym momencie zajmują się, przeprowadzają ich do bezpiecznych stref.
3: Zostało ewakuowane z terenu zagrożonego w różnym stanie zdrowotnym czy psychologicznym. Część osób w ogóle nie wymagała jakiegoś zabezpieczenia medycznego, natomiast były również osoby, które wymagały tego wsparcia. To były też dzieciaki, osoby małoletnie, więc one też wymagają szczególnego zatroskania. Były też osoby, które po prostu się gdzieś tam skaleczyły, ale były też sytuacje, kiedy osoby były ewakuowane na noszach z tego pociągu.
2: Jeżeli ktoś potrzebuje takiej pomocy, zostanie mu udzielona, dobrze?
5: Dzieckiem coś
6: proszę
5: jest.
6: Panią, my ją zabierzemy zaraz do punktu psychologicznego.
5: Ale z pani piątą osobą.
6: Ale jest nas bardzo dużo i musimy się zająć tymi osobami, które są naprawdę w takiej potrzebie.
7: Co się dzieje? Krwotok z nosa, pani dostała wymieniony gazik, zimny okład na kark.
8: Ta pomoc uwzględnia wszystkie uwarunkowania. Jolanta Chełmińska, prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi. Musimy wiedzieć, komu pomagam, w jakim stanie są, jakie służby zaangażować, co dalej zrobić, żeby to nie było zamknięte tylko na pierwszym etapie wyprowadzenia chociażby tych pasażerów, których ewakuujemy z pociągu.
3: To jest nowość w pewnych naszych działaniach, ponieważ dotychczas, Państwo widzieliście, zwykle działała straż pożarna, policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne. Natomiast dzisiaj zaangażowaliśmy Polski Czerwony Krzyż, który dysponuje kilkunastoma grupami humanitarnymi w całym kraju. I dzisiaj 8 takich grup z innych również województw spotkało się w jednym miejscu i trenowało swoje procedury, a my również z nimi trenowaliśmy współgranie.
4: To są czwarte manewry systemu pomocy humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża. My staramy się cały czas kształcić, szkolić i przede wszystkim te ćwiczenia mają na celu nawiązać współpracę, ale tak naprawdę zobaczyć, jak współpracują różne instytucje, różne służby mundurowe z Polskim Czerwonym Krzyżem, czyli z organizacją pozarządową.
8: Ta symulacja pozwoli nam oszacować, gdzie mamy słabe punkty, co możemy jeszcze poprawić, kto nie wygrał się, że tak w tą koordynację pełną, ale to jest pierwszy etap i myślę, że kolejne te próby, jeżeli będzie taka możliwość, da satysfakcję, że to, co robimy, jest skuteczne, że pomoc jest właściwie odebrana, że ona trafia do osób potrzebujących.
0: Ja dodam, że w akcji na dworcu Łódź Fabryczna uczestniczyło łącznie 90 ratowników Polskiego Czerwonego Krzyża, a przyglądał się temu wszystkiemu reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: to było...
1: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
11: Naprawdę? I co w nim jest?
10: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
12: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
13: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
14: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
15: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatrjaracza.pl.
0: Po reklamie.
16: To teraz pora na to, abyśmy zajrzeli na drogi. A dzisiaj, jaki jest ruch, sprawdza Sebastian Dziuda.
17: W Łodzi nie nikną popołudniowe utrudnienia. Sporo aut jest obecnie na trasie WZ na wysokości Parku Poniatowskiego. Stoi Aleja Mickiewicza, korkuje się też na skrzyżowaniu z Żeromskiego. Zaglądamy teraz do centrum. Gęsto jest zwłaszcza na północnej i zachodniej wokół Parku Śledzia. Zator w tych okolicach tworzy się jeszcze na przecięciu zachodniej z Lutomierską. Jak zwykle o tej porze dużo się też dzieje na skrzyżowaniu w Nowosolnej. Dobrze zachować ostrożność i cierpliwość w tym miejscu. Zaglądamy jeszcze na ulicę Wielunia. Najbardziej korkuje się skrzyżowanie Sieradzkiej z Głowackiego. Do kilku minut można tam stracić na światłach. Tymczasem życzymy dobrego weekendu i powodzenia na drogach.
16: Słuchają Państwo Radia Łódź. Minęła godzina 17. No to pora na najświeższe wiadomości. Przedstawi je Beata Janowska.
18: Nowe wiadomości jak zakaz jazdy na hulajnogach w parku w Kutnie po przedwczorajszym śmiertelnym wypadku. Strażacy z Łódzkiego pomagają dogaszać ogromny pożar lasów na Mazowszu. Przejazd na juwenalia dla łódzkich studentów bezpłatny wybranymi liniami MPK. Wieczór jeszcze pogodny, nocą przybędzie chmur, temperatura spadnie w nocy do 10 stopni. Będzie zakaz ruchu hulajnóg elektrycznych w parku w Kutnie. Taką decyzję podjęło miasto po tragicznym wypadku. W środę na terenie Zielonej Osi miasta zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. Zginął 52-letni mężczyzna. Prezydent Kutna Mariusz Sikora ogłosił, że w parku nad Ochnią wprowadzony zostanie zakaz ruchu dla hulajnóg elektrycznych.
19: W najbliższym czasie bezwzględny zakaz ruchu hulajnogami elektrycznymi od ulicy Troczewskiego do ulicy Sienkiewicza. Nie będzie można tutaj w całym tym parku poruszać się elektrycznymi hulajnogami.
18: Z kolei kutnowska policja uruchomi dodatkowe piesze patrole w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Więcej funkcjonariuszy będzie tam można spotkać w weekendy i inne dni, gdy mieszkańcy aktywnie wypoczywają. A od przyszłej środy w całej Polsce zacznie obowiązywać nakaz noszenia kasku na hulajnogach elektrycznych dla dzieci do 16 roku życia. Policja podkreśla jednak, że o bezpieczeństwie trzeba pamiętać w każdym wieku i nie czekać na wprowadzanie takich regulacji. 800 strażaków dogasza ogromny pożar lasów na Mazowszu. Wczoraj po południu ogień zaczął się rozprzestrzeniać na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego, objął około 300 hektarów. W akcji gaśniczej biorą udział również strażacy z województwa łódzkiego. Zadysponowano też samolot gaśniczy Dromader z Piotrkowa Trybunalskiego, potwierdza Radiu Łódź dyrektor Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej Marcin Pampuch.
20: Pilot samolotu Dromader wystartował wczoraj z piotrkowskiego lotniska. Samolot w tym roku bardzo często jest dysponowany do gaszenia pożarów lasów. To wyjątkowy sezon ciężkiej pracy dla pilota, mechanika i dla tego statku powietrznego.
18: Strażacy koncentrują się teraz na zapobieganiu rozprzestrzeniania się ognia, dogaszaniu zarzewi i ochronie zagrożonych terenów. Akcja może potrwać jeszcze kilka dni.
21: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
18: Unia Europejska i NATO reagują na atak rosyjskich dronów i naruszenie przestrzeni Rumunii. Jeden z bezzałogowców uderzył w blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu, kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. Dwie osoby odniosły obrażenia. O reakcjach na ten incydent Beata Płomecka.
22: Rosja przekroczyła kolejną granicę, napisała na portalu X przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Rosyjska inwazja dronów uderzyła w gęsto zaludniony obszar w Rumunii, raniąc cywilów na terytorium Unii Europejskiej. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa napisał, że eskalacja działań Rosji na terytorium Unii jest lekkomyślna i nieodpowiedzialna. Przewodniczący unijnych instytucji zapewnili Rumunii o solidarności i wsparciu. Te same deklaracje płyną z kwatery głównej NATO. Sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra swojego terytorium, napisał na portalu X sekretarz generalny Mark Rutte. Zapowiedział dalsze wzmocnienie zdolności odstraszania i obrony przed zagrożeniami, w tym przed atakami z użyciem dronów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
18: Solidarność z Rumunią wyraził też szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych jest w Sopocie na spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z państw regionu Morza Bałtyckiego. Jednym z tematów jest bezpieczeństwo regionu w obliczu rosyjskich działań. Łódzkie juwenalia rozpoczęte, studenci dojadą na nie bezpłatnie. W tym roku po raz pierwszy wspólnie świętują studenci Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetów Łódzkiego i Medycznego. Centrum wydarzeń jest skwer przy ulicy Lutomierskiej, gdzie na odwiedzających czekają dziesiątki koncertów i strefa gastronomiczna. W dotarciu z kampusów na teren zabawy i z powrotem pomoże komunikacja miejska, która na wielu liniach będzie bezpłatna, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu.
23: Studenci z ważną legitymacją studencką na czas trwania juwenaliów w Łodzi mogą bezpłatnie korzystać z linii tramwajowych 12, 15, 16, 17, 18, 45.
18: Studenci bezpłatnie skorzystają także z kilkunastu linii autobusowych, w tym 59 i 87, które będą kursowały co 15 minut i połączą okolice juwenaliów z kampusami Politechniki i Uniwersytetu Łódzkiego. Będą kursować do godziny 1:30, tak samo jak tramwaj numer 15. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4 w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego French Open. Zwycięstwo dało Idze Świątek awans do grona 16 najlepszych singlistek paryskiego turnieju. Starcie obu polskich tenisistek było ich pierwszym w historii oficjalnym meczem na wielkoszlemowym korcie ziemnym. Kolejne wiadomości w skrócie o 17:30.
16: No to jeszcze pora na prognozę pogody, z której na pewno studenci będą zadowoleni, którzy dzisiaj będą świętować na świeżym powietrzu, bowiem po południu wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. W tej chwili temperatura wynosi 22 stopnie i raczej już nie będzie cieplej. Wieje słaby lub umiarkowany wiatr północno-zachodni i zachodni. Natomiast w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, ale po północy wzrastające od zachodu do dużego nad ranem, na zachodzie przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 12 stopni, wiatr będzie na ogół słaby zachodni i północno-zachodni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Prawie 7 minut po godzinie 17. No to zaczynamy, mógłbym powiedzieć, ruszamy i to pełną parą i będzie naprawdę muzycznie rzeczywiście niezwykle ciekawie, biorąc pod uwagę, że przede wszystkim nowości i to z różnych półek muzycznych. Tomek Ferliński audycję realizuje, Piotr Bielawski, a zaczynamy od utworu, który od kilku tygodni jest bardzo dobrze znany. Ja się

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia zapowiadają męskie granie roku 2026 i zawsze takie było, że powstawała piosenka, a ona natychmiast przypominała, że już wyruszają na trasę koncertową, że będą grać w różnych miejscach, że będzie się działo muzycznie i to wiele na scenie. To prawda, ale w tym roku jest wyjątkowo, bo nie jedna, a dwie piosenki promują trasę męskiego grania. Co ciekawe, powiem to od razu, zanim zagram. Panie to chyba podsłuchiwały, jak oni się wszyscy umawiali ze sobą, albo Zalia jako kobieta wydała sprawę. Bo panie z trasy koncertowej Babiego Lata też dwie piosenki przygotowały w tym roku.

I te kolejne piosenki, które promują męskie granie i babskie granie, na pewno pojawią się w dzisiejszej audycji w drugiej i w trzeciej godzinie. Tak, po dwa przeboje przygotowały oba zespoły. No a jeśli chodzi o trasy koncertowe, to już za chwilę będzie brzmiała ta muzyka męskiego grania i babskiego grania w różnych miejscach naszego kraju. W tym zestawie Natalia Grosiak, Bela Katia. Natalia Grosiak całkiem niedawno śpiewała jeszcze tak...

Ostatnio były przymrozkiem, no ale po zimie to już na pewno, ale nie po tej piosence, która naprawdę ma swój klimacik. Natalia Grosiak potrafi klimatyczne rzeczy pisać i swoją delikatnością ujmować słuchacza. Koncertowo także, to od razu dopowiem, ze zdziwieniem, więc pewnego rodzaju powinienem przyjąć jej najnowszą piosenkę, ale tak nie uczyniłem. Wręcz nie byłem zszokowany, że używa pewnego słownictwa i mocno w stosunku do siebie tak naprawdę się odnosi, bo to bardzo osobista piosenka. Problem polegał tylko na tym, że skoro używała takiego słownictwa, należałoby to wszystko wypikać. Państwo wiedzą, o co chodzi. Żeby te słowa po prostu nie pojawiały się w radiu, kiedy piosenkę będę odtwarzał. I gdyby tak zrobić, to by się okazało, że same piki by zostały. Tam nic właściwie już, no niewiele by przynajmniej z tej piosenki zostało. Wtedy sobie wymyśliłem, jak należałoby na nowo nagrać ten utwór, ten tekst trochę zmienić i wtedy zacząłem się zastanawiać, czy nie będzie nudny, bo trzeba by używać jednego zwrotu właściwie cały czas. Teraz nie muszę się zastanawiać. Zrobiła to Natalia Grosiak i piosenka nazywa się Czule mówię.

0: I proszę, jaki łatwy tekst, jaki łatwy refrenik do powtórzenia i tak można sobie chodzić i nucić. Przy pięknej pogodzie będzie ten refrenik brzmiał no słonecznie, łagodnie, będzie dobrze nastrajał, a jak będzie zła pogoda, to ten refrenik może właśnie spowodować, że zupełnie inaczej będziemy wszystko odczuwać. Natalia Grosiak z nową piosenką Czule mówię. To tylko dopowiem, będę miał zaproszenia do kina, do dwóch kin tak naprawdę. Proszę uważać. Bartek Flor Czak wcale nie z nową piosenką.
1: Historia pewnej piosenki.
2: W naszym ostatnim majowym spotkaniu w historii pewnej piosenki opowiem o utworze zespołu Blue Oyster Cult pod tytułem Then Came the Last Days of May z 1972 roku. Piosenka opowiada tragiczną i prawdziwą historię nieudanego zakupu narkotyków w Arizonie, która zakończyła się morderstwem. Trzech studentów z Uniwersytetu Stony Brook na Long Island, czyli w rodzimych stronach muzyków zespołu, postanowiło wyruszyć na zachód Stanów Zjednoczonych. Chcieli kupić większą ilość marihuany na nadchodzący jesienny semestr, aby odsprzedać ją z zyskiem na uczelni. Studenci dotarli do Tucson w Arizonie, gdzie mieli nawiązany kontakt z dwoma braćmi pochodzącymi z zamożnej, wpływowej, lokalnej rodziny. Handlarze od początku jednak nie planowali żadnej transakcji, ich jedynym celem był rabunek gotówki. Przestępcy wywieźli Nowojorczyków na pustynię i otworzyli do nich ogień. Dwóch studentów zginęło na miejscu. Trzeci został ranny, ale zdołał uciec, ukryć się na pustkowiu, a następnie dotrzeć do autostrady, gdzie uratowali go przejeżdżający kierowcy. W tamtym okresie Blue Oyster Cult funkcjonowali jeszcze pod nazwą Soft White Underbelly i regularnie grywali na imprezach studenckich właśnie na Uniwersytecie Stony Brook. Buck Dharma znał osobiście jednego z zamordowanych chłopaków. Gdy w lokalnej prasie pojawiły się szczegółowe artykuły o procesie i rekonstrukcji zbrodni, wstrząśnięty gitarzysta postanowił napisać na ten temat piosenkę. Od optymistycznego początku, mówiącego o podróży na zachód, gdzie jest ładnie, aż po dramatyczny finał. Choć rzeczywista tragedia rozegrała się w lipcu, Buck Dharma zdecydował się zmienić czas akcji na koniec maja, stąd tytułowe Last Days of May. Ta data o wiele lepiej pasowała mu do rytmiki i melancholijnego klimatu tekstu. Then Came the Last Days of May wydano na debiutanckiej płycie Blue Oyster Cult, która lokalnie cieszyła się powodzeniem, ale na prawdziwy sukces zespół czekał do 1976 roku i wydania kultowej już piosenki Don't Fear the Reaper. My słuchamy zespołu z 1972 roku, oto Then Came the Last Days of May.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet zwłaszcza to zgłaszało.
5: No dobrze, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
6: Już w ten weekend odbędzie się czwarta wystawa makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna. Setki metrów makiet, zabytkowe składy i atrakcje dla całych rodzin. A w niedzielę koniecznie odwiedźcie stoisko Szlaku Industrialne Łódzkie, gdzie poznacie szczegóły specjalnego tramwajowego kursu na radiostację i wyjątkowego zwiedzania Radia Łódź. Poznajcie radio od środka i przekonajcie się, jak wygląda praca radiowców oraz miejsce, z którego codziennie płyną informacje i muzyka dla mieszkańców regionu.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
8: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
10: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatryjaracza.pl.
0: Po reklamie.
11: Słuchają Państwo Radio Łódź, jest to 17.30. U nas skrót wiadomości, Beata Janowska.
12: Kutno reaguje po tragicznym wypadku z udziałem hulajnóg. W środę na terenie Zielonej Osi Miasta zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. W wypadku zginął 52-letni mężczyzna. Prezydent Kutna Mariusz Sikora ogłosił, że w parku nad Ochnią wkrótce zostanie wprowadzony zakaz ruchu dla hulajnóg elektrycznych. A kutnowska policja w weekendy uruchomi dodatkowe patrole w miejscach szczególnie niebezpiecznych. 32 zarzuty usłyszał podejrzany o fałszywe alarmy bombowe z lat 2023-25. Nieprawdziwe zgłoszenia trafiały do szpitali, szkół, prokuratur i urzędów. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Jak informuje prokuratura krajowa, był już wcześniej tymczasowo aresztowany w tym śledztwie. Wówczas miał ogłoszonych tylko 18 zarzutów. Sąd po pewnym czasie nie przedłużył mu aresztu. Mężczyzna nadal wywoływał fałszywe alarmy bombowe, działając w darknecie, co wynika z danych zabezpieczonych w jego telefonie komórkowym. Tym razem jeden z zarzutów dotyczy też udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Prawdopodobnie wyrzucona do śmieci bateria była przyczyną pożaru w zakładzie utylizującym odpady w Mariance pod Radomskiem. Pożar wybuchł wczoraj, paliły się rozdrobnione odpady gumowe i plastikowe oraz maszyny przemysłowe. Strażacy gasili go kilka godzin. Strażacy przypuszczają, że początkiem wszystkiego było zapalenie się baterii i apelują, aby baterii nie wyrzucać do śmieci, tylko do przeznaczonych do tego pojemników. Za parę dni w Łodzi oficjalnie rusza sezon kąpielowy. Od poniedziałku 1 czerwca mieszkańcy będą mogli korzystać z miejsc miejskich kąpielisk i odkrytych basenów. Na start sezonu przygotowano niespodziankę. 1 czerwca dzieci i młodzież do 18 roku życia wejdą na pływalnie i kąpieliska bezpłatnie. Godziny otwarcia można znaleźć na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18.
11: 22 stopnie w tej chwili, czyli maksimum. Zachmurzenie małe bądź umiarkowane. Wiatr słaby bądź umiarkowany. Może być jednak trochę mocniejszy, by nawet nie powiedzieć, że porwisty. Północno-zachodni i zachodni.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
11: To wrócę jeszcze na chwilę do Natalii Grosiak. No te piosenki jej to jest taki zbiór, który będzie płytą oczywiście solową Natalii Grosiak, ale ma też piosenki dla dzieci i właśnie z tymi piosenkami w niedzielę w Łodzi występuje w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Pojawi się i Natalia Grosiak i Lesman. To jest taki koncert, który już miał miejsce w Łodzi na Festiwalu Wielu Kultur bodajże w 2025 roku, rok temu. Chyba tak. No i warto się wybrać na te piosenki z dzieciakami jak najbardziej. Boję się, że nie ma już biletów, ale ogłaszam wszem i wobec, żeby wszyscy wiedzieli, że ta Natalia Grosiak jest właśnie z tymi z kolei piosenkami w Łodzi w niedzielę. No gdyby tak się zdarzyło, że nie ma biletów na koncert, to my też będziemy w Manufakturze świętować już Dzień Dziecka także, więc można nas odwiedzić, Radio Łódź. Tam będziemy od godziny 10 do 16 z Anną Groblińską. Więc tak dorzucam i zapraszam jakby co.

I mogę już to powiedzieć, jest nowa płyta Paula McCartneya, przez wielu oczekiwana, od dawna oczekiwana, z radością pewnie przyjęta. No a to będzie płyta tygodnia już w następnym tygodniu w Radiu Łódź, więc skrócę swoją wypowiedź, postawię trzy kropki, proszę zaczekać, proszę słuchać uważnie, proszę się delektować, bądź spojrzeć krytycznym okiem, też oczywiście to jest możliwe, proszę się z nami podzielić opinią, jaki ten nowy Paul McCartney. Mogę tylko dorzucić, że jest jeszcze jedna piosenka, która już zapowiada ten album właśnie pojawiający się, nazywa się Come Inside.

0: Goldilocks w tym momencie. Tak zapowiedziałem niby zabawnie, że się rozpędzamy, że machina rusza, jeszcze na datek nowości, ale okazuje się, że niektórzy z Państwa właśnie tak to przyjmują. Cieszę się, będzie jeszcze ciekawie. Nie powiem, że tylko dynamicznie. Zapowiadałem, że będzie różnorodnie, ale teraz do kina Państwa zabiorę.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Charlie. www.charlie.pl.
0: Mam dwuosobowe zaproszenie, można wygrać. Będę opierał się o jeden film, który w czarnym też jest prezentowany. To jest oczywiście część druga filmu Diabeł ubiera się u Prady, prawda? Myślę, że wszyscy znają, wszyscy pamiętają i znają również bohaterów, czy też bohaterki i bohaterów tego filmu. Z czterech takich głównych postaci dwie należałoby wymienić, ale ja będę pytał o aktorki bądź aktorów w takim razie, bo nie wiem, jak Państwo zareagują i jak Państwo odpowiedzą na moje pytanie. No ale takie dwie główne postacie to bym wyznaczył ja i raczej bym celował w aktorki, jeśli chodzi o ten film. Bardzo proszę, kto pierwszy, ten lepszy, studio@radiouć.pl. Kto gra w tym filmie główne role i dwa nazwiska trzeba podać.

0: Najpierw Reni Jusis wracająca z fajną kiecką, zresztą taką piosenką, która nazywa się Kiecka. A to jest Husky, bardzo fajna płyta, muszę przyznać, i nie tylko utwór Na Start tutaj jest do zagrania z tego krążka. Na Start, bardzo proszę, Na Start mogą już ruszać ci, którzy będą bawić się na juwenaliach. Już o tym opowiadam. Wcześniej tylko wspomnę, że pani Basia wygrała, bo jako pierwsza poprawną odpowiedź przysłała. No nie było to trudne, trzeba przyznać, i nie tylko pani Basia musi to przyznać. Nie było trudno odpowiedzieć na moje pytanie. Meryl Streep na przykład, czy Anne Hathaway. Tak, to się wszystko zgadza. Oczywiście były też osoby, które wymieniały więcej nazwisk aktorów biorących udział w filmie Diabeł ubiera się u Prady, część druga, ale wystarczyło podawać dwa nazwiska, bo przecież tak o to prosiłem. I pani Basia wygrała to zaproszenie. Jeszcze jakieś się znajdzie w dzisiejszym programie, ale już do innego kina, więc proszę uważać. I teraz wrócę do juwenaliów. Juwenalia właściwie się zaczynają, to muzycznie też tam się będzie działo, bo tam między innymi Koma na przykład po Fryderykowo będzie występować. No to rzeczywiście ciekawie się tam zadzieje. Już od dzisiaj można się bawić, a więc trzeba startować, to prawda. No, jeśli chodzi o bilety na juwenalia, bo takie pytanie tutaj powstało, nie mam, nie będę rozdawał już w dzisiejszym programie biletów na juwenalia. Rozdawaliśmy w innych audycjach w ciągu tygodnia. Trzeba było się śpieszyć, ale o łódzkich juwenaliach będziemy mówić w wiadomościach. Studenci odebrali już klucze, więc właściwie można powiedzieć, że skoro odebrali klucze do miasta, to wszystko się zaczęło i w tym roku, przypomnę, bawią się wszystkie uczelnie razem, i Uniwersytet Łódzki, i Medyczny, i Politechnika. Wszyscy razem po prostu, a my możemy bawić się z nimi.
1: Sponsorem konkursu było Kino Charlie. www.charlie.pl

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
7: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
7: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
8: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
9: Naprawdę? I co w nim jest?
8: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
10: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
11: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
12: W niedzielę 31 maja od godziny 12 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na jarmark wojewódzki na rynku manufaktury. Będą koła gospodyń wiejskich, rękodzielnicy, zespoły ludowe, warsztaty dla dorosłych, atrakcje dla dzieci i ekipa Radia Łódź. A o 19 na scenie wystąpi Wiktor Waligura. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie.
13: To tylko powiem, że Wiktor Waligura będzie gościem naszego studia między 10 a 16 właśnie w niedzielę. A tymczasem 18 minęła.
4: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
13: Czas na wiadomości w naszym programie w studiu Beata Janowska.
14: Za około miesiąca ma zapaść ważna decyzja dla łodzian relokowanych z budynków na trasie tunelu średnicowego. Podejrzany o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych usłyszał ponad 30 zarzutów i trafił do aresztu. Już drugi raz w tym śledztwie. Doroczne święto łódzkich studentów mają już klucze do bram miasta i zaczęli juwenalia. Noc początkowo będzie pogodna, później przybędzie chmur miejscami. Może przelotnie padać. Po prawie 2 latach może zakończyć się życie na walizkach mieszkańców kamienic na trasie drążenia tunelu średnicowego w Łodzi. Chodzi o 3 budynki przy Alei 1 Maja i jeden przy ulicy Pruchnika. Do końca czerwca mają zapaść kluczowe decyzje dotyczące dalszej sytuacji lokatorów i wypłaty odszkodowań. O szczegółach reporterka Radia Łódź Joanna Karp.
15: Przypomnę tylko, że z 2 tygodni wysiedlenia mieszkańców zrobiły się 2 lata, które miną we wrześniu, a dopiero teraz ich sytuacja ma zostać uregulowana. Do końca czerwca ma zapaść decyzja wojewody, która otworzy drogę do przyjęcia kamienic i rozpoczęcia wycen. Od tego zależą dalsze kroki i wypłaty odszkodowań. Jak podkreśla dyrektor regionu zachodniego PKP PLK Piotr Brus, to właśnie koniec czerwca jest teraz kluczowym terminem.
16: Później będzie okres około 2-3 miesięcy, w okresie, w którym przede wszystkim Urząd Wojewódzki wyda decyzje odszkodowawcze, na podstawie których Polskie Linie będą mogły dokonać płatności.
15: Tunel, który ma połączyć 3 łódzkie dworce, ma zostać zakończony około 2031 roku, czyli 10 lat później niż zakładano na początku. Joanna Karp, Radio Łódź.
14: Wycenę zrobi niezależny powołany przez wojewodę rzeczoznawca. Odszkodowania mają być wyliczone metodą odtworzeniową, co znaczy, że zniszczenia mieszkań spowodowane ich długotrwałym opuszczeniem nie będą obniżały ich wartości.
4: Więcej na radiołódź.pl.
14: 32 zarzuty usłyszał podejrzany o fałszywe alarmy bombowe z lat 2023-2025. Nieprawdziwe zgłoszenia trafiały do szpitali, szkół, prokuratur i urzędów. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Jak się okazuje, ponownie, o czym mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
17: Podejrzany był już tymczasowo aresztowany w tym śledztwie. Wówczas ogłoszonych miał tylko 18 zarzutów. Sąd na pewnym etapie śledztwa nie przedłużył mu tego środka, jednak on w dalszym ciągu prowadził podobnego rodzaju działalność w darknecie.
14: Tym razem jeden z zarzutów dotyczy też udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było m.in. wywoływanie fałszywych alarmów. Uchwalona przez Sejm ustawa o statusie osoby najbliższej skierowana do Senatu umożliwi ona partnerom, niezależnie od płci, po spełnieniu pewnych formalności wspólne rozliczenia z podatków, dziedziczenie i dostęp do informacji medycznej. Aby jednak ustawa weszła w życie, po zaakceptowaniu przez senatorów potrzebny będzie jeszcze podpis prezydenta. Karol Nawrocki mówi, że nie podpisze ustawy, która tworzy alternatywę dla małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. O szczegółach Michał Fabisiak.
18: Premier Donald Tusk mówi, że ta ustawa ułatwi życie ludziom, którzy żyją w związkach nieformalnych.
19: Dużo, dużo ludzi w Polsce czeka na właśnie tę normalność.
18: Prezydent Karol Nawrocki mówi, że jako strażnik konstytucji nie podpisze ustawy ideologicznej, ale jest gotów rozmawiać o ułatwieniach administracyjnych.
20: Jeśli znajdziemy rozwiązania, które pomogą osobom na funkcjonowanie formalne, administracyjne, a nie będą niosły ze sobą ideologicznej presji.
18: Rządzący oczekują od prezydenta konkretów, które będą mogli ewentualnie uwzględnić w ustawie na etapie prac senackich. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
14: Rządowe przepisy poparły wszystkie kluby koalicji. Przeciw były Prawo i Sprawiedliwość, obie Konfederacje oraz pięcioro posłów klubu PSL. Od głosu wstrzymał się tylko Paweł Kukiz. Łódzkie juwenalia rozpoczęte. Po południu studenci przeszli w międzyuczelnianym pochodzie ulicą Piotrkowską. Nie zabrakło platform z muzyką, pomysłowych konstrukcji i nietypowych przebrań.
21: Nastawienie na razie pozytywnie, zobaczymy jak będzie dalej. Na razie nam pogoda dopisuje i tego się trzymajmy. W tym roku reprezentujemy wszystko w temacie ziemniaczanym, bo jako że jesteśmy studentami Politechniki, stwierdziliśmy, że skoro ziemniak może być frytkami, to my możemy być inżynierami.
22: Co niesiecie? Jakie atrakcje?
23: Najprawdopodobniej będziemy nieśli tutaj mojego kolegę. To będzie nasza największa atrakcja.
14: Po pochodzie studenci odebrali na rynku włókniarek łódzkich symboliczne klucze do miasta. W tym roku juwenalia po raz pierwszy wspólnie organizują 3 uczelnie. Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczne. Kolejne wiadomości o 19:00.
13: Mogą Państwo spokojnie bawić się na juwenaliach i nie tylko juwenaliach, bo będzie słonecznie w miarę. Jeżeli zachmurzenie, to umiarkowane. Temperatura w tej chwili 22 stopnie w dalszym ciągu. Wiatr słaby, bądź może pojawić się chwilami porwisty północno-zachodni i zachodni, a w nocy zachmurzenie nadal umiarkowane. Później wzrastające do dużego, ale to już nad ranem tak naprawdę, z opadami deszczu. I temperatura w nocy 10-12 stopni. Wiatr na ogół słaby, zachodni i północno-zachodni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: I 7 po 18. Piotr Wirawski, zapraszam, obiecywałem. Kolejną piosenkę, drugą już z kolei, to wyjątkowa historia, bo nigdy wcześniej tak Męskie Granie nie robiło. Drugą piosenkę właśnie promującą trasę Męskie Granie. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Te trąby to tam takie bałkańskie, jak u piersi, a propos, bo też do tekstu mogę w ten sposób nawiązać. No taki uśmiech, ale tańczę, to się można rozbawić przy tej piosence, stwierdzili. Nagrali i mamy męskie granie orkiestra, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, tańczę, promuje jako druga piosenka tegoroczną trasę męskiego grania. Nigdy wcześniej nie było dwóch piosenek, a teraz tak jest, ale jest też babskie granie. Prawda? I już o tym opowiadałem godzinę temu. Dziewczyny podsłuchały i też dwie piosenki nagrały. I ta druga piosenka także pojawi się w tej audycji, ale już w następnej godzinie naszego spotkania. Wojciech Baranowski podpisuje teraz imieniem i nazwiskiem swoją nową płytę, a na tej płycie no wiele ciekawych utworów, muszę przyznać.

Wcześniej Wojciech Baranowski z nową piosenką zagrałem, bo ma już całą płytę, a nie tylko single, i zagrałem uśmiech po prostu, żeby pokazać, jaki jest ten nowy Baranowski również, ze względu na to, że single raczej trochę innego pokazywały. No jest różnorodny, ale już podpisuje swoje nowe utwory i swoją nową płytę Wojciech Baranowski, czyli imieniem i nazwiskiem, a nie pseudonimem Baranowski. To jest zmiana. I też bardzo dużo takiej ironii i samokrytyki w tych piosenkach, jakby odnosił się też do siebie, rozliczał się z czymś, pokazywał, że coś się z nim i w nim zmieniło. No a to Dziwna Wiosna i można powiedzieć, że ten gospel to taka ostatnia ich piosenka i zamilkli. Zamilkli, bo Dawid Karpiuk postanowił nagrywać solo przez jakiś czas, co nie oznacza, że w ogóle zamknął Dziwną Wiosnę. O nie. Zresztą wszystko wyjaśni jutro między 13 a 16 na rozmowę z Dawidem Karpiukiem. Zapraszam do jutrzejszej audycji.

0: Płyta tygodnia.
1: Piotr Bielawski, zapraszam. Wydawnictwo Cinematic stanowi kolejny etap w karierze Josha Grobana, który po sukcesach scenicznych i wcześniejszych projektach studyjnych powraca do repertuaru opartego na bogatej aranżacji i ekspresyjnym wokalu. Groban spełnia się w muzyce nakierowanej na łączenie klasyki z nowoczesnymi gatunkami muzycznymi w oparciu o nowoczesną produkcję. Cinematic to pierwszy jego album z nowym materiałem od czasu nominacji do Nagrody Tony za rolę w wznowieniu Sweeney'a Todda z 2023 roku. Ten aspekt odgrywał ważną rolę na wczesnym etapie powstawania Cinematic, mówi. Właśnie skończyłem pracę nad najwspanialszą ścieżką dźwiękową wszechczasów, Sweeney Todd, gdzie musiałem użyć głosu dorastającego chłopca. Chciałem płynąć na tej fali, chciałem pozostać w tej wspaniałej strefie, być tym chłopcem. Nie wiedziałem tylko, w jakim kierunku podążyć. Ciągle pojawiało się słowo kinematyczny, ciągle się jakoś pojawiało, wspomina. Aż w końcu to otworzyło nowy projekt, którego słuchamy w tym tygodniu z piosenkami filmowymi. W gruncie rzeczy to zbiór piosenek filmowych, które mógł wykonać i zabrać słuchacza w podróż już dawno temu. To uczucie, wiesz, zgasły światła, świat na zewnątrz zatrzymał się na kilka godzin. To taki klimat, o który nam tutaj chodziło, żeby pokazać ten moment, kiedy gasną światła i kiedy znów szukasz siebie na nowo. Tak tłumaczy ideę powstania nowej płyty sam Josh Groban. Ten album wydaje się niezwykle osobisty i taki jest w swojej emocjonalności. W projekcie Grobanowi towarzyszą Jennifer Hudson, która śpiewa w duecie z nim jedną piosenkę, i oczywiście ojciec grający mu tutaj pięknie. Jest też taka chwila, do której on podchodzi bardzo osobiście, gdyż uważa, że to są piosenki, które go ukształtowały, bo przecież niektóre z tych filmów to zna od dzieciństwa. No zna, niekoniecznie pamięta albo niekoniecznie kojarzył, że dany przebój pochodzi właśnie z tego filmu. Posłuchajmy jeszcze jednej doskonałej wersji filmowego przeboju, właśnie z tych osobistych piosenek wybierając, osobistych Josha Grobana. Oto więc można usiąść wieczorną porą, tak jak on to zrobił, szukając tych tematów muzycznych na płytę, pięknie wyciszyć się, uspokoić i zasłuchać się, śpiewa Josh Grobana.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wyobraźcie sobie, jak stadion zmienia się w krainę piany, klocków i uśmiechów. Niemożliwe, a jednak. 30 maja Widzewski Dzień Dziecka. Od 11 dmuchańce, piana party, malowanie buziek, tatuaże, zabawy sportowe i plastyczne. A w naszym radiowym studiu konkursy, łamigłówki i nagrody. ZKS Włókniarz, ulica Musierowicza 3 w Zgierzu. Bądźcie z nami. Sponsorem plenerowego studia Radia Łódź jest indywidualny transport osobowy Sławek Sky Transfer. Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
6: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
7: Zaprawy?
6: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
7: No, dobrej jakości.
6: I jaka?
7: No, niedroga.
6: I dokąd po nią pojedziemy?
7: Do Bricomana.
8: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
9: Popołudnie bez pośpiechu.
10: To wracam do takiego spokojnego, nastrojowego, niezwykle klimatycznego grania.

To jednak jego twórczość tym razem, Stumilowy Las, piosenka następna z jego zbioru osobistego. To teraz będę zapraszał do kolejnego kina. To już zapowiadałem, uprzedzałem i mam nadzieję, że Państwo są gotowi. Tym razem do Muzeum Kinematografii, czyli do kina Kinematograf. Tam między innymi Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, film opowiadający o takich czasach naprawdę gorących czasach zimnej wojny, tak bym powiedział, i szczególnie o relacjach bardzo znanych postaci, do których odwołujemy się czasami, czyli do relacji między Thomasem Mannem a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. I nie opowiadając dalej filmu, chciałbym też a propos już kina, o którym także wspominam i do którego zapraszam, powiedzieć, że to nie jedyny fantastyczny obraz, który można tam rzeczywiście zobaczyć. Ale wspomniałem o ojczyźnie, dlatego że chciałbym spytać, wiadomo, mam nadzieję, że wiadomo, że otrzymał nagrodę w Cannes na festiwalu filmowym. No i to w jakiej kategorii, za co tak naprawdę tak doceniamy Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego, wystarczy napisać studio@radio.pl.

Najpierw pojawiła się Funk, Adam Coles i Kasia Linz, nagradzana Fryderykami w tym roku, stąd też moje nawiązanie do tych Fryderyków wcześniej, a to Joanna Samuels. No co ja mam powiedzieć, po prostu przepiękna piosenka, klasyczna, może i stara, ale przepiękna i nowa, jak się okazuje, i można, pewnie, że można. Pani po prostu na dobrych wzorcach wychowana, lubi folkowe granie, jest Amerykanką, jest też zwolenniczką muzyki, nie wiem, lat 60., 70., 80. na pewno, a wspomina nie tylko takie znane postacie jak Tom Petty, ale mniej znane, bo wydaje mi się, że mniej znany jest dzisiaj zespół The Band, chociaż ma wielu wiernych fanów w dalszym ciągu, wielu sobie przypomina, wielu do tego zespołu powraca. No klasyka, ktoś powie. I to prawda. Pochodzi z Nowego Jorku, choć teraz przebywa w Los Angeles i tworzy te sobie, te swoje piosenki. Przyznam, że po prostu przepiękne melodie jej się snują gdzieś tam po drodze, je znajduje być może, i od tak z lekkością pisze właśnie piosenki oparte o takie piękne melodie. Tak się przynajmniej zdaje, ale faktem jest również, że w tych melodiach znajduje się coś więcej. W tym tekście raczej zwracam uwagę, bym poszukał. I pięknie, że ta piosenka się zdarzyła, bo miałem nadzieję na taką chwilę od po prostu klasycznej, melodyjnej piosenki. I niech tak pozostanie jeszcze przez chwilę.

0: Natalia Muyanga w nowej piosence Ile snów nam zostało. No, kiedyś to fajnie śpiewała podczas rozmowy tutaj ze mną. Chyba jest to na naszej stronie radio.pl. Proszę odnaleźć. Naprawdę super śpiewa dziewczyna. Nie tylko w tych nagraniach zrealizowanych to słychać. Potrafi zaimprowizować, potrafi do jazzu się odnieść, nie tylko do popu. I gdzieś pomiędzy te jej piosenki znajdują się na pewno. No i tak powolutku to sobie płytę przygotowuję i to jest kolejna taka zapowiedź tej płyty. I bardzo fajna muzyczna chwila, tak sobie myślę. Piosenka przyda się na pewno. Ile snów nam zostało, przypomnę. Tak jest tytuł. Za chwilę z Wiraszko Natalia Muyanga, bo on też ją docenił i zaprosił do wspólnego wykonania piosenki Najprościej. Będzie jeszcze pełnia Sonia Hornatkiewicz, Jędrzej Skiba Płynę, czyli prace zbiorowe, ale wcześniej wrócę do konkursu i to filmowego. No to nie była trudna zagadka, jednak chwilę dłuższą musiałem zaczekać na poprawną odpowiedź. Ojczyzna, film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, został nagrodzony w Cannes oczywiście za reżyserię. To można było od razu właściwie odszukać, nawet jak ktoś się nie wiedział, no ale chwilę potrwało i pani Ela z poprawną odpowiedzią. Pozdrawiam gorąco i cieszę się, że się słucha. I nagrodą jest podwójne zaproszenie do Muzeum Kinematografii Kina. Kinematograf. Będzie pani mogła wybrać się do tego kina, co się fajnego zobaczyć, bo tam fajne filmy, a zaproszenie obejmuje także wystawy stałe, jakby co. To tak dopowiem od razu i 2 miesiące na wykorzystanie tego zaproszenia. Kolejne to już jutro między 13 a 16, jeśli ktoś nie zdążył brać udziału w konkursach. To jutro niech słucha uważnie programu Radia Łódź.
1: Weź głęboko.

0: Autopromocja.
1: Już w ten weekend odbędzie się czwarta wystawa makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna. Setki metrów makiet, zabytkowe składy i atrakcje dla całych rodzin. A w niedzielę koniecznie odwiedźcie stoisko Szlaku Industrialne Łódzkie, gdzie poznacie szczegóły specjalnego tramwajowego kursu na radiostację i wyjątkowego zwiedzania Radia Łódź. Poznajcie radio od środka i przekonajcie się, jak wygląda praca radiowców oraz miejsce, z którego codziennie płyną informacje i muzyka dla mieszkańców regionu.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały...
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu. Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja.
9: I już 19. Słuchają Państwo Radia Łódź. Czas na wiadomości w naszym programie. Beata Janowska.
10: Przebywa płatnych miejsc parkingowych w łódzkim Śródmieściu. Dla zakładu opiekuńczo-leczniczego w Pabianickim Szpitalu zakupiono nowy sprzęt niezbędny pacjentom. We wiadomościach także weekendowe atrakcje w Łodzi. Oferta jest różnorodna. Nocą w regionie przybędzie chmur, temperatura spadnie do 10 stopni. Kolejne miejsca parkingowe w centrum Łodzi. Z ponad 20 dodatkowych miejsc skorzystają kierowcy przy ulicy Tuwima, a to dzięki zmianie oznakowania. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
11: Zamiast równolegle, teraz kierowcy zaparkują na skos. Dzięki temu na Tuwima, między ulicami Sienkiewicza a Piotrkowską, pojawiły się dodatkowe miejsca.
12: Zyskaliśmy dodatkowe 23 miejsca do parkowania. Jest to jeden z elementów zmian w centrum Łodzi zaplanowanych przez Zarząd Dróg i Transportu.
11: Mówi jego rzecznik Wiktor Stańczyk. To nie koniec zmian, bo dodatkowe miejsca mają pojawić się też na placu Komuny Paryskiej,
12: gdzie obecnie nie jest możliwe parkowanie pomiędzy Tuwima a Urzędem Miasta.
11: Zmiana organizacji ruchu planowana jest także na Alei Kościuszki, gdzie pojawi się kilka dodatkowych miejsc. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
10: Łącznie w centrum Łodzi ma się pojawić 40 nowych miejsc parkingowych. Do tego doszły miejsca w otwartym niedawno wielopoziomowym parkingu.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Prezydent Karol Nawrocki złoży wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Powód to nadanie przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek ukraińskiej armii. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ma nadzieję, że strona ukraińska zrozumie oburzenie w Polsce. Ale też mówi, że na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin.
13: Jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej, ale sądzę, że premier Donald Tusk już to podsumował celnie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość.
10: Sprawę skomentował także Instytut Pamięci Narodowej. We wpisie na portalu X IPN podkreślił, że ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej i budowanie przez władze Ukrainy kultu UPA musi budzić sprzeciw wszystkich, którzy pamiętają o działalności tej formacji. Zakład opiekuńczo-leczniczy w Pabianickim Centrum Medycznym po remoncie. Zakupiono też nowy sprzęt, a to wszystko dzięki charytatywnej imprezie. Fundusze zebrano podczas charytatywnego andrzejkowego balu prezydenckiego połączonego z licytacją. W ten sposób udało się pozyskać ponad 350 tysięcy złotych. Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Witold Olszewski podkreśla, że inwestycje, szczególnie w sprzęt, będą z korzyścią dla pacjentów, których w zakładzie leczy się około 100 rocznie.
14: Zakup sprzętu medycznego to ponad 98 pozycji, m.in. wózki, ale również nowoczesne urządzenia do kąpieli osób, które na co dzień leżą w łóżkach. To zakup również materacy.
10: Dzięki zebranym środkom udało się także wyremontować pokój kąpielowy, 3 łazienki, pokój pielęgniarek i korytarz. Łódź będzie w ten weekend centrum muzyki, internetu i rodzinnej rozrywki. W mieście odbędą się 3 duże wydarzenia. Juwenalia, Festiwal Sea Bloggers i Miejskie Obchody Dnia Dziecka. Zaplanowano koncerty, spotkania z influencerami i atrakcje dla najmłodszych. Organizatorka Sea Bloggers Kamila Krus zapowiada spotkania z najpopularniejszymi twórcami internetu.
6: ponad 120 prelegentów, więc jest kogo słuchać i od kogo się uczyć. Z takich najważniejszych nazwisk, no to na pewno królowa jest tylko jedna Doda, Martyna Wojciechowska. Wieczorem w sobotę też jest gala hashtagów, a po tej gali koncert mandaryny.
15: A Juvenalia to największa impreza nie tylko dla studentów, ale też święto wszystkich łodzian, którzy chcą się dobrze bawić. Wystąpią Fukaj, Sentino, Kizo oraz no, legenda polskiej sceny muzycznej, ich troje.
10: Dodaje Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi. Wstęp na juvenaliowe koncerty przy skwerze przy ulicy Lutomierskiej jest płatny, a atrakcje dla dzieci zaplanowano na niedzielę. W strefę atrakcji zmienią się od godziny 12 Stary Rynek i Park Staromiejski. W programie animacje, warsztaty, koncert Czesława Mozilla i spektakl Teatru Powszechnego. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20.
9: Nadal 22 stopnie, a więc maksimum w naszym regionie miało tyle właśnie być w ciągu dnia. Temperatura będzie niższa w nocy, ale bardzo wysoka jak na noc. 10-12 stopni w nocy, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jutro temperatura wróci do 22 stopni. No może jutro popadać, a jutro także mogą pojawić się burze. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Jutro w czasie burz właśnie wiatr może być porwisty nawet do 65 km na godzinę.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: A to już 6 minut po 19. Piotr Śliwiński realizuje program. Piotr Bielawski, zapraszam, bo dziś spędzamy razem czas do 20 z nowościami, bo tak zapowiadałem i mówiłem, że pojawi się druga piosenka promująca trasę Babie Lato. Natalia Grosiak, Bella Katia.

co chcę, to mam. Babie lato. To druga piosenka promująca trasę pań, taką letnią trasę koncertową. Tak jak i Męskie Granie ma w tym roku dwie piosenki, tak i Babie Lato ma dwie piosenki. Szaleństwo po prostu, ale fajnie. No niech konkurują ze sobą, a my w dalszym ciągu przeglądamy te nowe polskie rzeczy. Wśród nich nie tylko single, są również bardzo ciekawe płyty.

Nie wszystkie piosenki są po angielsku. Oczywiście na tej płycie to Madame F. Właściwie to nie wiem, dlaczego powiedziałem oczywiście, bo może ktoś nie wiedział, że to taki projekt, że to polski projekt, polski zespół. No nie wszystkie piosenki są też polskie. Post Funk, tak nazywa się ich płyta. Wcześniej pojawiały się oczywiście pojedyncze piosenki zapowiadające album, ale ja zwróciłbym uwagę na to, że jest już cały album Post Funk. I to takie elektroniczne, funkujące, fajne piosenki przeróżne i postanowiłem wybrać właśnie dwie, bardzo dla tego zespołu wskazujące, jaką drogą sobie podążają, ale nie będące singlami.

I tego to płynnie przeszliśmy do naprawdę gorących rytmów. Fajne to Trombone Shorty. Już w ubiegłym roku New Breed Brass Band i właśnie Trombone Shorty razem połączone siły stworzyły muzykę, no powiedziałbym nawet szaloną w pewnych momentach. Bardzo trudną do zagrania i bardzo łatwą, przyswajalną, bawiącą człowieka. I tak pomyślałem, to może być projekt na raz, taka przygoda o te po prostu i nic więcej, ale cieszę się, że ta muzyka żyje, jak się okazuje, ba, to jest znakomita muzyka, żeby improwizować. Powiedziałem, że trudna, ale to jest podstawa do niezłej improwizacji, można poszaleć również koncertowo. Fajnie by było, gdyby Trombone Shorty nagrał płytę z New Breed Brass Band koncertowo. To by była dopiero fajna historia. Można by tak, nie będąc na ich koncercie, odczuć rzeczywiście i energię, i ten rytm, i taką siłę, nawet taki power tej muzyki, bo to wszystko jest tym wszystkim, ale także swoistego rodzaju uduchowienie. To jest muzyka niezwykle uduchowiona, bo tak zazwyczaj słuchając tego albumu, no to zwracamy uwagę na to właśnie roztańczenie, na to, jak sekcja dęta tam gra, co się tam dzieje, jak wiele ciekawych rzeczy i dźwięków pojawia się w tej muzyce. Ja zwrócę również uwagę na to, jak bardzo natchniona jest, bardzo no tak wyczuwalna energia gdzieś z głębi wypływająca od tych wszystkich muzyków. I w pewnych chwilach nawet jest to natchnienie takie spowalniające, takie dające się odczuć i wpływające na słuchacza, bo to nie jest tylko szalona, rytmiczna i no taka rozrywkowa płyta. To nie są tylko szybkie utwory po prostu. Wręcz przeciwnie. No ja mam nadzieję, że będzie w ogóle druga część Trombone Shorty, bo powoli coś takiego mi się wydaje, że w tych różnych wypowiedziach można odnaleźć, że trzeba by jeszcze coś. Trombone Shorty, New Breed Brass Band. No fajna płyta i fajnie jest powrócić do tego grania. I to zrobię jeszcze raz w takim razie dzisiejszej audycji i kiedy już zabrzmi kolejny utwór, to później pojawi się Bruno Mars, bo przecież no, płytę wydał tylko i wyłącznie wręcz z przebojami. Każda piosenka może stać się singlowym przebojem. On My Soul się stała. Jest, brzmi sobie też od czasu do czasu w Radiu Łódź. To pojawi się to On My Soul i myślę, że to będzie już taka fajna zapowiedź przejścia w stronę hip-hopu i znajdziemy się oczywiście w tym świecie rapu, hip-hopu, ale to za sprawą ABC polskiego rapu. Jak zwykle w piątki, mniej więcej o 19.30.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatrjaracza.pl.
0: Po reklamie.

0: ABC polskiego rapu.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Kamil Kijanka. Ponownie mam ogromną przyjemność, by spotkać się z Państwem i opowiedzieć nieco więcej o najważniejszych albumach i artystach, którzy przez ostatnie dekady wpływali na rozwój kultury hip-hopowej w naszym kraju. Dziś będziemy gościć numer Raza i DJ-a Eproma, czyli osoby, które zdecydowanie możemy określić legendami sceny. W styczniu tego roku ukazała się ich wspólna płyta nagrana razem z Free 15, nazwana wymownie Żyje się tylko raz. A że niedawno ukazało się winylowe wydanie tej płyty, to myślę, że jest to dobra przyczyna, aby się spotkać i porozmawiać o tej płycie nieco szerzej. Muszę się przyznać, drodzy Państwo, że od momentu ukazania się tej płyty gościła ona u mnie w słuchawkach bardzo, bardzo często. Bo jest to płyta, która nie tylko jest hołdem dla starej szkoły, ale i mimo tego, że nie goni za trendami, słucha się jej po prostu bardzo przyjemnie. No to zaczynajmy. Mówisz i masz.

0: Dobry wieczór, bardzo miło mi ogłosić, że w ABC Polskiego Rapu w Radiu Łódź goszczę naprawdę legendarnych przedstawicieli sceny hip-hopowej w Polsce. Moimi i Państwa gośćmi są Michał Witak, czyli numer raz, Michał by DJ Eprom. Dobry wieczór raz jeszcze.
1: Dobry wieczór.
0: Będziemy rozmawiać o płycie Żyje się tylko raz, której premiera miała miejsce 9 stycznia bieżącego roku. I tutaj takie pierwsze moje pytanie do numer raza, jeżeli mogę zacząć od ciebie.
1: Oczywiście.
0: Bo jak wiemy od wielu lat także jesteś z tej drugiej strony barykady, prowadzisz audycję w radiowej czwórce. Czy przyzwyczaiłeś się do tego, aby zadawać pytania, czy lubisz także jeszcze na nie odpowiadać?
1: Wiesz co, mam taką zagwozdkę, ilekroć jestem jako gość w rozgłośniach radiowych, że tak się zastanawiam, czy to nie ja mam zadawać pytania. I to jest jedyna taka czasami chwila, że chciałbym więcej pogadać, ale no czuję się, że tak powiem, ograniczony przez prowadzącego, no bo jednak muszę odpowiadać na pytania, a jak ja zadaję, to jest trochę inaczej. Zawsze, ale jest to kwestia do przestawienia na pewno w głowie, ale przez lata faktycznie prowadzenia wywiadów trochę się odzwyczaiłem od tego.
0: Użyłeś słowa chwila i myślę, że w przypadku rozmowy z tobą jest to słowo bardzo zasadne.
1: No to prawda, tak. Lubię mieć chwilę na wiele rzeczy.
0: Zacznę od tego, że ta płyta bardzo pięknie brzmi. Tutaj od strony muzycznej chciałbym pochwalić ten album. Nawet ostatnio miałem przyjemność spotkać się z Zeusem, który był naszym gościem w Radiu Łódź i ucięliśmy sobie pogawędkę właśnie o płytach, które ukazały się niedawno i Zeus także bardzo chwalił ją od strony tej producenckiej, od produkcji. I ja myślę, że wy to czuliście chyba od początku w czasie tworzenia tego albumu. Tutaj pytanie do DJ-a Eproma.
2: No tak, tak. Tutaj wiesz, jakby tworzenie tej płyty to była taka bardzo fajna przygoda, która polegała na spotkaniu się, wiesz, u mnie w studio, a nie na pracy korespondencyjnej. To była bardzo ważna, to był bardzo ważny czynnik przy powstawaniu tej płyty, bo udało się dzięki

0: instrumenty, jakie wykorzystywało się w latach 90., w tym taśmę, bo wiele rzeczy robiliśmy na taśmie magnetycznej w studio u mnie tutaj.
1: Ja tutaj nie chcę kokietować, ale naprawdę, ilekroć słucham tej płyty, to myślę sobie, kurczę, to jest właśnie hip-hop. Album Żyje się tylko raz, tytuł bardzo wymowny i ja tutaj chciałbym się przy okazji, że jest to bardzo dla mnie przyjemne spotkanie, że możemy porozmawiać, podyskutować, troszeczkę się uzewnętrznić, bo ty zdradziłeś w jednym z wywiadów, mówię tutaj do Numera, że zaczynałeś swoją przygodę z rapem w 93 roku i tutaj bez mała mogę powiedzieć wprost, że twoja muzyka wobec tego towarzyszy mi przez całe moje życie, ponieważ ja w tym 93 roku przychodziłem na świat. Jest rok 2020. Jestem już dojrzałym człowiekiem, mam prawie 33 lata na karku, a teraz możemy dyskutować o twojej nowej płycie.
2: No, to prawda.
1: Możesz czuć się legendą i myślę, że tutaj nawiązując do jednego z twoich utworów, nie będzie to przesadne stwierdzenie.
2: Tak, wiesz co, no w ogóle nagranie takiego kawałka uważam, że jest trochę takie, no zastanawiałem się, czy nie zostanie to odebrane jako trochę takie przechwalanie się, prawda, jako taka samochwała, ale z drugiej strony przez tyle lat swojego życia i tej mojej przygody muzycznej tyle razy byłem określany legendą, więc stwierdziłem, że to jest ten czas i to miejsce, kiedy ja mogę nagrać kawałek Jestem legendą i oczywiście inspiracją był film z Willem Smithem pod tym samym tytułem, bo jednak kręcą mnie jakieś postapokaliptyczne produkcje i wizja taka trochę straszna, ale z drugiej strony no film jest genialny. I to też ten kawałek w ogóle, ja go zacząłem pisać chyba jeszcze w pandemii, tak mi się wydaje. Pomysł sam powstał w pandemii, czyli dawno temu, ale ja potem nic z nim nie totalnie nie robiłem i można powiedzieć, że napisałem go na nowo przy nagrywaniu płyty. Po prostu usiadłem nad tekstem i jeszcze raz to wszystko napisałem. I też bałem się czasami używać takich sformułowań właśnie o sobie, no bo to o mnie może ktoś powiedzieć, że jestem legendą, ale tak naprawdę no ja sam się nigdy nie tytułowałem takim sformułowaniem, ale z drugiej strony raperzy mają to do siebie, że powinni się chwalić swoimi umiejętnościami, skillami, swoją pozycją, więc tak postanowiłem, no i coś udało zrobić.
1: Pewnie, że tak, zwłaszcza, że Bragadaccio to jest też przecież jedna z nieodłącznych części rapu, tu się przecież zgodzimy, prawda?
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
1: No i ja chciałbym cię zapytać, bo to nie jest też tak, że ty nie byłeś obecny na scenie, tu były różne gościnki, różne projekty, ale de facto to jest twój taki pełnoprawny powrót, mówię o takim dużym albumie, jako numer raz, po kilkunastu latach. I moje pytanie jest takie, dlaczego tak długo to trwało?
2: Wszystko ma swój czas i miejsce i pomimo tego, że przez wiele lat ja próbowałem nagrywać kawałki, nawet je nagrywałem, i one po prostu sobie gdzieś tam odkładały się do szuflady. Było to powodowane brakiem pewności siebie, takiej myślę, że wszystko co zrobiłem to za bardzo analizowałem i za bardzo próbowałem gdzieś tam rozłożyć na czynniki pierwsze, a zrozumiałem, że też nie w tym rzecz, bo oczywiście trzeba być dokładnym, trzeba się przykładać do tego co się robi, szczególnie do takiej fajnej pracy jaką ja mam. Gdzieś tam na pewno jakość na pierwszym miejscu, ale z drugiej strony też ja chciałem, żeby ta płyta była jak najbardziej taka prawdziwa i taka osobista i myślę, że te 16 lat, tam prawie 17, które minęło od poprzedniego albumu, idealnie po prostu zbiegły się w czasie z jakimiś moimi życiowymi też rozterkami, z moimi życiowymi potknięciami, ale też trochę z takim wspinaniem się powoli pod górę. No i chyba to jest dobry moment, żeby gdzieś tam znowu dać sobie przypomnieć jako solowy artysta, tym bardziej, że poprzednie dwie płyty, no według ludzi były całkiem niezłe, więc ja nie oczekiwałem niczego, bo ciężko jest oczekiwać po tylu latach reakcji ludzi jakiejkolwiek, no ale wśród moich najbliższych, znajomych, przyjaciół wiedziałem, że ta płyta po prostu jest dobra i ludziom, którym puszczałem, nawet takim, nie wiem, czy w Twórce, czy gdziekolwiek byłem, to wszyscy mówili, że wow, ale fajne, ale to brzmi. No a propos tego brzmienia, co powiedziałeś, faktycznie to brzmienie jest chyba jednym z większych atutów na tej płycie, bo po prostu ta płyta brzmi tak, jak zawsze chciałem, żeby brzmiała.
1: Zdecydowanie tak. Ja chciałbym teraz płynnie zapytać DJ-a Proma, żeby troszeczkę też naszego drugiego gościa uaktywnić. W jakich okolicznościach w ogóle otrzymałeś propozycję Robimy Płytę i jak na to zareagowałeś po raz pierwszy? Bo jednak wiemy, to był powrót po kilkunastu latach, więc siłą rzeczy na pewno było dużo ocen, dużo oczekiwań i musieliście się przygotować na różne scenariusze.
0: Wiesz co, nie było takiego kminienia, jakie będą scenariusze, to po pierwsze. Po drugie, nie było założenia, że robimy płytę, która ma się spodobać. A samo spotkanie polegało na tym, że no, ja tam z numerem się przecinaliśmy co jakiś czas, a to na imprezach, a to na scenie, nawet jakiś numer nagraliśmy.

0: razem tam 10 lat temu, czy nawet troszkę więcej. No i w końcu któregoś dnia pięknego dwa i pół roku, tak?
1: Temu, no już tak.
0: Jakoś tak będzie. Zadzwonił numer z zapytaniem, czy może wpaść do mnie nagrać wokale, bo robi nowy materiał. Ja się bardzo ucieszyłem i zaprosiłem tutaj numera z Damianem. Mieli swoje takie demka, nad którymi pracowali. Nagraliśmy te wokale, ja posłuchałem tego, zaproponowałem, że możemy... Skoro to ma być taki wyjątkowy materiał, to możemy potraktować go też wyjątkowo i zrobić całą płytę od początku, używając tutaj moich narzędzi, moich instrumentów i mojego studio, więc cała ta płyta, która powstała jako szkice u Damiana w piwnicy de facto, została przepisana na nowo wyprodukowana, zaaranżowana. Dużo się rzeczy fajnych działo, bo oprócz takiej standardowej produkcji hip-hopowej, czyli beat maszyn, samplerów, są też żywe instrumenty, jest jeden numer, który jest nagrany tałby na setkę przez Józka Rusinowskiego i przez
2: Piotra
0: Bolonowskiego. Jest to Hej Hej. Kacpra Sędka.
1: Kacper Sędek jako bębniarz, tak.
0: Jako bębniarz, więc to są rzeczy, których normalnie, wiesz, nie widuje się dzisiaj na płytach, a szczególnie hip-hopowych, żeby zespół, który gra po prostu aranż od początku do końca na jednym take'u, był podkładem dla rapera, nie?
3: Jest to warte właśnie tego docenienia i chciałbym zapytać właśnie o ten sposób tworzenia płyty, taki niestandardowy dla dzisiejszych czasów, i tu przejdę do utworu, który był jednym z singli promujących płytę, czyli Mówisz i Masz, o czasach instant, kiedy wszystko dzieje się szybko, świat jest przeniesiony do internetu, zbyt szybkie czasy na zbyt szybkie myślenie, dziś liczy się szybkie życie bez reguł. Ale wy podeszliście do tematu jakoś tak zupełnie inaczej, bez pośpiechu, mam wrażenie, żeby to wyszło dobrze, niestandardowo. Czy ta mądrość przychodzi z wiekiem, z dojrzałością?
1: No myślę, że na pewno.
0: Tak. Doświadczenie moje, Michała, wiesz, mamy dobrze ponad 40 na karku, więc wiemy, czego chcemy. I jakby nauczyliśmy się już nie podpalać na pierwsze, wiesz, podniety, tylko jednak każdy z nas miał jakiś tam cel daleko idący w głowie. I sukcesywnie dążyliśmy do tego celu, nie robiąc niczego na już, na teraz, na zaraz, bo tego wymaga internet, żeby się pokazywać na rolkach 3 razy w tygodniu, tylko robiliśmy po prostu płytę, która miała nas przede wszystkim zadowolić.
3: I to widać, słychać i czuć. Do rozmowy z Promem i numerem wrócimy jeszcze w przyszłym tygodniu. Dowiemy się m.in. w jaki to sposób Natalia Kukulska znalazła się na tej płycie. Posłuchamy także numeru właśnie z Natalią Kukulską, ale najpierw chciałbym podziękować za dzisiejszą obecność i posłuchać wspólnie z płyty winylowej właśnie albumu Żyje się tylko raz, utworu z Bartkiem Królikiem pod tytułem Na zawsze. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję, Kamil Kijanka. Do usłyszenia.

na zawsze już nie może, nie chyba. To pewne jak oddech, gdy los znów nas chwyta. Na zawsze razem jak poranek i kawa, jak twoje spojrzenie bez żadnych pytań. Twoje oczy jak światło w tunelu, odbicie duszy i na całe zło serum. Jesteś prawdą nawet w cieniu zwątpienia, dlatego się zmieniam i dążę do celu. Nie obiecuję, nie gadam, bo jestem jak każdy dzień, w którym spełniam marzenia. Nigdy nie zwątpię.

Przed nami cała wieczność, miłość bez granic, szukając wciąż sensu. Prawdziwe piękno, uczucie i lekkość. Czego chcieć więcej, to dobry konsensus. Mamy wciąż siebie, pomimo różnic. Dbamy o siebie na pochyłej równi. Wszystko na zawsze w rytmie serca bicia.

Drop Dead, Olivia Rodrigo, znowu z nową piosenką. Polski rap, czyli duża dawka polskiej muzyki, to będziemy kończyć już nie polskimi nowymi utworami, a zawsze program w piątek to właśnie zestaw nowości różnych i mam nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie w dzisiejszym programie. Ja zapowiadam już jutrzejsze spotkanie między 13 a 16, między innymi z Dawidem Karpiukiem z Dziwnej Wiosny będę rozmawiał o jego solowym projekcie. No to taki wywiad wyprzedzający, bo na płytę solową Dawida będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. To w takim razie tyle. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję. Maciej Werk po 20, więc proszę z nami pozostać.

0: ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowiaję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Po eksplozji rosyjskiego drona w Gałaczu Rumunia rozważa uruchomienie 4 artykułu NATO. Młodzianie narzekają na potykacze, stojaki reklamowe przy budynkach na Piotrkowskiej. Walka o kilometry. Wieruń chce zostać rowerową stolicą Polski. Noc przeważnie będzie pogodna, nad ranem przybędzie chmur i utrzymają się do jutrzejszego popołudnia. Rumunia rozważa uruchomienie 4 artykułu traktatu NATO. To w związku z eksplozją rosyjskiego drona na bloku mieszkalnym w Gałaczu, kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały lekko ranne. 4 artykuł przewiduje sojusznicze konsultacje w przypadku zagrożenia jednego z państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szefowa rumuńskiej dyplomacji Ojana Toju mówi, że uruchomienie go jest bardzo prawdopodobne.
5: Rumunia
3: jest krajem z najdłuższą granicą, na której toczy się wojna. Oznacza to, że jesteśmy dostawcami bezpieczeństwa, a jednocześnie jesteśmy częścią wspólnego wysiłku i wspólnej odpowiedzialności za obronę wschodniej flanki. Z Unii Europejskiej i NATO do Rumunii popłynęły wyrazy solidarności, a ze strony szefa NATO Marka Rutte także zapowiedź dalszego wzmacniania zdolności odstraszania i obrony. Ulicę Piotrkowską w Łodzi szpecą potykacze. Wielu łodzian, także społecznicy, uważają, że stojaki reklamowe nie pasują estetycznie do reprezentacyjnej ulicy miasta. Co mają im do zarzucenia? O tym reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
6: Większość potykaczy stoi najczęściej przy bramach lub bardzo blisko ścian. Mimo to łodzianie zaznaczają, że przeszkadzają one nie tylko ze względów estetycznych, ale również utrudniają spacery.
7: Faktycznie może to przeszkadzać, zwłaszcza jak tam się gdzieś chodzi, czy ktoś przyjeżdża właśnie zobaczyć, pozwiedzać, to wydaje mi się, że może być to problem.
8: A estetycznie to pasuje do ulicy?
7: Nie, uważam, że nie.
9: One są nieestetyczne, przeszkadzają w przechodzeniu.
10: No nie wyglądają dobrze, no za dużo.
6: Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu, każda taka reklama wymaga odpowiedniej zgody.
11: Jeśli jej nie ma, nakładana jest kara finansowa, a taką reklamę należy usunąć, aby dbać o estetykę naszych ulic i całego miasta.
6: Postawienie takiej reklamy jest możliwe, ale musi spełniać wytyczne plastyka miasta.
3: Łodzianie uważają, że dobrym rozwiązaniem zamiast potykaczy byłoby umieszczanie na ścianach, przy bramach budynków tabliczek z informacjami o mieszczących się tam lokalach. Wieluń walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Miasto zachęca mieszkańców, by korzystali z jednośladów, pokonali jak najwięcej kilometrów i walczyli o nagrody. Udział może wziąć każdy. Na czym polega rywalizacja, opowie nasz reporter Kacper Rafalski.
12: Rowerowa Stolica Polski to akcja, która ma na celu zjednoczenie mieszkańców różnych miast naszego kraju, by ci pokonywali jak najwięcej kilometrów na rowerze. Rozpocznie się ona 1 czerwca. Dziś do wspólnej zabawy i rywalizacji ogólnopolskiej zachęcało miasto Wieluń, które startuje po raz pierwszy.
13: W tym roku nam zależy przede wszystkim na tym, żeby ludzie poznali tą możliwość i tak naprawdę zachęcali wszystkich dookoła, bo sport jest doskonały, on jest niekontuzjogenny i może jeździć i młody i stary tak naprawdę, także dostępny. Jest tutaj wszelaka.
12: Mówi Paweł Walczybok, zastępca burmistrza Wielunia. Oprócz rywalizacji ogólnopolskiej jest też ta lokalna. Miasto dla 3 najlepszych zawodników w kategorii męskiej i kobiecej przygotowało nagrody. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
3: Żeby wykręcać kilometry, wystarczy rower i aplikacja Aktywne Miasto. Akcja potrwa przez cały czerwiec.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
4: W studiu Radia Łódź powstaje słuchowisko Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Z jednym z najważniejszych tekstów polskiego dramatu mierzy się 14 studentów 4 roku aktorstwa Łódzkiej Szkoły Filmowej. Jak podkreśla reżyser Tadeusz Kabicz, bliskogodzinne słuchowisko to spore wyzwanie realizacyjne, ale także okazja do zabawy i intensywnej nauki pracy z głosem i radiową formą aktorską.
14: To przede wszystkim, czego się mogą słuchacze spodziewać, to bardzo dużo wspaniałej energii, pięknego języka, ciekawej historii i jakiejś takiej naszej szczerej wypowiedzi na temat współczesnej Polski i tego, co się z nami dzieje w naszych czasach.
7: Myślę, że to jest też super wyzwanie pod tym względem, nie? Że jak to zrobić, żeby właśnie nie używając ciała, mimiki i tego, co widz zazwyczaj może zobaczyć, mimo wszystko wytworzyć taki odbiór, który by się z tym jednak kojarzył.
4: Dodaje aktorka Julia Jaroszewska. Słuchowisko będzie miało premierę za niespełna miesiąc na jubileuszowym 25. Festiwalu Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Michał Malinowski.
15: Dobry wieczór. Odchodzi z Jagiellonii czy trafi do Widzewa? Łukasz Masłowski z końcem czerwca przestanie pełnić funkcję dyrektora sportowego Jagiellonii Białystok. O swojej decyzji poinformował szefów klubu już kilka miesięcy temu. Za jego kadencji Jagiellonia osiągnęła ogromne sukcesy. Zdobyła pierwsze w historii Mistrzostwo Polski, 2 brązowe medale, Superpuchar Kraju oraz grała w europejskich pucharach. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych Masłowski podziękował kibicom, pracownikom i trenerowi Adrianowi Siemieńcowi za 4 lata wspólnej pracy. Wiele wskazuje na to, że nowym miejscem pracy Masłowskiego może być Łódź. To były piłkarz Widzewa, który pracował także w klubie, choć krótko, właśnie jako dyrektor sportowy. Był przymierzany do tej roli kilka miesięcy temu, już kiedy właścicielem klubu był Robert Dobrzycki, ale wówczas nie podjęto współpracy. Ewentualne przyjście Łukasza Masłowskiego do Widzewa wiązałoby się zapewne z rozstaniem z Dariuszem Adamczukiem, obecnym pełnomocnikiem zarządu do spraw sportu. Kolejna siatkarka odchodzi z Budowlanych. Szeregi mistrzyń Polski opuszcza Karolina Druszkowska, która za pośrednictwem mediów społecznościowych pożegnała się z kibicami.
16: Chciałabym Wam bardzo podziękować za ten czas, który mogłam spędzić w Łodzi z Wami. Były to niesamowite 2 sezony i myślę, że każdy z nas zapamięta je na bardzo długo.
15: Bez wątpienia tak będzie, bowiem PGE Budowlani Łódź sięgnęli w tym roku po podwójną koronę. Przyjmująca opuszcza także szeregi łódzkich wiewiór. Kanadyjka Tana Fayad nie zagra w przyszłym sezonie w ŁKS-ie Comerscon. Wczoraj klub ogłosił także pożegnanie z rozgrywającą Wiktorią Kowalczyk. W polskim meczu na Roland Garros górą światowa trójka. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet w 2 setach 6-4 i 6-4 w 3 rundzie tenisowego wielkoszlemowego French Open. Starcie rozstawionej z numerem 3 Igi Świątek z Magdą Linet na korcie centralnym imienia Filipa Chatriera było pierwszym w historii wewnątrzpolskim meczem w stolicy Francji. Zwyciężczyni była zadowolona ze swojej postawy.
17: Udało mi się skoncentrować po prostu na sobie, byłam w swojej takiej bańce i wiedziałam, że to jest jakby najlepsza droga do tego, żeby grać jak najbardziej solidnie. Jestem zadowolona z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu.
15: W 1/8 finału Świątek zmierzy się z rozstawioną z 15 Ukrainką Martą Kostiuk. Jutro o 4 rundę powalczy natomiast debiutująca we French Open Maja Chwalińska. Jej rywalką będzie Greczynka Maria Sakkari. I na koniec kolarstwo. Amerykanin Sepp Kuss wygrał po samotnym finiszu 19 etap wyścigu Giro d'Italia. 5 na metę przyjechał lider klasyfikacji generalnej Jonas Vingegaard. Duńczyk ma przewagę ponad 4 minut nad Austriakiem Felixem Gallą. 3 jest Australijczyk Jay Hindley ze stratą ponad 5 minut do lidera. Jutro 20 etap z Gemona del Friuli do Piancavallo o długości 200 km, a wyścig potrwa do niedzieli. Kolejny serwis sportowy natomiast po godzinie 22. Zapraszam.
4: Noc na ogół będzie pogodna, dopiero nad ranem przybędzie chmur, na zachodzie województwa będzie przelotnie padać, temperatura spadnie nocą do 10 stopni. Jutro początkowo pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, możliwe burze z towarzyszeniem porywistego wiatru. Po południu stopniowo coraz więcej rozpogodzeń, termometry pokażą maksymalnie 21 stopni.
18: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
19: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
20: Hello, people, I'm Boyd George, and you're listening to
21: Different Minds. It's beautiful. The best of the dark.
20: You are listening to the Tutti Frutti Book Show. My name is
21: Hi there, this is Tamis, and you are listening to Tutti Frutti Book Show.
22: Hi, I'm Mitch, you're listening to Tutti Frutti Book Show.

20.12, Tutti Frutti Werkshow, Maciej Werk i Piotr Śliwiński, który program realizuje. Pierwsza godzina to będzie godzina specjalna. Dzień Dziecka, co prawda w poniedziałek, ale myślę, że dla wielu ten Dzień Dziecka jest już dziś. Dlaczego zacząłem dzisiejszy program od utworu Queenie Eye z płyty Paula McCartneya New z roku 2013? Ponieważ do dzisiaj to była jedna z najlepszych ostatnich solowych płyt Paula McCartneya. Bez wątpienia płyta, która zawierała fantastyczne utwory, do których też w tej pierwszej godzinie będziemy wracać właśnie z albumu New. Ale do dzisiaj to była jedna z najlepszych płyt solowych Paula McCartneya, bo dziś właśnie ukazała się jego płyta solowa 20 lub 18, w zależności od tego, jak to liczyć. Wikipedia podaje, że 20, ale zakładam, że źródła wytwórni Universal Music podają, że 18. Prawdopodobnie chodzi o to, że album koncertowy akustyczny z Nowa w USSR to jest coś, czego możemy nie liczyć, podobnie jak i Give My Regards to Broad Street, ale nie będziemy się spierać o to, która to jest płyta. To jest płyta zatytułowana The Boys of Dungeon Lane i dzisiaj się ukazała. Przyjrzymy się tej płycie troszeczkę w tej pierwszej godzinie programu, ale dużo więcej na ten temat i ta płyta będzie naszą płytą tygodnia od poniedziałku i bardzo się z tego powodu cieszę, bo to jest płyta Paula McCartneya, która się ukazała dzisiaj. I tak się ona zaczyna.

0: As You Lie There to pierwszy utwór z nowej płyty Paula McCartneya The Boys of Danger Lane, która się dziś ukazała, i to jest utwór, który jest współkomponowany przez producenta tej płyty, Andrew Watta. Oddajmy teraz głos Paulowi, jak to wszystko się zaczęło 5 lat temu, właśnie od tego utworu.
1: So, well, let me start with telling you a story. I used to think comfortably. 5 years ago, Scott said to me, do you want to meet this guy? So, I said, yeah, you know, I'd heard about him.
0: Pięć lat temu ktoś zapytał mnie, czy chciałbym spotkać tego gościa. Mowa o Andrew Watcie.
1: I went down to his little studio.
0: Pojechałem do jego małego studia.
1: Charlie Chaplin's old house.
0: W starym domu, do którego kiedyś należał Charlie Chaplina.
1: We got talking and I said, well, you know, sometimes I said, I like to start a song.
0: Zaczęliśmy sobie gadać i piliśmy herbatę. No i powiedziałem, że chciałbym zacząć pracować nad jakąś piosenką.
1: And I said, sometimes that can give me inspiration to write a song.
0: Czasami jest tak, że ktoś, z kim pracuję, powiedział Andrew Watts, kieruje mnie w tą stronę, w którą powinniśmy pójść, gdzie mógłbym się zainspirować jako producent. A ponieważ jestem leworęczny, a Andrew miał gitary dla praworęcznych, więc wziąłem jego gitarę i zacząłem na niej grać i nagle okazało się, że zagrałem jakiś przedziwny akord, którego wcześniej nie słyszałem i nigdy go nie znałem.
1: Mieliśmy
0: tam herbatkę i okazało się, że na podstawie tego właśnie przedziwnego akordu powstał utwór As You Lie There. Należy dodać, że było to 5 lat temu i prawda jest taka, że to właśnie Paul McCartney przedstawił Andrew Watta swoim kolegom zespołu The Rolling Stones. No i to też ma swój finał i to podwójny finał, bo pierwszy finał doskonale Państwo już znają z poprzedniej płyty Rolling Stonesów wyprodukowanej właśnie przez Andy Watta, płyty Hackney Diamonds. No i tam się znajduje ten właśnie utwór, w którym Paul McCartney też się pojawia.

0: Absolutnie wspaniała jest ta sytuacja, że w roku 2026, kilka tygodni temu ukazał się nowy album Ringo Starra. Paul McCartney dzisiaj wydał nową płytę, na której Ringo Starr pojawia się gościnnie, a w czerwcu Rolling Stonesi wydadzą album Foreign Tongues, na którym to albumie pojawi się gościnnie znów Paul McCartney. Jest to sytuacja absolutnie fantastyczna i bardzo się cieszę, że mogę żyć w tych czasach. Jak to powiedział mój starszy syn, nie widziałem, jak to się zaczęło, ale cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym, kiedy to się jeszcze dzieje. No właśnie, proszę Państwa, to jest niesamowita historia. Dzisiaj ukazała się nowa płyta Paula McCartneya, a ja wczoraj miałem okazję w studio imienia Agnieszki Osieckiej w radiowej Trójce uczestniczyć w takim przedpremierowym odsłuchu, który oczywiście prowadził jedyny i słuszny Piotr Metz, który też na temat tej płyty kilka słów specjalnie dzisiaj dla Tutti Frutti Werk Show nagrał.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Metz i jako zdeklarowany fan Beatlesów i oczywiście, co z tego wynika, Paula McCartneya, staram się też być krytyczny wobec moich idoli. I tak było w przypadku różnych ostatnich artystycznych przygód McCartneya. Jemu wszystko wolno, jemu się wszystko wybacza. On zrobił dla światowej muzyki tyle, że od pewnego momentu może robić, co chce. Takie też mam na ten temat zdanie. A to, czy słucham tego dla przyjemności, to zupełnie inna historia. I przyznam szczerze, że jego nowa płyta jest dla mnie ogromnym, pozytywnym, miłym, fantastycznym zaskoczeniem. To jest jeden z najlepszych albumów solowych McCartneya w historii. Przychodzi mi na myśl od razu porównanie do płyty, którą się powszechnie uważa za jego największe post-Beatlesowskie dzieło, czyli Band on the Run. Jestem ciągle jeszcze pod wrażeniem, bo to świeże doświadczenie słuchania tego przez ostatnich kilka dni na tak zwanym lupie. Płyta, której moim zdaniem słychać bardzo dużo Beatlesów. Najbardziej Beatlesowska płyta solowa McCartneya. Na razie to jest ten entuzjazm, który może za chwilę opadnie i będę bardziej analitycznie o tych piosenkach mówił, ale płyta z jakimiś, nie wiem, małymi może fragmentami, długa, bo 14-utworowa, ma tyle pomysłów, tyle melodycznych rozwiązań, w których, umówmy się, McCartney jest mistrzem, że chyba teraz bardziej rozumiem to, że ta płyta dość długo powstawała, bo to jest całe 5 lat, odkąd z Andrew Wattem zrobił utwór otwierający płytę. Mam swoich faworytów, nawet chyba nie do końca w głowie jeszcze tytuły tych piosenek, ale jest to znów, co w dzisiejszych czasach jest dużą sztuką, album do słuchania w całości, od początku do końca. On ma prawdopodobnie, ja tego jeszcze nie wyłapałem, jakąś swoją też koncepcję konstrukcyjną, jak zwykle inną dla płyty kompaktowej, inną dla winylowej, ale z całą pewnością ma początek i koniec, no i różne przygody w środku. Polecam słuchanie tej płyty w słuchawkach, bo już widzę, że dzieje się tam co najmniej tak dużo, jak na przykład w przestrzeni stereo na albumie Ram, jednym z moich ulubionych McCartneya. No i powinienem złożyć McCartneyowi niski ukłon i przeprosić, że nie do końca w niego wierzyłem, bo wydawało mi się, że to jest bardziej sprawa PR-owska niż nowy, wspaniały muzyczny album. A tak niewątpliwie jest. Czy to jest ostatnia płyta McCartneya, tego nie wiemy. Jak go znam, to pewnie nie, ale może być to ostatnia wielka płyta McCartneya, bo niewątpliwie taką wielką jest. I bardzo gorąco polecam słuchanie tej płyty co najmniej kilkakrotnie. Jak się posłucha kilkakrotnie, to potem już trudno przestać. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: celowo łączę te dwa albumy, płytę z dziś, płytę The Boys of Dungeon Lane z płytą z roku 2013 z albumem New, bo to jest taka płyta, która mnie bardzo wtedy, kiedy wyszła, jakoś kopnęła. Różnice, powiem, jakie są różnice, bo jakie są podobieństwa, to myślę, że Państwo mogą usłyszeć. Różnice są takie, że na płycie New Paul McCartney posiłkował się po pierwsze całym zespołem, grał tam cały jego zespół koncertowy, czyli Rusty Anderson, Brian Ray, Paul Weekends i AB na bębnach, plus oczywiście mnóstwo gości, ale też na tej płycie New było producentów mnóstwo, bo był tam zarówno Paul Epworth, jak i Charles Martin, jak i Mark Ronson na przykład, a ta płyta tak naprawdę jest wyprodukowana, ta nowa płyta, ta, która dziś się ukazała, przez Paula McCartneya tak naprawdę. Myślę, że z pewną nienachalną pomocą Andy Watta, który w przeciwieństwie do Rolling Stonesów, którym myślę, że narzucił bardzo dużo swojej wizji, tak w przypadku Paula McCartneya i tej płyty, która dziś się ukazała, to jest bardzo subtelna współpraca. On tam gra na gitarze i właściwie to by było na tyle. No i to jest bardzo istotny element płyty Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane. Paul McCartney gra tam absolutnie na wszystkich instrumentach. Na wszystkich instrumentach klawiszowych, na basie, na gitarach. Śpiewa wszystkie wokale, wszystkie chórki, oprócz kilku, bardzo drobnych zupełnie. I bębny. To najważniejsze, że gra na bębnach, oprócz jednego utworu, który Państwo doskonale już z naszej anteny znają, ten utwór z Ringo Starrem, więc ja celowo go chyba dzisiaj nie zagram. Ale zagram coś, co się dziś ukazało jako oficjalny trzeci singiel z tej płyty, a zanim to jeszcze krótkie impresje słuchaczy wczoraj z trójkowego studia, tak zupełnie na szybko po odsłuchu płyty, co Państwo myślą o tym, a ja też jestem ciekaw, co Państwo myślą o tej płycie, m.werk@radiolot.pl.
1: Najlepsza płyta jego od paru dobrych lat i na pewno najbardziej taka osobista, najwięcej mówiąca o jego doświadczeniach, które jakoś pozbierał. Mam wrażenie, że dzięki temu, że ostatnio się zakopał w tych wszystkich projektach retrospektywnych, antologii nowej, która powstała, Get Bug i tak dalej, zaczął grzebać we wspomnieniach i się dogrzebał do tego, co w nim się działo od lat i jakoś tak się otworzył, pokazał to wszystko i tak kompletnie. To jest bardzo, bardzo kompletna płyta i nie chcę mówić jakaś koncepcyjna, bo to za dużo powiedziane, ale jest to na pewno album, na którym się bardzo dużo dzieje.
2: Beatlesi. Czuć ten klimat, lata 60., nostalgiczna płyta, wspominkowa. Myślę, że nie ostatnia, szczerze. Mimo, że jest taka mocno nawiązująca do przyszłości i młodości McCartneya, to wierzę, że ma dopiero 83 czy 4 lata, to jeszcze dużo przed nim.
3: Rzeczywiście płyta brzmi jak dawne płyty The Beatles. Mało tego, tam w jednym numerze chyba śpiewa Ringo Starr. Ja słyszałem jego charakterystyczny taki nosowy głos. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Cieszę się, że coś takiego się pojawiło na rynku muzycznym.

No jednak się pojawił Ringo Starr na bębnach. To jest jedyny utwór na tej płycie Paula McCartneya nowej, na której Paul nie gra na bębnach, czyli Home to Us, Ringo Starr. O tym, jaki był pomysł pierwszy Paula, kto miał grać na bębnach, usłyszą Państwo od poniedziałku. Od poniedziałku do piątku nasza płyta tygodnia. Też od razu powiem, że będą konkursy i będzie można wygrać fantastyczne gadżety od Universal Music Polska. Także proszę słuchać i pisać. A jak to się stało, to wszystko się ze sobą jakoś łączy z producentem, młodym zupełnie człowiekiem ze Stanów Zjednoczonych, Andy Wattem, który opanował w tej chwili rynek, właściwie stał się takim monopolistą rzeczy ciekawych, no bo nie dość, że Macca to jeszcze stąsi i po drodze też wyprodukował płytę Eltona Johna i Brandy Kelly. Ja miałem okazję widzieć ten jedyny koncert promocyjny tego albumu, gdzie właśnie Andy Watt grał na gitarze.

Who Believes in Angels, tytułowy utwór z płyty Eltona Johna i Brandy Carly, wyprodukowanej przez Andy Watta, człowieka, który wyprodukował dziś wydany 20 lub 18, jak kto woli, w dyskografii solowej album Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane, która to płyta będzie naszą płytą tygodnia od poniedziałku, a już teraz zapowiadam, że w następny piątek, dokładnie za tydzień, pierwsza godzina będzie takim trochę podsumowaniem tej płyty tygodnia. Ja celowo nie zagrałem dziś utworów moich ulubionych, już taki chyba mam. Płyta rzeczywiście spełnia takie wizje płyty kompletnej i od początku do końca przemyślanej, dlatego skoro zaczęliśmy utworem pierwszym, to teraz będzie utwór, który ten album zamyka. Dwie strony po 7 utworów na stronie płyty winylowej, jednej rzecz jasna. A utwór, który kończy ten album, to Mama Gets By Paul McCartney.

0: Reklama.
1: Wyobraźcie sobie, jak stadion zmienia się w krainę piany, klocków i uśmiechów. Niemożliwe, a jednak. 30 maja Widzewski Dzień Dziecka. Od 11 dmuchańce, piana party, malowanie buziek, tatuaże, zabawy sportowe i plastyczne. A w naszym radiowym studiu konkursy, łamigłówki i nagrody. ZKS Włókniarz, ulica Musierowicza 3 w Skierzu. Bądźcie z nami. Sponsorem plenerowego studia Radia Uciest indywidualny transport osobowy Sławek Sky Transfer.
2: Śniadanie, klucze, telefon, odwieźć dzieci, zrobić zakupy, obiad, przywieźć dzieci. A gdzie w tym wszystkim jesteś ty?
3: Zwolnij, złap oddech i wybierz kierunek, który naprawdę jest twój. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.locke.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
5: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
6: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
5: Tak wcześnie?
6: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
5: I co powiedzieli?
6: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
5: Bezcenne.
6: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Uwaga na oszustów w Piotrkowie. Podszywają się pod pracowników spółdzielni mieszkaniowej. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej został aresztowany za szpiegostwo. Jutro w regionie początkowo pochmurno, możliwe opady deszczu i burze. Później pojawi się słońce. Ustawa o utworzeniu w Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej przyjęta przez parlament teraz trafi na biurko prezydenta. Posłowie poparli dziś wszystkie poprawki Senatu do ustawy, która zakłada powołanie w Łodzi od 1 lipca uczelni kształcącej wojskowych medyków, m.in. lekarzy i ratowników medycznych. To ważny moment dla Łodzi, komentuje łódzki poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Piątkowski.
8: W 2002 WAM przestał istnieć, a w tym roku zacznie działać. Pierwsi studenci pojawią się za mniej więcej rok i to jest naprawdę wielka radość. A pamiętajmy też, że przygotowujemy się na wojnę, choć mamy nadzieję, że tej wojny nie będzie, natomiast specjaliści będą bardzo potrzebni.
7: Celem reaktywacji Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi jest odbudowa kadr Wojskowej Służby Zdrowia. Największe braki dotyczą m.in. chirurgii urazowej, anestezjologii i medycyny ratunkowej. 10 maja Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało z samorządem województwa łódzkiego list intencyjny. Deklarację przejęcia szpitala imienia Pirogowa na potrzeby Wojskowej Uczelni Medycznej. Minister obrony zabezpieczył też w budżecie resortu około 500 milionów złotych na utworzenie w Łodzi WAM.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ostrzega przed oszustami. Podają się za pracowników spółdzielni i oferują kupno czujników czadu i dymu. Takie sytuacje miały miejsce na osiedlach Wyzwolenia i Centrum w Piotrkowie. Prezes Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Piotr Raś w rozmowie z Radiem Łódź apeluje do mieszkańców o ostrożność, szczególnie do osób starszych.
10: Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, nie wpuszczanie do mieszkań osób nieznajomych bez uprzedniego potwierdzenia ich tożsamości. Prosimy w żadnym wypadku nie przekazywać wskazanym osobom pieniędzy. Nasi konserwatorzy nie mają możliwości pobierania od mieszkańców żadnych opłat.
7: O podejrzanych sytuacjach należy informować policję albo pracowników spółdzielni. Cywilny pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej podejrzany o szpiegostwo na rzecz obcego państwa. Zatrzymano go w środę. Dziś został tymczasowo aresztowany. O szczegółach Jolanta Turkowska.
11: Wiadomo, że to obywatel Polski. W komunikacie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu czytamy, że to pracownik cywilny spółki zbrojeniowej. Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że chodzi o firmę należącą do grupy PGZ.
12: Sąd w dniu dzisiejszym postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej. tutaj z podejrzeniem o szpiegostwo.
11: Zatrzymany trafił do aresztu na 3 miesiące. Prokuratura nie udziela dalszych informacji ze względu na dobro śledztwa. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
7: Materiały dowodowe w tej sprawie zebrał kontrwywiad wojskowy i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. PGZ, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa, zrzesza dziesiątki spółek z sektora obronnego, stoczniowego i nowych technologii, w tym fabryki broni, zakłady lotnicze i stocznie. Zajrzymy jeszcze na łódzkie juwenalia. W tym roku po raz pierwszy święto studentów organizują wspólnie 3 uczelnie: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny oraz Politechnika Łódzka. Juwenalia zaczęły się pochodem ulicą Piotrkowską, a teraz już trwają koncerty na skwerze przy Lutomierskiej.
13: Przyszliśmy posłuchać króla Sentino.
14: Na Sentino przyszedłem. Sentino ogólnie jest królem.
15: Żeby to jednak było mniej urodzinami Łodzi, bardziej studencko-lumumbowo zorganizowane.
16: Z jednej strony były wcześniej darmowe, ale teraz mamy dosyć tanie bilety, bo w innych miastach z tego co słyszeliśmy to były po 100, po 200, nawet po 300 zł. Ale to łączenie wszystkich wydziałów trochę tak średnio, bo miejsca jest trochę mało.
7: Jutro drugi dzień koncertów. Wystąpią m.in. Koma i ich troje. Wstęp na koncerty jest biletowany. Natomiast wybranymi tramwajami i autobusami studenci z ważną legitymacją dojadą z kampusów na teren koncertowy bezpłatnie. O które linie chodzi, o tym piszemy na radio.łódź.pl. Kolejne wiadomości o 22.00. Prawie całą noc będzie pogodnie i ciepło. Temperatura spadnie do 10 stopni, ale nad ranem przybędzie chmur. Na zachodzie województwa ma przelotnie padać. I jutro początkowo pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, możliwe burze z towarzyszeniem porywistego wiatru. Po południu stopniowo zacznie się pojawiać coraz więcej rozpogodzeń. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni.
17: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
18: This is Jean-Jacques Bernard from The Strangers.
19: Hello, people, I'm Boyd Jones, and you're listening to
20: Two Different Flavors. It's beautiful.
21: You are listening to the Tutti Frutti Book Show.
22: Hi there, this is Thomas, and you are listening to Tutti Frutti Book Show.
23: Hi, I'm Mitch, you're listening to Tutti Frutti Book Show.

21.12, 12, za chwilę Tutti Frutti Werkshow, druga i ostatnia godzina programu, Brygada Kryzys Centrala. No i to jest smutna wiadomość, bo wczoraj przyszła informacja o śmierci producenta tej płyty, laureata człowieka ze Złotym Uchem Nagrody Festiwalu Sound Elite w roku 2012, Józefa B. Nowakowskiego, popularnie zwanego wśród swoich kolegów Kuba. To bardzo był skryty gość festiwalu Sound Elite, ale też pamiętam, że bardzo długo zabiegaliśmy o to, żeby on tutaj przyjechał i tam nagrodę odebrał, bo był też bardzo skromnym człowiekiem i szczerze mówiąc też informacja jego śmierci jakoś wczoraj się pojawiła i przez jakiś czas chcieliśmy ją zweryfikować, żeby na pewno jest to prawda. Niestety jest to prawda. Tomek Lipiński dzisiaj napisał na swoim Facebooku: dziś dowiedziałem się, że opuścił nas Kuba. Józef Nowakowski, twórca między innymi brzmienia Czarnej Brygady Kryzys. Jego wpływ na ukształtowanie stylu zespołu jest nie do przecenienia. My wszyscy, którzy wciąż tu jesteśmy, a mieliśmy szczęście znać go i z nim pracować, na mu moc miłości i dobrych życzeń. Tak napisał Tomek Lipiński, który zresztą tą nagrodę dla Kuby Nowakowskiego wręczał wtedy na festiwalu Sound Edit razem z innym, już niestety nieobecnym człowiekiem, który powinien tę nagrodę dostać i właśnie nad tym pracujemy w tym roku, czyli z Robertem Brylewskim. To skoro śmiertelne rocznice dziś i o śmierci, to teraz będzie piosenka, która dokładnie dziś przypada rocznica śmierci tego fantastycznego aktora, a tytuł piosenki to Everybody Loves Dennis Hopper, The Waterboys.

Everybody Loves Dennis Hopper, The Waterboys. To teraz będzie punkowa sytuacja. Z ogromną przyjemnością zapowiadam premierę książkową, która się będzie trochę pojawiać na naszej antenie za sprawą i dzięki zgodzie Janusza Muchy z Gustav Records. Aleksander Hacke, były członek formacji Einstein Neubauten, bardzo rozpoznawalny, bardzo znany muzyk berliński, który w tej chwili tworzy choćby projekt ze swoją żoną Daniel Picciotto. I wiele różnych projektów muzycznych, Crime and the City Solution kiedyś i dużo różnych zupełnie zwariowanych muzycznych tworów. Człowiek napisał właśnie swoją autobiografię zatytułowaną Hałas i ta autobiografia ukazuje się nakładem Gustav Records i to jest książka, którą warto będzie na pewno przeczytać. Ja teraz pozwolę sobie fragment zacytować o punk rocku, bo to jest taka chronologiczna historia, jak Aleksander Hacke dorastał. W kolejnych miesiącach doświadczyłem jednak prawdziwego objawienia punk rock. Już w kwietniowym wydaniu Spiegla, który czytał mój ojciec, wydrukowano zdjęcie transseksualnej wokalistki Jane Country z podpisem punk, igła w uchu, nóż na gardle. Więc moja ciekawość została rozbudzona. Natychmiast badałem dostępne w późnych latach 70. materiały i ostatecznie utknąłem na amerykańskim zespole, który mi się najbardziej spodobał, The Ramones, z dzielnicy Queens w Nowym Jorku. Także jeśli przy właśnie tworzącej się modzie punkowej wyglądali nietypowo, ponieważ nie nosili kolorowych irokezów i poza kolanami w dżinsach ich ubrania nie były obszarpane. Ich styl przypominał raczej gangi motocyklowe późnych lat 70. Skórzone kurtki, do tego t-shirty, wspomniane dżinsy, trampki, konwersa i długie włosy. Muzycznie byli uważani za właściwych twórców gatunku i rzeczywiście ich źle zmiksowane płyty brzmiały swojej monotonii bardziej jak odgłos motorów niż jak produkcja muzyczna. Wszyscy czterej muzycy przyjęli nazwisko Ramon i w tym tak powstałym braterstwie można ich było rozróżniać tylko po imionach. Joey był wokalistą, Johnny gitarzystą, Didi grał na basie, a Tommy na perkusji. Chudy Joey chichotał w swych piosenkach przypominających bardziej kawałki doo-wop z lat 50. z minimalistyczną, ultraszybką strzelaniną. Proszę Państwa, no i skąd nazwa Ramones? Oczywiście od Paula McCartneya, bo to jego był pseudonim, Paul Ramon. No to posłuchajmy Aleksandra Hacke w utworze, który właściwie zrewolucjonizował jego życie, utwór Hiroshima.

Moja miłość do Ramones przetrwała do dziś, choć wszyscy oryginalni członkowie zespołu już dawno zmarli. W 1986 roku po koncercie na Einstürz Neubauten w nowojorskim Cat Club mój przyjaciel, który wiedział o moim zamiłowaniu do zespołu, wziął mnie za rękę, zaciągnął do baru na drugim końcu sali, aby postawić mnie bezpośrednio przed Joe'em Ramone, który stał przy ladzie, trzymając pod rękę dwie starsze grupis i prawdopodobnie opowiadając sprośne dowcipy chichoczącym paniom. Ponieważ już nie było odwrotu, podszedłem do niego, przedstawiłem się i przyznałem, że jestem wiernym fanem jego i zespołu, co przyjął z wdzięcznością. Gdy zapytałem, jak mu się podobał nasz koncert, odparł wesoło i lakonicznie: "Oh, I didn't care much for the show, but I like you, at least you've got long hair." Czyli nie bardzo mi się podobał koncert, ale lubię cię, bo masz długie włosy. I zwrócił się ponownie do swych towarzyszek z Doliny Silicon. Okej, jak dla mnie, pomyślałem w drodze powrotnej do garderoby, wprawdzie trochę otrzeźwiony, ale nie rozczarowany. Właściwie nie oczekiwałem też od niego żadnej innej odpowiedzi. No więc, proszę Państwa, książka Hałas Aleksandra Hacke za chwileczkę już do nabycia na stronie Gustav Records. Chyba o tej książce jeszcze będziemy mówić, a Aleksander Hacke pojawi się niebawem w Polsce na spotkaniach autorskich, o czym też będziemy mówić, to teraz będą Ramonsi.

Swoon, taka oto ciekawostka Magic Wands Remix. Dziś właśnie się ukazał. To jest remix Petera Murphy'ego z płyty sprzed roku, z albumu wyprodukowanego przez kolejnego człowieka ze Złotym Uchem, czyli Jufa Martina Glovera, członka grupy Killing Joke, a tytuł tej płyty to oczywiście Silver Shade. No i taki remix dziś się objawił, po co i na co nie wiem, ale bardzo interesujący. Dodam tylko, że ta grupa producencka Magic Wands to Dexy i Chris Valentine. A mi się dzisiaj jakoś przypomniało, że Perry Farrell to fajny gość.

No i wszystko się zaczęło i kończy od Paula McCartneya, bo to oczywiście utwór Got to Get Into My Life i w wykonaniu Perry Farrella oczywiście, który pięknie powiedział Państwu, jakiej audycji słuchamy. Chciałbym podziękować za wspaniały czas spędzony z Paulem McCartneyem i z innymi darmozjadami, którzy dla Państwa dzisiaj grali, śpiewali i mówili, tacy na przykład jak my tutaj w radio. Pan Piotr i pan Maciej. Dobranoc, dobranoc, Paul McCartney, dobranoc.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich zapowiadana ważna decyzja dla łodzian relokowanych z budynków na trasie tunelu średnicowego. Oczekiwania łódzkich studentów. Chcieliby tanich posiłków na uczelniach i rowerowa rywalizacja w Wieluniu. Jutro możliwe opady deszczu i burze. Po południu rozpogodzenia. Będzie ciepło. PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają ważne decyzje dla mieszkańców kamienic na trasie tunelu średnicowego w Łodzi. Mają zapaść do końca czerwca. Około 250 łodzian z Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika od września 2024 roku mieszka w hotelach lub lokalach zastępczych. Relokowano ich na krótko, na czas przejścia tarczy drążącej pod budynkami. Po katastrofie budowlanej tarcza Katarzyna utknęła w miejscu. Lokatorzy nie mogą wrócić do domów. Dyrektor regionu zachodniego PKP PLK Piotr Brus powiedział Radiu Łódź, że w końcu czerwca ma się zakończyć procedura przejęcia nieruchomości przez inwestora i wtedy rozpoczną się wyceny wypłat odszkodowań.
4: Później będzie okres około 2-3 miesięcy, w okresie, w którym przede wszystkim Urząd Wojewódzki wyda decyzje odszkodowawcze, na podstawie których Polskie Linie będą mogły dokonać płatności. Zakładamy sierpień, wrzesień, że w tym okresie pierwsze odszkodowania zostaną wypłacone. Tutaj została przyjęta metoda odtworzeniowa bez stopnia zużycia.
5: Wszystko jest okej, pod warunkiem, że ktoś nam powie, co to znaczy w realnych pieniądzach. Bo ja nie wiem, czy wartość odtworzeniowa to będzie 7 tysięcy, czy to będzie 9 tysięcy.
3: Komentuje jeden z mieszkańców kamienicy przy Alei 1 Maja. Jak informowaliśmy niedawno w Radio Łódź, PKP Polskie Linie Kolejowe podały nowy termin ukończenia tunelu, który ma połączyć trzy łódzkie dworce na przełom roku 2030 i 2031. To prawie 10 lat później niż pierwotnie zakładano. Łódzcy studenci chcą tanich posiłków w uczelnianych stołówkach. Popiera ich dziekan największego wydziału Uniwersytetu Łódzkiego, ekonomiczno-socjologicznego. Na polskich uczelniach działały jadłodajnie dotowane przez państwo, ale to rozwiązanie zlikwidowano na początku wieku. Więcej na ten temat w relacji reportera Radia Łódź Michała Dąbrowskiego.
6: Dla wielu studentów Łódź nie jest rodzinnym miastem, a przyjazd do stolicy regionu na kilka lat to konieczność najmu mieszkania, co pochłania nawet połowę studenckiego budżetu.
7: 1,5-2,5 tysiąca.
8: 2 tysiące.
7: Wybór między jedzeniem a edukacją.
6: We Francji każdy student ma prawo do pełnowartościowego posiłku za 1 euro. Dotowane uczelniane stołówki powinny wrócić, ale to wymaga rozwiązań systemowych, mówi profesor Mariusz Sokołowicz z Uniwersytetu Łódzkiego.
9: Studenci wydają dużo na mieszkanie, chociaż spróbujmy im ulżyć, jeśli chodzi o wyżywienie.
6: A dziś nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe w Polsce wynoszą nieco powyżej 1% PKB. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
3: Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek zapowiedział dwukrotny wzrost wydatków na naukę w ciągu 5 lat. Wieluń dołącza do walki o tytuł rowerowej stolicy Polski. Mieszkańcy mogą spędzić czerwiec na sportowo, a przy okazji powalczyć o nagrody. Miasto zachęca do wsiadania na rowery i wspólnej rywalizacji. Cel jest prosty, przejechać przez cały czerwiec jak najwięcej kilometrów, mówi radny miejski Zbigniew Rybczyński, działający w środowiskach rowerowych.
10: Chcieliśmy ogłosić mieszkańcom, żeby pobrali aplikację Aktywne Miasta, założyli tam swoje konta i od poniedziałku kręcili kilometry dla Wielunia.
3: Akcja jest ogólnopolska, a żeby osiągnąć jak najlepszy wynik, potrzebne jest zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców jeżdżących na rowerach. Wieluń bierze udział w akcji po raz pierwszy, miasto ufunduje dla najlepszych nagrody.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
3: Za parę dni w Łodzi oficjalnie rusza sezon kąpielowy. Od poniedziałku, 1 czerwca, mieszkańcy będą mogli korzystać z miejskich kąpielisk i odkrytych basenów. W ofercie pojawiają się także nowe rozwiązania, w tym bilet dwugodzinny na basenach sezonowych. Jak podkreśla wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek, jest w czym wybierać.
8: Otwieramy nasze kąpieliska miejskie na Arturówku, na Stawach Jana oraz na Stawach Stefańskiego. Ale to nie wszystko. Otwieramy także nasze baseny sezonowe na Sobolowej, na Głowackiego oraz na Wiernej Rzeki w Wodnym Raju.
3: Na start sezonu przygotowano niespodziankę. 1 czerwca dzieci i młodzież do 18 roku życia wejdą bezpłatnie na miejskie kąpieliska i pływalnie. Godziny otwarcia można znaleźć na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Michał Malinowski.
12: Kolejne siatkarki odchodzą z łódzkich drużyn. Z PGE Budowlanymi żegna się przyjmująca Karolina Druszkowska. Szeregi UKS-u Komerskon opuszcza Kanadyjka Tana Fayad, także grająca na przyjęciu. Przygodę z łódzkimi Wiewiórami zakończyła również rozgrywająca Wiktoria Kowalczyk. Tymczasem ich klubowe koleżanki z minionego sezonu przygotowują się do pierwszego turnieju Ligi Narodów. Anna Obiała oraz Justyna Łysiak i Alicja Grabka trenują obecnie wraz z 11 innymi siatkarkami w Legia Training Center i pobliskim Grodzisku Mazowieckim. Kadra Stefano Lavariniego już w środę zainauguruje oficjalnie sezon reprezentacyjny, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
13: Losowanie nie było dla nas w tym roku łaskawe, bo wszystkie turnieje mamy w Azji i ten turniej finałowy również jest w Azji, więc te podróże dość będą dalekie. Łączymy sobie ten wyjazd pierwszy z drugim, więc wydaje mi się, że to też jest bardzo mądre.
12: Podczas pierwszego turnieju w Chinach biało-czerwone zagrają kolejno z Belgijkami, Czeszkami, Serbkami i gospodyniami na zakończenie. Łukasz Masłowski odchodzi z Jagiellonii Białystok. O swojej decyzji poinformował szefów klubu już kilka miesięcy temu. Za jego kadencji jako dyrektora sportowego Jaga osiągnęła ogromne sukcesy. Zdobyła pierwsze w historii Mistrzostwo Polski, 2 brązowe medale, Superpuchar Kraju oraz grała bardzo dobrze w europejskich pucharach. Masłowski nie wypełni więc do końca swojego kontraktu. Wśród potencjalnych nowych pracodawców wymienia się oczywiście łódzki Widzew. Podobno rozmowy trwają, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Pożegnanie Konrada Geregi z rezerwami ŁKS-u. Druga drużyna łódzkiego klubu sportowego zmierzy się jutro z Sokołem Kleczew. Będzie to mecz 34. ostatniej kolejki rozgrywek. Łodzianie żegnają się z poziomem centralnym. W kolejnym sezonie zagrają bowiem w trzeciej lidze, a goście wciąż walczą o utrzymanie, mówi trener ŁKS-u 2 Konrad Gerega.
14: Ten ostatni akord chcemy zagrać po prostu dobry mecz. Na ile nas będzie stać, na pewno Sokół Kleczew ma swój cel. Chce być w barażach o pozostanie w tej lidze. To będzie mój ostatni mecz jako trenera drugiego zespołu. Taką decyzję podjąłem już dużo wcześniej.
12: Gerega nie wyklucza jednak pozostania w łódzkim klubie w innej roli. Początek meczu ŁKS-u 2 z Sokołem Kleczew o 14.30 w Bełchatowie. W tym samym momencie rozpocznie się spotkanie KKS-u Kalisz z Unią Skierniewice. Świątek górą w polskim meczu na Roland Garros. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet w 2 setach 6-4 i 6-4 w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego French Open. To było pierwsze w historii wewnątrzpolskie spotkanie w stolicy Francji. Zwyciężczyni była zadowolona ze swojej postawy.
15: Udało mi się skoncentrować po prostu na sobie, byłam w swojej takiej bańce i wiedziałam, że to jest jakby najlepsza droga do tego, żeby grać jak najbardziej solidnie. Jestem zadowolona z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu.
12: W czwartej rundzie Świątek zmierzy się z rozstawioną z 15 Ukrainką Martą Kostiuk, a jutro o czwartą rundę powalczy debiutująca we French Open Maja Chwalińska. Jej rywalką będzie Greczynka Maria Sakkari. Po więcej sportu zapraszam na stronę radiołódź.pl.
3: Przed nami pogodna noc, ale nie cała. Nad ranem przybędzie chmur, na zachodzie województwa może przelotnie padać. Temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro początkowo pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, możliwe także burze i porywisty wiatr. Po południu stopniowo coraz więcej rozpogodzeń, termometry pokażą do 21 stopni.

Dobry wieczór, tutaj Kamil Ginglas, witam Państwa serdecznie przy odbiornikach oraz na YouTubie w audycji Transmisja. Razem ze mną dzisiaj są realizatorzy tej audycji, czyli Piotr Sobczak oraz Dominik Kluszczyński. Dzięki nim macie wspaniały odbiór zarówno w aplikacji Radio Łódź, przy odbiornikach i oczywiście możecie nas zobaczyć również na YouTubie, na kanale Polskie Radio LOTS oraz na fanpage'u na Facebooku Ginglas. Tam jak klikniecie sobie w ikonę, to też możecie obejrzeć na żywo. Dzisiaj będziemy grać trochę w klimacie, który słyszycie zawsze w podkładzie tutaj, czyli trochę takich brytyjskich dźwięków breakbeatowych prosto z Wielkiej Brytanii. Przepraszam, nie brytyjskich, dlatego że chłopaki, którzy są dzisiaj naszymi gośćmi, zagrają głównie swoje utwory, co się rzadko zdarza. Na pewno porozmawiamy sobie na ten temat, jak to się robi. Na pewno jesteście ciekawi, jak to się robi. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy oglądają nas tutaj też na YouTubie do udostępnienia tej audycji, polubienia, czyli tak zwanego kciuka w górę. Dzięki temu udostępnieniu dotrzemy do jak największej ilości waszych znajomych, którzy może nie wiedzą, jak wspaniała dzisiaj jest audycja w Radiu Łódź. Moimi gośćmi dzisiaj będzie Rave Unity, czyli Tufer oraz Talking Needle, których możecie znać z imprez z Łodzi, choć chyba nie tylko, o czym nam dzisiaj powiedzą. No i tak naprawdę chyba tyle na tytułem wstępu, jak to się pięknie powinno powiedzieć. Zagramy oczywiście pierwszy utwór od Adama Talking Needle, porozmawiamy sobie później o tym utworze, a utwór ma tytuł Deep Ocean na Dobry Wieczór.

0: Wspaniały początek. Dziękuję, Adam. To twój utwór.
1: Tak, to mój utwór.
0: Chciałeś coś powiedzieć na temat tego utworu? Czy coś źle chyba powiedziałem? Czy to nie a propos tego utworu?
1: Nie, chciałem sprostować tutaj dwie twoje wypowiedzi.
0: Proszę, sprostowanie, tak.
1: Rave Unit, nie Rave Unity.
0: Przepraszam, przejęzyczenie.
1: Druga kwestia, nie będziemy grać tylko i wyłącznie własną muzykę, tylko ja zagram breakbeaty pomieszane troszeczkę moich kawałków, troszeczkę Czarka, no i też pomieszane różnych producentów innych.
0: Dobrze.
1: Z całego świata.
0: Tytułem wstępu po mojej lewej stronie, jak ktoś nas ogląda, a jak ktoś nas nie ogląda, to słyszy chociaż i musi mi uwierzyć. Po mojej lewej stronie Adam Tokinil. Dobry
1: tak
0: wieczór.
1: Jest, zgadza się.
0: I po prawej Czarek Tufer.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Chłopaków możecie spotkać na różnych wydarzeniach w mieście Łodzi, między innymi, bo chyba gdzieś poza Łodzią graliście niedawno, czy nie? Szczerze?
2: To jest długa historia, nie.
0: Bardzo długa, to jest długa historia.
1: Poza Łodzią?
0: To jest długa historia, nie.
1: Poza Łodzią grałem w Zgierzu kiedyś, na Borucie.
0: O, super.
1: Raz.
0: Na Borutek pewnie.
1: Na Borutek, tak.
0: Serdecznie pozdrawiamy Borutek.
1: Pozdrawiamy Lecha, pozdrawiamy Martynkę
0: Broken
1: i całą ekipę Boruteka.
0: Dobrze. A niedawno graliście też na wydarzeniu, na wspaniałym wydarzeniu u Wontera na premierze płyty, tak?
1: Zgadza się, tak.
0: Tak, tak. A tam graliście chyba tylko z winyli.
1: Nie, graliśmy też z kontrolera. A, no i graliśmy swój materiał, tak? Czyli
2: tylko 100%
1: nasze kawałki.
2: Swoje produkcje, tak.
0: Jak najbardziej. Dobrze, spotkaliśmy się tutaj między innymi dlatego, że chłopaki mają mnóstwo swoich ciekawych. Ciekawego materiału, tak jak sami mówią. Mają też wspaniałą wytwórnię, która się nazywa, uwaga, tu jest napisane, Rave Wax, żebym nie pomylił.
1: Tak jest, to jest Rave Wax, mamy dwie wytwórnie i działam też pod jednym szyldem. Ja mam wytwórnię Rave Wax, Czarek ma Grabadab
2: Records.
0: Tak, i to jest gruba, i to jest naprawdę gruba.
1: Dokładnie.
0: Wytwórnia, dlatego, że ona już współpracuje z tą firmą.
2: Z Humelemelem.
1: Zgadza się.
0: No tak.
1: I działamy sobie też, że tak powiem, na własną rękę, ale stwierdziliśmy, że po prostu będziemy grać razem jako Rave Unit. I
2: to jest skład. Background tej decyzji jest w zasadzie uzasadniony.
1: Tak jest.
2: Ale to może innym razem.
1: Dokładnie.
0: W zasadzie jest uzasadnione, że gracie jako kolektyw, powiedzmy, tak? Że jako gracie razem, bo jako wytwórnie tak. Oddzielnie, dobrze zrozumiałem?
2: No tak, tak.
0: Chciałem to powiedzieć na głos, inaczej bym tego nie potwierdził. Dobra. Chłopaki, słuchajcie, jak to się stało w ogóle, że produkujecie taką muzykę, bo to jest muzyka, która ma swoje korzenie chyba jakieś 40-50 lat temu, może 50 przesadziłem, ale 40 na pewno,
2: 40.
0: W Wielkiej Brytanii, prawda?
2: Zgadza
0: jak
2: się.
0: To się stało, że wy, żeście się nią zainteresowali, Czarek, rozpocznij.
2: No, sytuacja jest prosta dość. Miasto Łódź zawsze płynęło synkopą. W takim bądź innym tempie. Mieliśmy to szczęście, że dorastaliśmy, nasze młodzieńcze lata spędzaliśmy w mieście Łodzi, w którym tak naprawdę old school hardcore i drum and bassy rozkwitały nigdzie tak nie tak dobrze jak nigdzie indziej w całym naszym kraju.
0: Więc... No dzięki też chyba industrialnemu profilowi tego miasta.
2: No
0: tak
2: zgadza
0: mi się zdaje,
2: się,
0: przynajmniej tak ja to tak, na,
2: po,
0: tak na
2: po fabrycznemu,
0: zawsze,
2: tak. No, chociaż ciężko to łączyć, nie wiem.
1: Nazwijmy
2: u nas się to jakoś
1: imieniu,
2: wczytało.
1: Brut i hardcore.
2: Wczytało się to i to dosyć.
0: Czyli dirty hardcore.
1: Tak. Dirty hardcore po prostu.
2: Tak, tak. No i historia jak każda inna. Od klubowicza przez DJ-a po producenta. Wydaje mi się, że Adam też się może tutaj utożsamić z tą.
0: Jak to było u ciebie, Adam?
1: No, u mnie się troszeczkę inaczej zaczęło.
0: Mamy czas.
1: Mamy czas, tak, tak, tak. To sięga gdzieś 96 roku, z tego co pamiętam. Zaczęło się to w takim miejscu na Chojnach, gdzie mieścił się salon gier PlayStation i tam poznałem ekipę. Między innymi Marcina z Bass Clubu, czyli cały Bass Club z Noizem, ale też mojego przyjaciela Adama. I Adam zresztą też cały czas robi muzykę, cały czas, więc on mnie tak naprawdę zaraził, bo pożyczył Amigę, pamiętam, od Marcina i przyniósł do mnie. I tak się zaczęła przygoda, tak pokrótce, z zrobieniem jakichś w ogóle bitów, tak? I...
0: Serdecznie pozdrawiamy Martina.
1: Tak jest, pozdrawiamy Martino, pozdrawiamy Adama, tak.
2: Bishopa
1: pozdrawiamy,
2: też pozdrawiamy
1: Dosię, wszystkich
0: cudownie.
1: Pozdrawiamy.
0: Mamy
1: tatę.
0: To później przyjdziemy do
1: tego.
0: No dobrze.
1: Teraz, ja już pozdrawiam.
0: To już pozdrawiajcie hurtem. Dokładnie. Chcesz kogoś pozdrowić, Czarek?
2: Później.
0: Dobrze. A jak to się stało w ogóle w takim razie? No bo jesteście z dwóch różnych miejsc Łodzi, prawda? Ty Hojny?
2: Tak, ja Bałty.
0: no to jest kawałek drogi.
2: Jagiełły, tak.
0: Tym bardziej, że miasto nie jest małe.
1: Z Czarkiem to się zderzyliśmy gdzieś na imprezie, z tego co pamiętam, dawno
0: nie bolało?
1: Temu. Nie bolało, było nawet fajnie. Ja wtedy grałem breakbeaty, Czarek też byliśmy zajarani, akurat to była złota era breakbeatu w Łodzi. I jakoś
2: był
1: tak,
2: schyłek złotej ery.
0: W Bagdadzie. Uciekaj poza stół, bo cię nie widać.
1: Graliśmy w Bagdadzie, tak. Graliśmy w klubie zamkniętym czy otwartym u Kordiana.
2: Jeden ciort, dziewiętnastki.
1: Tak, dziewiętnastka, bardzo dużo imprezy.
2: Dziewiętnastki, Jaracza.
0: Tak, oczywiście.
2: Kontrasty.
1: No i tam się poznaliśmy i tak jakoś, kurczę,
2: i w zasadzie od samego początku forma back-to-back wjechała nam jak nic
1: innego. No dokładnie,
2: innego.
1: Tak było. No, dużo żeśmy imprezę razem zagrali, więc...
2: Tak. Tak.
0: Piękna historia.
1: Wzruszająca.
2: Urzekła.
0: Przejdźmy może zatem do kolejnego utworu. Też od TN, czyli TN z kropką, proszę Państwa. To jest
1: tak jest, TN z kropką. Wszyscy zapominają o tej kropce, a ta kropka jest ważna. Nie powiem dlaczego, ale jest dla mnie ważna.
2: Domyślcie
1: drugi kawałek,
2: się.
1: Który poleci, to będzie też dość spokojny numer. Jest tu w nim mój wokal, także zapraszamy.
0: Mało tego, że usłyszycie jak Adam mówi, to dzisiaj usłyszycie jeszcze jak Adam śpiewa.
1: Nie, też mówię w tym kawałku.
0: On też mówi.
1: Ale dobrze. Można powiedzieć, że śpiewam.
0: Ma radiowy głos, więc TN z kropką. Myślnik, tylko cisza.
1: Tak jest, tylko cisza.

tylko ja. I cisza w moim pokoju. Dym z papierosa się unosi, tak jak dźwięki sterowane przeze mnie. Czy to jawa, czy to sen, tylko cisza mnie unosi.

Tylko ty i cisza w twoim pokoju. Dym z papierosa się unosi, tak jak dźwięki sterowane przez ciebie. Czy to jawa, czy to sen, tylko cisza cię unosi.

0: Talking Needle, tylko cisza ze wspaniałym wokalem czy rymowaniem, nie wiem, co tam było rymowanie?
1: Takim głosem.
0: Głosem.
1: Za światów.
0: Spod poduszki.
1: Tak
0: spod kołdry.
1: Spod poduszki,
0: i
1: spod koca to było, tak jest.
0: To był tak. Dobrze, przeszliśmy przez temat waszej historii, przeszliśmy przez temat tego, jak to było u was na samym początku, powiedzmy, a jak to się stało, że zaczęliście produkować i tak naprawdę powiedzcie, na czym produkujecie, bo to jest też na pewno ciekawe dla nas, dla naszych słuchaczy. Pan Czarek.
2: Produkcję zacząłem tak naprawdę około 2000 roku na FL-u. Czwarta to była edycja, czy piąta, już nie pamiętam. Także jestem bardzo mocno związany z tym programem.
0: Kochasz?
2: Nie do końca. To jest
0: a, to jest tak, trudna miłość po
2: tak,
0: prostu.
2: Tak, bardzo.
1: Szanuję.
2: Ja nie mogę tego odrzucić po prostu w żaden sposób. Ciężko jest mi się przerzucić na inne stacje robocze. Niemniej jednak powód, dlaczego zacząłem produkować, był bardzo prosty i trywialny. Nie chciałem wydawać pieniędzy na cudze utwory. I powiedziałem, że no nie.
0: Samolub.
2: Sam sobie zrobię.
1: Dokładnie.
2: No i sobie zacząłem robić. Z jakim efektem? No to sami ocencie. Natomiast...
0: To jest efekt tuferowy.
2: Efekt tuferowy. No można tak powiedzieć.
0: Tak, efekt tuferowy od dzisiaj, szanowni państwo.
2: Dziękuję.
0: Słuchacze, możecie określać każdego producenta, który nie chce kupować utworów. To jest efekt tufera.
1: Syndrom tufera.
0: Syndrom tufera.
2: Tak, dziękuję. Tak to było.
0: I od początku produkowałeś muzykę, którą między innymi za chwilę usłyszymy.
2: No tak, no hardkorowy breakbeat i wszystkie pochodne old school breaksów i tego old schoolu, który u nas tak bardzo pasował. Niemniej jednak trzeba nadmienić, że od początku miałem taką bardzo dużą, cały czas mam dużą ciągotę do drum and bassu i takiego ciężkiego riz bassu, który ta muzyka taka bass driven. I zawsze próbowałem w ten old school przemycić tą nutę, odrobinę drum and bassu, co drzewiej nie odbijało się za dużym echem, natomiast teraz jakoś to idzie.
0: Zresztą a czy możesz powiedzieć, czy tańczyłeś na imprezach czyszcząc podłogę butami w halówkach?
2: Absolutnie, do dżungli.
0: Zawsze
2: miałem swoje halówki.
0: Biorąc pod uwagę obecne czasy, to powinieneś powiedzieć, czy obciach, czy klasa?
2: Znaczy wiecie, tamten czas się rządził swoimi prawami. To było saszetki.
0: A wylewanie takie... piwa na podłogę?
2: Jakie
1: szkoda
2: piwa?
1: Było. Szkoda.
2: Kogo było stać na piwo w tamtych czasach?
0: Tak.
2: Zawsze woda.
0: Dobrze. A jeszcze chciałeś coś nadmienić może?
2: To znaczy w kwestii wylewania piwa czy produkcji?
1: Czy lania wody.
0: W sprawie produkcji.
2: To jest temat rzeka, więc ciężko jest, czasu by nam brakło, więc...
0: Ale my mamy jeszcze tak dobre... chłopaki zagrają około godziny, tak rozmawialiśmy.
1: Każdy z nas zagra po godzinie, tak,
0: minut,
1: dokładnie.
0: Rozwiń temat.
1: Ja jestem ciekaw.
0: Masz jeszcze niecałe 4 minuty do końca Hajegram.
2: No dobrze, no słuchajcie, no to tak naprawdę produkcja muzyczna jest drogą, taką tak naprawdę niekończącą się podróżą, gdzie...
0: Jest drogą
1: pod górkę, tak, wyboistą, tak. Na pewno.
2: Wydawać by się mogło, ale...
1: Jest dużo upadków i zwrotów.
2: Hobby. Choć nie tak kosztowne jak go-karty na przykład, no ale nieistotne. Więc ten proces samonauki, gdzie człowiek musi wyciągać wnioski z tego, co robi, z popełnianych błędów produkcyjnych, jak to brzmi, jak powinno brzmieć, no to jest bardzo długa droga. Nie udałaby się ta droga tak naprawdę bez ludzi, którzy mnie wspierają.
1: Dziękuję.
2: There you go. Jak mam w zwyczaju mawiać, nic dla was bez was, bo muzykę się robi dla ludzi, nie dla siebie. Choć dla siebie również.
0: Czyli natomiast... nie kupujesz muzyki, bo jesteś samolubny, ale robisz muzykę dla siebie.
2: Nie, robię muzykę dla ludzi.
0: A dla ludzi. Okej, przepraszam, pomyliłem.
2: Tak.
0: Cudownie. No, to jest, no możemy, się... Myślę, że możemy też to podpiąć pod efekt tufera.
2: Tak.
1: Myślę, że śmiało. Tak,
2: dziękuję.
0: Napiszemy książkę do końca.
1: Zmierza w całkiem ciekawą stronę.
2: Całkiem ciekawą stronę. No tak, no i ludzie. Ludzie, którzy stoją z, ta moja, ja się śmieję, 32 moich najgorętszych odbiorców. Pozdrawiam was czule. Oraz ci ludzie z drugiej strony ekranu, czyli ekipa producentów, którzy radzą, potrafią powiedzieć złe słowo, jeśli coś naprawdę jest nie tak z kawałkiem. Nie?
1: Tak, ale to jest krytyka konstruktywna.
2: Bardzo
1: także
2: konstruktywna, którą bardzo cenię.
0: Jeżeli jest pomocna, jak najbardziej.
2: O, absolutnie. Więc no, reasumując, to wcale nie jest takie przyjemne, jakby się wydawać mogło. I naprawdę chyba trzeba być w spektrum autyzmu, żeby to robić. Słuchaj, tak się teraz zastanawiam. Bo to
0: ja nie twierdzę, nie każdy, że nie, bo nie ja każdy nie potrafił się przy komputerze dłużej niż godzinę. Po prostu dla mnie to jest kara.
2: Oj, to są, słuchajcie, kilowatogodziny spędzone
0: dokładnie
2: na ustawianiu klocków i kręceniu gałkami. Co jest ciekawe.
0: Też próbowałem i jednym z powodów na przykład, dlaczego nie produkuję, jest to, że ja po 30 minutach mogę wrócić komputer, a nie stać mnie, żeby codziennie komputer kupować.
2: Komputer nowy kupowałem, a tak, dzisiaj tak, podrożało wszystko. Tak. No to tak z mojej strony to wyglądało właśnie.
0: Dobrze, mamy jeszcze minutę do końca utworu, który leci w podkładzie, ale chcemy zagrać teraz twój utwór.
2: Tak.
0: Twój utwór pod tytułem I'll Be There For You, gdzie masz też wokal. I to nie jest twój wokal w odróżnieniu.
2: Absolutnie.
0: W odróżnieniu od Adama.
2: Jest to remix for, co to było?
1: For Skills, I'll Be There For You, tak, drum and bassowego kawałka. Tak?
2: Ilskis, znaczy,
1: Ilskis,
2: remix,
1: przepraszam.
2: Interpretacja.
1: Tak.
0: O, to ciekawe, bo to jest jeden z moich ulubionych utworów.
2: Na wokalu moja żona. Pozdrawiam cię.
0: Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam. Bez ciebie to by się w ogóle nie udało. I ten kawałek i cała reszta wszystkiego związanego z producenckimi tutaj moimi zapędami. Więc tak, kawałek był, zaczął życie jako podkład dubowy, dubowością zaraził mnie Adam Tien.
1: Dokładnie,
2: tak było. I od czasu do czasu coś popełniam. Natomiast mamy tutaj taki przykład, gdzie wiemy, co do tego kawałka będzie pasowało i tutaj nie było wyboru, musiał być ten wokal. A że moja żona świetnie śpiewa, proszę bardzo.
0: I'll Be There For You, pozdrawiam jeszcze raz
2: Karolinę.
1: Pozdrawiamy.

0: Oryginał tego utworu, czyli właśnie Ill Skills, I'll Be There For You, jest jednym z chyba z najbardziej znanych utworów tak zwanej Vixa Drum and Bassu od Ill Skills, którzy byli pionierami w takim transowo...
1: Johnny Beanowy.
0: Tak, Trans and Bass powiedzmy właśnie.
1: Tak. A przy okazji, mówiłeś o tym ostatnio.
0: A przy okazji pamiętajcie o tym, słuchajcie, bo też to jest bardzo ważna informacja. Już za kilka dni widzimy się na Labiryncie, gdzie właśnie John B. zagra. John B. Terno, Harriet Jackson, Magnitude, oczywiście ekipa 175 BPM, plus nasi znajomi z całej Polski. Nie będę ich zmieniał, bo nie z tego powodu się tutaj spotkaliśmy. Dajcie znać na YouTubie oczywiście, jak wam się podobał ten utwór. Chłopaki w wolnym czasie będą wam odpowiadać na czacie.
1: Albo nie.
0: Ja serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to poproszę bardzo o kciuk w górę oraz o udostępnienie tej audycji, żeby wszyscy wasi znajomi wiedzieli o tym, jaką wspaniałą tutaj muzykę gramy. Dobrze, rozmawialiśmy sobie o historii, rozmawialiśmy sobie o produkcji Tufera. Teraz u ciebie jak to wyglądało, Adam? TN z kropką.
2: TN z kropką, Talking Needle, dokładnie. Gadająca igła. U mnie
0: produkcja.
2: U mnie produkcja, tak jak mówiłem, no 90.

0: Tylko, że to jest chyba jakiś zewnętrzny instrument, ale też tracker. No mniejsza, tak, większość.
1: Serdecznie pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, radio, dokładnie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy.
1: Że jesteś, no i z nami.
0: Co, no później, później też FL i do tej pory FL. No.
1: Super, super. Dobrze. Zatem przejdźmy może do takich rzeczy przyszłościowych.
0: Tak.
1: Gdzie wkrótce będzie masz można zobaczyć? Razem czy osobno w ogóle?
0: Razem i osobno razem. Będzie nas można zobaczyć w czerwcu na imprezie, gdzie wystąpi Rat Pack i Shabadi, tak, tak.
2: Rebuilty?
1: Nie.
0: No jak, właśnie, no jak się nazywa impreza, na której zagramy?
1: United Rave.
0: Dobre pytanie.
3: I na Air.
0: Tak, tak, tak. Gdzie zagramy seta z własnych produkcji, typowo tylko i wyłącznie z naszych produkcji, ja i Czarek, tak?
1: Co ciekawe, to wydarzenie odbędzie się w klubie Scenografia.
0: Scenografia,
1: oraz dokładnie. Na zewnątrz.
0: Tak, tak, dwie będą dwie sceny, dokładnie.
1: To, tak, tak, czyli za około miesiąc, no tak naprawdę, no dzisiaj jest 20... Tak, za miesiąc.
0: Tak, za miesiąc.
1: No,
0: za miesiąc.
3: To już niedługo, tak.
0: Tak, trzeba pasować swoje rejwowe buty.
1: No tam buty. Trzeba uważać z tym ślizganiem się jednak, no bo tam chyba nie masz takich możliwości.
0: W środku,
1: no
0: myślę, że tak.
1: W środku, tak.
0: Na zewnątrz, tak,
3: na zewnątrz jest
1: kwestia
3: nieco...
1: jest taka teraz tak naprawdę, czy tylko już został wydyscyplinowany specjalnie parkiet na tę okoliczność.
3: Oby tak.
0: Na naszego seta słyszałem, że tak.
3: A. Dobrze. Bo lakier by się przydał. Tam.
0: Dokładnie.
1: Serdecznie pozdrawiamy.
3: Świetne grono.
1: Chłopaków z Pretorians,
0: tak,
1: którzy
0: tak,
1: są
0: tak,
1: organizatorem tego wydarzenia. Na pewno tam nasz. Będziemy.
3: Tak.
1: Jak najbardziej. Tak, znaczy, no, wiadomo.
3: No, nie, no, genialne
1: ja też się
3: grono
1: się
3: szykuje.
0: Zapraszamy. Zapraszamy.
3: Na obu scenach będzie plenty.
1: Plenty. Dobrze, a osobno? W takim razie?
0: Osobno.
1: Tak. Mówiłeś, że razem zagracie tam, a osobno?
0: Tak, osobno z mojej strony też się coś szykuje w wakacje, ale jeszcze nie mam jakichś takich informacji.
1: Nie
0: wiesz,
1: można jeszcze powiedzieć.
0: No nie mogę powiedzieć, okay, coś będzie, może, coś no będzie. No
3: są będą go musieli
0: będzie,
3: zabić.
0: Chyba, że wyjadę i mnie nie będzie, to może nie będzie. Nie wiem jeszcze dokładnie, ale
3: we
0: myślę,
3: shall
0: że
3: see.
0: Tak. No. Czas pokaże, nie mam napinki na to jakiejś takiej mocnej, więc...
1: No to kolejne pytanie a propos przyszłości. Jak wyglądają wasze tematy w sprawie wydawnictwa? Czy to na Grab It Up Records albo na Ravewax Records? Proszę pana.
3: U mnie
1: proszę
3: sprawa pana. Jest dość jasna i klarowna. Materiału jest na następne 9 epek. W chwili obecnej tnie się,
1: myślałem, że 9 lat.
3: Trzecia edycja dopiero.
0: Aż.
3: Więc materiału jest na przynajmniej półtora roku.
0: Do przodu.
3: Tak. I cały czas jest, jak gdyby idzie to...
0: No nasz jak kolega, który to tłoczy, po prostu chyba ma taki...
3: Pozdrawiamy cię, Filipie.
0: Tak, tak, ma taki obrót, że nie nadąża.
3: Nie no, nadąża.
0: No, i bardzo dobrze, tak, i bardzo dobrze, niech się dzieje. I tyle, no.
3: Jest grubo, tłusto, tylko czasu brak.
0: Tak jest.
1: Oczywiście, wiem coś o tym. A wydawnictwo na Ravewax?
0: Wydawnictwo na Ravewax właśnie się ukazało, drugie wydawnictwo. Płyta już w większości została odebrana przez słuchaczy. Płyta, to jest Dubplate, więc to też się rządzi troszeczkę innymi planami. Ale może nie tutaj o tym. Ktoś trochę siedzi w klimacie, to wie, co to jest Dubplate i jak to wygląda.
3: Jakie są różnice?
0: Tak, no.
1: Dobrze, jeszcze powiedzcie proszę naszym słuchaczom oraz widzom, gdzie wasze utwory można kupić, usłyszeć, czy są dostępne na serwisach streamingowych, bo to też jest bardzo ważne na pewno.
3: W moim przypadku jest to tak, że w zasadzie każdy oficjalnie wydany release jest dostępny przede wszystkim na Bandcampie Grab It Up Records, do odwiedzenia którego bardzo zachęcam. Płyty są sprzedawane w formie preorderu, więc jeśli się ktoś nie odezwie wcześniej i nie zostanie dopisany do listy, no to niestety nie dostanie płyty i to są bardzo ograniczone ilości. Zaczynaliśmy od 18, w chwili obecnej to są jakieś 34 czy 5 płyt, jak będzie dalej nie wiadomo. No i za każdym wypuszczonym releasem idzie oczywiście tam 56 tych najpopularniejszych sklepów i portali streamingowych.
1: Podaj chociaż kilka z nich, to będzie łatwiej namierzyć.
3: No absolutnie. Beatporty oczywiście można

0: Można to podpinać na Facebookach pod shortsy, iMusiki i tak dalej, i tak dalej. No wszystko, co jest popularne. Choć absolutnie zapraszam do na mojego SoundClouda grabadabowego i oczywiście Bandcampa. Hej!
1: Dobrze. U ciebie jak to wygląda z wydawnictwami?
2: U mnie z wydawnictwami wygląda to tak, że są dostępne tylko płyty.
1: Tylko płyty.
2: Nie bawię się w digital.
1: W cyfryzacji.
0: How dare you?
2: Cyfryzacja.
1: Czyli możemy
2: nie,
1: swobodnie
2: dlaczego?
1: Powiedzieć.
2: Dlaczego? Dlatego, że na razie nie. A może później, kiedyś tak.
1: A czy możemy w takim razie swobodnie powiedzieć, że ty jesteś na tyle samolubny, że nie wydajesz muzyki w cyfrze i tylko grasz ją tylko dzisiaj tutaj u nas w audycji?
0: W cyfrze.
2: Nie jestem samolubny, ale tak. No, te kawałki, które dzisiaj tutaj słyszycie do tej pory nie są dostępne nigdzie.
0: No nie, no, na SoundCloudzie są.
2: Nie, przepraszam, na YouTubie są.
1: Na YouTube są dostępne na moim kanale.
2: Są
1: tak. Zagrajmy w takim razie kolejny utwór od Adama Talking Needle. Utwór się nazywa Quiet Storm.
2: Dokładnie.
1: To jest znowu cisza.
2: Drum and bassowy numer.
0: Bądź cichy
2: Z wokalem Mobb Deep. Także klasyka hip-hopu w moim wydaniu drum and bassowym.
1: Quiet Storm.

0: Trochę się rozmarzyliśmy przy końcu tego utworu.
1: Ach, zgadza się.
0: I amerykańsko się zrobiło, i lata 30 się zrobiło.
1: 30, tak. Marzenia.
0: Mówiliśmy sobie o imprezach, mówiliśmy sobie o wydawnictwach, mówiliśmy sobie oczywiście również o tym, jak się produkuje muzykę. Mają chłopaki też niespodziankę dla was.
2: Dwie niespodzianki
0: nawet.
2: Tak, tak.
0: Mamy dla was konkurs.
1: Dwa konkursy.
0: Tak, przepraszam, mamy dwa konkursy. Pierwszy konkurs będzie polegał na tym, że rozmawialiśmy tutaj o pewnym wydarzeniu. To wydarzenie wydarzy się w pewnym klubie. Wkrótce, w Łodzi. Powiedzieliśmy w jakim klubie.
2: Powiedzieliśmy.
1: Z parkietem. Słowo się rzekło.
0: Tak, w klubie z parkietem, gdzie może będzie cyklinowany.
2: Ewentualnie.
0: I chcieliśmy zapytać was... A inaczej, najpierw powiem, co jest do wygrania może, właśnie.
1: Tak, do wygrania jest wejściówka na tą imprezę oraz płyta.
3: Talon taka. Na płytę.
1: To jest pierwsza...
0: Oczywiście ważna informacja, płyta będzie do odbioru na wydarzeniu.
1: Dokładnie, zgadza tylko się. Tam. Płyta będzie dostępna na wydarzeniu u mnie, więc proszę się po nią zgłosić.
3: Będzie czekała w twojej torbie w pianino.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, zatem słuchajcie, do wygrania jest wejściówka. Czy od razu dajemy może dwie wejściówki, dwie płyty?
1: Dwie wejściówki, dwie płyty? Możemy tak zrobić.
0: Tak? Będzie łatwiej?
3: Ja stawiam.
0: To będzie łatwiej. Stawiam.
1: Mam gest, a co to?
0: Zapłacone.
1: Zapłacone.
0: W takim razie, słuchajcie, do wygrania są dwie wejściówki, dwie płyty na wydarzenie Rave United lub United Rave,
1: jest.
0: Który odbędzie się 27 czerwca.
3: Z naszym kochanym
1: w klubie, nieważne jakim, bo musicie nam napisać, w jakim klubie.
0: I właśnie tego dotyczy pytanie. W jakim klubie odbędzie się wydarzenie?
3: Kto wie?
0: Pretorians. United Rave, na którym wystąpi Rat Pack oraz Shabadi. I teraz poprawne
1: oraz
0: odpowiedzi.
1: My. Oraz my.
0: Teraz tak, najważniejsza część, chłopaki, słuchajcie, naprawdę. To nie są żarty.
1: To nie są ćwiczenia.
0: Poprawną odpowiedź proszę wysłać na adres, uwaga, adres mailowy i tylko tam. Transmisja @radiolot.pl z odpowiedzią poprawną. Gdzie, w jakim klubie odbędzie się wydarzenie United Rave, na którym zagrają chłopaki Tufer oraz
1: Adam.
0: oraz Adam. Talking Needle. Chciałem powiedzieć, żeby nie popełnić błędu, jako Rave Unit.
1: Tak jest, Rave Unit.
3: Jako formacja.
0: Tak, formacja
1: nieżywych schabów.
0: Zadam pytanie raz jeszcze. W jakim klubie 27 czerwca odbędzie się wydarzenie Rave United.
3: Czy mają państwo jakiś czas na
1: oddanie? Rave United.
0: Tak, i teraz macie dużo czasu, możecie to sprawdzić. I możecie teraz nadesłać odpowiedzi. Poprawną odpowiedź plus swoje imię i nazwisko, które będzie później wpisane
3: numer
0: na listę
3: gości. Numer buta koniecznie.
0: To nie są ćwiczenia. Bez numeru buta. Macie 7 minut na to, czyli długość kolejnego utworu.
1: Tak jest.
0: I po tym utworze nie nadsyłajcie już odpowiedzi, dobra?
1: Bo trafią do
3: niszczarki. Nie będzie ważne to wtedy.
0: Trafią do niszczarki. Gramy jeszcze kolejny utwór Tufera.
3: Zgadza
0: Dream
3: się.
0: On. Będzie to utwór z jakiego gatunku lub podgatunku?
3: Deepowo, dubowo, breakbeatowo, mashupowo. No to jest jedna z tych produkcji, których ciężko zakatalogować, bo to jest taki wybryk.
1: Wyrwał się z nawiasów.
3: I nie wiadomo skąd się to wzięło.
0: No dobrze.
3: Zapraszamy.
0: No to Dream On.
1: Dream on.

0: Jestem pod wrażeniem utworów, które tutaj dzisiaj przynieśliście do studia.
1: Dziękujemy.
0: Myślę, że dziękujemy. Osoby, które nas słuchają, a które przede wszystkim oglądają na YouTubie oraz na Facebooku, też mogą to samo powiedzieć. Mam nadzieję, że no, zaskoczyliście nie tylko mnie, ale też osoby, które nas właśnie tutaj oglądają.
1: Tak,
2: nasza,
1: zgadza
2: nasza
1: się.
2: Nasza druga strona medalu to jest tak naprawdę.
1: Takie było założenie, żeby puścić ten materiał, którego tak naprawdę na co dzień gdzieś na imprezach nie gramy, więc...
3: Nigdy.
0: No, a nad czym ubolewam, nie ukrywam, no bo ja też mam dużo materiału takiego, który kupuję po prostu, bo mi się to podoba.
1: Dokładnie, ale nie
0: ja
1: pasuje to.
0: Bo ja kupuję muzykę w odróżnieniu od ciebie.
1: Nie pasuje to w konwencję imprezową.
0: No nie. Tak jak ten utwór, który leci
2: pobujać
0: teraz
2: się, usnąć.
0: Myślę, że setki.
1: Tak, też
0: nie
1: bardzo
0: tysiące
1: lubię.
0: Ludzi, ale no na imprezie puścić go to chyba na koniec jako zamiast elektrycznych.
1: Znaczy ja powiem ci, jeżeli chodzi o mnie, to ja bym się przy tym bawił najlepiej.
0: O.
1: Więc tylko, że no to są już...
0: Weszliśmy na poważne...
2: Tajemnice to są.
1: Tak, no jeżeli chodzi o... Ja bardzo lubię progresywną muzykę, więc w tym bym się odnalazł.
0: Poczekaj.
1: 100%.
0: Teraz masz mówić.
1: Tak jest. Dobrze.
0: No, wspaniały utwór w ogóle, który no, jest
1: ponadczasowy
0: no. Mimo tego, że który to jest rok?
1: Dobra.
0: 2003.
2: No.
0: 2003. Złota era drum and bassu. Bo
1: Omni Trio zawsze czytało. Na propsie.
2: Specyficzne era.
0: A się rozmarzyliśmy. Dobrze, dziękujemy uprzejmie osobom, które nadesłały poprawne odpowiedzi na adres mailowy.
1: Wygraliście. Bo płyty proszę się zgłaszać do mnie na imprezie, płyty. Na wydarzeniu.
0: Napiszemy
1: dostaniecie.
0: Do was wszystko
1: tak
0: dla potwierdzenia też na
2: wasze
0: maila.
2: Nazwiska zostaną wpisane na listę
0: gości.
2: Wszystko.
1: Ludzi zaginionych.
0: Tak, wszystkie informacje.
2: Tych gości proszę
0: wam.
2: Nie wpuszczać.
0: Pamiętajcie o tym, że wygramy dwie osoby. Skontaktujemy się z tymi dwiema pierwszymi osobami, które przysłały oczywiście poprawną odpowiedź.
1: Nie trzy,
0: dziękuję.
1: Dwie.
2: Nie cztery, dwie.
1: Tak? Dwie, nie pięć,
0: nie,
1: dwie.
0: Nie trzy, tak, dobrze.
1: Dwie.
0: Zatem, dwa. Słuchajcie, chłopaki, czy jeszcze chcecie kogoś pozdrowić, bo tak mówiliście, ty chciałeś Czarek na koniec
2: Oj,
0: kogoś
2: no,
0: pozdrowić.
2: Oczywiście,
0: tak.
2: Słuchajcie, no jest cała masa, jak już wcześniej wspomniałem, moją kochaną żonę, bez której to by się nie udało.
1: Tak bo, jest, pozdrawiamy Karolinę.
2: Bo to ona jest zaopatrzeniowcem i ogarnia kuwetę, kiedy ja marnuję czas przed komputerem. Moją trójcę dzieci kochanych, czasami. No i absolutnym liderem będzie tutaj Marcin Biszow, który od zawsze był moim nauczycielem, osobą prowadzącą przez te wszystkie malandry. Krzysztofa, który mi bardzo pomógł. No całą ekipę naszą łódzką tak naprawdę. Ludzi, którzy mi na mnie zaszli za paznokcie. No i to by było na tyle. Mamę pozdrawiam. Cześć, mamo. Mówiłem ci, że będzie mnie widać w radiu kiedyś.
1: Tak jest.
0: Widać w radiu.
1: Widać w radiu. Dokładnie.
0: Zobaczysz, że nie będzie widać w radiu.
2: Tak.
0: Jak nie wierzysz.
1: Tak, a ja pozdrawiam całą rodzinę, wszystkich znajomych.
0: I wystarczy.
1: Tak
0: dobrze.
1: Jest.
0: Słuchajcie, posłuchamy jeszcze jeden utwór od Adama.
1: Tak. Najnowszy. To jest kawałek, który zrobiłem.
0: Słuchajcie, wczoraj jeszcze tego utworu nie było.
2: Jeszcze ciepły jest.
0: Wczoraj był.
1: Tak. Ale to jest ostatnia produkcja, jaką zrobiłem. Jest to najnowszy kawałek. A że tak była, że najnowszy jest najlepszy, to ten jest najlepszy, chociaż on jest w klimacie hip-hopowo-trapowym.
2: I ma drillowy.
0: Najlepszy ma tytuł, podkład master.
1: Tak, podkład master.
2: Master od mastera po masterze.
1: Dobrze, bo on jest po masterze. Tak.
0: Dobrze, no to po prostu kończymy. Więcej już dzisiaj do końca audycji nie będziemy mówić. Serdecznie
2: Wystarczy.
0: Dziękujemy za wszystkie udostępnienia, za kciuki w górę.
1: Tak
0: kochamy
1: jest.
0: Was bardzo. I
2: wszystkich,
0: przed wami.
2: Wszystkich
0: bez wyjątku.
1: Bez wyjątku.
0: I przed wami.
1: Łysych, grubych, rudych, nieważne.
0: Podkład master.

Jeszcze 5-6 minut zostało do końca. Bardzo dziękuję za dzisiejszy udział wszystkim widzom w imieniu chłopaków oraz Radia Łódź oczywiście, transmisji, wszystkim słuchaczom oraz widzom, którzy nas oglądali na YouTubie i komentowali namiętnie. Umiejętności chłopaków, ich wspaniałe produkcje. Mam nadzieję, że wam się podobało i będziecie chłopaków śledzić nie tylko w internecie, ale przede wszystkim na wydarzeniu. Na ulicy nie śledzimy. Więc dziękujemy wam jeszcze raz za kolejną wspaniałą transmisję. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości,

0: To jest powtórka programu. Dbaj o zdrowie.
1: Doktor Robert Błaszczak, wojewódzki konsultant w zakresie geriatrii, Małgorzata Warzecha. Jest pan, panie doktorze, także szefem oddziału geriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 Uniwersytetu Medycznego. Zadałam panu podczas naszego poprzedniego spotkania pytanie, od kiedy zaczyna się starość?